0: medyczną. Na autostradzie A1 w rejonie węzła Kamieńsk doszło do niebezpiecznego incydentu. 51-letnia kobieta, kierująca Toyotą, jechała pod prąd pasem awaryjnym po pomyłce nawigacji. Sytuację zauważyli pracownicy transportu medycznego, którzy zatrzymali kobietę i wezwali policję. Funkcjonariusze zatrzymali jej prawo jazdy i skierowali sprawę do sądu. Policja apeluje do kierowców o ostrożność na drogach, szczególnie w okresie wakacyjnym.
1: Policjanci z ŻOR, wspierani przez funkcjonariuszy z Katowic i Radomia, zlikwidowali laboratorium metamfetaminy w Jastrzębiu-Zdroju. Zatrzymano 6 obywateli Czech i zabezpieczono około 2 kg substancji do produkcji narkotyków. 4 mężczyzn trafiło do tymczasowego aresztu, a sprawa jest rozwojowa. Na miejscu znaleziono również skradzione rośliny i przedmioty przypominające broń. Policjanci z Radzynia Podlaskiego ustalili tożsamość 19-letniego kierowcy, który 3 czerwca dopuścił się niebezpiecznych manewrów na ulicy Ostrowieckiej. Młody mieszkaniec gminy Wochyń, posiadający prawo jazdy od stycznia, został ukarany mandatem w wysokości 2550 zł oraz 31 punktem karnym. Kierowca wyprzedzał na skrzyżowaniu i przejściu dla pieszych, łamiąc przepisy ruchu drogowego. Policja apeluje o ostrożność i przestrzeganie przepisów, podkreślając znaczenie monitoringu w ściganiu wykroczeń.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Limonka, znana jako orzeźwiający dodatek do napojów, zyskuje popularność w domowej pielęgnacji skóry. Dzięki wysokiej zawartości witaminy C i przeciwutleniaczy, maseczki z limonki mogą rozświetlić cerę i pomóc w walce z zaskórnikami. Wystarczy połączyć sok z limonki z miodem lub jogurtem, by uzyskać naturalny kosmetyk. Pamiętajmy jednak, aby unikać stosowania cytrusowych maseczek przed ekspozycją na słońce.
0: Barany, lwy i skorpiony to znaki zodiaku, które niechętnie przyznają się do porażki. Dla barana przegrana to cios w ambicje, a lew traktuje rację jako element swojego wizerunku. Skorpion z kolei nie zapomina i cierpliwie zbiera argumenty, by udowodnić swoją rację. Mimo nieustępliwości te znaki są również konsekwentne i ambitne, co może być ich atutem, jeśli nauczą się elastyczności w relacjach.
1: Polskę nawiedzają ekstremalne upały, które mogą przekroczyć 40 stopni Celsjusza. W takich warunkach wzrasta ryzyko pożarów, szczególnie związanych z niewłaściwym użytkowaniem sprzętu elektronicznego. Specjaliści ostrzegają przed pozostawianiem ładowarek w gniazdkach na dłużej oraz ładowaniem telefonów pod poduszką. Warto zachować ostrożność i dbać o odpowiednią cyrkulację powietrza wokół urządzeń. Rekordowa fala upałów dotarła do Polski, a synoptycy przewidują temperatury sięgające nawet 40 stopni Celsjusza. Premier Donald Tusk, mimo ekstremalnych warunków, wybrał się na poranne bieganie, po którym zaapelował do Polaków o unikanie słońca. Szczególną uwagę zwrócił na bezpieczeństwo dzieci i seniorów. Lekarze przypominają, by ograniczać wysiłek fizyczny i regularnie nawadniać organizm.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, został przyłapany na targu podczas zakupów. Polityk, znany z zamiłowania do ogrodnictwa, powiększył swoją kolekcję o sadzonki pomidorów. Mimo odpowiedzialnych funkcji rządowych, Kowal znajduje czas na pielęgnację swojego ogrodu, traktując to jako formę relaksu. Nawet na bazarze prezentował się elegancko, co podkreśla jego dbałość o wizerunek.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Kraków za oknem, bezchmurne niebo z temperaturą 24 stopnie. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 26 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Krakowie powietrze jest umiarkowane, a w Szczecinie dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Brytyjska tiktokerka Brooke George znalazła się w poważnych tarapatach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie oskarżono ją o zamordowanie partnera. Twierdzi, że działała w samoobronie, ale surowe prawo Emiratów nie zna litości. Internauci spekulują, czy to nie była przypadkiem pułapka, a organizacje praw człowieka biją na alarm, wskazując na naruszenia podczas przesłuchań. Czyżby luksusowy Dubaj okazał się miejscem, gdzie marzenia zamieniają się w koszmary?
2: Marta Paszkin, znana z programu Rolnik szuka żony, zaskoczyła fanów niepokojącym nagraniem na Instagramie, gdzie wspominała o wbijaniu noża w plecy. Czyżby to subtelna aluzja do jej byłego partnera? Mimo dramatycznych słów celebrytka podkreśla, że udało się jej zbudować dobre relacje z ojcem córki Stefanii. A Paweł Bodzianny, obecny mąż Marty, w tym czasie postanowił zniknąć z kadru, by nie przeszkadzać w tej rodzinnej sielance. Gratulacje dla wszystkich za tę emocjonalną jazdę bez trzymanki.
1: Anita Werner i Michał Kołodziejczyk znów rozgrzali internet. Tym razem nie tylko dzięki bieganiu w upale, ale i dzięki zaskakującemu opisowi. Michał po spotkaniu z Anitą przed biegiem stwierdził, że wyglądała na szczęśliwą, ponieważ każde z nich ruszało w inną stronę. Oczywiście chodziło tylko o trasę treningową, ale internauci mieli niezły ubaw. Anita z humorem skomentowała wyzwanie partnera, pokazując, że dystans i żarty to ich specjalność. Mikołaj Bagiński po tanecznym sukcesie postanowił podbić internet swoim nowym formatem Farma Bagiego. Pierwszy odcinek zniknął z sieci szybciej niż można powiedzieć kontrowersje, ale po negocjacjach z telewizyjnym gigantem projekt wraca na YouTube. Wygląda na to, że Bagiński znalazł sposób, by jego farma nie tylko przetrwała, ale i rozkwitła. Ciekawe, co na to Edward Miszczak.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Oceana, niemiecka gwiazda, która kiedyś podbiła serca Polaków hitami takimi jak Cry i Endless Summer, wciąż nie daje o sobie zapomnieć. Choć od lat nie nagrała nowego albumu, to nie próżnuje. Pojawia się w niemieckich serialach i koncertuje w Polsce. Niedawno wystąpiła na Śląsku, przypominając, że stare przeboje wciąż mają moc. A kto wie, może jeszcze zaskoczy nas czymś nowym. Olga Szomańska, niegdyś gwiazda oratoriów Piotra Rubika, postanowiła podzielić się swoimi wspomnieniami z czasów współpracy z kompozytorem. Wokalistka wyraziła rozczarowanie, jak relacje w tym muzycznym środowisku się zmieniły, sugerując, że Rubik bardziej dbał o swój PR niż o współpracowników. Na te słowa szybko zareagowała Agata Rubik, żona kompozytora, przypominając Oldze, że nic nie jest czarno-białe. Cóż, wygląda na to, że nawet po latach emocje wciąż są gorące, a barykady wciąż stoją. Dorota R. i Emil S., dawniej znani jako para celebrytów, teraz mogą stać się bohaterami finansowego dramatu. Ich filmowe marzenia kosztowały inwestorów aż 45 milionów złotych, a teraz sąd ma zdecydować, czy będą musieli oddać te pieniądze. Syndyk Marek Malecha stara się odzyskać choć część z tej kosmicznej kwoty, ale nie ma co liczyć na pełny zwrot. Cóż, nie każdy film kończy się szczęśliwym zakończeniem.
2: Justyna Steczkowska, nasza nieustraszona diwa, znów zaskoczyła przechodniów. Tym razem to nie jej muzyka, a wiatr postanowił ujawnić, co kryje pod eleganckim płaszczykiem. W letniej sukience i na obcasach wyższych niż niejedna góra walczyła z pogodą, ale to wiatr okazał się zwycięzcą, odsłaniając jej bieliznę. Na szczęście Justyna nie zapomniała o niej tego dnia, a cała sytuacja zakończyła się w luksusowym Mercedesie, gdzie mogła odetchnąć jak prawdziwa gwiazda.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Antonio Banderas, znany z ekranów kinowych, teraz błyszczy na liście podejrzanych o kryptoreklamę w mediach społecznościowych. Hiszpańskie media donoszą, że aktorowi grozi kara nawet 1,5 miliona euro za nieprawidłowe oznaczanie współprac reklamowych. W tej samej sytuacji znaleźli się również piosenkarz David Bustamante i piłkarka Alexia Putellas. Wygląda na to, że gwiazdy muszą teraz nie tylko dbać o swój wizerunek, ale i o poprawne oznaczenia postów. Grażyna Barszczewska, niekwestionowana królowa polskiej sceny, wciąż zachwyca publiczność swoją niezrównaną klasą i energią, mimo że zbliża się do 80. Jej rola w karierze Nikodema Dyzmy z 1980 roku uczyniła ją ikoną, a jej uroda i talent nie przestają przyciągać uwagi. Na festiwalu Dwa Teatry znów oczarowała wszystkich, udowadniając, że czas dla niej stanął w miejscu. Kto by pomyślał, że można starzeć się z taką gracją i wdziękiem?
2: Na festiwalu Tons of Rock w Oslo polski zespół Behemoth zagrał koncert, a jego lider, Adam Darski, miał niespodziewane spotkanie z Keanu Reevesem. Okazuje się, że hollywoodzki gwiazdor, znany z Matrixa i Johna Wicka, przybył do Norwegii jako basista zespołu Dogstar. Nergal nie omieszkał pochwalić się zdjęciem z aktorem, dodając, że Reeves to prawdziwy dżentelmen. Fani w sieci oszaleli na punkcie tej niecodziennej mieszanki świata ciężkiej muzyki i kina.
1: Czy można sobie wyobrazić bardziej przypadkową karierę niż ta Slasha? Chłopak, który wziął gitarę do ręki, by zaimponować dziewczynie, a skończył jako legenda rocka. Bez wielkich planów, bez strategii marketingowej, po prostu z instynktem i pasją, która zamieniła się w globalny fenomen. Guns N' Roses, zespół, który miał być tylko chwilowym hałasem, stał się ikoną, a Slash z nieodłącznym cylindrem wciąż przypomina, że czasem wystarczy impuls, by zmienić świat.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 24 stopnie, a wiatr południowy osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 28 stopni, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. W Katowicach jakość powietrza jest dobra, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie trwa niezwykły projekt Wirtualna Podróż, który pozwala mieszkańcom i turystom przenieść się do przedwojennej stolicy. Dzięki panoramicznym filmom 360 stopni można porównać współczesny krajobraz z tym sprzed 100 lat. Twórcy planują stworzenie około 50 historycznych punktów, które zamienią miasto w cyfrowe muzeum na świeżym powietrzu. Projekt rozwija się technologicznie, a jego realizacja wymaga wsparcia zewnętrznych partnerów.
2: W rejonie Wadowic trwa zmasowana akcja poszukiwawcza po ataku na 48-letniego mężczyznę w Łękawicy. Napastnik ukrywa się w okolicznych lasach, a policja używa dronów i śmigłowca do jego namierzenia. Ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala i był przytomny podczas transportu. Służby apelują o ostrożność i zapewniają, że priorytetem jest bezpieczeństwo mieszkańców.
1: Rekordowe upały zmusiły organizatorów wielu imprez w Polsce do ich odwołania. W Krakowie nie odbędzie się parada zabytkowych tramwajów, a w Kłodzku odwołano wszystkie wydarzenia weekendowe. Podobne decyzje podjęto w Wągrowcu, Elblągu i Kaliszu, gdzie zrezygnowano z planowanych atrakcji. Tymczasem Wrocław kontynuuje obchody Święta Wrocławia, ale z dodatkowymi środkami bezpieczeństwa. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty z zaleceniami, by unikać słońca i dbać o nawodnienie.
2: Z kompleksu basenowego przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu ewakuowano prawie 900 osób z powodu zadymienia. Przyczyną była awaria instalacji elektrycznej w piecu Halodarium. Straż pożarna szybko zareagowała, a gościom rozdano koce termiczne. Aquapark pozostanie zamknięty do godziny 12, a władze obiektu zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na Dolnym Śląsku doszło do dramatycznej sytuacji, gdy starszy mężczyzna po udarze przez 90 minut leżał w rowie przy drodze krajowej numer 94. Setki osób minęły go obojętnie, aż w końcu jeden kierowca zatrzymał się, zaniepokojony widokiem porzuconego roweru. Dzięki jego reakcji mężczyzna trafił do szpitala, gdzie zdiagnozowano udar. Policja podkreśla, jak ważna jest czujność i empatia w takich sytuacjach. Wakacyjna trasa Beauty pod hasłem hashtag Sephora Summer Vibes on Tour ruszyła pełną parą. Po udanym starcie w Warszawie, gdzie tłumy mieszkańców uczestniczyły w wydarzeniach na bulwarze Smitha Pattona, akcja przenosi się do Krakowa. Od 31 lipca do 2 sierpnia barka Nasza Rzeka zacumuje przy bulwarze Czerwieńskim, oferując uczestnikom mnóstwo atrakcji i inspiracji kosmetycznych. Dla tych, którzy nie mogą być na miejscu, dostępna jest również internetowa gra z imponującą pulą nagród. Osoby urodzone w grudniu mają większe szanse na długowieczność. Badania wskazują, że rzadziej cierpią na choroby serca, choć częściej zmagają się z astmą. Eksperci podkreślają, że miesiąc narodzin może wpływać na zdrowie i długość życia. Grudniowe urodziny mogą być więc przepisem na dłuższe życie.
2: Policja zatrzymała dwie osoby podejrzane o oszustwa inwestycyjne na kwotę ponad 4 miliony złotych. Matka i syn zostali ujęci w Lublinie, a sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 6 miesięcy. Sprawa wyszła na jaw po zgłoszeniu mieszkańca Piły, który stracił 750 tysięcy złotych na fałszywych kryptowalutach. Policja apeluje o ostrożność przy inwestycjach internetowych, gdyż tylko w tym roku zgłoszono już 179 podobnych przypadków.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Storczyki są szczególnie wrażliwe na letnie upały, które mogą prowadzić do żółknięcia liści i gubienia pąków. Specjaliści zalecają użycie aloesu, który pomaga w nawadnianiu i odżywianiu roślin. Dzięki temu prostemu zabiegowi storczyki mogą odzyskać bujne kwitnienie i jędrne liście mimo wysokich temperatur.
2: Minister edukacji Barbara Nowacka uczestniczyła w zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół Morskich w Dałowie. Podziękowała nauczycielom za ich pracę i podkreśliła, że szkoła nie potrzebuje rewolucji, a stabilnych zmian. Nowy rok szkolny przyniesie zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach oraz obowiązkowy przedmiot edukacja zdrowotna. Minister odniosła się też do kwestii nagradzania uczniów, podkreślając, że ambicja powinna być doceniana i nagradzana. Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, podzielił się w mediach społecznościowych radosnym momentem z życia prywatnego. Jego młodszy syn, Antek, zakończył rok szkolny ze świadectwem z czerwonym paskiem, co wywołało ogromną dumę u ojca. Nawrocki złożył także życzenia wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom na nadchodzące wakacje. Internauci szybko zareagowali, gratulując Antkowi i życząc rodzinie udanego odpoczynku.
1: Jolanta Kwaśniewska była pierwsza dama. Wciąż uznawana jest za ikonę stylu. Jej obecne stylizacje łączą nowoczesność z elegancją, daleką od nudy i sztywnego protokołu. Stawia na unikalne akcesoria, takie jak wyraziste okulary i oryginalna biżuteria oraz nowoczesne garnitury. Podstawą jej garderoby są wysokiej jakości kroje i stonowane barwy, które uzupełnia wyrazistymi kolorami lub wzorzystymi elementami.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Wenezueli po dwóch silnych trzęsieniach ziemi liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 580. 99, a rannych jest 2980 osób. Ponad 50 tysięcy osób wciąż uznaje się za zaginione. Ratownicy przeszukują gruzy, jednak akcję utrudnia brak ciężkiego sprzętu. Władze apelują o pomoc i zapowiadają utworzenie Funduszu Odbudowy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Białymstoku odczujemy temperaturę 26 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Wrocławia będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 27 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Polski Związek Piłki Nożnej zmienił godzinę meczu o Super Puchar Polski. Lech Poznań zmierzy się z Górnikiem Zabrze 16 lipca o 19, a nie jak wcześniej planowano o 20:45. Spotkanie odbędzie się na stadionie Lecha w Poznaniu. To ważny mecz, bo otwiera nowy sezon piłkarski w Polsce. Reprezentacja Hiszpanii, jeden z faworytów mundialu, zaskoczyła remisem z Republiką Zielonego Przylądka, ale szybko odzyskała formę, wygrywając z Arabią Saudyjską. Przed nimi kluczowy mecz z Urugwajem, który może zdecydować o awansie. Lamine Yamal, młoda gwiazda Barcelony, porównywany do Leo Messiego, ma być kluczowym graczem w tym starciu. Jorge Felix z Piasta Gliwice podkreśla, że Hiszpania musi zachować chłodną głowę i wykorzystać presję rywali, by zapewnić sobie awans. Na mundialu czeka nas emocjonujące starcie Kyliana Mbappe i Erlinga Haalanda, którzy walczą o tytuł Króla Strzelców. Obaj mają już po 4 gole, a ich drużyny awansowały do fazy pucharowej. Haaland, mimo świetnej formy, zaskoczył pesymistyczną opinią o szansach Norwegii w meczu z Francją. Tymczasem Mbappe, kapitan Francji, świętował swój setny mecz w reprezentacji, zdobywając 2 gole. Reprezentacja Holandii po remisie z Japonią pokazała swoją siłę, rozbijając Szwecję na mundialu. Kluczowymi postaciami w ataku są Cody Gakpo i Brian Brobey, którzy błyszczą formą. Przed Holendrami teraz mecz z Tunezją, który może być kluczowy dla ich dalszych losów w turnieju. Czy pomarańczowi utrzymają swoją intensywność gry i sięgną po kolejne zwycięstwo?
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: We Wrocławiu zmiany w terminarzu rozgrywek żużlowych z powodu upałów. W PGE Ekstralidze mecz Stelmet Falubas Zielona Góra z Orlen Oil Motor Lublin odbędzie się w niedzielę o 19, a GZ Stal Gorzów z Fogo Unia Leszno o 21. W Metalka z drugiej Ekstralidze spotkanie Moonfin Malesa Ostrów Wielkopolski z Polonią Piła rozpocznie się o 17:30. Ostatni mecz 10. kolejki tej ligi, Hunters PSG Poznań z Abramczyk Polonia Bydgoszcz, odbędzie się 19 lipca o 19, co zbiegnie się z finałem piłkarskich Mistrzostw Świata. Iga Świątek rozpoczyna walkę o obronę tytułu na Wimbledonie, mierząc się z ogromną presją i słabą formą. Na jej drodze mogą stanąć takie rywalki jak Karolina Pliskowa czy powracająca Serena Williams. Polka ryzykuje utratę 2000 punktów rankingowych, co może skutkować spadkiem w rankingu WTA. Czy uda jej się przełamać klątwę Wimbledonu i utrzymać pozycję?
2: Podczas Mistrzostw Świata 2026 Francja pewnie pokonała Norwegię 4-1, a bohaterem meczu został Ousmane Dembele, zdobywając hat-tricka. Senegal odniósł rekordowe zwycięstwo, rozbijając Irak 5-0, jednak wciąż musi czekać na ostateczne rozstrzygnięcia, by być pewnym awansu. Francuzi dominowali na boisku, a Dembele błyszczał skutecznością. Tymczasem Senegalczycy perfekcyjnie wykorzystali grę w przewadze, osiągając najwyższe w historii zwycięstwo afrykańskiej drużyny na Mistrzostwach Świata. Kamil Grosicki, znany piłkarz Pogoni Szczecin, w nowym dokumencie opowiedział o swojej walce z uzależnieniem od hazardu. Skrzydłowy przyznał, że nauk przez lata wpływał na jego życie zawodowe i prywatne, ale teraz uważa go za zamknięty rozdział. Grosicki podkreśla, że hazard przestał go interesować, a symboliczne zakończenie tej trudnej historii upamiętnia tatuaż z datą 30 czerwca 2019 roku. W trudnych chwilach wspierała go żona, Dominika Grosicka, co pomogło mu pokonać uzależnienie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Podczas meczu Kolumbii na Mistrzostwach Świata w 2026 roku kamery uchwyciły młodą fankę, której wyraz twarzy szybko stał się internetowym hitem. Okazało się, że to Miranda Yepes, córka legendarnego piłkarza Mario Yepesa. Miranda, popularna influencerka, z humorem odniosła się do swojej nowej sławy w mediach społecznościowych. Jej zdjęcia z wydarzenia obiegły świat, a sama Yepes podkreśliła, że jej skupiona mina wynikała z koncentracji na meczu. Zmarła Beata Andrzejczuk-Dudzińska, utytułowana mistrzyni Polski w szachach błyskawicznych. Szachistka odeszła niespodziewanie w wieku 38 lat, zaledwie 3 dni po swoich urodzinach. Dokładne przyczyny śmierci pozostają nieznane, a odpowiedzi ma przynieść zaplanowana sekcja zwłok. Środowisko sportowe pogrążyło się w żałobie po stracie tej wybitnej zawodniczki. Reprezentacja Polski siatkarzy odniosła 4. zwycięstwo w tegorocznej Lidze Narodów, pokonując Turcję 3-2. Po zaciętym meczu w Gliwicach biało-czerwoni są coraz bliżej awansu do turnieju finałowego. Aleksander Śliwka zdobył 20 punktów, stając się liderem zespołu. W sobotę Polacy zmierzą się z Niemcami.
2: Michał Dębek, były tenisista, i Agata Bachanek, dziennikarka TVP, wzięli ślub w Sopocie. Para podzieliła się radosną nowiną w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia z uroczystości. Ślub odbył się tuż przed rozpoczęciem Wimbledonu, a nowożeńcy będą teraz wspólnie śledzić zmagania tenisistów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Wimbledon 2026 startuje już w poniedziałek, 29 czerwca. W turnieju zobaczymy sześciu Polaków, w tym rozstawione Igę Świątek i Maję Chwalińską. W poniedziałek na kortach pojawią się Maja Chwalińska, Magda Linet, Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz. We wtorek do gry przystąpią Iga Świątek i Kamil Majchrzak.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze małe zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1018 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 26 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 28 stopni Celsjusza. Stan powietrza w Bydgoszczy obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Warszawie jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość szykuje emocjonujące powroty po wakacjach. W nowych odcinkach widzowie będą świadkami intrygującego spotkania Kamy i Elżbiety Domańskiej. Obie panie zasiądą do wspólnej kolacji, ale nie wiadomo, jakie zamiary kryją się za tym spotkaniem. Elżbieta, pewna siebie i zadziorna, nie zamierza odpuścić i ma kolejny plan na zdobycie Marcina. W małżeństwie Kamy i Marcina nadal pojawiają się wzloty i upadki, co Domańska sprytnie wykorzystuje. W nowych odcinkach Elżbieta złoży Marcinowi śmiałą propozycję, oferując mu 1 000 000 zł. Czy Chodakowski ulegnie pokusie? Jesień zapowiada się pełna napięcia i niespodzianek.
2: W 4241 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 7 lipca o godzinie 20:15, emocje sięgną zenitu. Julka wraca do domu po dramatycznym przedawkowaniu narkotyków. Igor, zaniepokojony jej nieobecnością, jest gotów zgłosić jej zaginięcie na policję, ale w ostatniej chwili otrzymuje uspokajającą wiadomość z jej telefonu. Po powrocie do domu Julka spotyka się z surowym przyjęciem. Igor czeka na nią z testami na obecność alkoholu i narkotyków. Leon, jej chłopak, stawia jej ultimatum. Albo przestanie brać narkotyki, albo się rozstaną. Julka musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań i tłumaczyć się przed rodziną. To odcinek pełen napięcia i emocji, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 4245, który zadebiutuje w nowym sezonie, Bolesław Olszewski zaskoczy wszystkich swoją decyzją o rozwodzie bez orzekania o winie. To niespodziewany ruch ze strony porywczego Bolesława, który przez lata ranił swoją rodzinę. Eliza, zmęczona toksycznym związkiem, przygotowywała się do sądowej batalii, ale teraz może stanąć przed zupełnie nową sytuacją. W międzyczasie ich córka Angelika, mimo szantażu ojca, postanowiła stanąć po stronie matki. To odważne posunięcie Angeliki może być kluczowe w tej rodzinnej rozgrywce. Czy Bolesław ma ukryty plan? Czy to początek nowego rozdziału dla Olszewskich? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami, a emocje fanów sięgają zenitu. Cezary Żak ponownie wciela się w podwójną rolę księdza Piotra Kozioła i polityka Pawła Kozioła. Na planie pojawił się także ksiądz Maciej, znany z wcześniejszych sezonów jako młody i ambitny wikary. Wspólne zdjęcie księdza Piotra, Macieja i Roberta wzbudziło ogromne zainteresowanie. Ksiądz Robert z jego nowoczesnym podejściem często wprowadzał zamieszanie, dodając serialowi dynamiki. Fani zastanawiają się, czy nowe odcinki zachowają klasyczny układ sił zwilkowych. Twórcy nie zdradzają szczegółów, ale relacje między bohaterami nadal będą kluczowe. Każde nowe zdjęcie z planu wywołuje burzę dyskusji, a powrót Rancha przyciąga uwagę tysięcy widzów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W najnowszym 962 odcinku serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 28 czerwca, emocje sięgną zenitu. Cennet, zdeterminowana, by rozdzielić swojego syna Poiraza i jego żonę Nanę, posunie się do dramatycznej mistyfikacji. Udając ciężką chorobę, będzie próbowała wymusić na synu rozwód. Poiraz znajdzie się w trudnej sytuacji, rozdarty między miłością do żony, a rzekomym ostatnim życzeniem matki. Czy zdoła przejrzeć jej grę, zanim będzie za późno? Nana również stanie przed trudnym wyborem. Czy odejść, by ratować zdrowie teściowej? Odcinek pełen napięcia i emocji już w tę niedzielę o 16:05 na TVP1. Wszystkie odcinki można także obejrzeć online w serwisie TVP VOD. Serial M jak miłość wzbudził ostatnio spore emocje. Olga Cybińska, odgrywająca rolę Lenki Zduńskiej, opublikowała wpis, który zaniepokoił fanów. Aktorka podziękowała za sezon i zapowiedziała powrót we wrześniu, co niektórzy odebrali jako pożegnanie. Na szczęście Lenka nie znika z serialu. Cybińska zakończyła jedynie zdjęcia przed wakacyjną przerwą. Po jesiennym wznowieniu emisji Lenka nadal będzie częścią rodziny Zduńskich. Fani mogą odetchnąć z ulgą, bo ich ulubiona bohaterka pozostaje na ekranie. Serial Barwy Szczęścia znów wzbudza emocje wśród fanów. Dominika i Sebastian, ulubiona para widzów, zaskoczyli wszystkich nowym zdjęciem z planu, które pojawiło się w mediach społecznościowych. Choć fotografia uspokoiła nieco fanów, to pytania o przyszłość tej pary wciąż pozostają. W nadchodzącym sezonie ich związek może stanąć przed kolejnymi wyzwaniami, zwłaszcza z powodu Renaty, która zmaga się z uzależnieniem. Renata, dawna przyjaciółka Dominiki, po wyjściu z odwyku odkryła, że Dominika zainwestowała w lokal Feel Good. Ta decyzja może wpłynąć na ich przyjaźń i relacje z Sebastianem. Czy miłość Dominiki i Sebastiana przetrwa te burzliwe czasy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie.
1: W 322 odcinku serialu Ci Złoty Chłopak emocje sięgną zenitu. Serpil, zastraszona przez psychopatycznego Karama, zostaje zmuszona do szpiegowania rodziny Korhanów. Ten mroczny pakt może doprowadzić do upadku jubilerskiej dynastii. Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 29 czerwca. Karam, kierowany rządzą zemsty, nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć swoich wrogów. Jednak przebiegła Ifakat odkrywa tajemnicę Serpil i zamiast ją zdradzić, oferuje pomoc. Serial Złoty Chłopak można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14. Warto śledzić losy bohaterów, które zaskakują na każdym kroku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 25 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr południowy osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 27 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Na chwilę obecną powietrze w Gdańsku oceniane jest jako umiarkowane, a w Poznaniu jako dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Artur Rojek, dawny lider Mysłowicz, ujawnia gorzką prawdę o muzycznym biznesie lat 90. Okazuje się, że młodzi artyści podpisywali kontrakty w ciemno, myśląc, że złapali Pana Boga za nogi. Niestety, zamiast złotej ery, wielu z nich skończyło z pustymi kieszeniami. Rojek podkreśla, że problemem nie były same umowy, ale brak przygotowania do twardego świata show biznesu.
2: Dominika Serowska, znana z programu Królowa Przetrwania, znowu zaskakuje. Tym razem nie tylko zaokrągłym brzuszkiem, ale i odwagą, prezentując się w skąpym bikini na Instagramie. W 40-stopniowym upale, zamiast narzekać, przyszła mama cieszy się życiem, pokazując, że ciąża to dla niej czas pełen blasku. Aż trudno uwierzyć, że ktoś może tak promienieć w takim żarze. Jakub i Dawid, internetowi celebryci, po 9 latach walki w końcu usłyszeli magiczne słowa. Wasze małżeństwo jest uznane w Polsce. Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował, że ich zagraniczny akt małżeństwa musi być przepisany w kraju. Para, znana z działań na rzecz społeczności LGBTQ+, nie kryje wzruszenia i ogłasza powstanie filmu dokumentalnego o swojej historii. Cóż, kto by pomyślał, że miłość może być tak skomplikowana?
1: Jill Smokler, założycielka Scary Mommy, odeszła 22 czerwca po długiej walce z glejakiem. Jej śmierć wstrząsnęła społecznością, którą zbudowała, mówiąc głośno to, czego inne matki nie odważyły się powiedzieć. Smokler, znana z humoru i autentyczności, pozostawiła po sobie dzieci, książki i odważny głos, który zmienił oblicze macierzyństwa. Jej spuścizna to przypomnienie, że rodzicielstwo to nie tylko słodkie chwile, ale i chaos, który można przyjąć z uśmiechem.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: W Polsce rozpoczęły się wakacje, a media społecznościowe pękają od zdjęć i wpisów dumnych rodziców. Gwiazdy prześcigają się w chwaleniu sukcesów swoich pociech, jakby czerwone paski były nową walutą. Syn Krzysztofa Rutkowskiego, córka Dariusza Michalczewskiego i syn prezydenta Karola Nawrockiego z wyróżnieniami. A Małgorzata Tomaszewska przypomina, że w życiu liczy się coś więcej niż oceny. Aneta Zając świętuje podwójnie, a Agnieszka Kaczorowska cieszy się pierwszym świadectwem córki. Teraz czas na zasłużony odpoczynek, bo przecież po miesiącach nauki wszyscy zasługują na chwilę wytchnienia.
1: Vicky Gabor wraca na scenę po burzliwym okresie w swoim życiu osobistym. Młoda gwiazda wystąpi w Radomiu w ramach trasy Lato z Radiem i Telewizją Polską. W wywiadzie dla Pytania na Śniadanie podkreśliła, że przerwa od mediów była jej niezbędna, a wsparcie jej partnera, Giovanniego Trojanka, było nieocenione. Choć media spekulują o jej życiu prywatnym, Vicky pozostaje nieugięta i skupia się na muzyce. Marzena Kipiel-Sztuka, niezapomniana Halinka z Świata według Kiepskich, odeszła w wieku 58 lat, pozostawiając za sobą nie tylko śmiech, ale i pasmo życiowych dramatów. Choć na ekranie bawiła miliony, jej życie prywatne przypominało telenowelę pełną tragedii i niepowodzeń. Teraz jej siostra Dorota planuje wydać książkę, która ma ujawnić nieznane dotąd fakty z życia artystki. Cóż, wygląda na to, że nawet po śmierci Halinka nie zazna spokoju. Kto by pomyślał, że japońska klapa z lat 80. stanie się fundamentem skandynawskiej rewolucji muzycznej? Efekt gitarowy Boss HM2, początkowo wyśmiewany i porzucany w lombardach, został odkryty przez szwedzkich nastolatków, którzy ustawili wszystkie gałki na maksimum, tworząc brzmienie piły łańcuchowej. To przypadkowe odkrycie zdefiniowało death metal i uczyniło z taniej kostki poszukiwany skarb. Po latach presji fanów, firma Boss w 2021 roku wznowiła produkcję, dodając jeszcze więcej mocy do tego legendarnego brzmienia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Ach, Hotel California. Utwór, który od dekad nie daje spokoju fanom teorii spiskowych. The Eagles stworzyli piosenkę, która miała być brutalnym rozliczeniem z amerykańskim snem i zepsutym światem muzycznego biznesu lat 70. Don Felder, gitarzysta zespołu, musiał odtworzyć słynną solówkę przez telefon, bo zapomniał, co zagrał na demówce. A co z satanistycznymi mitami i rzekomymi ukrytymi wiadomościami? Cóż, muzycy nazywają to kompletną fantazją. Nawet po niemal 50 latach Hotel California wciąż budzi emocje i generuje miliony dolarów, co pokazuje, że niektóre legendy nigdy nie umierają.
2: Janik Gers, gitarzysta Iron Maiden, to prawdziwy twardziel z Hartlepool, który zamiast w luksusie dorastał w surowych warunkach robotniczego miasta. Jego ojciec, Bolesław Gers, polski oficer marynarki, po wojnie zamienił mundur na kombinezon stoczniowca, ucząc syna dyscypliny i ciężkiej pracy. Janik, zamiast kolekcjonować drogie gadżety, wciąż gra na gitarze, na którą sam zarobił jako nastolatek. Mimo że nie mówi płynnie po polsku, jego serce bije w rytmie polskich korzeni, co czuć na koncertach w Polsce, gdzie zawsze podkreśla swoje pochodzenie.
1: W 1965 roku w duńskim klubie w Aarhus doszło do bójki, która mogła zakończyć karierę zespołu The Who, ale za

0: Zamiast tego stała się fundamentem ich legendy. Roger Daltrey, zirytowany narkotykowymi ekscesami kolegów, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i jednym ciosem powalił Pita Townshenda. W rezultacie Daltrey został wyrzucony z zespołu, ale po krótkim bezrobociu wrócił, zgadzając się na nowe zasady. Dzięki tej burzliwej historii The Who przekształciło się w ikonę rocka, a ich muzyka zyskała nową, buntowniczą energię.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie małe zachmurzenie. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 27 stopni i wiatrem południowym o prędkości 3 metry na sekundę. W Toruniu natomiast termometry pokażą 30 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Młody Francuz, który wtargnął do tunelu warszawskiego metra, spędzi 3 miesiące w areszcie. Sąd podjął tę decyzję, a prokuratura potwierdziła, że mężczyzna odpowie za próbę zamachu na infrastrukturę. Incydent spowodował chaos w komunikacji miejskiej, a metro musiało wstrzymać kursowanie na części trasy. Śledztwo trwa, ale szczegóły nie są ujawniane.
2: Wakacyjne loty z Warszawy mogą zostać przeniesione do Radomia. Lotnisko Chopina zmaga się z nadmiarem pasażerów, co skłoniło biuro podróży Annex Tour do negocjacji w sprawie zmiany miejsca wylotu. Polskie porty lotnicze rozważają uruchomienie autokarów z Warszawy do Radomia, by ułatwić podróż pasażerom. Decyzja może zapaść jeszcze przed szczytem sezonu letniego. Na ulicach Żuromina doszło do nietypowej interwencji. W piątkowy poranek mieszkańcy zauważyli spacerującą krowę, którą ostatecznie zatrzymali policjanci. Zwierzę wróciło do właściciela, ale 73-letni gospodarz odpowie przed sądem za brak zabezpieczeń i identyfikacji krowy. Policja przypomina, że odpowiednie zabezpieczenie zwierząt to kwestia bezpieczeństwa.
1: Na warszawskim Targówku doszło do wypadku z udziałem policyjnego radiowozu i samochodu osobowego. Dwie osoby zostały ranne i przewiezione do szpitala. Radiowóz wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle, co doprowadziło do zderzenia z Citroenem. Policja bada okoliczności zdarzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Nad Polskę napłynęła fala rekordowych upałów, co zmusiło organizatorów wielu imprez plenerowych do ich odwołania. W Krakowie nie odbędzie się parada zabytkowych tramwajów, a w Kłodzku wójt zalecił odwołanie wszystkich wydarzeń. W Warce artyści przełożyli cyrkowe show, a w Wągrowcu odwołano senioralia i wystawę koni. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed ekstremalnymi temperaturami, zalecając unikanie słońca i dbanie o nawodnienie. Rok temu w Starej Wsi pod Limanową doszło do tragedii, która wstrząsnęła Polską. Tadeusz Duda zamordował swoją córkę Justynę i jej męża Zbigniewa, a następnie ukrywał się przez kilka dni. Poszukiwania zakończyły się odnalezieniem jego ciała oraz listu, w którym tłumaczył swoje motywy. Pogrzeb Dudy odbył się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.
2: Na ulicy Zygmuntowskiej w Gliwicach doszło do groźnego wypadku z udziałem 11-latka na hulajnodze i autobusu miejskiego. Chłopiec wjechał na przejście dla pieszych, gdzie zderzył się z autobusem. Na szczęście kierowca autobusu zareagował na czas, a dziecko doznało jedynie powierzchownych otarć. Policja przypomina, że przejścia dla pieszych są przeznaczone wyłącznie dla pieszych, a użytkownicy hulajnóg muszą przestrzegać przepisów. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego.
1: W Sosnowcu doszło do dramatycznego zdarzenia, gdzie dwa psy zaatakowały 8-letnią dziewczynkę. Ojciec, próbując ją ochronić, również odniósł obrażenia. Dziewczynka w ciężkim stanie trafiła do szpitala, a psy zostały przewiezione do schroniska na obserwację. Policja apeluje o ostrożność, przypominając, że nawet znane nam zwierzęta mogą zachować się nieprzewidywalnie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na osiedlu letnim w Ząbkowicach Śląskich doszło do skandalu. Nieznany sprawca wlał domestos do basenu przygotowanego dla psów, co zmusiło służby do interwencji. Na szczęście dzięki szybkiej reakcji żadne zwierzę nie ucierpiało. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami apeluje o czujność mieszkańców. W latach 90. i na początku XXI wieku listy do redakcji magazynów takich jak Bravo czy Popcorn były dla młodzieży tym, czym dziś są media społecznościowe. Młodzi ludzie szukali tam odpowiedzi na pytania o dojrzewanie, emocje i relacje, które często wstydzili się zadać rodzicom. Choć dziś mamy internet i aplikacje, wiele dylematów młodzieży pozostało niezmienionych, jak strach przed odrzuceniem czy potrzeba akceptacji. To pokazuje, że emocje dorastania są ponadczasowe.
2: Lato z Radiem SK właśnie się rozpoczyna. SK Summer City startuje na Dolnym Śląsku, a pierwszym przystankiem jest Festiwal Pasi Brzucha we Wrocławiu. W piątek i sobotę od godziny 19 czeka na Was potężna dawka muzyki i konkursów. To dopiero początek wakacyjnej trasy pełnej atrakcji i niespodzianek.
1: Wieczorem w większości Polski temperatury nie spadną poniżej 30 stopni Celsjusza. W Warszawie termometry wskazują około 35 stopni, a w Zielonej Górze nawet 37. Mieszkańcy nadmorskich i górskich miejscowości mogą liczyć na nieco chłodniejsze powietrze. Niedziela zapowiada się jeszcze gorętsza, z temperaturami sięgającymi nawet 42 stopni.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Blisko 900 osób zostało ewakuowanych z akwaparku Wrocław z powodu zadymienia spowodowanego zwarciem instalacji elektrycznej. Na miejscu pracuje straż pożarna, a gościom rozdawane są koce termiczne. Obiekt pozostanie zamknięty do godziny 12. Władze akwaparku zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą i wkrótce planują ponowne otwarcie. Jezioro Garda, największe we Włoszech, przyciąga turystów z całego świata swoim niezwykłym połączeniem gór, błękitnej wody i śródziemnomorskiej roślinności. Położone na styku Lombardii, Wenecji Euganejskiej i Trydentu Górnej Adygi, uchodzi za jedno z najpiękniejszych miejsc w Europie. Jego powierzchnia wynosi około 370 km kwadratowych, co czyni je większym od Wrocławia. Dzięki alpejskim szczytom na północy i śródziemnomorskiemu klimatowi na południu, jezioro oferuje idealne warunki do wypoczynku przez cały rok.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 28 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 2 metry na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 30 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Związkowcy z OPZZ Konfederacji Pracy w Handlu alarmują w sprawie zwolnień w sieci Dino. Twierdzą, że niektóre z nich mogły naruszać kodeks pracy, ponieważ brakowało wymaganych konsultacji ze związkami zawodowymi. Byli pracownicy mają tylko 21 dni na złożenie odwołania do sądu pracy, aby walczyć o powrót do pracy lub odszkodowanie. OPZZ oferuje pomoc prawną zarówno dla członków, jak i osób niezrzeszonych. Sprawa została zgłoszona odpowiednim instytucjom państwowym, a związkowcy przypominają podobny przypadek z Kauflandem, gdzie sąd przywrócił pracownika do pracy. W Jastrzębskiej Spółce Węglowej narasta napięcie. Związki zawodowe oskarżają zarząd o złamanie umowy, która miała zapewnić firmie niecałe 3 miliardy złotych z funduszu reprywatyzacji. Górnicy zrezygnowali ze świadczeń wartych ponad miliard złotych, ale obiecane środki nie wpłynęły. Sytuacja finansowa spółki jest krytyczna, a płynność utrzymywana jest dzięki wyprzedaży majątku i tymczasowym ugodom z bankami. Związki alarmują, że cięcia w budżecie mogą zagrażać bezpieczeństwu pracy w kopalniach. Wydatki na inwestycje i remonty zostały drastycznie ograniczone. Brytyjska monarchia po raz pierwszy ujawniła, ile podatków zapłacił król Karol III. W ostatnim roku podatkowym przekazał on fiskusowi 12,9 miliona funtów. To część większego otwarcia finansów dworu, które ma na celu zwiększenie przejrzystości. Wraz z tymi danymi opublikowano także informacje o państwowej dotacji dla monarchii, która wzrosła do blisko 138 milionów funtów. Głównym powodem wzrostu jest modernizacja pałacu Buckingham. Po zakończeniu remontu planowane jest obniżenie dotacji, a pałac ma być szerzej udostępniony zwiedzającym.
2: Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące herbatników Petit Beret marki Bonitki. Jedna z partii tych popularnych słodkości zawiera podwyższony poziom akryloamidu, co może negatywnie wpłynąć na zdrowie. Chodzi o partię z numerem od 610 miliardów 400, 1 milionów 700, 12 tysięcy, 101 do 10, z datą minimalnej trwałości 13 kwietnia przyszłego roku. Produkt został już wycofany ze sprzedaży przez sieć Biedronka. Konsumentom zaleca się, by nie spożywali herbatników z tej partii. W razie posiadania wadliwego produktu należy go wyrzucić lub skontaktować się z miejscem zakupu.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: W rumuńskim parlamencie doszło do nietypowej sytuacji. Projekt ustawy o zjednoczeniu Rumunii z Mołdawią przeszedł przez niższą izbę w sposób milczący, bez debaty i głosowania. Inicjatywa pochodzi od skrajnie prawicowej partii SOS Romania, mimo że rząd i kluczowe komisje parlamentarne oceniły ją negatywnie. Teraz dokument trafi do Senatu, gdzie jego szanse na uchwalenie są oceniane jako bardzo niskie. Zjednoczenie popiera 72% Rumunów, ale tylko 38% Mołdawian. Eksperci uważają, że cała sytuacja to raczej polityczna gest niż realna zmiana. Od lutego obowiązują nowe progi dochodowe dla dodatku mieszkaniowego. Dla osoby samotnej wynosi on około 3561 zł i 50 groszy, a dla gospodarstwa domowego ponad 2671 zł na osobę. Zasada złotówka za złotówkę oznacza, że niewielkie przekroczenie limitu tylko zmniejsza wsparcie. Dodatek przysługuje szerokiemu gronu osób, od najemców po właścicieli domów. Wysokość dodatku zależy od normatywnej powierzchni mieszkania. Urzędnicy MOPS lub GOPS obliczają dokładną kwotę dodatku, która pokrywa część wydatków mieszkaniowych. Koalicja rządząca przygotowuje własny projekt ustawy Safe 0%. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że dokument będzie gotowy w ciągu 2-3 miesięcy. Nowe przepisy mają inaczej regulować podział zysków NBP, uwzględniając postulat Lewicy, by 95% ewentualnych zysków przeznaczyć także na ochronę zdrowia. Projekt prezydenta Karola Nawrockiego nie będzie procedowany z powodu niezgodności z konstytucją. Obecnie NBP nie generuje zysków, ale nowe prawo ma zabezpieczyć podział przyszłych środków. Spór o finansowanie polskiej armii wchodzi w nową fazę.
2: Wojskowe zakłady lotnicze numer 2 w Bydgoszczy oraz brazylijski koncern Embraer podpisały strategiczne porozumienie dotyczące samolotów KC-390 Millennium. Umowa otwiera drogę do produkcji i serwisowania tych maszyn w Polsce pod warunkiem ich zakupu przez polskie siły zbrojne. KC-390 to nowoczesny samolot transportowy, który może zastąpić wysłużone Herkulesy. Maszyna ta zyskuje popularność w Europie, a jej zakup rozważa już kilka krajów. Jeśli Polska zdecyduje się na KC-390, serwisowanie będzie realizowane lokalnie, co stworzy nowe miejsca pracy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa i ukraińska firma TAF Industries podpisały list intencyjny dotyczący produkcji dronów w Polsce. Porozumienie zawarte w Gdańsku ma na celu wzmocnienie obronności Polski i Ukrainy oraz stworzenie Europejskiego Centrum Technologii Obronnych. Produkcja obejmie drony FPV i systemy walki elektronicznej, a głównym klientem będą siły zbrojne Ukrainy. Współpraca ma zwiększyć kompetencje przemysłowe Polski i zapewnić Ukrainie dostęp do nowoczesnych technologii. Projekt wpisuje się w inicjatywę Buduj z Ukrainą, wspierającą rozwój zdolności obronnych na bezpiecznych terytoriach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze całego kraju zaobserwujemy zachmurzone niebo. W Bydgoszczy na ten moment obserwujemy małe zachmurzenie, a temperatura oscylować będzie w okolicach 29 stopni. Dla Warszawy przewidywane jest dzisiaj niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 30 stopni. W Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest przeciętne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość szykuje emocjonujące powroty po wakacjach. W nowych odcinkach widzowie będą świadkami intrygującego spotkania Kamy i Elżbiety Domańskiej. Obie panie zasiądą do wspólnej kolacji, ale nie wiadomo, jakie zamiary kryją się za tym spotkaniem. Elżbieta, pewna siebie i zadziorna, nie zamierza odpuścić i ma kolejny plan na zdobycie Marcina. W małżeństwie Kamy i Marcina nadal pojawiają się wzloty i upadki, co Domańska sprytnie wykorzystuje. W nowych odcinkach Elżbieta złoży Marcinowi śmiałą propozycję, oferując mu 1 000 000 zł. Czy Chodakowski ulegnie pokusie? Jesień zapowiada się pełna napięcia i niespodzianek.
2: W 4241 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 7 lipca o godzinie 20:15, emocje sięgną zenitu. Julka wraca do domu po dramatycznym przedawkowaniu narkotyków. Igor, zaniepokojony jej nieobecnością, jest gotów zgłosić jej zaginięcie na policję, ale w ostatniej chwili otrzymuje uspokajającą wiadomość z jej telefonu. Po powrocie do domu Julka spotyka się z surowym przyjęciem. Igor czeka na nią z testami na obecność alkoholu i narkotyków. Leon, jej chłopak, stawia jej ultimatum. Albo przestanie brać narkotyki, albo się rozstaną. Julka musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań i tłumaczyć się przed rodziną. To odcinek pełen napięcia i emocji, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 4245, który zadebiutuje w nowym sezonie, Bolesław Olszewski zaskoczy wszystkich swoją decyzją o rozwodzie bez orzekania o winie. To niespodziewany ruch ze strony porywczego Bolesława, który przez lata ranił swoją rodzinę. Eliza, zmęczona toksycznym związkiem, przygotowywała się do sądowej batalii, ale teraz może stanąć przed zupełnie nową sytuacją. W międzyczasie ich córka Angelika, mimo szantażu ojca, postanowiła stanąć po stronie matki. To odważne posunięcie Angeliki może być kluczowe w tej rodzinnej rozgrywce. Czy Bolesław ma ukryty plan? Czy to początek nowego rozdziału dla Olszewskich? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami, a emocje fanów sięgają zenitu. Cezary Żak ponownie wciela się w podwójną rolę księdza Piotra Kozioła i polityka Pawła Kozioła. Na planie pojawił się także ksiądz Maciej, znany z wcześniejszych sezonów jako młody i ambitny wikary. Wspólne zdjęcie księdza Piotra, Macieja i Roberta wzbudziło ogromne zainteresowanie. Ksiądz Robert z jego nowoczesnym podejściem często wprowadzał zamieszanie, dodając serialowi dynamiki. Fani zastanawiają się, czy nowe odcinki zachowają klasyczny układ sił zwilkowy. Twórcy nie zdradzają szczegółów, ale relacje między bohaterami nadal będą kluczowe. Każde nowe zdjęcie z planu wywołuje burzę dyskusji, a powrót Rancha przyciąga uwagę tysięcy widzów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W najnowszym 962 odcinku serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 28 czerwca, emocje sięgną zenitu. Cennet, zdeterminowana, by rozdzielić swojego syna Poiraza i jego żonę Nanę, posunie się do dramatycznej mistyfikacji. Udając ciężką chorobę, będzie próbowała wymusić na synu rozwód. Poiraz znajdzie się w trudnej sytuacji, rozdarty między miłością do żony, a rzekomym ostatnim życzeniem matki. Czy zdoła przejrzeć jej grę, zanim będzie za późno? Nana również stanie przed trudnym wyborem. Czy odejść, by ratować zdrowie teściowej? Odcinek pełen napięcia i emocji już w tę niedzielę o 16:05 na TVP1. Wszystkie odcinki można także obejrzeć online w serwisie TVP VOD. Serial M jak miłość wzbudził ostatnio spore emocje. Olga Cybińska, odgrywająca rolę Lenki z Duńskiej, opublikowała wpis, który zaniepokoił fanów. Aktorka podziękowała za sezon i zapowiedziała powrót we wrześniu, co niektórzy odebrali jako pożegnanie. Na szczęście Lenka nie znika z serialu. Cybińska zakończyła jedynie zdjęcia przed wakacyjną przerwą. Po jesiennym wznowieniu emisji Lenka nadal będzie częścią rodziny z Duńskiej. Fani mogą odetchnąć z ulgą, bo ich ulubiona bohaterka pozostaje na ekranie. Serial Barwy Szczęścia znów wzbudza emocje wśród fanów. Dominika i Sebastian, ulubiona para widzów, zaskoczyli wszystkich nowym zdjęciem z planu, które pojawiło się w mediach społecznościowych. Choć fotografia uspokoiła nieco fanów, to pytania o przyszłość tej pary wciąż pozostają. W nadchodzącym sezonie ich związek może stanąć przed kolejnymi wyzwaniami, zwłaszcza z powodu Renaty, która zmaga się z uzależnieniem. Renata, dawna przyjaciółka Dominiki, po wyjściu z odwyku odkryła, że Dominika zainwestowała w lokal Feel Good. Ta decyzja może wpłynąć na ich przyjaźń i relacje z Sebastianem. Czy miłość Dominiki i Sebastiana przetrwa te burzliwe czasy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie.
1: W 322 odcinku serialu Ci Złoty Chłopak emocje sięgną zenitu. Serpil, zastraszona przez psychopatycznego Karama, zostaje zmuszona do szpiegowania rodziny Korhanów. Ten mroczny pakt może doprowadzić do upadku jubilerskiej dynastii. Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 29 czerwca. Karam, kierowany rządzą zemsty, nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć swoich wrogów. Jednak przebiegła Ifakat odkrywa tajemnicę Serpil i zamiast ją zdradzić, oferuje pomoc. Serial Złoty Chłopak można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14. Warto śledzić losy bohaterów, które zaskakują na każdym kroku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Gdańsku zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 27 stopni. Wiatr będzie wiał południowy z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 30 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: We Francji doszło do czwartej tragedii, związanej z pozostawieniem dziecka w rozgrzanym samochodzie. Ostatnią ofiarą jest 18-miesięczne dziecko, które zmarło w Marsylii. Wcześniej zginęli dwaj bracia w Carpentras oraz 3-letni chłopiec na przedmieściach Paryża. Fala upałów, która przetacza się przez Europę, sprawia, że temperatura w zamkniętych autach szybko osiąga śmiertelne wartości. W Wenezueli po dwóch silnych trzęsieniach ziemi liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 589, a rannych jest 2980 osób. Ponad 50 tysięcy osób wciąż uznaje się za zaginione. Ratownicy przeszukują gruzy, jednak akcję utrudnia brak ciężkiego sprzętu. Władze apelują o pomoc i zapowiadają utworzenie funduszu odbudowy. Wczoraj w Pekinie doszło do nietypowego zdarzenia. Mały samolot uderzył w najwyższy budynek miasta, CITIC Tower. Na szczęście nie ma informacji o ofiarach. Chińskie władze nie wydały jeszcze oficjalnego komunikatu, a na miejscu pracują służby ratunkowe. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia i filmy z miejsca zdarzenia.
0: Na polskich poligonach zakończył się specjalistyczny kurs dla ukraińskich żołnierzy z obsługi transporterów opancerzonych. Szkolenie prowadzone jest przez Międzynarodowe Dowództwo Combined Arms Training Command w Żaganiu. W ramach unijnej misji wsparcia wojskowego na Ukrainie Polska stała się kluczowym miejscem szkolenia ukraińskich sił zbrojnych. Kursy obejmują także obsługę czołgów Leopard i wozów zabezpieczenia Bergepanzer, co ma wzmocnić zdolności obronne Kijowa.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Łukasz Skrocki, nowy marszałek Greenpointu, zwrócił uwagę na rosnącą obecność młodego pokolenia w życiu polonijnym. Podczas uroczystości szarfowania w Nowym Jorku wśród ponad 270 gości dominowali 30- i 40-latkowie oraz młode rodziny. Skrocki podkreśla, że młodzi ludzie są kluczowi dla przyszłości Polonii i planuje organizację dużego polonijnego festynu w 2027 roku, by zintegrować społeczność.
2: Policjanci z Chojny uratowali życie 67-letniego mieszkańca Grzybna. Mundurowi, po zgłoszeniu od zaniepokojonych sąsiadów, zdecydowali się na siłowe wejście do mieszkania, gdzie znaleźli nieprzytomnego mężczyznę. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy, mężczyzna został przewieziony do szpitala i otrzymał niezbędną pomoc medyczną. Na autostradzie A1 w rejonie węzła Kamieńsk doszło do niebezpiecznego incydentu. 51-letnia kobieta, kierująca Toyotą, jechała pod prąd pasem awaryjnym po pomyłce nawigacji. Sytuację zauważyli pracownicy transportu medycznego, którzy zatrzymali kobietę i wezwali policję. Funkcjonariusze zatrzymali jej prawo jazdy i skierowali sprawę do sądu. Policja apeluje do kierowców o ostrożność na drogach, szczególnie w okresie wakacyjnym.
0: Policjanci z Żor, wspierani przez funkcjonariuszy z Katowic i Radomia, zlikwidowali laboratorium metamfetaminy w Jastrzębiu-Zdroju. Zatrzymano 6 obywateli Czech i zabezpieczono około 2 kg substancji do produkcji narkotyków. 4 mężczyzn trafiło do tymczasowego aresztu, a sprawa jest rozwojowa. Na miejscu znaleziono również skradzione rośliny i przedmioty przypominające broń.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Policjanci z Radzynia Podlaskiego ustalili tożsamość 19-letniego kierowcy, który 3 czerwca dopuścił się niebezpiecznych manewrów na ulicy Ostrowieckiej. Młody mieszkaniec gminy Wochyń, posiadający prawo jazdy od stycznia, został ukarany mandatem w wysokości 2550 zł oraz 31 punktem karnym. Kierowca wyprzedzał na skrzyżowaniu i przejściu dla pieszych, łamiąc przepisy ruchu drogowego. Policja apeluje o ostrożność i przestrzeganie przepisów, podkreślając znaczenie monitoringu w ściganiu wykroczeń. Limonka, znana jako orzeźwiający dodatek do napojów, zyskuje popularność w domowej pielęgnacji skóry. Dzięki wysokiej zawartości witaminy C i przeciwutleniaczy, maseczki z limonki mogą rozświetlić cerę i pomóc w walce z zaskórnikami. Wystarczy połączyć sok z limonki z miodem lub jogurtem, by uzyskać naturalny kosmetyk. Pamiętajmy jednak, aby unikać stosowania cytrusowych maseczek przed ekspozycją na słońce. Polskę nawiedzają ekstremalne upały, które mogą przekroczyć 40 stopni Celsjusza. W takich warunkach wzrasta ryzyko pożarów, szczególnie związanych z niewłaściwym użytkowaniem sprzętu elektronicznego. Specjaliści ostrzegają przed pozostawianiem ładowarek w gniazdkach na dłużej oraz ładowaniem telefonów pod poduszką. Warto zachować ostrożność i dbać o odpowiednią cyrkulację powietrza wokół urządzeń. Rekordowa fala upałów dotarła do Polski, a synoptycy przewidują temperatury sięgające nawet 40 stopni Celsjusza. Premier Donald Tusk, mimo ekstremalnych warunków, wybrał się na poranne bieganie, po którym zaapelował do Polaków o unikanie słońca. Szczególną uwagę zwrócił na bezpieczeństwo dzieci i seniorów. Lekarze przypominają, by ograniczać wysiłek fizyczny i regularnie nawadniać organizm.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, został przyłapany na targu podczas zakupów. Polityk, znany z zamiłowania do ogrodnictwa, powiększył swoją kolekcję o sadzonki pomidorów. Mimo odpowiedzialnych funkcji rządowych, Kowal znajduje czas na pielęgnację swojego ogrodu, traktując to jako formę relaksu. Nawet na bazarze prezentował się elegancko, co podkreśla jego dbałość o wizerunek.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1019 hektopaskali. W Szczecinie odnotujemy 30 stopni, a niebo przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Krakowie zobaczymy 31 stopni i małe zachmurzenie. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: niespodziewany materiał o filmie Ida, który pojawił się w jej programie Kocham Kino bez jej zgody. Widzowie myśleli, że to jej dzieło, a ona nie mogła znieść takiego zamieszania. Torbicka, wierna swoim zasadom, postanowiła odejść, choć była to dla niej trudna decyzja. Ale kto by się spodziewał, że telewizja może być tak nieprzewidywalna?
1: Marta Paszkin, znana z programu Rolnik szuka żony, zaskoczyła fanów niepokojącym nagraniem na Instagramie, gdzie wspominała o wbijaniu noża w plecy. Czyżby to subtelna aluzja do jej byłego partnera? Mimo dramatycznych słów, celebrytka podkreśla, że udało się jej zbudować dobre relacje z ojcem córki Stefanii. A Paweł Bodzianny, obecny mąż Marty, w tym czasie postanowił zniknąć z kadru, by nie przeszkadzać w tej rodzinnej sielance. Gratulacje dla wszystkich za tę emocjonalną jazdę bez trzymanki.
0: Anita Werner i Michał Kołodziejczyk znów rozgrzali internet. Tym razem nie tylko dzięki bieganiu w upale, ale i dzięki zaskakującemu opisowi. Michał po spotkaniu z Anitą przed biegiem stwierdził, że wyglądała na szczęśliwą, ponieważ każde z nich ruszało w inną stronę. Oczywiście chodziło tylko o trasę treningową, ale internauci mieli niezły ubaw. Anita z humorem skomentowała wyzwanie partnera, pokazując, że dystans i żarty to ich specjalność. Oceana, niemiecka gwiazda, która kiedyś podbiła serca Polaków hitami takimi jak Cry, Cry i Endless Summer, wciąż nie daje o sobie zapomnieć. Choć od lat nie nagrała nowego albumu, to nie próżnuje. Pojawia się w niemieckich serialach i koncertuje w Polsce. Niedawno wystąpiła na Śląsku, przypominając, że stare przeboje wciąż mają moc. A kto wie, może jeszcze zaskoczy nas czymś nowym.
2: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
0: Olga Szomańska, niegdyś gwiazda oratoriów Piotra Rubika, postanowiła podzielić się swoimi wspomnieniami z czasów współpracy z kompozytorem. Wokalistka wyraziła rozczarowanie, jak relacje w tym muzycznym środowisku się zmieniły, sugerując, że Rubik bardziej dbał o swój PR niż o współpracowników. Na te słowa szybko zareagowała Agata Rubik, żona kompozytora, przypominając Oldze, że nic nie jest czarno-białe. Cóż, wygląda na to, że nawet po latach emocje wciąż są gorące, a barykady wciąż stoją.
1: Grażyna Zielińska, znana z roli babki Zielaki w Ranczu, zdradziła, jak poznała swojego męża. Okazuje się, że miłość kwitła w teatrze w Wałbrzychu, gdzie polonista zaprosił ją na spacer, a reszta to już historia. Zielińska podzieliła się też anegdotą o świątecznych uszkach, które stały się jej popisowym daniem, choć robi je tylko raz w roku. Cóż, nie każdy może pochwalić się taką kulinarną determinacją.
0: Dziś Bogusław Linda, niegdyś wrażliwy buntownik, a teraz twardziel z Kultowych Psów, obchodzi swoje 74. urodziny. Ten aktor, który przeszedł fascynującą metamorfozę od głosu pokolenia Solidarności do ikony polskiego kina akcji, wciąż zaskakuje swoją wszechstronnością. Choć jego nazwisko kojarzy się głównie z rolami twardzieli, Linda nie boi się wyzwań, próbując swoich sił jako reżyser czy nawet wokalista. A mimo upływu lat jego obecność na ekranie, to wciąż gwarancja jakości.
1: Justyna Steczkowska, nasza nieustraszona diwa, znów zaskoczyła przechodniów. Tym razem to nie jej muzyka, a wiatr postanowił ujawnić, co kryje pod eleganckim płaszczykiem. W letniej sukience i na obcasach wyższych niż niejedna góra walczyła z pogodą, ale to wiatr okazał się zwycięzcą, odsłaniając jej bieliznę. Na szczęście Justyna nie zapomniała o niej tego dnia, a cała sytuacja zakończyła się w luksusowym Mercedesie, gdzie mogła odetchnąć jak prawdziwa gwiazda.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Irena Santor, legenda polskiej sceny muzycznej, nie przebierała w słowach, krytykując sztuczną inteligencję w muzyce. Podczas spotkania z Ralfem Kamińskim, młodym artystą, nie tylko wyraziła swoje zdanie o cyfrowych trendach, ale też nazwała go szamanem dźwięku. Kamiński, wzruszony pochwałami, podziękował Santor na Instagramie, podkreślając, jak wielką inspiracją jest dla niego. Wygląda na to, że muzyka naprawdę łączy pokolenia, choć niekoniecznie z pomocą algorytmów. Agnieszka Fitkał-Perepeczko, znana jako Simona z M jak Miłość, wraca na plan. Po długiej przerwie aktorka podpisała kontrakt, co wywołało burzę emocji wśród fanów. Jedni skaczą z radości, inni zgrzytają zębami. Ale cóż, wszystkim się nie dogodzi. Dzięki niezłomnej determinacji fanów, Simona znów zagości na ekranach, a Agnieszka nie kryje wzruszenia i wdzięczności.
1: Na festiwalu Tons of Rock w Oslo polski zespół Behemoth zagrał koncert, a jego lider, Adam Darski, miał niespodziewane spotkanie z Keanu Reevesem. Okazuje się, że hollywoodzki gwiazdor, znany z Matrixa i Johna Wicka, przybył do Norwegii jako basista zespołu Dogstar. Nergal nie omieszkał pochwalić się zdjęciem z aktorem, dodając, że Reeves to prawdziwy dżentelmen. Fani w sieci oszaleli na punkcie tej niecodziennej mieszanki świata ciężkiej muzyki i kina.
0: Czy można sobie wyobrazić bardziej przypadkową karierę niż ta Slasha? Chłopak, który wziął gitarę do ręki, by zaimponować dziewczynie, a skończył jako legenda rocka. Bez wielkich planów, bez strategii marketingowej, po prostu z instynktem i pasją, która zamieniła się w globalny fenomen. Guns N' Roses, zespół, który miał być tylko chwilowym hałasem, stał się ikoną, a Slash z nieodłącznym cylindrem wciąż przypomina, że czasem wystarczy impuls, by zmienić świat.
2: Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 32 stopnie, a wiatr południowy osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 33 stopnie, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Ekspres.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. 22-letni obywatel Francji został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące po tym, jak wszedł do tuneli warszawskiego metra. Incydent miał miejsce w środę rano i spowodował paraliż ruchu na pierwszej linii metra. Mężczyzna usłyszał zarzut próby zamachu na urządzenia infrastruktury. Jednak szczegóły sprawy nie są na razie ujawniane. Śledztwo prowadzi prokuratura okręgowa w Warszawie. Na warszawskim Targówku doszło do groźnego wypadku. Na skrzyżowaniu ulic Radzymińskiej i generała Tadeusza Rozwadowskiego radiowóz na sygnałach zderzył się z Citroenem. Dwie osoby, w tym policjant, trafiły do szpitala, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja bada okoliczności zdarzenia.
1: Tragedia nad Zalewem w Zwoleniu. 8-letni Patryk utonął w czwartek, 25 czerwca, podczas pobytu z ojcem. Badanie wykazało, że ojciec miał około 1 promil alkoholu. Teren kąpieliska nie był jeszcze nadzorowany przez ratowników. Śledczy badają okoliczności zdarzenia. Pogrzeb chłopca odbędzie się we wtorek, 30 czerwca, w kościele w Zwoleniu. W Warszawie trwa niezwykły projekt Wirtualna Podróż, który pozwala mieszkańcom i turystom przenieść się do przedwojennej stolicy. Dzięki panoramicznym filmom 360 stopni można porównać współczesny krajobraz z tym sprzed 100 lat. Twórcy planują stworzenie około 50 historycznych punktów, które zamienią miasto w cyfrowe muzeum na świeżym powietrzu. Projekt rozwija się technologicznie, a jego realizacja wymaga wsparcia zewnętrznych partnerów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. W rejonie Wadowic trwa zmasowana akcja poszukiwawcza po ataku na 48-letniego mężczyznę w Łękawicy. Napastnik ukrywa się w okolicznych lasach, a policja używa dronów i śmigłowca do jego namierzenia. Ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala i był przytomny podczas transportu. Służby apelują o ostrożność i zapewniają, że priorytetem jest bezpieczeństwo mieszkańców.
1: W Mierzawie odbyło się pożegnanie 80-letniego Tadeusza B., który zginął, próbując ochronić córkę przed atakiem jej męża. 49-letni Dariusz R., były policjant, ugodził teścia nożem 9 razy. Został zatrzymany po 3 dniach poszukiwań i przyznał się do zbrodni. Grozi mu dożywocie. Rekordowe upały zmusiły organizatorów wielu imprez w Polsce do ich odwołania. W Krakowie nie odbędzie się parada zabytkowych tramwajów, a w Kłodzku odwołano wszystkie wydarzenia weekendowe. Podobne decyzje podjęto w Wągrowcu, Elblągu i Kaliszu, gdzie zrezygnowano z planowanych atrakcji. Tymczasem Wrocław kontynuuje obchody Święta Wrocławia, ale z dodatkowymi środkami bezpieczeństwa. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty z zaleceniami, by unikać słońca i dbać o nawodnienie.
0: Tragiczny wypadek w Sosnowcu. Na prywatnej posesji w dzielnicy Dańdówka 2 agresywne psy zaatakowały 8-letnią dziewczynkę. Dziecko z poważnymi obrażeniami trafiło do szpitala, a ojciec odniósł lżejsze rany, próbując ją ratować. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie, aby ustalić odpowiedzialność za psy.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jutro na zachodzie Polski może paść rekord temperatury, sięgając nawet 42 stopni Celsjusza w cieniu. To więcej niż dotychczasowy rekord z 1921 roku, wynoszący 40,2 stopnia. W całym kraju będzie bezchmurnie, a na zachodzie możliwe są burze z gradem i silnym wiatrem. Noce tropikalne utrudnią regenerację organizmu, bo temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni. Przed nami gorący weekend w Szczecinie. Zamiast stać w korkach na trasie S3, warto skorzystać z miejskich kąpielisk, które są otwarte i zabezpieczone przez ratowników. Szczególnie polecamy kąpieliska Głębokie, Dziewoklicz i Dąbie, które oferują doskonałe warunki do relaksu. Dla tych, którzy chcą uciec z miasta, idealne będą plaże w Steklnie i Trzebieży, gdzie sezon kąpielowy właśnie się rozpoczął. Dni Tykocina już w ten weekend, a program obfituje w atrakcje. W sobotę od 12 na placu przy ulicy Klasztornej czeka na Was m.in. historyczny pochód, występy zespołów i koncert Eweliny Lisowskiej. W niedzielę od 8 ruszają zawody sportowe i występy artystyczne. Nie zabraknie też naszego wakacyjnego patrolu SK Summer City. Województwo podlaskie to jedno z najbardziej różnorodnych miejsc w Polsce, idealne na letnią wycieczkę. Region ten słynie z dzikiej przyrody, zabytkowych miasteczek i bogatej historii. Oprócz znanych parków narodowych warto odkryć malownicze zakątki i miejsca o wyjątkowym znaczeniu kulturowym. To doskonała propozycja na tegoroczny urlop.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Z kompleksu basenowego przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu ewakuowano prawie 900 osób z powodu zadymienia. Przyczyną była awaria instalacji elektrycznej w piecu Halodarium. Straż pożarna szybko zareagowała, a gościom rozdano koce termiczne. Aquapark pozostanie zamknięty do godziny 12, a władze obiektu zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą.
1: Na Dolnym Śląsku doszło do dramatycznej sytuacji, gdy starszy mężczyzna po udarze przez 90 minut leżał w rowie przy drodze krajowej numer 94. Setki osób minęły go obojętnie, aż w końcu jeden kierowca zatrzymał się, zaniepokojony widokiem porzuconego roweru. Dzięki jego reakcji mężczyzna trafił do szpitala, gdzie zdiagnozowano udar. Policja podkreśla, jak ważna jest czujność i empatia w takich sytuacjach.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 32 stopnie, a wiatr południowy osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 33 stopnie, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Polski Związek Piłki Nożnej zmienił godzinę meczu o Super Puchar Polski. Lech Poznań zmierzy się z Górnikiem Zabrze 16 lipca o 19, a nie jak wcześniej planowano o 20:45. Spotkanie odbędzie się na stadionie Lecha w Poznaniu. To ważny mecz, bo otwiera nowy sezon piłkarski w Polsce. Reprezentacja Hiszpanii, jeden z faworytów mundialu, zaskoczyła remisem z Republiką Zielonego Przylądka, ale szybko odzyskała formę, wygrywając z Arabią Saudyjską. Przed nimi kluczowy mecz z Urugwajem, który może zdecydować o awansie. Lamine Yamal, młoda gwiazda Barcelony, porównywany do Leo Messiego, ma być kluczowym graczem w tym starciu. Jorge Felix z Piasta Gliwice podkreśla, że Hiszpania musi zachować chłodną głowę i wykorzystać presję rywali, by zapewnić sobie awans. Na mundialu czeka nas emocjonujące starcie Kyliana Mbappe i Erlinga Haalanda, którzy walczą o tytuł Króla Strzelców. Obaj mają już po 4 gole, a ich drużyny awansowały do fazy pucharowej. Haaland, mimo świetnej formy, zaskoczył pesymistyczną opinią o szansach Norwegii w meczu z Francją. Tymczasem Mbappe, kapitan Francji, świętował swój setny mecz w reprezentacji, zdobywając 2 gole. We Wrocławiu zmiany w terminarzu rozgrywek żużlowych z powodu upałów. W PGE Ekstralidze mecz Stelmet Falubas Zielona Góra z Orlen Oil Motor Lublin odbędzie się w niedzielę o 19:00, a GZ Stal Gorzów z Fogo Unia Leszno o 21:00. W Metalka z drugiej Ekstralidze spotkanie Moonfin Malesa Ostrów Wielkopolski z Polonią Piła rozpocznie się o 17:30. Ostatni mecz 10. kolejki tej ligi, Hunters PSŻ Poznań z Abramczyk Polonia Bydgoszcz, odbędzie się 19 lipca o 19:00, co zbiegnie się z finałem piłkarskich Mistrzostw Świata.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Na Wimbledonie doszło do zaskakującego protestu. Aryna Sabalenka i Jannik Sinner, liderzy światowych rankingów, skrócili swoje spotkania z mediami, wyrażając niezadowolenie z niskich udziałów finansowych tenisistów w przychodach turniejów Wielkiego Szlema. Gwiazdy domagają się większego wsparcia dla mniej zarabiających graczy, a Sabalenka grozi nawet bojkotem turnieju. Organizatorzy są zaskoczeni, a atmosfera przed startem zawodów jest napięta. Podczas Mistrzostw Świata 2026 Francja pewnie pokonała Norwegię 4-1, a bohaterem meczu został Ousmane Dembele, zdobywając hat-tricka. Senegal odniósł rekordowe zwycięstwo, rozbijając Irak 5-0, jednak wciąż musi czekać na ostateczne rozstrzygnięcia, by być pewnym awansu. Francuzi dominowali na boisku, a Dembele błyszczał skutecznością. Tymczasem Senegalczycy perfekcyjnie wykorzystali grę w przewadze, osiągając najwyższe w historii zwycięstwo afrykańskiej drużyny na Mistrzostwach Świata. Iga Świątek staje przed trudnym zadaniem obrony tytułu na Wimbledonie. Polka zmaga się z presją i ryzykiem utraty 2000 punktów w rankingu WTA. Na jej drodze mogą stanąć takie gwiazdy jak Serena Williams i Karolina Pliskowa. Pierwszym wyzwaniem będzie mecz z Amerykanką Taylor Townsend. Kamil Grosicki, znany piłkarz Pogoni Szczecin, w nowym dokumencie opowiedział o swojej walce z uzależnieniem od hazardu. Skrzydłowy przyznał, że nałóg przez lata wpływał na jego życie zawodowe i prywatne, ale teraz uważa go za zamknięty rozdział. Grosicki podkreśla, że hazard przestał go interesować, a symboliczne zakończenie tej trudnej historii upamiętnia tatuaż z datą 30 czerwca 2019 roku. W trudnych chwilach wspierała go żona, Dominika Grosicka, co pomogło mu pokonać uzależnienie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Podczas meczu Kolumbii na Mistrzostwach Świata w 2026 roku kamery uchwyciły młodą fankę, której wyraz twarzy szybko stał się internetowym hitem. Okazało się, że to Miranda Yepes, córka legendarnego piłkarza Mario Yepesa. Miranda, popularna influencerka, z humorem odniosła się do swojej nowej sławy w mediach społecznościowych. Jej zdjęcia z wydarzenia obiegły świat, a sama Yepes podkreśliła, że jej skupiona mina wynikała z koncentracji na meczu. Zmarła Beata Andrzejczuk-Dudzińska, utytułowana mistrzyni Polski w szachach błyskawicznych. Szachistka odeszła niespodziewanie w wieku 38 lat, zaledwie 3 dni po swoich urodzinach. Dokładne przyczyny śmierci pozostają nieznane, a odpowiedzi ma przynieść zaplanowana sekcja zwłok. Środowisko sportowe pogrążyło się w żałobie po stracie tej wybitnej zawodniczki. Reprezentacja Polski siatkarzy odniosła 4. zwycięstwo w tegorocznej Lidze Narodów, pokonując Turcję 3-2. Po zaciętym meczu w Gliwicach biało-czerwoni są coraz bliżej awansu do turnieju finałowego. Aleksander Śliwka zdobył 20 punktów, stając się liderem zespołu. W sobotę Polacy zmierzą się z Niemcami.
2: Michał Dębek, były tenisista, i Agata Bachanek, dziennikarka TVP, wzięli ślub w Sopocie. Para podzieliła się radosną nowiną w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia z uroczystości. Ślub odbył się tuż przed rozpoczęciem Wimbledonu, a nowożeńcy będą teraz wspólnie śledzić zmagania tenisistów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Wimbledon 2026 startuje już w poniedziałek, 29 czerwca. W turnieju zobaczymy 6 Polaków, w tym rozstawione Igę Świątek i Maję Chwalińską. W poniedziałek na kortach pojawią się Maja Chwalińska, Magda Linet, Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz. We wtorek do gry przystąpią Iga Świątek i Kamil Majchrzak.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 32 stopnie, a wiatr południowy osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 33 stopnie, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość szykuje emocjonujące powroty po wakacjach. W nowych odcinkach widzowie będą świadkami intrygującego spotkania Kamy i Elżbiety Domańskiej. Obie panie zasiądą do wspólnej kolacji, ale nie wiadomo, jakie zamiary kryją się za tym spotkaniem. Elżbieta, pewna siebie i zadziorna, nie zamierza odpuścić i ma kolejny plan na zdobycie Marcina. W małżeństwie Kamy i Marcina nadal pojawiają się wzloty i upadki, co Domańska sprytnie wykorzystuje. W nowych odcinkach Elżbieta złoży Marcinowi śmiałą propozycję, oferując mu 1 000 000 zł. Czy Chodakowski ulegnie pokusie? Jesień zapowiada się pełna napięcia i niespodzianek.
2: W 4241 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 7 lipca o godzinie 20:15, emocje sięgną zenitu. Julka wraca do domu po dramatycznym przedawkowaniu narkotyków. Igor, zaniepokojony jej nieobecnością, jest gotów zgłosić jej zaginięcie na policję, ale w ostatniej chwili otrzymuje uspokajającą wiadomość z jej telefonu. Po powrocie do domu Julka spotyka się z surowym przyjęciem. Igor czeka na nią z testami na obecność alkoholu i narkotyków. Leon, jej chłopak, stawia jej ultimatum. Albo przestanie brać narkotyki, albo się rozstaną. Julka musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań i tłumaczyć się przed rodziną. To odcinek pełen napięcia i emocji, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 4245, który zadebiutuje w nowym sezonie, Bolesław Olszewski zaskoczy wszystkich swoją decyzją o rozwodzie bez orzekania o winie. To niespodziewany ruch ze strony porywczego Bolesława, który przez lata ranił swoją rodzinę. Eliza, zmęczona toksycznym związkiem, przygotowywała się do sądowej batalii, ale teraz może stanąć przed zupełnie nową sytuacją. W międzyczasie ich córka Angelika, mimo szantażu ojca, postanowiła stanąć po stronie matki. To odważne posunięcie Angeliki może być kluczowe w tej rodzinnej rozgrywce. Czy Bolesław ma ukryty plan? Czy to początek nowego rozdziału dla Olszewskich? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami, a emocje fanów sięgają zenitu. Cezary Żak ponownie wciela się w podwójną rolę księdza Piotra Kozioła i polityka Pawła Kozioła. Na planie pojawił się także ksiądz Maciej, znany z wcześniejszych sezonów jako młody i ambitny wikary. Wspólne zdjęcie księdza Piotra, Macieja i Roberta wzbudziło ogromne zainteresowanie. Ksiądz Robert z jego nowoczesnym podejściem często wprowadzał zamieszanie, dodając serialowi dynamiki. Fani zastanawiają się, czy nowe odcinki zachowają klasyczny układ sił zwilkowy. Twórcy nie zdradzają szczegółów, ale relacje między bohaterami nadal będą kluczowe. Każde nowe zdjęcie z planu wywołuje burzę dyskusji, a powrót Rancha przyciąga uwagę tysięcy widzów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W najnowszym 962 odcinku serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 28 czerwca, emocje sięgną zenitu. Cennet, zdeterminowana, by rozdzielić swojego syna Poiraza i jego żonę Nanę, posunie się do dramatycznej mistyfikacji. Udając ciężką chorobę, będzie próbowała wymusić na synu rozwód. Poiraz znajdzie się w trudnej sytuacji, rozdarty między miłością do żony, a rzekomym ostatnim życzeniem matki. Czy zdoła przejrzeć jej grę, zanim będzie za późno? Nana również stanie przed trudnym wyborem. Czy odejść, by ratować zdrowie teściowej? Odcinek pełen napięcia i emocji już w tę niedzielę o 16:05 na TVP1. Wszystkie odcinki można także obejrzeć online w serwisie TVP VOD. Serial M jak miłość wzbudził ostatnio spore emocje. Olga Cybińska, odgrywająca rolę Lenki z Duńskiej, opublikowała wpis, który zaniepokoił fanów. Aktorka podziękowała za sezon i zapowiedziała powrót we wrześniu, co niektórzy odebrali jako pożegnanie. Na szczęście Lenka nie znika z serialu. Cybińska zakończyła jedynie zdjęcia przed wakacyjną przerwą. Po jesiennym wznowieniu emisji Lenka nadal będzie częścią rodziny z Duńskich. Fani mogą odetchnąć z ulgą, bo ich ulubiona bohaterka pozostaje na ekranie. Serial Barwy Szczęścia znów wzbudza emocje wśród fanów. Dominika i Sebastian, ulubiona para widzów, zaskoczyli wszystkich nowym zdjęciem z planu, które pojawiło się w mediach społecznościowych. Choć fotografia uspokoiła nieco fanów, to pytania o przyszłość tej pary wciąż pozostają. W nadchodzącym sezonie ich związek może stanąć przed kolejnymi wyzwaniami, zwłaszcza z powodu Renaty, która zmaga się z uzależnieniem. Renata, dawna przyjaciółka Dominiki, po wyjściu z odwyku odkryła, że Dominika zainwestowała w lokal Feel Good. Ta decyzja może wpłynąć na ich przyjaźń i relacje z Sebastianem. Czy miłość Dominiki i Sebastiana przetrwa te burzliwe czasy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie.
1: W 322 odcinku serialu Ci Złoty Chłopak emocje sięgną zenitu. Serpil, zastraszona przez psychopatycznego Karama, zostaje zmuszona do szpiegowania rodziny Korhanów. Ten mroczny pakt może doprowadzić do upadku jubilerskiej dynastii. Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 29 czerwca. Karam, kierowany rządzą zemsty, nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć swoich wrogów. Jednak przebiegła Ifakat odkrywa tajemnicę Serpil i zamiast ją zdradzić, oferuje pomoc. Serial Złoty Chłopak można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14. Warto śledzić losy bohaterów, które zaskakują na każdym kroku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 32 stopnie, a wiatr południowy osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 33 stopnie, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
2: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
3: W wywiadzie Rzece z Karolem Nawrockim profesor Andrzej Nowak ujawnia kulisy kampanii prezydenckiej. Historyk twierdzi, że pojawiła się próba wykorzystania plotki o rzekomym, nieślubnym dziecku Nawrockiego jako elementu politycznego szantażu. Choć temat miał być użyty podczas debaty z Rafałem Trzaskowskim, ostatecznie nie trafił do publicznej dyskusji. Nowe informacje podkreślają brutalność i napięcie towarzyszące tej kampanii. W obwodzie połtawskim na Ukrainie rozbił się myśliwiec MiG-29. Pilot zdołał się katapultować, ale jest ranny i przebywa w szpitalu. Maszyna uczestniczyła w odpieraniu nocnego ataku dronów i rakiet. Przyczyny katastrofy bada specjalna komisja państwowa. To już druga taka katastrofa w ciągu niespełna 2 tygodni.
1: W Jastrzębiu-Zdroju doszło do ataku nożownika w szpitalu. 19-letni mężczyzna zaatakował 4 osoby, w tym 2 pacjentki, lekarza i pielęgniarkę. Jedna z pacjentek jest w stanie ciężkim po operacji. Napastnik został zatrzymany przez policję i był pod wpływem narkotyków. O jego dalszym losie zdecyduje prokuratura i sąd. Wakacyjna trasa Beauty pod hasłem hashtag Sephora Summer Vibes on Tour ruszyła pełną parą. Po udanym starcie w Warszawie, gdzie tłumy mieszkańców uczestniczyły w wydarzeniach na bulwarze Smitha Pattona, akcja przenosi się do Krakowa. Od 31 lipca do 2 sierpnia barka Nasza Rzeka zacumuje przy bulwarze Czerwieńskim, oferując uczestnikom mnóstwo atrakcji i inspiracji kosmetycznych. Dla tych, którzy nie mogą być na miejscu, dostępna jest również internetowa gra z imponującą pulą nagród.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kurz na meblach to problem, z którym zmaga się wielu z nas. Okazuje się, że prosty sposób może pomóc w jego zwalczaniu. Wystarczy zmieszać kilka kropli gliceryny z wodą i spryskać meble, aby kurz osiadał wolniej. Dzięki temu powierzchnie pozostaną czyste przez długie tygodnie. Osoby urodzone w grudniu mają większe szanse na długowieczność. Badania wskazują, że rzadziej cierpią na choroby serca, choć częściej zmagają się z astmą. Eksperci podkreślają, że miesiąc narodzin może wpływać na zdrowie i długość życia. Grudniowe urodziny mogą być więc przepisem na dłuższe życie. Podczas letnich upałów kluczowe jest, by nie podlewać roślin w środku dnia, zwłaszcza między 11 a 17, gdy słońce grzeje najmocniej. Woda szybko paruje, nie docierając do korzeni, a krople na liściach mogą powodować poparzenia. Najlepiej podlewać wcześnie rano, przed godziną 9 lub wieczorem po ustąpieniu upałów. Dzięki temu rośliny będą lepiej nawodnione i zdrowsze.
3: Imię Carmen zyskuje na popularności w Polsce. Choć wciąż jest rzadko spotykane, coraz więcej rodziców docenia jego międzynarodowy charakter i eleganckie brzmienie. Carmen kojarzy się z hiszpańskim temperamentem, słońcem i flamenco, co czyni je atrakcyjną alternatywą dla bardziej popularnych imion. To propozycja dla tych, którzy szukają oryginalności, ale nie chcą rezygnować z łatwości wymowy.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Sztorczyki są szczególnie wrażliwe na letnie upały, które mogą prowadzić do żółknięcia liści i gubienia pąków. Specjaliści zalecają użycie aloesu, który pomaga w nawadnianiu i odżywianiu roślin. Dzięki temu prostemu zabiegowi storczyki mogą odzyskać bujne kwitnienie i jędrne liście mimo wysokich temperatur.
3: Barany, lwy i skorpiony to znaki zodiaku, które niechętnie przyznają się do porażki. Dla barana przegrana to cios w ambicje, a lew traktuje rację jako element swojego wizerunku. Skorpion z kolei nie zapomina i cierpliwie zbiera argumenty, by udowodnić swoją rację. Mimo nieustępliwości te znaki są również konsekwentne i ambitne, co może być ich atutem, jeśli nauczą się elastyczności w relacjach. Minister edukacji Barbara Nowacka uczestniczyła w zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół Morskich w Darłowie. Podziękowała nauczycielom za ich pracę i podkreśliła, że szkoła nie potrzebuje rewolucji, a stabilnych zmian. Nowy rok szkolny przyniesie zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach oraz obowiązkowy przedmiot edukacja zdrowotna. Minister odniosła się też do kwestii nagradzania uczniów, podkreślając, że ambicja powinna być doceniana i nagradzana. Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, podzielił się w mediach społecznościowych radosnym momentem z życia prywatnego. Jego młodszy syn, Antek, zakończył rok szkolny ze świadectwem z czerwonym paskiem, co wywołało ogromną dumę u ojca. Nawrocki złożył także życzenia wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom na nadchodzące wakacje. Internauci szybko zareagowali, gratulując Antkowi i życząc rodzinie udanego odpoczynku.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Posłanka Aleksandra Leo poinformowała o śmierci swojej ukochanej ukochanej babci Krystyny. W trudnych chwilach może liczyć na wsparcie wielu osób, w tym dziennikarki Hany Lis. Internauci również wyrażają swoje współczucie, dzieląc się własnymi doświadczeniami związanymi ze stratą bliskich. Leo, posłanka Klubu Parlamentarnego Centrum, jest znana z działalności w mediach i polityce.
1: Jolanta Kwaśniewska była pierwsza dama. Wciąż uznawana jest za ikonę stylu. Jej obecne stylizacje łączą nowoczesność z elegancją, daleką od nudy i sztywnego protokołu. Stawia na unikalne akcesoria, takie jak wyraziste okulary i oryginalna biżuteria oraz nowoczesne garnitury. Podstawą jej garderoby są wysokiej jakości kroje i stonowane barwy, które uzupełnia wyrazistymi kolorami lub wzorzystymi elementami.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 32 stopnie, a wiatr południowy osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 33 stopnie, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Pani, gdzie obie panie postanowiły zaszaleć na słonecznej sesji zdjęciowej. Pani Wanda, mimo swojego wieku, bez wahania pozowała w bikini, pokazując, że wiek to tylko liczba. A jakby tego było mało, mama Dody nagrała też specjalną wstawkę do nowego utworu córki. Cóż, wygląda na to, że talent i odwaga w tej rodzinie to sprawa genetyczna.
1: Dominika Serowska, znana z programu Królowa Przetrwania, znowu zaskakuje. Tym razem nie tylko zaokrągłonym brzuszkiem, ale i odwagą, prezentując się w skąpym bikini na Instagramie. W 40-stopniowym upale, zamiast narzekać, przyszła mama cieszy się życiem, pokazując, że ciąża to dla niej czas pełen blasku. Aż trudno uwierzyć, że ktoś może tak promienieć w takim żarze.
0: Madonna, królowa popu, zdradziła swoje randkowe sekrety z lat 80. Okazuje się, że kluczowym kryterium wyboru partnera była wanna. Tak, wanna i domowe jedzenie były dla niej priorytetem. Dziś, w wieku 67 lat, Madonna nadal zaskakuje. Tym razem plotkami o tajnym ślubie z 29-letnim piłkarzem. Cóż, miłość nie zna granic, ani wieku, ani wyposażenia łazienki. Jill Smokler, założycielka Scary Mommy, odeszła 22 czerwca po długiej walce z glejakiem. Jej śmierć wstrząsnęła społecznością, którą zbudowała, mówiąc głośno to, czego inne matki nie odważyły się powiedzieć. Smokler, znana z humoru i autentyczności, pozostawiła po sobie dzieci, książki i odważny głos, który zmienił oblicze macierzyństwa. Jej spuścizna to przypomnienie, że rodzicielstwo to nie tylko słodkie chwile, ale i chaos, który można przyjąć z uśmiechem.
2: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
0: Grażyna Barszczewska, niekwestionowana królowa polskiej sceny, wciąż zachwyca publiczność swoją niezrównaną klasą i energią. Mimo że zbliża się do 80, jej rola w karierze Nikodema Dyzmy z 1980 roku uczyniła ją ikoną, a jej uroda i talent nie przestają przyciągać uwagi. Na festiwalu Dwa Teatry znów oczarowała wszystkich, udowadniając, że czas dla niej stanął w miejscu. Kto by pomyślał, że można starzeć się z taką gracją i wdziękiem? Marzena Kipiel-Sztuka, niezapomniana Halinka z Świata według Kiepskich, odeszła w wieku 58 lat, pozostawiając za sobą nie tylko śmiech, ale i pasmo życiowych dramatów. Choć na ekranie bawiła miliony, jej życie prywatne przypominało telenowelę pełną tragedii i niepowodzeń. Teraz jej siostra Dorota planuje wydać książkę, która ma ujawnić nieznane dotąd fakty z życia artystki. Cóż, wygląda na to, że nawet po śmierci Halinka nie zazna spokoju. Kto by pomyślał, że japońska klapa z lat 80. stanie się fundamentem skandynawskiej rewolucji muzycznej? Efekt gitarowy Boss HM2, początkowo wyśmiewany i porzucany w lombardach, został odkryty przez szwedzkich nastolatków, którzy ustawili wszystkie gałki na maksimum, tworząc brzmienie piły łańcuchowej. To przypadkowe odkrycie zdefiniowało death metal i uczyniło z taniej kostki poszukiwany skarb. Po latach presji fanów, firma Boss w 2021 roku wznowiła produkcję, dodając jeszcze więcej mocy do tego legendarnego brzmienia. Ach, Hotel California. Utwór, który od dekad nie daje spokoju fanom teorii spiskowych. The Eagles stworzyli piosenkę, która miała być brutalnym rozliczeniem z amerykańskim snem i zepsutym światem muzycznego biznesu lat 70. Don Felder, gitarzysta zespołu, musiał odtworzyć słynną solówkę przez telefon, bo zapomniał, co zagrał na demówce. A co z satanistycznymi mitami i rzekomymi ukrytymi wiadomościami? Cóż, muzycy nazywają to kompletną fantazją. Nawet po niemal 50 latach Hotel California wciąż budzi emocje i generuje miliony dolarów. Co pokazuje, że niektóre legendy nigdy nie umierają.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Iron Maiden w Paryżu zafundowali fanom niezapomniane emocje, choć niekoniecznie takie, na jakie liczyli. Koncert, który miał być wolny od telefonów i uwieczniony na przyszłe wydawnictwo, został przerwany przez awarię prądu. Fani, zwłaszcza ci, którzy przybyli z daleka, nie kryli frustracji, a zespół tłumaczył się ekstremalnymi upałami. Bruce Dickinson zapewnił, że mimo braku bisów, nagranie z koncertu będzie wyjątkowe. Cóż, pozostaje czekać na premierę i mieć nadzieję, że prąd tym razem nie zawiedzie.
1: Janik Gers, gitarzysta Iron Maiden, to prawdziwy twardziel z Hartlepool, który zamiast w luksusie dorastał w surowych warunkach robotniczego miasta. Jego ojciec, Bolesław Gers, polski oficer marynarki, po wojnie zamienił mundur na kombinezon stoczniowca, ucząc syna dyscypliny i ciężkiej pracy. Janik, zamiast kolekcjonować drogie gadżety, wciąż gra na gitarze, na którą sam zarobił jako nastolatek. Mimo że nie mówi płynnie po polsku, jego serce bije w rytmie polskich korzeni, co czuć na koncertach w Polsce, gdzie zawsze podkreśla swoje pochodzenie.
0: 1965 roku w duńskim klubie w Aarhus doszło do bójki, która mogła zakończyć karierę zespołu The Who, ale zamiast tego stała się fundamentem ich legendy. Roger Daltrey, zirytowany narkotykowymi ekscesami kolegów, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i jednym ciosem powalił Pete'a Townshenda. W rezultacie Daltrey został wyrzucony z zespołu, ale po krótkim bezrobociu wrócił, zgadzając się na nowe zasady. Dzięki tej burzliwej historii The Who przekształciło się w ikonę rocka, a ich muzyka zyskała nową, buntowniczą energię.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 32 stopnie, a wiatr południowy osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 33 stopnie, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś około godziny 16 na warszawskiej Białołęce doszło do potężnej eksplozji. Wybuchła butla gazowa na balkonie przy ulicy Aluzyjnej, co wywołało pożar. Na miejscu interweniowały 4 zastępy strażackie. Na szczęście nie ma doniesień o osobach rannych. Młody Francuz, który wtargnął do tunelu warszawskiego metra, spędzi 3 miesiące w areszcie. Sąd podjął tę decyzję, a prokuratura potwierdziła, że mężczyzna odpowie za próbę zamachu na infrastrukturę. Incydent spowodował chaos w komunikacji miejskiej, a metro musiało wstrzymać kursowanie na części trasy. Śledztwo trwa, ale szczegóły nie są ujawniane.
0: W Karczewie, na niestrzeżonym kąpielisku jeziora Moczydło, doszło do dramatycznego wypadku. 7-letnia dziewczynka, która wczoraj została wyciągnięta z wody, nadal walczy o życie w szpitalu. Ratownicy zdołali przywrócić jej podstawowe funkcje życiowe, ale jej stan pozostaje ciężki. Policja bada okoliczności zdarzenia, a rodzice dziecka byli trzeźwi w momencie wypadku. Wakacyjne loty z Warszawy mogą zostać przeniesione do Radomia. Lotnisko Chopina zmaga się z nadmiarem pasażerów, co skłoniło biuro podróży Annex Tour do negocjacji w sprawie zmiany miejsca wylotu. Polskie porty lotnicze rozważają uruchomienie autokarów z Warszawy do Radomia, by ułatwić podróż pasażerom. Decyzja może zapaść jeszcze przed szczytem sezonu letniego.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rok temu w Starej Wsi pod Limanową doszło do tragedii, która wstrząsnęła Polską. Tadeusz Duda zamordował swoją córkę Justynę i jej męża Zbigniewa, a następnie ukrywał się przez kilka dni. Poszukiwania zakończyły się odnalezieniem jego ciała oraz listu, w którym tłumaczył swoje motywy. Pogrzeb Dudy odbył się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.
0: Na ulicy Zygmuntowskiej w Gliwicach doszło do groźnego wypadku z udziałem 11-latka na hulajnodze i autobusu miejskiego. Chłopiec wjechał na przejście dla pieszych, gdzie zderzył się z autobusem. Na szczęście kierowca autobusu zareagował na czas, a dziecko doznało jedynie powierzchownych otarć. Policja przypomina, że przejścia dla pieszych są przeznaczone wyłącznie dla pieszych, a użytkownicy hulajnóg muszą przestrzegać przepisów. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego.
1: Na osiedlu letnim w Ząbkowicach Śląskich doszło do skandalu. Nieznany sprawca wlał domestos do basenu przygotowanego dla psów, co zmusiło służby do interwencji. Na szczęście dzięki szybkiej reakcji żadne zwierzę nie ucierpiało. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami apeluje o czujność mieszkańców. W latach 90. i na początku XXI wieku listy do redakcji magazynów takich jak Bravo czy Popcorn były dla młodzieży tym, czym dziś są media społecznościowe. Młodzi ludzie szukali tam odpowiedzi na pytania o dojrzewanie, emocje i relacje, które często wstydzili się zadać rodzicom. Choć dziś mamy internet i aplikacje, wiele dylematów młodzieży pozostało niezmienionych, jak strach przed odrzuceniem czy potrzeba akceptacji. To pokazuje, że emocje dorastania są ponadczasowe.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jezioro Garda, największe we Włoszech, przyciąga turystów z całego świata swoim niezwykłym połączeniem gór, błękitnej wody i śródziemnomorskiej roślinności. Położone na styku Lombardii, Wenecji Euganejskiej i Trydentu Górnej Adygi, uchodzi za jedno z najpiękniejszych miejsc w Europie. Jego powierzchnia wynosi około 370 km², co czyni je większym od Wrocławia. Dzięki alpejskim szczytom na północy i śródziemnomorskiemu klimatowi na południu, jezioro oferuje idealne warunki do wypoczynku przez cały rok.
1: Polskę nawiedzają ekstremalne upały, które mogą przekroczyć 40 stopni Celsjusza. W takich warunkach wzrasta ryzyko pożarów, szczególnie związanych z niewłaściwym użytkowaniem sprzętu elektronicznego. Specjaliści ostrzegają przed pozostawianiem ładowarek w gniazdkach na dłużej oraz ładowaniem telefonów pod poduszką. Warto zachować ostrożność i dbać o odpowiednią cyrkulację powietrza wokół urządzeń.
0: Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, został przyłapany na targu podczas zakupów. Polityk, znany z zamiłowania do ogrodnictwa, powiększył swoją kolekcję o sadzonki pomidorów. Mimo odpowiedzialnych funkcji rządowych, Kowal znajduje czas na pielęgnację swojego ogrodu, traktując to jako formę relaksu. Nawet na bazarze prezentował się elegancko, co podkreśla jego dbałość o wizerunek. We Francji doszło do 4. tragedii, związanej z pozostawieniem dziecka w rozgrzanym samochodzie. Ostatnią ofiarą jest 18-miesięczne dziecko, które zmarło w Marsylii. Wcześniej zginęli 2 bracia w Carpentras oraz 3-letni chłopiec na przedmieściach Paryża. Fala upałów, która przetacza się przez Europę, sprawia, że temperatura w zamkniętych autach szybko osiąga śmiertelne wartości.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Wenezueli po 2 silnych trzęsieniach ziemi liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 589, a rannych jest 2980 osób. Ponad 50 tysięcy osób wciąż uznaje się za zaginione. Ratownicy przeszukują gruzy, jednak akcję utrudnia brak ciężkiego sprzętu. Władze apelują o pomoc i zapowiadają utworzenie funduszu odbudowy. Wczoraj w Pekinie doszło do nietypowego zdarzenia. Mały samolot uderzył w najwyższy budynek miasta, CITIC Tower. Na szczęście nie ma informacji o ofiarach. Chińskie władze nie wydały jeszcze oficjalnego komunikatu, a na miejscu pracują służby ratunkowe. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia i filmy z miejsca zdarzenia.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 32 stopnie, a wiatr południowy osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 33 stopnie, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Podczas wakacji w Atenach Patryk Łobaza padł ofiarą kradzieży dokumentów. Jak relacjonuje, próby kontaktu z linią lotniczą Ryanair okazały się bezowocne. Mimo wielu godzin starań nie udało mu się uzyskać pomocy od przewoźnika. Konsulat Polski wskazał dwa rozwiązania. Wyrobienie paszportu tymczasowego lub powrót z dokumentami potwierdzającymi kradzież. Eksperci przypominają, by w takich sytuacjach zgłaszać kradzież na policji i kontaktować się z konsulatem. Warto też mieć kopię dokumentów w bezpiecznym miejscu. Od 1 lipca kierowcy mogą spodziewać się wyższych cen paliw. Analitycy przewidują, że benzyna i diesel zdrożeją o 40 do 60 groszy na litrze. To efekt planowanego zakończenia programu ceny paliwa niżej i przywrócenia pełnego VAT-u na poziomie 23%. Po zmianach benzyna 95 może kosztować około 6 zł i 50 groszy za litr, a diesel niecałe 7 zł. Na autostradach ceny mogą ponownie przekroczyć 7 zł za litr. Warto dodać, że cena autogazu może nieznacznie spaść do ponad 3 zł za litr. Polacy coraz ostrożniej podchodzą do lokat terminowych. Najnowsze badania pokazują, że dla wielu z nas ważniejszy od zysku jest szybki dostęp do oszczędności. Aż 49,5% ankietowanych wskazuje, że możliwość wypłaty środków w dowolnym momencie jest kluczowa. Doświadczenia z wysoką inflacją wpłynęły na nasze podejście do oszczędzania. Większość Polaków wybiera lokaty na krótki okres, od 3 do 6 miesięcy. Banki będą musiały zaoferować więcej niż tylko wyższe oprocentowanie, by przyciągnąć klientów. Rząd przygotował nowe przepisy dotyczące pracy podczas upałów. Projekt zakłada możliwość czasowego wstrzymania części prac, gdy temperatura przekroczy określony próg. Pracodawcy będą musieli wprowadzić rozwiązania chroniące pracowników przed nadmiernym obciążeniem cieplnym. Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczyna kontrolę, by sprawdzić, jak firmy radzą sobie z upałami. Nowe regulacje mają na celu dostosowanie warunków pracy do zmieniającego się klimatu. Ostateczne wartości temperatur zostaną określone w rozporządzeniu.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: W krajowym systemie e-faktur pojawiła się faktura na ponad 4 miliony złotych, co wywołało burzę w mediach. Dokument miał sugerować finansowe powiązania kanału Zero ze Sławomirem Mentzenem i został oznaczony jako opłacony. Krzysztof Stanowski, który poinformował o sprawie, twierdzi, że wystawca faktury nie zgodził się na jej wycofanie. Sławomir Mentzen również otrzymał podobny dokument. Cała sytuacja ponownie wzbudziła pytania o bezpieczeństwo KSF, który wkrótce stanie się obowiązkowy dla przedsiębiorców. Na razie brak oficjalnych wyjaśnień dotyczących tej sytuacji. Świadczenie 500+ dla seniorów to wsparcie dla osób z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Pełną kwotę 500 zł miesięcznie otrzymają ci, których dochody nie przekraczają 2188 zł brutto. Jeśli dochody są wyższe, ale nie przekraczają 2688 zł, świadczenie będzie pomniejszone. Wniosek można złożyć w ZUS lub KRUS. Kluczowe jest posiadanie odpowiedniego orzeczenia, które można uzyskać z pomocą ZUS. Progi dochodowe są waloryzowane co roku w marcu. Od 1 lipca rusza nabór wniosków o bon ciepłowniczy na 2026 rok. Wsparcie finansowe skierowane jest do gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego. Aby otrzymać dopłatę, trzeba spełnić kryteria dochodowe i mieć cenę ciepła powyżej 170 zł za GJ netto. Wnioski można składać do końca sierpnia, a gminy będą miały 90 dni na ich rozpatrzenie. Wypłaty rozpoczną się w czwartym kwartale tego roku. Program nie obejmuje osób korzystających z indywidualnych źródeł ciepła. W Kołobrzegu mycie stóp w miejskiej toalecie może kosztować nawet 500 zł. Tabliczka z takim ostrzeżeniem przyciągnęła uwagę podróżnika Michała Cesanisa, który podzielił się zdjęciem w sieci. Informacja wywołała burzliwą dyskusję w mediach społecznościowych. Internauci pytają, jak miałaby być egzekwowana taka kara i sugerują montaż pryszniców przy plaży. Wiele osób zwraca uwagę, że piasek to nieodłączny element pobytu nad morzem. Dyskusja trwa, a turyści zastanawiają się, jak uniknąć wysokiej grzywny.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun podkreśla, że Polska ma szansę odegrać kluczową rolę w odbudowie Ukrainy. Polskie firmy, takie jak PZU, PKO, BP czy Orlen, już widzą tam dla siebie możliwości rozwoju. Balczun zaznacza, że choć emocje związane z trudną historią polsko-ukraińską są obecne, to pragmatyzm powinien dominować w relacjach. Wprowadzenie kodeksu dobrych praktyk ma wspierać krajowe firmy w rywalizacji o kontrakty. Minister podkreśla, że Polska dąży do zwiększenia udziału lokalnych firm w inwestycjach, co ma przyczynić się do wzrostu gospodarczego. Sztuczna inteligencja Mythos firmy Anthropic wykryła luki w tajnych systemach rządu USA w zaledwie kilka godzin. W odpowiedzi administracja prezydenta Donalda Trumpa ograniczyła dostęp do zaawansowanych modeli AI, co wywołało oburzenie w branży technologicznej. Ponad 100 ekspertów ostrzega, że takie działania mogą osłabić obronę USA. Model Mythos, choć skuteczny, nie jest wyjątkowy w wykrywaniu błędów, co podkreślają specjaliści. Spór pokazuje trudności w balansowaniu między potencjałem AI a bezpieczeństwem narodowym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 32 stopnie, a wiatr południowy osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 33 stopnie, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość szykuje emocjonujące powroty po wakacjach. W nowych odcinkach widzowie będą świadkami intrygującego spotkania Kamy i Elżbiety Domańskiej. Obie panie zasiądą do wspólnej kolacji, ale nie wiadomo, jakie zamiary kryją się za tym spotkaniem. Elżbieta, pewna siebie i zadziorna, nie zamierza odpuścić i ma kolejny plan na zdobycie Marcina. W małżeństwie Kamy i Marcina nadal pojawiają się wzloty i upadki, co Domańska sprytnie wykorzystuje. W nowych odcinkach Elżbieta złoży Marcinowi śmiałą propozycję, oferując mu 1 000 000 złotych. Czy Chodakowski ulegnie pokusie? Jesień zapowiada się pełna napięcia i niespodzianek.
2: W 4241 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 7 lipca o godzinie 20:15, emocje sięgną zenitu. Julka wraca do domu po dramatycznym przedawkowaniu narkotyków. Igor, zaniepokojony jej nieobecnością, jest gotów zgłosić jej zaginięcie na policję, ale w ostatniej chwili otrzymuje uspokajającą wiadomość z jej telefonu. Po powrocie do domu Julka spotyka się z surowym przyjęciem. Igor czeka na nią z testami na obecność alkoholu i narkotyków. Leon, jej chłopak, stawia jej ultimatum. Albo przestanie brać narkotyki, albo się rozstaną. Julka musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań i tłumaczyć się przed rodziną. To odcinek pełen napięcia i emocji, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 4245, który zadebiutuje w nowym sezonie, Bolesław Olszewski zaskoczy wszystkich swoją decyzją o rozwodzie bez orzekania o winie. To niespodziewany ruch ze strony porywczego Bolesława, który przez lata ranił swoją rodzinę. Eliza, zmęczona toksycznym związkiem, przygotowywała się do sądowej batalii, ale teraz może stanąć przed zupełnie nową sytuacją. W międzyczasie ich córka Angelika, mimo szantażu ojca, postanowiła stanąć po stronie matki. To odważne posunięcie Angeliki może być kluczowe w tej rodzinnej rozgrywce. Czy Bolesław ma ukryty plan? Czy to początek nowego rozdziału dla Olszewskich? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami, a emocje fanów sięgają zenitu. Cezary Żak ponownie wciela się w podwójną rolę księdza Piotra Kozioła i polityka Pawła Kozioła. Na planie pojawił się także ksiądz Maciej, znany z wcześniejszych sezonów jako młody i ambitny wikary. Wspólne zdjęcie księdza Piotra, Macieja i Roberta wzbudziło ogromne zainteresowanie. Ksiądz Robert z jego nowoczesnym podejściem często wprowadzał zamieszanie, dodając serialowi dynamiki. Fani zastanawiają się, czy nowe odcinki zachowają klasyczny układ sił zwilkowych. Twórcy nie zdradzają szczegółów, ale relacje między bohaterami nadal będą kluczowe. Każde nowe zdjęcie z planu wywołuje burzę dyskusji, a powrót Rancha przyciąga uwagę tysięcy widzów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W najnowszym 962 odcinku serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 28 czerwca, emocje sięgną zenitu. Cennet, zdeterminowana, by rozdzielić swojego syna Poiraza i jego żonę Nanę, posunie się do dramatycznej mistyfikacji. Udając ciężką chorobę, będzie próbowała wymusić na synu rozwód. Poiraz znajdzie się w trudnej sytuacji, rozdarty między miłością do żony, a rzekomym ostatnim życzeniem matki. Czy zdoła przejrzeć jej grę, zanim będzie za późno? Nana również stanie przed trudnym wyborem. Czy odejść, by ratować zdrowie teściowej? Odcinek pełen napięcia i emocji już w tę niedzielę o 16:05 na TVP1. Wszystkie odcinki można także obejrzeć online w serwisie TVP VOD. Serial M jak miłość wzbudził ostatnio spore emocje. Olga Cybińska, odgrywająca rolę Lenki z Duńskiej, opublikowała wpis, który zaniepokoił fanów. Aktorka podziękowała za sezon i zapowiedziała powrót we wrześniu, co niektórzy odebrali jako pożegnanie. Na szczęście Lenka nie znika z serialu. Cybińska zakończyła jedynie zdjęcia przed wakacyjną przerwą. Po jesiennym wznowieniu emisji Lenka nadal będzie częścią rodziny z Duńskiej. Fani mogą odetchnąć z ulgą, bo ich ulubiona bohaterka pozostaje na ekranie. Serial Barwy Szczęścia znów wzbudza emocje wśród fanów. Dominika i Sebastian, ulubiona para widzów, zaskoczyli wszystkich nowym zdjęciem z planu, które pojawiło się w mediach społecznościowych. Choć fotografia uspokoiła nieco fanów, to pytania o przyszłość tej pary wciąż pozostają. W nadchodzącym sezonie ich związek może stanąć przed kolejnymi wyzwaniami, zwłaszcza z powodu Renaty, która zmaga się z uzależnieniem. Renata, dawna przyjaciółka Dominiki, po wyjściu z odwyku odkryła, że Dominika zainwestowała w lokal Feel Good. Ta decyzja może wpłynąć na ich przyjaźń i relacje z Sebastianem. Czy miłość Dominiki i Sebastiana przetrwa te burzliwe czasy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie.
1: W 322 odcinku serialu Ci Złoty Chłopak emocje sięgną zenitu. Serpil, zastraszona przez psychopatycznego Karama, zostaje zmuszona do szpiegowania rodziny Korhanów. Ten mroczny pakt może doprowadzić do upadku jubilerskiej dynastii. Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 29 czerwca. Karam, kierowany rządzą zemsty, nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć swoich wrogów. Jednak przebiegła Ifakat odkrywa tajemnicę Serpil i zamiast ją zdradzić, oferuje pomoc. Serial Złoty Chłopak można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14. Warto śledzić losy bohaterów, które zaskakują na każdym kroku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 32 stopnie, a wiatr południowy osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 33 stopnie, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

Radio Super Express. Tym dziś żyje Polska.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. W wywiadzie Rzece z Karolem Nawrockim profesor Andrzej Nowak ujawnia kulisy kampanii prezydenckiej. Historyk twierdzi, że pojawiła się próba wykorzystania plotki o rzekomym, nieślubnym dziecku Nawrockiego jako elementu politycznego szantażu. Choć temat miał być użyty podczas debaty z Rafałem Trzaskowskim, ostatecznie nie trafił do publicznej dyskusji. Nowe informacje podkreślają brutalność i napięcie towarzyszące tej kampanii. W obwodzie połtawskim na Ukrainie rozbił się myśliwiec MiG-29. Pilot zdołał się katapultować, ale jest ranny i przebywa w szpitalu. Maszyna uczestniczyła w odpieraniu nocnego ataku dronów i rakiet. Przyczyny katastrofy bada specjalna komisja państwowa. To już druga taka katastrofa w ciągu niespełna 2 tygodni.
2: W Jastrzębiu-Zdroju doszło do ataku nożownika w szpitalu. 19-letni mężczyzna zaatakował 4 osoby, w tym 2 pacjentki, lekarza i pielęgniarkę. Jedna z pacjentek jest w stanie ciężkim po operacji. Napastnik został zatrzymany przez policję i był pod wpływem narkotyków. O jego dalszym losie zdecyduje prokuratura i sąd. Wakacyjna trasa Beauty pod hasłem hashtag Sephora Summer Vibes on Tour ruszyła pełną parą. Po udanym starcie w Warszawie, gdzie tłumy mieszkańców uczestniczyły w wydarzeniach na bulwarze Smitha-Pattona, akcja przenosi się do Krakowa. Od 31 lipca do 2 sierpnia barka Nasza Rzeka zacumuje przy bulwarze Czerwieńskim, oferując uczestnikom mnóstwo atrakcji i inspiracji kosmetycznych. Dla tych, którzy nie mogą być na miejscu, dostępna jest również internetowa gra z imponującą pulą nagród.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kurz na meblach to problem, z którym zmaga się wielu z nas. Okazuje się, że prosty sposób może pomóc w jego zwalczaniu. Wystarczy zmieszać kilka kropli gliceryny z wodą i spryskać meble, aby kurz osiadał wolniej. Dzięki temu powierzchnie pozostaną czyste przez długie tygodnie. Osoby urodzone w grudniu mają większe szanse na długowieczność. Badania wskazują, że rzadziej cierpią na choroby serca, choć częściej zmagają się z astmą. Eksperci podkreślają, że miesiąc narodzin może wpływać na zdrowie i długość życia. Grudniowe urodziny mogą być więc przepisem na dłuższe życie. Podczas letnich upałów kluczowe jest, by nie podlewać roślin w środku dnia, zwłaszcza między 11 a 17, gdy słońce grzeje najmocniej. Woda szybko paruje, nie docierając do korzeni, a krople na liściach mogą powodować poparzenia. Najlepiej podlewać wcześnie rano, przed godziną 9 lub wieczorem po ustąpieniu upałów. Dzięki temu rośliny będą lepiej nawodnione i zdrowsze.
1: Imię Carmen zyskuje na popularności w Polsce. Choć wciąż jest rzadko spotykane, coraz więcej rodziców docenia jego międzynarodowy charakter i eleganckie brzmienie. Carmen kojarzy się z hiszpańskim temperamentem, słońcem i flamenco, co czyni je atrakcyjną alternatywą dla bardziej popularnych imion. To propozycja dla tych, którzy szukają oryginalności, ale nie chcą rezygnować z łatwości wymowy. Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Storczyki są szczególnie wrażliwe na letnie upały, które mogą prowadzić do żółknięcia liści i gubienia pąków. Specjaliści zalecają użycie aloesu, który pomaga w nawadnianiu i odżywianiu roślin. Dzięki temu prostemu zabiegowi storczyki mogą odzyskać bujne kwitnienie i jędrne liście mimo wysokich temperatur.
1: Barany, lwy i skorpiony to znaki zodiaku, które niechętnie przyznają się do porażki. Dla barana przegrana to cios w ambicje, a lew traktuje rację jako element swojego wizerunku. Skorpion z kolei nie zapomina i cierpliwie zbiera argumenty, by udowodnić swoją rację. Mimo nieustępliwości te znaki są również konsekwentne i ambitne, co może być ich atutem, jeśli nauczą się elastyczności w relacjach. Minister edukacji Barbara Nowacka uczestniczyła w zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół Morskich w Darłowie. Podziękowała nauczycielom za ich pracę i podkreśliła, że szkoła nie potrzebuje rewolucji, a stabilnych zmian. Nowy rok szkolny przyniesie zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach oraz obowiązkowy przedmiot edukacja zdrowotna. Minister odniosła się też do kwestii nagradzania uczniów, podkreślając, że ambicja powinna być doceniana i nagradzana. Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, podzielił się w mediach społecznościowych radosnym momentem z życia prywatnego. Jego młodszy syn, Antek, zakończył rok szkolny ze świadectwem z czerwonym paskiem, co wywołało ogromną dumę u ojca. Nawrocki złożył także życzenia wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom na nadchodzące wakacje. Internauci szybko zareagowali, gratulując Antkowi i życząc rodzinie udanego odpoczynku. Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Posłanka Aleksandra Leo poinformowała o śmierci swojej ukochanej babci Krystyny. W trudnych chwilach może liczyć na wsparcie wielu osób, w tym dziennikarki Hany Lis. Internauci również wyrażają swoje współczucie, dzieląc się własnymi doświadczeniami związanymi ze stratą bliskich. Leo, posłanka Klubu Parlamentarnego Centrum, jest znana z działalności w mediach i polityce.
2: Jolanta Kwaśniewska była pierwsza dama. Wciąż uznawana jest za ikonę stylu. Jej obecne stylizacje łączą nowoczesność z elegancją, daleką od nudy i sztywnego protokołu. Stawia na unikalne akcesoria, takie jak wyraziste okulary i oryginalna biżuteria oraz nowoczesne garnitury. Podstawą jej garderoby są wysokiej jakości kroje i stonowane barwy, które uzupełnia wyrazistymi kolorami lub wzorzystymi elementami.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 32 stopnie, a wiatr południowy osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 33 stopnie, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Doda znowu zaskakuje. Tym razem zabrała swoją 75-letnią mamę na wakacje do Hiszpanii, gdzie obie panie postanowiły zaszaleć na słonecznej sesji zdjęciowej. Pani Wanda, mimo swojego wieku, bez wahania pozowała w bikini, pokazując, że wiek to tylko liczba. A jakby tego było mało, mama Dody nagrała też specjalną wstawkę do nowego utworu córki. Cóż, wygląda na to, że talent i odwaga w tej rodzinie to sprawa genetyczna.
3: Dominika Serowska, znana z programu Królowa Przetrwania, znowu zaskakuje. Tym razem nie tylko zaokrąglonym brzuszkiem, ale i odwagą, prezentując się w skąpym bikini na Instagramie. W 40-stopniowym upale, zamiast narzekać, przyszła mama cieszy się życiem, pokazując, że ciąża to dla niej czas pełen blasku. Aż trudno uwierzyć, że ktoś może tak promienieć w takim żarze.
2: Madonna, królowa popu, zdradziła swoje randkowe sekrety z lat 80. Okazuje się, że kluczowym kryterium wyboru partnera była wanna. Tak, wanna i domowe jedzenie były dla niej priorytetem. Dziś, w wieku 67 lat, Madonna nakuje. Tym razem plotkami

0: rzadkie chwile, ale i chaos, który można przyjąć z uśmiechem.
1: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
0: Grażyna Barszczewska, niekwestionowana królowa polskiej sceny, wciąż zachwyca publiczność swoją niezrównaną klasą i energią. Mimo że zbliża się do 80, jej rola w karierze Nikodema Dyzmy z 1980 roku uczyniła ją ikoną, a jej uroda i talent nie przestają przyciągać uwagi. Na festiwalu Dwa Teatry znów oczarowała wszystkich, udowadniając, że czas dla niej stanął w miejscu. Kto by pomyślał, że można starzeć się z taką gracją i wdziękiem? Marzena Kipiel-Sztuka, niezapomniana Halinka z Świata według Kiepskich, odeszła w wieku 58 lat, pozostawiając za sobą nie tylko śmiech, ale i pasmo życiowych dramatów. Choć na ekranie bawiła miliony, jej życie prywatne przypominało telenowelę pełną tragedii i niepowodzeń. Teraz jej siostra Dorota planuje wydać książkę, która ma ujawnić nieznane dotąd fakty z życia artystki. Cóż, wygląda na to, że nawet po śmierci Halinka nie zazna spokoju. Kto by pomyślał, że japońska klapa z lat 80. stanie się fundamentem skandynawskiej rewolucji muzycznej? Efekt gitarowy Boss HM2, początkowo wyśmiewany i porzucany w Lombardach, został odkryty przez szwedzkich nastolatków, którzy ustawili wszystkie gałki na maksimum, tworząc brzmienie piły łańcuchowej. To przypadkowe odkrycie zdefiniowało death metal i uczyniło z taniej kostki poszukiwany skarb. Po latach presji fanów firma Boss w 2021 roku wznowiła produkcję, dodając jeszcze więcej mocy do tego legendarnego brzmienia. Ach, Hotel California. Utwór, który od dekad nie daje spokoju fanom teorii spiskowych. The Eagles stworzyli piosenkę, która miała być brutalnym rozliczeniem z amerykańskim snem i zepsutym światem muzycznego biznesu lat 70. Don Felder, gitarzysta zespołu, musiał odtworzyć słynną solówkę przez telefon, bo zapomniał, co zagrał na demówce. A co z satanistycznymi mitami i rzekomymi ukrytymi wiadomościami? Cóż, muzycy nazywają to kompletną fantazją. Nawet po niemal 50 latach Hotel California wciąż budzi emocje i generuje miliony dolarów, co pokazuje, że niektóre legendy nigdy nie umierają.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Iron Maiden w Paryżu zafundowali fanom niezapomniane emocje, choć niekoniecznie takie, na jakie liczyli. Koncert, który miał być wolny od telefonów i uwieczniony na przyszłe wydawnictwo, został przerwany przez awarię prądu. Fani, zwłaszcza ci, którzy przybyli z daleka, nie kryli frustracji, a zespół tłumaczył się ekstremalnymi upałami. Bruce Dickinson zapewnił, że mimo braku bisów, nagranie z koncertu będzie wyjątkowe. Cóż, pozostaje czekać na premierę i mieć nadzieję, że prąd tym razem nie zawiedzie.
2: Janik Gers, gitarzysta Iron Maiden, to prawdziwy twardziel z Hartlepool, który zamiast w luksusie dorastał w surowych warunkach robotniczego miasta. Jego ojciec, Bolesław Gers, polski oficer marynarki, po wojnie zamienił mundur na kombinezon stoczniowca, ucząc syna dyscypliny i ciężkiej pracy. Janik, zamiast kolekcjonować drogie gadżety, wciąż gra na gitarze, na którą sam zarobił jako nastolatek. Mimo że nie mówi płynnie po polsku, jego serce bije w rytmie polskich korzeni, co czuć na koncertach w Polsce, gdzie zawsze podkreśla swoje pochodzenie.
0: W 1965 roku w duńskim klubie w Aarhus doszło do bójki, która mogła zakończyć karierę zespołu The Who, ale zamiast tego stała się fundamentem ich legendy. Roger Daltrey, zirytowany narkotykowymi ekscesami kolegów, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i jednym ciosem powalił Pete'a Townshenda. W rezultacie Daltrey został wyrzucony z zespołu, ale po krótkim bezrobociu wrócił, zgadzając się na nowe zasady. Dzięki tej burzliwej historii The Who przekształciło się w ikonę rocka, a ich muzyka zyskała nową, buntowniczą energię.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 32 stopnie, a wiatr południowy osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 33 stopnie, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś około godziny 16 na warszawskiej Białołęce doszło do potężnej eksplozji. Wybuchła butla gazowa na balkonie przy ulicy Aluzyjnej, co wywołało pożar. Na miejscu interweniowały 4 zastępy strażackie. Na szczęście nie ma doniesień o osobach rannych. Młody Francuz, który wtargnął do tunelu warszawskiego metra, spędzi 3 miesiące w areszcie. Sąd podjął tę decyzję, a prokuratura potwierdziła, że mężczyzna odpowie za próbę zamachu na infrastrukturę. Incydent spowodował chaos w komunikacji miejskiej, a metro musiało wstrzymać kursowanie na części trasy. Śledztwo trwa, ale szczegóły nie są ujawniane.
2: W Karczewie, na niestrzeżonym kąpielisku jeziora Moczydło, doszło do dramatycznego wypadku. 7-letnia dziewczynka, która wczoraj została wyciągnięta z wody, nadal walczy o życie w szpitalu. Ratownicy zdołali przywrócić jej podstawowe funkcje życiowe, ale jej stan pozostaje ciężki. Policja bada okoliczności zdarzenia, a rodzice dziecka byli trzeźwi w momencie wypadku. Wakacyjne loty z Warszawy mogą zostać przeniesione do Radomia. Lotnisko Chopina zmaga się z nadmiarem pasażerów, co skłoniło biuro podróży Annex Tour do negocjacji w sprawie zmiany miejsca wylotu. Polskie porty lotnicze rozważają uruchomienie autokarów z Warszawy do Radomia, by ułatwić podróż pasażerom. Decyzja może zapaść jeszcze przed szczytem sezonu letniego.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rok temu w Starej Wsi pod Limanową doszło do tragedii, która wstrząsnęła Polską. Tadeusz Duda zamordował swoją córkę Justynę i jej męża Zbigniewa, a następnie ukrywał się przez kilka dni. Poszukiwania zakończyły się odnalezieniem jego ciała oraz listu, w którym tłumaczył swoje motywy. Pogrzeb Dudy odbył się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.
2: Na ulicy Zygmuntowskiej w Gliwicach doszło do groźnego wypadku z udziałem 11-latka na hulajnodze i autobusu miejskiego. Chłopiec wjechał na przejście dla pieszych, gdzie zderzył się z autobusem. Na szczęście kierowca autobusu zareagował na czas, a dziecko doznało jedynie powierzchownych otarć. Policja przypomina, że przejścia dla pieszych są przeznaczone wyłącznie dla pieszych, a użytkownicy hulajnóg muszą przestrzegać przepisów. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego.
1: Na osiedlu letnim w Ząbkowicach Śląskich doszło do skandalu. Nieznany sprawca wlał domestos do basenu przygotowanego dla psów, co zmusiło służby do interwencji. Na szczęście dzięki szybkiej reakcji żadne zwierzę nie ucierpiało. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami apeluje o czujność mieszkańców. W latach 90. i na początku XXI wieku listy do redakcji magazynów takich jak Bravo czy Popcorn były dla młodzieży tym, czym dziś są media społecznościowe. Młodzi ludzie szukali tam odpowiedzi na pytania o dojrzewanie, emocje i relacje, które często wstydzili się zadać rodzicom. Choć dziś mamy internet i aplikacje, wiele dylematów młodzieży pozostało niezmienionych, jak strach przed odrzuceniem czy potrzeba akceptacji. To pokazuje, że emocje dorastania są ponadczasowe.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jezioro Garda, największe we Włoszech, przyciąga turystów z całego świata swoim niezwykłym połączeniem gór, błękitnej wody i śródziemnomorskiej roślinności. Położone na styku Lombardii, Wenecji Euganejskiej i Trydentu Górnej Adygi, uchodzi za jedno z najpiękniejszych miejsc w Europie. Jego powierzchnia wynosi około 370 km2, co czyni je większym od Wrocławia. Dzięki alpejskim szczytom na północy i śródziemnomorskiemu klimatowi na południu, jezioro oferuje idealne warunki do wypoczynku przez cały rok.
1: Polskę nawiedzają ekstremalne upały, które mogą przekroczyć 40 stopni Celsjusza. W takich warunkach wzrasta ryzyko pożarów, szczególnie związanych z niewłaściwym użytkowaniem sprzętu elektronicznego. Specjaliści ostrzegają przed pozostawianiem ładowarek w gniazdkach na dłużej oraz ładowaniem telefonów pod poduszką. Warto zachować ostrożność i dbać o odpowiednią cyrkulację powietrza wokół urządzeń.
2: Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, został przyłapany na targu podczas zakupów. Polityk, znany z zamiłowania do ogrodnictwa, powiększył swoją kolekcję o sadzonki pomidorów. Mimo odpowiedzialnych funkcji rządowych, Kowal znajduje czas na pielęgnację swojego ogrodu, traktując to jako formę relaksu. Nawet na bazarze prezentował się elegancko, co podkreśla jego dbałość o wizerunek. We Francji doszło do 4. tragedii, związanej z pozostawieniem dziecka w rozgrzanym samochodzie. Ostatnią ofiarą jest 18-miesięczne dziecko, które zmarło w Marsylii. Wcześniej zginęli 2 bracia w Carpentras oraz 3-letni chłopiec na przedmieściach Paryża. Fala upałów, która przetacza się przez Europę, sprawia, że temperatura w zamkniętych autach szybko osiąga śmiertelne wartości.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Wenezueli po 2 silnych trzęsieniach ziemi liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 589. A rannych jest 2980 osób. Ponad 50 tysięcy osób wciąż uznaje się za zaginione. Ratownicy przeszukują gruzy, jednak akcję utrudnia brak ciężkiego sprzętu. Władze apelują o pomoc i zapowiadają utworzenie funduszu odbudowy. Wczoraj w Pekinie doszło do nietypowego zdarzenia. Mały samolot uderzył w najwyższy budynek miasta, CITIC Tower. Na szczęście nie ma informacji o ofiarach. Chińskie władze nie wydały jeszcze oficjalnego komunikatu, a na miejscu pracują służby ratunkowe. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia i filmy z miejsca zdarzenia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 32 stopnie, a wiatr południowy osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 33 stopnie, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Podczas wakacji w Atenach Patryk Łobaza padł ofiarą kradzieży dokumentów. Jak relacjonuje, próby kontaktu z linią lotniczą Ryanair okazały się bezowocne. Mimo wielu godzin starań nie udało mu się uzyskać pomocy od przewoźnika. Konsulat Polski wskazał dwa rozwiązania. Wyrobienie paszportu tymczasowego lub powrót z dokumentami potwierdzającymi kradzież. Eksperci przypominają, by w takich sytuacjach zgłaszać kradzież na policji i kontaktować się z konsulatem. Warto też mieć kopię dokumentów w bezpiecznym miejscu. Od 1 lipca kierowcy mogą spodziewać się wyższych cen paliw. Analitycy przewidują, że benzyna i diesel zdrożeją o 40 do 60 groszy na litrze. To efekt planowanego zakończenia programu ceny paliwa niżej i przywrócenia pełnego VAT-u na poziomie 23%. Po zmianach benzyna 95 może kosztować około 6 zł i 50 groszy za litr, a diesel niecałe 7 zł. Na autostradach ceny mogą ponownie przekroczyć 7 zł za litr. Warto dodać, że cena autogazu może nieznacznie spaść do ponad 3 zł za litr. Polacy coraz ostrożniej podchodzą do lokat terminowych. Najnowsze badania pokazują, że dla wielu z nas ważniejszy od zysku jest szybki dostęp do oszczędności. Aż 49,5% ankietowanych wskazuje, że możliwość wypłaty środków w dowolnym momencie jest kluczowa. Doświadczenia z wysoką inflacją wpłynęły na nasze podejście do oszczędzania. Większość Polaków wybiera lokaty na krótki okres, od 3 do 6 miesięcy. Banki będą musiały zaoferować więcej niż tylko wyższe oprocentowanie, by przyciągnąć klientów. Rząd przygotował nowe przepisy dotyczące pracy podczas upałów. Projekt zakłada możliwość czasowego wstrzymania części prac, gdy temperatura przekroczy określony próg. Pracodawcy będą musieli wprowadzić rozwiązania chroniące pracowników przed nadmiernym obciążeniem cieplnym. Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczyna kontrolę, by sprawdzić, jak firmy radzą sobie z upałami. Nowe regulacje mają na celu dostosowanie warunków pracy do zmieniającego się klimatu. Ostateczne wartości temperatur zostaną określone w rozporządzeniu.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: W krajowym systemie e-faktur pojawiła się faktura na ponad 4 miliony złotych, co wywołało burzę w mediach. Dokument miał sugerować finansowe powiązania kanału Zero ze Sławomirem Mentzenem i został oznaczony jako opłacony. Krzysztof Stanowski, który poinformował o sprawie, twierdzi, że wystawca faktury nie zgodził się na jej wycofanie. Sławomir Mentzen również otrzymał podobny dokument. Cała sytuacja ponownie wzbudziła pytania o bezpieczeństwo KSF, który wkrótce stanie się obowiązkowy dla przedsiębiorców. Na razie brak oficjalnych wyjaśnień dotyczących tej sytuacji. Świadczenie 500+ dla seniorów to wsparcie dla osób z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Pełną kwotę 500 zł miesięcznie otrzymają ci, których dochody nie przekraczają 2188 zł brutto. Jeśli dochody są wyższe, ale nie przekraczają 2688 zł, świadczenie będzie pomniejszone. Wniosek można złożyć w ZUS lub KRUS. Kluczowe jest posiadanie odpowiedniego orzeczenia, które można uzyskać z pomocą ZUS. Progi dochodowe są waloryzowane co roku w marcu. Od 1 lipca rusza nabór wniosków o bon ciepłowniczy na 2026 rok. Wsparcie finansowe skierowane jest do gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego. Aby otrzymać dopłatę, trzeba spełnić kryteria dochodowe i mieć cenę ciepła powyżej 170 zł za GJ netto. Wnioski można składać do końca sierpnia, a gminy będą miały 90 dni na ich rozpatrzenie. Wypłaty rozpoczną się w czwartym kwartale tego roku. Program nie obejmuje osób korzystających z indywidualnych źródeł ciepła. W Kołobrzegu mycie stóp w miejskiej toalecie może kosztować nawet 500 zł. Tabliczka z takim ostrzeżeniem przyciągnęła uwagę podróżnika Michała Cesanisa, który podzielił się zdjęciem w sieci. Informacja wywołała burzliwą dyskusję w mediach społecznościowych. Internauci pytają, jak miałaby być egzekwowana taka kara i sugerują montaż pryszniców przy plaży. Wiele osób zwraca uwagę, że piasek to nieodłączny element pobytu nad morzem. Dyskusja trwa, a turyści zastanawiają się, jak uniknąć wysokiej grzywny.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun podkreśla, że Polska ma szansę odegrać kluczową rolę w odbudowie Ukrainy. Polskie firmy, takie jak PZU, PKO, BP czy Orlen, już widzą tam dla siebie możliwości rozwoju. Balczun zaznacza, że choć emocje związane z trudną historią polsko-ukraińską są obecne, to pragmatyzm powinien dominować w relacjach. Wprowadzenie kodeksu dobrych praktyk ma wspierać krajowe firmy w rywalizacji o kontrakty. Minister podkreśla, że Polska dąży do zwiększenia udziału lokalnych firm w inwestycjach, co ma przyczynić się do wzrostu gospodarczego. Sztuczna inteligencja Mythos firmy Anthropic wykryła luki w tajnych systemach rządu USA w zaledwie kilka godzin. W odpowiedzi administracja prezydenta Donalda Trumpa ograniczyła dostęp do zaawansowanych modeli AI, co wywołało oburzenie w branży technologicznej. Ponad 100 ekspertów ostrzega, że takie działania mogą osłabić obronę USA. Model Mythos, choć skuteczny, nie jest wyjątkowy w wykrywaniu błędów, co podkreślają specjaliści. Spór pokazuje trudności w balansowaniu między potencjałem AI a bezpieczeństwem narodowym.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 32 stopnie, a wiatr południowy osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 33 stopnie, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość szykuje emocjonujące powroty po wakacjach. W nowych odcinkach widzowie będą świadkami intrygującego spotkania Kamy i Elżbiety Domańskiej. Obie panie zasiądą do wspólnej kolacji, ale nie wiadomo, jakie zamiary kryją się za tym spotkaniem. Elżbieta, pewna siebie i zadziorna, nie zamierza odpuścić i ma kolejny plan na zdobycie Marcina. W małżeństwie Kamy i Marcina nadal pojawiają się wzloty i upadki, co Domańska sprytnie wykorzystuje. W nowych odcinkach Elżbieta złoży Marcinowi śmiałą propozycję, oferując mu 1 000 000 złotych. Czy Chodakowski ulegnie pokusie? Jesień zapowiada się pełna napięcia i niespodzianek.
2: W 4241 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 7 lipca o godzinie 20:15, emocje sięgną zenitu. Julka wraca do domu po dramatycznym przedawkowaniu narkotyków. Igor, zaniepokojony jej nieobecnością, jest gotów zgłosić jej zaginięcie na policję, ale w ostatniej chwili otrzymuje uspokajającą wiadomość z jej telefonu. Po powrocie do domu Julka spotyka się z surowym przyjęciem. Igor czeka na nią z testami na obecność alkoholu i narkotyków. Leon, jej chłopak, stawia jej ultimatum. Albo przestanie brać narkotyki, albo się rozstaną. Julka musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań i tłumaczyć się przed rodziną. To odcinek pełen napięcia i emocji, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 4245, który zadebiutuje w nowym sezonie, Bolesław Olszewski zaskoczy wszystkich swoją decyzją o rozwodzie bez orzekania o winie. To niespodziewany ruch ze strony porywczego Bolesława, który przez lata ranił swoją rodzinę. Eliza, zmęczona toksycznym związkiem, przygotowywała się do sądowej batalii, ale teraz może stanąć przed zupełnie nową sytuacją. W międzyczasie ich córka Angelika, mimo szantażu ojca, postanowiła stanąć po stronie matki. To odważne posunięcie Angeliki może być kluczowe w tej rodzinnej rozgrywce. Czy Bolesław ma ukryty plan? Czy to początek nowego rozdziału dla Olszewskich? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami, a emocje fanów sięgają zenitu. Cezary Żak ponownie wciela się w podwójną rolę księdza Piotra Kozioła i polityka Pawła Kozioła. Na planie pojawił się także ksiądz Maciej, znany z wcześniejszych sezonów jako młody i ambitny wikary. Wspólne zdjęcie księdza Piotra, Macieja i Roberta wzbudziło ogromne zainteresowanie. Ksiądz Robert z jego nowoczesnym podejściem często wprowadzał zamieszanie, dodając serialowi dynamiki. Fani zastanawiają się, czy nowe odcinki zachowają klasyczny układ sił zwilkowy. Twórcy nie zdradzają szczegółów, ale relacje między bohaterami nadal będą kluczowe. Każde nowe zdjęcie z planu wywołuje burzę dyskusji, a powrót Rancha przyciąga uwagę tysięcy widzów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W najnowszym 962 odcinku serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 28 czerwca, emocje sięgną zenitu. Cennet, zdeterminowana, by rozdzielić swojego syna Poiraza i jego żonę Nanę, posunie się do dramatycznej mistyfikacji. Udając ciężką chorobę, będzie próbowała wymusić na synu rozwód. Poiraz znajdzie się w trudnej sytuacji, rozdarty między miłością do żony, a rzekomym ostatnim życzeniem matki. Czy zdoła przejrzeć jej grę, zanim będzie za późno? Nana również stanie przed trudnym wyborem. Czy odejść, by ratować zdrowie teściowej? Odcinek pełen napięcia i emocji już w tę niedzielę o 16:05 na TVP1. Wszystkie odcinki można także obejrzeć online w serwisie TVP VOD. Serial M jak miłość wzbudził ostatnio spore emocje. Olga Cybińska, odgrywająca rolę Lenki Zduńskiej, opublikowała wpis, który zaniepokoił fanów. Aktorka podziękowała za sezon i zapowiedziała powrót we wrześniu, co niektórzy odebrali jako pożegnanie. Na szczęście Lenka nie znika z serialu. Cybińska zakończyła jedynie zdjęcia przed wakacyjną przerwą. Po jesiennym wznowieniu emisji Lenka nadal będzie częścią rodziny Zduńskich. Fani mogą odetchnąć z ulgą, bo ich ulubiona bohaterka pozostaje na ekranie. Serial Barwy Szczęścia znów wzbudza emocje wśród fanów. Dominika i Sebastian, ulubiona para widzów, zaskoczyli wszystkich nowym zdjęciem z planu, które pojawiło się w mediach społecznościowych. Choć fotografia uspokoiła nieco fanów, to pytania o przyszłość tej pary wciąż pozostają. W nadchodzącym sezonie ich związek może stanąć przed kolejnymi wyzwaniami, zwłaszcza z powodu Renaty, która zmaga się z uzależnieniem. Renata, dawna przyjaciółka Dominiki, po wyjściu z odwyku odkryła, że Dominika zainwestowała w lokal Feel Good. Ta decyzja może wpłynąć na ich przyjaźń i relacje z Sebastianem. Czy miłość Dominiki i Sebastiana przetrwa te burzliwe czasy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie.
1: W 322 odcinku serialu Ci Złoty Chłopak emocje sięgną zenitu. Serpil, zastraszona przez psychopatycznego Karama, zostaje zmuszona do szpiegowania rodziny Korhanów. Ten mroczny pakt może doprowadzić do upadku jubilerskiej dynastii. Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 29 czerwca. Karam, kierowany rządzą zemsty, nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć swoich wrogów. Jednak przebiegła Ifakat odkrywa tajemnicę Serpil i zamiast ją zdradzić, oferuje pomoc. Serial Złoty Chłopak można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14. Warto śledzić losy bohaterów, które zaskakują na każdym kroku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 32 stopnie, a wiatr południowy osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 33 stopnie, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W wywiadzie Rzece z Karolem Nawrockim profesor Andrzej Nowak ujawnia kulisy kampanii prezydenckiej. Historyk twierdzi, że pojawiła się próba wykorzystania plotki o rzekomym, nieślubnym dziecku Nawrockiego jako elementu politycznego szantażu. Choć temat miał być użyty podczas debaty z Rafałem Trzaskowskim, ostatecznie nie trafił do publicznej dyskusji. Nowe informacje podkreślają brutalność i napięcie towarzyszące tej kampanii. W obwodzie połtawskim na Ukrainie rozbił się myśliwiec MiG-29. Pilot zdołał się katapultować, ale jest ranny i przebywa w szpitalu. Maszyna uczestniczyła w odpieraniu nocnego ataku dronów i rakiet. Przyczyny katastrofy bada specjalna komisja państwowa. To już druga taka katastrofa w ciągu niespełna 2 tygodni.
3: W Jastrzębiu Zdroju doszło do ataku nożownika w szpitalu. 19-letni mężczyzna zaatakował 4 osoby, w tym 2 pacjentki, lekarza i pielęgniarkę. Jedna z pacjentek jest w stanie ciężkim po operacji. Napastnik został zatrzymany przez policję i był pod wpływem narkotyków. O jego dalszym losie zdecyduje prokuratura i sąd. Wakacyjna trasa Beauty pod hasłem hashtag Sephora Summer Vibes on Tour ruszyła pełną parą. Po udanym starcie w Warszawie, gdzie tłumy mieszkańców uczestniczyły w wydarzeniach na bulwarze Smitha Pattona, akcja przenosi się do Krakowa. Od 31 lipca do 2 sierpnia barka Nasza Rzeka zacumuje przy bulwarze Czerwieńskim, oferując uczestnikom mnóstwo atrakcji i inspiracji kosmetycznych. Dla tych, którzy nie mogą być na miejscu, dostępna jest również internetowa gra z imponującą pulą nagród.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Kurz na meblach to problem, z którym zmaga się wielu z nas. Okazuje się, że prosty sposób może pomóc w jego zwalczaniu. Wystarczy zmieszać kilka kropli gliceryny z wodą i spryskać meble, aby kurz osiadał wolniej. Dzięki temu powierzchnie pozostaną czyste przez długie tygodnie. Osoby urodzone w grudniu mają większe szanse na długowieczność. Badania wskazują, że rzadziej cierpią na choroby serca, choć częściej zmagają się z astmą. Eksperci podkreślają, że miesiąc narodzin może wpływać na zdrowie i długość życia. Grudniowe urodziny mogą być więc przepisem na dłuższe życie. Podczas letnich upałów kluczowe jest, by nie podlewać roślin w środku dnia, zwłaszcza między 11 a 17, gdy słońce grzeje najmocniej. Woda szybko paruje, nie docierając do korzeni, a krople na liściach mogą powodować poparzenia. Najlepiej podlewać wcześnie rano, przed godziną 9 lub wieczorem po ustąpieniu upałów. Dzięki temu rośliny będą lepiej nawodnione i zdrowsze.
2: Imię Carmen zyskuje na popularności w Polsce. Choć wciąż jest rzadko spotykane, coraz więcej rodziców docenia jego międzynarodowy charakter i eleganckie brzmienie. Carmen kojarzy się z hiszpańskim temperamentem, słońcem i flamenco, co czyni je atrakcyjną alternatywą dla bardziej popularnych imion. To propozycja dla tych, którzy szukają oryginalności, ale nie chcą rezygnować z łatwości wymowy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Storczyki są szczególnie wrażliwe na letnie upały, które mogą prowadzić do żółknięcia liści i gubienia pąków. Specjaliści zalecają użycie aloesu, który pomaga w nawadnianiu i odżywianiu roślin. Dzięki temu prostemu zabiegowi storczyki mogą odzyskać bujne kwitnienie i jędrne liście mimo wysokich temperatur.
2: Barany, lwy i skorpiony to znaki zodiaku, które niechętnie przyznają się do porażki. Dla barana przegrana to cios w ambicje, a lew traktuje rację jako element swojego wizerunku. Skorpion z kolei nie zapomina i cierpliwie zbiera argumenty, by udowodnić swoją rację. Mimo nieustępliwości te znaki są również konsekwentne i ambitne, co może być ich atutem, jeśli nauczą się elastyczności w relacjach. Minister edukacji Barbara Nowacka uczestniczyła w zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół Morskich w Darłowie. Podziękowała nauczycielom za ich pracę i podkreśliła, że szkoła nie potrzebuje rewolucji, a stabilnych zmian. Nowy rok szkolny przyniesie zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach oraz obowiązkowy przedmiot edukacja zdrowotna. Minister odniosła się też do kwestii nagradzania uczniów, podkreślając, że ambicja powinna być doceniana i nagradzana. Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, podzielił się w mediach społecznościowych radosnym momentem z życia prywatnego. Jego młodszy syn, Antek, zakończył rok szkolny ze świadectwem z czerwonym paskiem, co wywołało ogromną dumę u ojca. Nawrocki złożył także życzenia wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom na nadchodzące wakacje. Internauci szybko zareagowali, gratulując Antkowi i życząc rodzinie udanego odpoczynku.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Posłanka Aleksandra Leo poinformowała o śmierci swojej ukochanej babci Krystyny. W trudnych chwilach może liczyć na wsparcie wielu osób, w tym dziennikarki Hany Lis. Internauci również wyrażają swoje współczucie, dzieląc się własnymi doświadczeniami związanymi ze stratą bliskich. Leo, posłanka klubu parlamentarnego Centrum, jest znana z działalności w mediach i polityce.
3: Jolanta Kwaśniewska była pierwsza dama. Wciąż uznawana jest za ikonę stylu. Jej obecne stylizacje łączą nowoczesność z elegancją, daleką od nudy i sztywnego protokołu. Stawia na unikalne akcesoria, takie jak wyraziste okulary i oryginalna biżuteria oraz nowoczesne garnitury. Podstawą jej garderoby są wysokiej jakości kroje i stonowane barwy, które uzupełnia wyrazistymi kolorami lub wzorzystymi elementami.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 32 stopnie, a wiatr południowy osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 33 stopnie, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda znowu zaskakuje. Tym razem zabrała swoją 75-letnią mamę na wakacje do Hiszpanii, gdzie obie panie postanowiły zaszaleć na słonecznej sesji zdjęciowej. Pani Wanda, mimo swojego wieku, bez wahania pozowała w bikini, pokazując, że wiek to tylko liczba. A jakby tego było mało, mama Dody nagrała też specjalną wstawkę do nowego utworu córki. Cóż, wygląda na to, że talent i odwaga w tej rodzinie to sprawa genetyczna.
2: Dominika Serowska, znana z programu Królowa Przetrwania, znowu zaskakuje. Tym razem nie tylko zaokrąglonym brzuszkiem, ale i odwagą, prezentując się w skąpym bikini na Instagramie. W 40-stopniowym upale, zamiast narzekać, przyszła mama cieszy się życiem, pokazując, że ciąża to dla niej czas pełen blasku. Aż trudno uwierzyć, że ktoś może tak promienieć w takim żarze.
1: Madonna, królowa popu, zdradziła swoje randkowe sekrety z lat 80. Okazuje się, że kluczowym kryterium wyboru partnera była wanna. Tak, wanna i domowe jedzenie były dla niej priorytetem. Dziś, w wieku 67 lat, Madonna nadal zaskakuje. Tym razem plotkami o tajnym ślubie z 29-letnim piłkarzem. Cóż, miłość nie zna

0: 80. roku uczyniła ją ikoną, a jej uroda i talent nie przestają przyciągać uwagi. Na festiwalu Dwa Teatry znów oczarowała wszystkich, udowadniając, że czas dla niej stanął w miejscu. Kto by pomyślał, że można starzeć się z taką gracją i wdziękiem? Marzena Kipiel-Sztuka, niezapomniana Halinka z Świata według Kiepskich, odeszła w wieku 58 lat, pozostawiając za sobą nie tylko śmiech, ale i pasmo życiowych dramatów. Choć na ekranie bawiła miliony, jej życie prywatne przypominało telenowelę pełną tragedii i niepowodzeń. Teraz jej siostra Dorota planuje wydać książkę, która ma ujawnić nieznane dotąd fakty z życia artystki. Cóż, wygląda na to, że nawet po śmierci Halinka nie zazna spokoju. Kto by pomyślał, że japońska klapa z lat 80. stanie się fundamentem skandynawskiej rewolucji muzycznej? Efekt gitarowy Boss HM2, początkowo wyśmiewany i porzucany w lombardach, został odkryty przez szwedzkich nastolatków, którzy ustawili wszystkie gałki na maksimum, tworząc brzmienie piły łańcuchowej. To przypadkowe odkrycie zdefiniowało death metal i uczyniło z taniej kostki poszukiwany skarb. Po latach presji fanów, firma Boss w 2021 roku wznowiła produkcję, dodając jeszcze więcej mocy do tego legendarnego brzmienia. Ach, Hotel California. Utwór, który od dekad nie daje spokoju fanom teorii spiskowych. The Eagles stworzyli piosenkę, która miała być brutalnym rozliczeniem z amerykańskim snem i zepsutym światem muzycznego biznesu lat 70. Don Felder, gitarzysta zespołu, musiał odtworzyć słynną solówkę przez telefon, bo zapomniał, co zagrał na demówce. A co z satanistycznymi mitami i rzekomymi ukrytymi wiadomościami? Cóż, muzycy nazywają to kompletną fantazją. Nawet po niemal 50 latach Hotel California wciąż budzi emocje i generuje miliony dolarów. Co pokazuje, że niektóre legendy nigdy nie umierają.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Iron Maiden w Paryżu zafundowali fanom niezapomniane emocje, choć niekoniecznie takie, na jakie liczyli. Koncert, który miał być wolny od telefonów i uwieczniony na przyszłe wydawnictwo, został przerwany przez awarię prądu. Fani, zwłaszcza ci, którzy przybyli z daleka, nie kryli frustracji, a zespół tłumaczył się ekstremalnymi upałami. Bruce Dickinson zapewnił, że mimo braku bisów, nagranie z koncertu będzie wyjątkowe. Cóż, pozostaje czekać na premierę i mieć nadzieję, że prąd tym razem nie zawiedzie.
2: Janik Gers, gitarzysta Iron Maiden, to prawdziwy twardziel z Hartlepool, który zamiast w luksusie dorastał w surowych warunkach robotniczego miasta. Jego ojciec, Bolesław Gers, polski oficer marynarki, po wojnie zamienił mundur na kombinezon stoczniowca, ucząc syna dyscypliny i ciężkiej pracy. Janik, zamiast kolekcjonować drogie gadżety, wciąż gra na gitarze, na którą sam zarobił jako nastolatek. Mimo że nie mówi płynnie po polsku, jego serce bije w rytmie polskich korzeni, co czuć na koncertach w Polsce, gdzie zawsze podkreśla swoje pochodzenie.
0: W 1965 roku w duńskim klubie w Aarhus doszło do bójki, która mogła zakończyć karierę zespołu The Who, ale zamiast tego stała się fundamentem ich legendy. Roger Daltrey, zirytowany narkotykowymi ekscesami kolegów, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i jednym ciosem powalił Pita Townshenda. W rezultacie Daltrey został wyrzucony z zespołu, ale po krótkim bezrobociu wrócił, zgadzając się na nowe zasady. Dzięki tej burzliwej historii The Who przekształciło się w ikonę rocka, a ich muzyka zyskała nową, buntowniczą energię.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 32 stopnie, a wiatr południowy osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 33 stopnie, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś około godziny 16 na warszawskiej Białołęce doszło do potężnej eksplozji. Wybuchła butla gazowa na balkonie przy ulicy Aluzyjnej, co wywołało pożar. Na miejscu interweniowały 4 zastępy strażackie. Na szczęście nie ma doniesień o osobach rannych. Młody Francuz, który wtargnął do tunelu warszawskiego metra, spędzi 3 miesiące w areszcie. Sąd podjął tę decyzję, a prokuratura potwierdziła, że mężczyzna odpowie za próbę zamachu na infrastrukturę. Incydent spowodował chaos w komunikacji miejskiej, a metro musiało wstrzymać kursowanie na części trasy. Śledztwo trwa, ale szczegóły nie są ujawniane.
0: W Karczewie, na niestrzeżonym kąpielisku jeziora Moczydło, doszło do dramatycznego wypadku. 7-letnia dziewczynka, która wczoraj została wyciągnięta z wody, nadal walczy o życie w szpitalu. Ratownicy zdołali przywrócić jej podstawowe funkcje życiowe, ale jej stan pozostaje ciężki. Policja bada okoliczności zdarzenia, a rodzice dziecka byli trzeźwi w momencie wypadku. Wakacyjne loty z Warszawy mogą zostać przeniesione do Radomia. Lotnisko Chopina zmaga się z nadmiarem pasażerów, co skłoniło biuro podróży Annex Tour do negocjacji w sprawie zmiany miejsca wylotu. Polskie porty lotnicze rozważają uruchomienie autokarów z Warszawy do Radomia, by ułatwić podróż pasażerom. Decyzja może zapaść jeszcze przed szczytem sezonu letniego.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rok temu w Starej Wsi pod Limanową doszło do tragedii, która wstrząsnęła Polską. Tadeusz Duda zamordował swoją córkę Justynę i jej męża Zbigniewa, a następnie ukrywał się przez kilka dni. Poszukiwania zakończyły się odnalezieniem jego ciała oraz listu, w którym tłumaczył swoje motywy. Pogrzeb Dudy odbył się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.
0: Na ulicy Zygmuntowskiej w Gliwicach doszło do groźnego wypadku z udziałem 11-latka na hulajnodze i autobusu miejskiego. Chłopiec wjechał na przejście dla pieszych, gdzie zderzył się z autobusem. Na szczęście kierowca autobusu zareagował na czas, a dziecko doznało jedynie powierzchownych otarć. Policja przypomina, że przejścia dla pieszych są przeznaczone wyłącznie dla pieszych, a użytkownicy hulajnóg muszą przestrzegać przepisów. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego.
1: Na osiedlu letnim w Ząbkowicach Śląskich doszło do skandalu. Nieznany sprawca wlał domestos do basenu przygotowanego dla psów, co zmusiło służby do interwencji. Na szczęście dzięki szybkiej reakcji żadne zwierzę nie ucierpiało. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami apeluje o czujność mieszkańców. W latach 90. i na początku XXI wieku listy do redakcji magazynów takich jak Bravo czy Popcorn były dla młodzieży tym, czym dziś są media społecznościowe. Młodzi ludzie szukali tam odpowiedzi na pytania o dojrzewanie, emocje i relacje, które często wstydzili się zadać rodzicom. Choć dziś mamy internet i aplikacje, wiele dylematów młodzieży pozostało niezmienionych, jak strach przed odrzuceniem czy potrzeba akceptacji. To pokazuje, że emocje dorastania są ponadczasowe.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jezioro Garda, największe we Włoszech, przyciąga turystów z całego świata swoim niezwykłym połączeniem gór, błękitnej wody i śródziemnomorskiej roślinności. Położone na styku Lombardii, Wenecji Euganejskiej i Trydentu Górnej Adygi, uchodzi za jedno z najpiękniejszych miejsc w Europie. Jego powierzchnia wynosi około 370 km2, co czyni je większym od Wrocławia. Dzięki alpejskim szczytom na północy i śródziemnomorskiemu klimatowi na południu, jezioro oferuje idealne warunki do wypoczynku przez cały rok.
1: Polskę nawiedzają ekstremalne upały, które mogą przekroczyć 40 stopni Celsjusza. W takich warunkach wzrasta ryzyko pożarów, szczególnie związanych z niewłaściwym użytkowaniem sprzętu elektronicznego. Specjaliści ostrzegają przed pozostawianiem ładowarek w gniazdkach na dłużej oraz ładowaniem telefonów pod poduszką. Warto zachować ostrożność i dbać o odpowiednią cyrkulację powietrza wokół urządzeń.
0: Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, został przyłapany na targu podczas zakupów. Polityk, znany z zamiłowania do ogrodnictwa, powiększył swoją kolekcję o sadzonki pomidorów. Mimo odpowiedzialnych funkcji rządowych, Kowal znajduje czas na pielęgnację swojego ogrodu, traktując to jako formę relaksu. Nawet na bazarze prezentował się elegancko, co podkreśla jego dbałość o wizerunek. We Francji doszło do 4. tragedii, związanej z pozostawieniem dziecka w rozgrzanym samochodzie. Ostatnią ofiarą jest 18-miesięczne dziecko, które zmarło w Marsylii. Wcześniej zginęli 2 bracia w Carpentras oraz 3-letni chłopiec na przedmieściach Paryża. Fala upałów, która przetacza się przez Europę, sprawia, że temperatura w zamkniętych autach szybko osiąga śmiertelne wartości.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Wenezueli po 2 silnych trzęsieniach ziemi liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 589, a rannych jest 2980 osób. Ponad 50 tysięcy osób wciąż uznaje się za zaginione. Ratownicy przeszukują gruzy, jednak akcję utrudnia brak ciężkiego sprzętu. Władze apelują o pomoc i zapowiadają utworzenie funduszu odbudowy. Wczoraj w Pekinie doszło do nietypowego zdarzenia. Mały samolot uderzył w najwyższy budynek miasta, CITIC Tower. Na szczęście nie ma informacji o ofiarach. Chińskie władze nie wydały jeszcze oficjalnego komunikatu, a na miejscu pracują służby ratunkowe. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia i filmy z miejsca zdarzenia.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 32 stopnie, a wiatr południowy osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 33 stopnie, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Polski Związek Piłki Nożnej zmienił godzinę meczu o Super Puchar Polski. Lech Poznań zmierzy się z Górnikiem Zabrze 16 lipca o 19, a nie jak wcześniej planowano o 20:45. Spotkanie odbędzie się na stadionie Lecha w Poznaniu. To ważny mecz, bo otwiera nowy sezon piłkarski w Polsce. Reprezentacja Hiszpanii, jeden z faworytów mundialu, zaskoczyła remisem z Republiką Zielonego Przylądka, ale szybko odzyskała formę, wygrywając z Arabią Saudyjską. Przed nimi kluczowy mecz z Urugwajem, który może zdecydować o awansie. Lamine Yamal, młoda gwiazda Barcelony, porównywany do Leo Messiego, ma być kluczowym graczem w tym starciu. Jorge Felix z Piasta Gliwice podkreśla, że Hiszpania musi zachować chłodną głowę i wykorzystać presję rywali, by zapewnić sobie awans. Na mundialu czeka nas emocjonujące starcie Kyliana Mbappe i Erlinga Haalanda, którzy walczą o tytuł Króla Strzelców. Obaj mają już po 4 gole, a ich drużyny awansowały do fazy pucharowej. Haaland, mimo świetnej formy, zaskoczył pesymistyczną opinią o szansach Norwegii w meczu z Francją. Tymczasem Mbappe, kapitan Francji, świętował swój setny mecz w reprezentacji, zdobywając 2 gole. We Wrocławiu zmiany w terminarzu rozgrywek żużlowych z powodu upałów. W PGE Ekstralidze mecz Stelmet Falubas Zielona Góra z Orlen Oil Motor Lublin odbędzie się w niedzielę o 19, a GZ Stal Gorzów z Fogo Unia Leszno o 21. W Metalka z drugiej Ekstralidze spotkanie Moonfin Malesa Ostrów Wielkopolski z Polonią Piła rozpocznie się o 17:30. Ostatni mecz 10. kolejki tej ligi, Hunters PSŻ Poznań z Abramczyk Polonia Bydgoszcz, odbędzie się 19 lipca o 19, co zbiegnie się z finałem piłkarskich mistrzostw świata.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Na Wimbledonie doszło do zaskakującego protestu. Aryna Sabalenka i Jannik Sinner, liderzy światowych rankingów, skrócili swoje spotkania z mediami, wyrażając niezadowolenie z niskich udziałów finansowych tenisistów w przychodach turniejów Wielkiego Szlema. Gwiazdy domagają się większego wsparcia dla mniej zarabiających graczy, a Sabalenka grozi nawet bojkotem turnieju. Organizatorzy są zaskoczeni, a atmosfera przed startem zawodów jest napięta. Podczas Mistrzostw Świata 2026 Francja pewnie pokonała Norwegię 4-1, a bohaterem meczu został Ousmane Dembele, zdobywając hat-tricka. Senegal odniósł rekordowe zwycięstwo, rozbijając Irak 5-0, jednak wciąż musi czekać na ostateczne rozstrzygnięcia, by być pewnym awansu. Francuzi dominowali na boisku, a Dembele błyszczał skutecznością. Tymczasem Senegalczycy perfekcyjnie wykorzystali grę w przewadze, osiągając najwyższe w historii zwycięstwo afrykańskiej drużyny na Mistrzostwach Świata. Iga Świątek staje przed trudnym zadaniem obrony tytułu na Wimbledonie. Polka zmaga się z presją i ryzykiem utraty 2000 punktów w rankingu WTA. Na jej drodze mogą stanąć takie gwiazdy jak Serena Williams i Karolina Pliskowa. Pierwszym wyzwaniem będzie mecz z Amerykanką Taylor Townsend. Kamil Grosicki, znany piłkarz Pogoni Szczecin, w nowym dokumencie opowiedział o swojej walce z uzależnieniem od hazardu. Skrzydłowy przyznał, że nauk przez lata wpływał na jego życie zawodowe i prywatne, ale teraz uważa go za zamknięty rozdział. Grosicki podkreśla, że hazard przestał go interesować, a symboliczne zakończenie tej trudnej historii upamiętnia tatuaż z datą 30 czerwca 2019 roku. W trudnych chwilach wspierała go żona, Dominika Grosicka, co pomogło mu pokonać uzależnienie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Podczas meczu Kolumbii na Mistrzostwach Świata w 2026 roku kamery uchwyciły młodą fankę, której wyraz twarzy szybko stał się internetowym hitem. Okazało się, że to Miranda Yepes, córka legendarnego piłkarza Mario Yepesa. Miranda, popularna influencerka, z humorem odniosła się do swojej nowej sławy w mediach społecznościowych. Jej zdjęcia z wydarzenia obiegły świat, a sama Yepes podkreśliła, że jej skupiona mina wynikała z koncentracji na meczu. Zmarła Beata Andrzejczuk-Dudzińska, utytułowana mistrzyni Polski w szachach błyskawicznych. Szachistka odeszła niespodziewanie w wieku 38 lat, zaledwie 3 dni po swoich urodzinach. Dokładne przyczyny śmierci pozostają nieznane, a odpowiedzi ma przynieść zaplanowana sekcja zwłok. Środowisko sportowe pogrążyło się w żałobie po stracie tej wybitnej zawodniczki. Reprezentacja Polski siatkarzy odniosła 4. zwycięstwo w tegorocznej Lidze Narodów, pokonując Turcję 3-2. Po zaciętym meczu w Gliwicach biało-czerwoni są coraz bliżej awansu do turnieju finałowego. Aleksander Śliwka zdobył 20 punktów, stając się liderem zespołu. W sobotę Polacy zmierzą się z Niemcami.
2: Michał Dębek, były tenisista, i Agata Bachanek, dziennikarka TVP, wzięli ślub w Sopocie. Para podzieliła się radosną nowiną w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia z uroczystości. Ślub odbył się tuż przed rozpoczęciem Wimbledonu, a nowożeńcy będą teraz wspólnie śledzić zmagania tenisistów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Wimbledon 2026 startuje już w poniedziałek, 29 czerwca. W turnieju zobaczymy sześciu Polaków, w tym rozstawione Igę Świątek i Maję Chwalińską. W poniedziałek na kortach pojawią się Maja Chwalińska, Magda Linet, Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz. We wtorek do gry przystąpią Iga Świątek i Kamil Majchrzak.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 32 stopnie, a wiatr południowy osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 33 stopnie, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość szykuje emocjonujące powroty po wakacjach. W nowych odcinkach widzowie będą świadkami intrygującego spotkania Kamy i Elżbiety Domańskiej. Obie panie zasiądą do wspólnej kolacji, ale nie wiadomo, jakie zamiary kryją się za tym spotkaniem. Elżbieta, pewna siebie i zadziorna, nie zamierza odpuścić i ma kolejny plan na zdobycie Marcina. W małżeństwie Kamy i Marcina nadal pojawiają się wzloty i upadki, co Domańska sprytnie wykorzystuje. W nowych odcinkach Elżbieta złoży Marcinowi śmiałą propozycję, oferując mu 1 000 000 złotych. Czy Chodakowski ulegnie pokusie? Jesień zapowiada się pełna napięcia i niespodzianek.
2: W 4241 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 7 lipca o godzinie 20:15, emocje sięgną zenitu. Julka wraca do domu po dramatycznym przedawkowaniu narkotyków. Igor, zaniepokojony jej nieobecnością, jest gotów zgłosić jej zaginięcie na policję, ale w ostatniej chwili otrzymuje uspokajającą wiadomość z jej telefonu. Po powrocie do domu Julka spotyka się z surowym przyjęciem. Igor czeka na nią z testami na obecność alkoholu i narkotyków. Leon, jej chłopak, stawia jej ultimatum. Albo przestanie brać narkotyki, albo się rozstaną. Julka musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań i tłumaczyć się przed rodziną. To odcinek pełen napięcia i emocji, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 4245, który zadebiutuje w nowym sezonie, Bolesław Olszewski zaskoczy wszystkich swoją decyzją o rozwodzie bez orzekania o winie. To niespodziewany ruch ze strony porywczego Bolesława, który przez lata ranił swoją rodzinę. Eliza, zmęczona toksycznym związkiem, przygotowywała się do sądowej batalii, ale teraz może stanąć przed zupełnie nową sytuacją. W międzyczasie ich córka Angelika, mimo szantażu ojca, postanowiła stanąć po stronie matki. To odważne posunięcie Angeliki może być kluczowe w tej rodzinnej rozgrywce. Czy Bolesław ma ukryty plan? Czy to początek nowego rozdziału dla Olszewskich? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami, a emocje fanów sięgają zenitu. Cezary Żak ponownie wciela się w podwójną rolę księdza Piotra Kozioła i polityka Pawła Kozioła. Na planie pojawił się także ksiądz Maciej, znany z wcześniejszych sezonów jako młody i ambitny wikary. Wspólne zdjęcie księdza Piotra, Macieja i Roberta wzbudziło ogromne zainteresowanie. Ksiądz Robert z jego nowoczesnym podejściem często wprowadzał zamieszanie, dodając serialowi dynamiki. Fani zastanawiają się, czy nowe odcinki zachowają klasyczny układ sił zwilkowy. Twórcy nie zdradzają szczegółów, ale relacje między bohaterami nadal będą kluczowe. Każde nowe zdjęcie z planu wywołuje burzę dyskusji, a powrót Rancha przyciąga uwagę tysięcy widzów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W najnowszym 962 odcinku serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 28 czerwca, emocje sięgną zenitu. Cennet, zdeterminowana, by rozdzielić swojego syna Poiraza i jego żonę Nanę, posunie się do dramatycznej mistyfikacji. Udając ciężką chorobę, będzie próbowała wymusić na synu rozwód. Poiraz znajdzie się w trudnej sytuacji, rozdarty między miłością do żony, a rzekomym ostatnim życzeniem matki. Czy zdoła przejrzeć jej grę, zanim będzie za późno? Nana również stanie przed trudnym wyborem. Czy odejść, by ratować zdrowie teściowej? Odcinek pełen napięcia i emocji już w tę niedzielę o 16:05 na TVP1. Wszystkie odcinki można także obejrzeć online w serwisie TVP VOD. Serial M jak miłość wzbudził ostatnio spore emocje. Olga Cybińska, odgrywająca rolę Lenki Zduńskiej, opublikowała wpis, który zaniepokoił fanów. Aktorka podziękowała za sezon i zapowiedziała powrót we wrześniu, co niektórzy odebrali jako pożegnanie. Na szczęście Lenka nie znika z serialu. Cybińska zakończyła jedynie zdjęcia przed wakacyjną przerwą. Po jesiennym wznowieniu emisji Lenka nadal będzie częścią rodziny Zduńskich. Fani mogą odetchnąć z ulgą, bo ich ulubiona bohaterka pozostaje na ekranie. Serial Barwy Szczęścia znów wzbudza emocje wśród fanów. Dominika i Sebastian, ulubiona para widzów, zaskoczyli wszystkich nowym zdjęciem z planu, które pojawiło się w mediach społecznościowych. Choć fotografia uspokoiła nieco fanów, to pytania o przyszłość tej pary wciąż pozostają. W nadchodzącym sezonie ich związek może stanąć przed kolejnymi wyzwaniami, zwłaszcza z powodu Renaty, która zmaga się z uzależnieniem. Renata, dawna przyjaciółka Dominiki, po wyjściu z odwyku odkryła, że Dominika zainwestowała w lokal Feelgood. Ta decyzja może wpłynąć na ich przyjaźń i relacje z Sebastianem. Czy miłość Dominiki i Sebastiana przetrwa te burzliwe czasy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie.
1: W 322 odcinku serialu Ci Złoty Chłopak emocje sięgną zenitu. Serpil, zastraszona przez psychopatycznego Karama, zostaje zmuszona do szpiegowania rodziny Korhanów. Ten mroczny pakt może doprowadzić do upadku jubilerskiej dynastii. Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 29 czerwca. Karam, kierowany rządzą zemsty, nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć swoich wrogów. Jednak przebiegła Ifakat odkrywa tajemnicę Serpil i zamiast ją zdradzić, oferuje pomoc. Serial Złoty Chłopak można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14. Warto śledzić losy bohaterów, które zaskakują na każdym kroku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 32 stopnie, a wiatr południowy osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 33 stopnie, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W wywiadzie Rzece z Karolem Nawrockim profesor Andrzej Nowak ujawnia kulisy kampanii prezydenckiej. Historyk twierdzi, że pojawiła się próba wykorzystania plotki o rzekomym, nieślubnym dziecku Nawrockiego jako elementu politycznego szantażu. Choć temat miał być użyty podczas debaty z Rafałem Trzaskowskim, ostatecznie nie trafił do publicznej dyskusji. Nowe informacje podkreślają brutalność i napięcie towarzyszące tej kampanii. W obwodzie połtawskim na Ukrainie rozbił się myśliwiec MiG-29. Pilot zdołał się katapultować, ale jest ranny i przebywa w szpitalu. Maszyna uczestniczyła w odpieraniu nocnego ataku dronów i rakiet. Przyczyny katastrofy bada specjalna komisja państwowa. To już druga taka katastrofa w ciągu niespełna 2 tygodni.
0: W Jastrzębiu Zdroju doszło do ataku nożownika w szpitalu. 19-letni mężczyzna zaatakował 4 osoby, w tym 2 pacjentki, lekarza i pielęgniarkę. Jedna z pacjentek jest w stanie ciężkim po operacji. Napastnik został zatrzymany przez policję i był pod wpływem narkotyków. O jego dalszym losie zdecyduje prokuratura i sąd. Wakacyjna trasa Beauty pod hasłem hashtag Sephora Summer Vibes on Tour ruszyła pełną parą. Po udanym starcie w Warszawie, gdzie tłumy mieszkańców uczestniczyły w wydarzeniach na bulwarze Smitha Pattona, akcja przenosi się do Krakowa. Od 31 lipca do 2 sierpnia barka Nasza Rzeka zacumuje przy bulwarze Czerwieńskim, oferując uczestnikom mnóstwo atrakcji i inspiracji kosmetycznych. Dla tych, którzy nie mogą być na miejscu, dostępna jest również internetowa gra z imponującą pulą nagród.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Kurz na meblach to problem, z którym zmaga się wielu z nas. Okazuje się, że prosty sposób może pomóc w jego zwalczaniu. Wystarczy zmieszać kilka kropli gliceryny z wodą i spryskać meble, aby kurz osiadał wolniej. Dzięki temu powierzchnie pozostaną czyste przez długie tygodnie. Osoby urodzone w grudniu mają większe szanse na długowieczność. Badania wskazują, że rzadziej cierpią na choroby serca, choć częściej zmagają się z astmą. Eksperci podkreślają, że miesiąc narodzin może wpływać na zdrowie i długość życia. Grudniowe urodziny mogą być więc przepisem na dłuższe życie. Podczas letnich upałów kluczowe jest, by nie podlewać roślin w środku dnia, zwłaszcza między 11 a 17, gdy słońce grzeje najmocniej. Woda szybko paruje, nie docierając do korzeni, a krople na liściach mogą powodować poparzenia. Najlepiej podlewać wcześnie rano, przed godziną 9 lub wieczorem po ustąpieniu upałów. Dzięki temu rośliny będą lepiej nawodnione i zdrowsze.
2: Imię Carmen zyskuje na popularności w Polsce. Choć wciąż jest rzadko spotykane, coraz więcej rodziców docenia jego międzynarodowy charakter i eleganckie brzmienie. Carmen kojarzy się z hiszpańskim temperamentem, słońcem i flamenco, co czyni je atrakcyjną alternatywą dla bardziej popularnych imion. To propozycja dla tych, którzy szukają oryginalności, ale nie chcą rezygnować z łatwości wymowy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Storczyki są szczególnie wrażliwe na letnie upały, które mogą prowadzić do żółknięcia liści i gubienia pąków. Specjaliści zalecają użycie aloesu, który pomaga w nawadnianiu i odżywianiu roślin. Dzięki temu prostemu zabiegowi storczyki mogą odzyskać bujne kwitnienie i jędrne liście mimo wysokich temperatur.
2: Barany, lwy i skorpiony to znaki zodiaku, które niechętnie przyznają się do porażki. Dla barana przegrana to cios w ambicje, a lew traktuje rację jako element swojego wizerunku. Skorpion z kolei nie zapomina i cierpliwie zbiera argumenty, by udowodnić swoją rację. Mimo nieustępliwości te znaki są również konsekwentne i ambitne, co może być ich atutem, jeśli nauczą się elastyczności w relacjach. Minister edukacji Barbara Nowacka uczestniczyła w zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół Morskich w Darłowie. Podziękowała nauczycielom za ich pracę i podkreśliła, że szkoła nie potrzebuje rewolucji, a stabilnych zmian. Nowy rok szkolny przyniesie zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach oraz obowiązkowy przedmiot edukacja zdrowotna. Minister odniosła się też do kwestii nagradzania uczniów, podkreślając, że ambicja powinna być doceniana i nagradzana. Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, podzielił się w mediach społecznościowych radosnym momentem z życia prywatnego. Jego młodszy syn, Antek, zakończył rok szkolny ze świadectwem z czerwonym paskiem, co wywołało ogromną dumę u ojca. Nawrocki złożył także życzenia wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom na nadchodzące wakacje. Internauci szybko zareagowali, gratulując Antkowi i życząc rodzinie udanego odpoczynku.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Posłanka Aleksandra Leo poinformowała o śmierci swojej ukochanej babci Krystyny. W trudnych chwilach może liczyć na wsparcie wielu osób, w tym dziennikarki Hany Lis. Internauci również wyrażają swoje współczucie, dzieląc się własnymi doświadczeniami związanymi ze stratą bliskich. Leo, posłanka klubu parlamentarnego Centrum, jest znana z działalności w mediach i polityce.
0: Jolanta Kwaśniewska była pierwsza dama. Wciąż uznawana jest za ikonę stylu. Jej obecne stylizacje łączą nowoczesność z elegancją, daleką od nudy i sztywnego protokołu. Stawia na unikalne akcesoria, takie jak wyraziste okulary i oryginalna biżuteria oraz nowoczesne garnitury. Podstawą jej garderoby są wysokiej jakości kroje i stonowane barwy, które uzupełnia wyrazistymi kolorami lub wzorzystymi elementami.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 32 stopnie, a wiatr południowy osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 33 stopnie, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda znowu zaskakuje. Tym razem zabrała swoją 75-letnią mamę na wakacje do Hiszpanii, gdzie obie panie postanowiły zaszaleć na słonecznej sesji zdjęciowej. Pani Wanda, mimo swojego wieku, bez wahania pozowała w bikini, pokazując, że wiek to tylko liczba. A jakby tego było mało, mama Dody nagrała też specjalną wstawkę do nowego utworu córki. Cóż, wygląda na to, że talent i odwaga w tej rodzinie to sprawa genetyczna.
2: Dominika Serowska, znana z programu Królowa Przetrwania, znowu zaskakuje. Tym razem nie tylko zaokrągłonym brzuszkiem, ale i odwagą, prezentując się w skąpym bikini na Instagramie. W 40-stopniowym upale, zamiast narzekać, przyszła mama cieszy się życiem, pokazując, że ciąża to dla niej czas pełen blasku. Aż trudno uwierzyć, że ktoś może tak promienieć w takim żarze.
1: Madonna, królowa popu, zdradziła swoje randkowe sekrety z lat 80. Okazuje się, że kluczowym kryterium wyboru partnera była wanna. Tak, wanna i domowe jedzenie były dla niej priorytetem. Dziś, w wieku 67 lat, Madonna nadal zaskakuje. Tym razem plotkami o tajnym ślubie z 29-letnim piłkarzem. Cóż, miłość nie zna granic, ani wieku, ani wyposażenia łazienki. Jill Smokler, założycielka Scary Mommy, odeszła 22 czerwca po długiej walce z glejakiem. Jej śmierć wstrząsnęła społecznością, którą zbudowała, mówiąc głośno to, czego inne matki nie odważyły się powiedzieć. Smokler, znana z humoru i autentyczności, pozostawiła po sobie dzieci, książki i odważny głos, który zmienił oblicze macierzyństwa. Jej spuścizna to przypomnienie, że rodzicielstwo to nie tylko słodkie chwile, ale i chaos, który można przyjąć z uśmiechem.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Grażyna Barszczewska, niekwestionowana królowa polskiej sceny, wciąż zachwyca publiczność swoją niezrównaną klasą i energią. Mimo że zbliża się do 80, jej rola w karierze nią, mimo że zbliża się

0: Piotra Dorota planuje wydać książkę, która ma ujawnić nieznane dotąd fakty z życia artystki. Cóż, wygląda na to, że nawet po śmierci Halinka nie zazna spokoju. Kto by pomyślał, że japońska klapa z lat 80. stanie się fundamentem skandynawskiej rewolucji muzycznej? Efekt gitarowy Boss HM2, początkowo wyśmiewany i porzucany w lombardach, został odkryty przez szwedzkich nastolatków, którzy ustawili wszystkie gałki na maksimum, tworząc brzmienie piły łańcuchowej. To przypadkowe odkrycie zdefiniowało death metal i uczyniło z taniej kostki poszukiwany skarb. Po latach presji fanów, firma Boss w 2021 roku wznowiła produkcję, dodając jeszcze więcej mocy do tego legendarnego brzmienia. Ach, Hotel California. Utwór, który od dekad nie daje spokoju fanom teorii spiskowych. The Eagles stworzyli piosenkę, która miała być brutalnym rozliczeniem z amerykańskim snem i zepsutym światem muzycznego biznesu lat 70. Don Felder, gitarzysta zespołu, musiał odtworzyć słynną solówkę przez telefon, bo zapomniał, co zagrał na demówce. A co z satanistycznymi mitami i rzekomymi ukrytymi wiadomościami? Cóż, muzycy nazywają to kompletną fantazją. Nawet po niemal 50 latach Hotel California wciąż budzi emocje i generuje miliony dolarów. Co pokazuje, że niektóre legendy nigdy nie umierają.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Iron Maiden w Paryżu zafundowali fanom niezapomniane emocje, choć niekoniecznie takie, na jakie liczyli. Koncert, który miał być wolny od telefonów i uwieczniony na przyszłe wydawnictwo, został przerwany przez awarię prądu. Fani, zwłaszcza ci, którzy przybyli z daleka, nie kryli frustracji, a zespół tłumaczył się ekstremalnymi upałami. Bruce Dickinson zapewnił, że mimo braku bisów, nagranie z koncertu będzie wyjątkowe. Cóż, pozostaje czekać na premierę i mieć nadzieję, że prąd tym razem nie zawiedzie.
2: Janik Gers, gitarzysta Iron Maiden, to prawdziwy twardziel z Hartlepool, który zamiast w luksusie dorastał w surowych warunkach robotniczego miasta. Jego ojciec, Bolesław Gers, polski oficer marynarki, po wojnie zamienił mundur na kombinezon stoczniowca, ucząc syna dyscypliny i ciężkiej pracy. Janik, zamiast kolekcjonować drogie gadżety, wciąż gra na gitarze, na którą sam zarobił jako nastolatek. Mimo że nie mówi płynnie po polsku, jego serce bije w rytmie polskich korzeni, co czuć na koncertach w Polsce, gdzie zawsze podkreśla swoje pochodzenie.
0: W 1965 roku w duńskim klubie w Aarhus doszło do bójki, która mogła zakończyć karierę zespołu The Who, ale zamiast tego stała się fundamentem ich legendy. Roger Daltrey, zirytowany narkotykowymi ekscesami kolegów, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i jednym ciosem powalił Pita Townshenda. W rezultacie Daltrey został wyrzucony z zespołu, ale po krótkim bezrobociu wrócił, zgadzając się na nowe zasady. Dzięki tej burzliwej historii The Who przekształciło się w ikonę rocka, a ich muzyka zyskała nową, buntowniczą energię.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 32 stopnie, a wiatr południowy osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 33 stopnie, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś około godziny 16 na warszawskiej Białołęce doszło do potężnej eksplozji. Wybuchła butla gazowa na balkonie przy ulicy Aluzyjnej, co wywołało pożar. Na miejscu interweniowały 4 zastępy strażackie. Na szczęście nie ma doniesień o osobach rannych. Młody Francuz, który wtargnął do tunelu warszawskiego metra, spędzi 3 miesiące w areszcie. Sąd podjął tę decyzję, a prokuratura potwierdziła, że mężczyzna odpowie za próbę zamachu na infrastrukturę. Incydent spowodował chaos w komunikacji miejskiej, a metro musiało wstrzymać kursowanie na części trasy. Śledztwo trwa, ale szczegóły nie są ujawniane.
2: W Karczewie, na niestrzeżonym kąpielisku jeziora Moczydło, doszło do dramatycznego wypadku. 7-letnia dziewczynka, która wczoraj została wyciągnięta z wody, nadal walczy o życie w szpitalu. Ratownicy zdołali przywrócić jej podstawowe funkcje życiowe, ale jej stan pozostaje ciężki. Policja bada okoliczności zdarzenia, a rodzice dziecka byli trzeźwi w momencie wypadku. Wakacyjne loty z Warszawy mogą zostać przeniesione do Radomia. Lotnisko Chopina zmaga się z nadmiarem pasażerów, co skłoniło biuro podróży Annex Tour do negocjacji w sprawie zmiany miejsca wylotu. Polskie porty lotnicze rozważają uruchomienie autokarów z Warszawy do Radomia, by ułatwić podróż pasażerom. Decyzja może zapaść jeszcze przed szczytem sezonu letniego.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rok temu w Starej Wsi pod Limanową doszło do tragedii, która wstrząsnęła Polską. Tadeusz Duda zamordował swoją córkę Justynę i jej męża Zbigniewa, a następnie ukrywał się przez kilka dni. Poszukiwania zakończyły się odnalezieniem jego ciała oraz listu, w którym tłumaczył swoje motywy. Pogrzeb Dudy odbył się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.
2: Na ulicy Zygmuntowskiej w Gliwicach doszło do groźnego wypadku z udziałem 11-latka na hulajnodze i autobusu miejskiego. Chłopiec wjechał na przejście dla pieszych, gdzie zderzył się z autobusem. Na szczęście kierowca autobusu zareagował na czas, a dziecko doznało jedynie powierzchownych otarć. Policja przypomina, że przejścia dla pieszych są przeznaczone wyłącznie dla pieszych, a użytkownicy hulajnóg muszą przestrzegać przepisów. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego.
1: Na osiedlu letnim w Ząbkowicach Śląskich doszło do skandalu. Nieznany sprawca wlał domestos do basenu przygotowanego dla psów, co zmusiło służby do interwencji. Na szczęście dzięki szybkiej reakcji żadne zwierzę nie ucierpiało. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami apeluje o czujność mieszkańców. W latach 90. i na początku XXI wieku listy do redakcji magazynów takich jak Bravo czy Popcorn były dla młodzieży tym, czym dziś są media społecznościowe. Młodzi ludzie szukali tam odpowiedzi na pytania o dojrzewanie, emocje i relacje, które często wstydzili się zadać rodzicom. Choć dziś mamy internet i aplikacje, wiele dylematów młodzieży pozostało niezmienionych, jak strach przed odrzuceniem czy potrzeba akceptacji. To pokazuje, że emocje dorastania są ponadczasowe.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jezioro Garda, największe we Włoszech, przyciąga turystów z całego świata swoim niezwykłym połączeniem gór, błękitnej wody i śródziemnomorskiej roślinności. Położone na styku Lombardii, Wenecji Euganejskiej i Trydentu Górnej Adygi, uchodzi za jedno z najpiękniejszych miejsc w Europie. Jego powierzchnia wynosi około 370 km², co czyni je większym od Wrocławia. Dzięki alpejskim szczytom na północy i śródziemnomorskiemu klimatowi na południu, jezioro oferuje idealne warunki do wypoczynku przez cały rok.
1: Polskę nawiedzają ekstremalne upały, które mogą przekroczyć 40 stopni Celsjusza. W takich warunkach wzrasta ryzyko pożarów, szczególnie związanych z niewłaściwym użytkowaniem sprzętu elektronicznego. Specjaliści ostrzegają przed pozostawianiem ładowarek w gniazdkach na dłużej oraz ładowaniem telefonów pod poduszką. Warto zachować ostrożność i dbać o odpowiednią cyrkulację powietrza wokół urządzeń.
2: Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, został przyłapany na targu podczas zakupów. Polityk, znany z zamiłowania do ogrodnictwa, powiększył swoją kolekcję o sadzonki pomidorów. Mimo odpowiedzialnych funkcji rządowych, Kowal znajduje czas na pielęgnację swojego ogrodu, traktując to jako formę relaksu. Nawet na bazarze prezentował się elegancko, co podkreśla jego dbałość o wizerunek. We Francji doszło do 4 tragedii, związanej z pozostawieniem dziecka w rozgrzanym samochodzie. Ostatnią ofiarą jest 18-miesięczne dziecko, które zmarło w Marsylii. Wcześniej zginęli 2 bracia w Carpentras oraz 3-letni chłopiec na przedmieściach Paryża. Fala upałów, która przetacza się przez Europę, sprawia, że temperatura w zamkniętych autach szybko osiąga śmiertelne wartości.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Wenezueli po 2 silnych trzęsieniach ziemi liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 589, a rannych jest 2980 osób. Ponad 50 tysięcy osób wciąż uznaje się za zaginione. Ratownicy przeszukują gruzy, jednak akcję utrudnia brak ciężkiego sprzętu. Władze apelują o pomoc i zapowiadają utworzenie funduszu odbudowy. Wczoraj w Pekinie doszło do nietypowego zdarzenia. Mały samolot uderzył w najwyższy budynek miasta, CITIC Tower. Na szczęście nie ma informacji o ofiarach. Chińskie władze nie wydały jeszcze oficjalnego komunikatu, a na miejscu pracują służby ratunkowe. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia i filmy z miejsca zdarzenia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 32 stopnie, a wiatr południowy osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 33 stopnie, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Podczas wakacji w Atenach Patryk Łobaza padł ofiarą kradzieży dokumentów. Jak relacjonuje, próby kontaktu z linią lotniczą Ryanair okazały się bezowocne. Mimo wielu godzin starań nie udało mu się uzyskać pomocy od przewoźnika. Konsulat Polski wskazał dwa rozwiązania. Wyrobienie paszportu tymczasowego lub powrót z dokumentami potwierdzającymi kradzież. Eksperci przypominają, by w takich sytuacjach zgłaszać kradzież na policji i kontaktować się z konsulatem. Warto też mieć kopię dokumentów w bezpiecznym miejscu. Od 1 lipca kierowcy mogą spodziewać się wyższych cen paliw. Analitycy przewidują, że benzyna i diesel zdrożeją o 40 do 60 groszy na litrze. To efekt planowanego zakończenia programu ceny paliwa niżej i przywrócenia pełnego VAT-u na poziomie 23%. Po zmianach benzyna 95 może kosztować około 6 zł i 50 groszy za litr, a diesel niecałe 7 zł. Na autostradach ceny mogą ponownie przekroczyć 7 zł za litr. Warto dodać, że cena autogazu może nieznacznie spaść do ponad 3 zł za litr. Polacy coraz ostrożniej podchodzą do lokat terminowych. Najnowsze badania pokazują, że dla wielu z nas ważniejszy od zysku jest szybki dostęp do oszczędności. Aż 49,5% ankietowanych wskazuje, że możliwość wypłaty środków w dowolnym momencie jest kluczowa. Doświadczenia z wysoką inflacją wpłynęły na nasze podejście do oszczędzania. Większość Polaków wybiera lokaty na krótki okres, od 3 do 6 miesięcy. Banki będą musiały zaoferować więcej niż tylko wyższe oprocentowanie, by przyciągnąć klientów. Rząd przygotował nowe przepisy dotyczące pracy podczas upałów. Projekt zakłada możliwość czasowego wstrzymania części prac, gdy temperatura przekroczy określony próg. Pracodawcy będą musieli wprowadzić rozwiązania chroniące pracowników przed nadmiernym obciążeniem cieplnym. Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczyna kontrolę, by sprawdzić, jak firmy radzą sobie z upałami. Nowe regulacje mają na celu dostosowanie warunków pracy do zmieniającego się klimatu. Ostateczne wartości temperatur zostaną określone w rozporządzeniu.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: W krajowym systemie e-faktur pojawiła się faktura na ponad 4 miliony złotych, co wywołało burzę w mediach. Dokument miał sugerować finansowe powiązania kanału Zero ze Sławomirem Mentzenem i został oznaczony jako opłacony. Krzysztof Stanowski, który poinformował o sprawie, twierdzi, że wystawca faktury nie zgodził się na jej wycofanie. Sławomir Mentzen również otrzymał podobny dokument. Cała sytuacja ponownie wzbudziła pytania o bezpieczeństwo KSF, który wkrótce stanie się obowiązkowy dla przedsiębiorców. Na razie brak oficjalnych wyjaśnień dotyczących tej sytuacji. Świadczenie 500+ dla seniorów to wsparcie dla osób z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Pełną kwotę 500 zł miesięcznie otrzymają ci, których dochody nie przekraczają 2188 zł brutto. Jeśli dochody są wyższe, ale nie przekraczają 2688 zł, świadczenie będzie pomniejszone. Wniosek można złożyć w ZUS lub KRUS. Kluczowe jest posiadanie odpowiedniego orzeczenia, które można uzyskać z pomocą ZUS. Progi dochodowe są waloryzowane co roku w marcu. Od 1 lipca rusza nabór wniosków o bon ciepłowniczy na 2026 rok. Wsparcie finansowe skierowane jest do gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego. Aby otrzymać dopłatę, trzeba spełnić kryteria dochodowe i mieć cenę ciepła powyżej 170 zł za GJ netto. Wnioski można składać do końca sierpnia, a gminy będą miały 90 dni na ich rozpatrzenie. Wypłaty rozpoczną się w czwartym kwartale tego roku. Program nie obejmuje osób korzystających z indywidualnych źródeł ciepła. W Kołobrzegu mycie stóp w miejskiej toalecie może kosztować nawet 500 zł. Tabliczka z takim ostrzeżeniem przyciągnęła uwagę podróżnika Michała Cesanisa, który podzielił się zdjęciem w sieci. Informacja wywołała burzliwą dyskusję w mediach społecznościowych. Internauci pytają, jak miałaby być egzekwowana taka kara i sugerują montaż pryszniców przy plaży. Wiele osób zwraca uwagę, że piasek to nieodłączny element pobytu nad morzem. Dyskusja trwa, a turyści zastanawiają się, jak uniknąć wysokiej grzywny.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun podkreśla, że Polska ma szansę odegrać kluczową rolę w odbudowie Ukrainy. Polskie firmy, takie jak PZU, PKO, BP czy Orlen, już widzą tam dla siebie możliwości rozwoju. Balczun zaznacza, że choć emocje związane z trudną historią polsko-ukraińską są obecne, to pragmatyzm powinien dominować w relacjach. Wprowadzenie kodeksu dobrych praktyk ma wspierać krajowe firmy w rywalizacji o kontrakty. Minister podkreśla, że Polska dąży do zwiększenia udziału lokalnych firm w inwestycjach, co ma przyczynić się do wzrostu gospodarczego. Sztuczna inteligencja Mythos firmy Anthropic wykryła luki w tajnych systemach rządu USA w zaledwie kilka godzin. W odpowiedzi administracja prezydenta Donalda Trumpa ograniczyła dostęp do zaawansowanych modeli AI, co wywołało oburzenie w branży technologicznej. Ponad 100 ekspertów ostrzega, że takie działania mogą osłabić obronę USA. Model Mythos, choć skuteczny, nie jest wyjątkowy w wykrywaniu błędów, co podkreślają specjaliści. Spór pokazuje trudności w balansowaniu między potencjałem AI a bezpieczeństwem narodowym.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 32 stopnie, a wiatr południowy osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 33 stopnie, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość szykuje emocjonujące powroty po wakacjach. W nowych odcinkach widzowie będą świadkami intrygującego spotkania Kamy i Elżbiety Domańskiej. Obie panie zasiądą do wspólnej kolacji, ale nie wiadomo, jakie zamiary kryją się za tym spotkaniem. Elżbieta, pewna siebie i zadziorna, nie zamierza odpuścić i ma kolejny plan na zdobycie Marcina. W małżeństwie Kamy i Marcina nadal pojawiają się wzloty i upadki, co Domańska sprytnie wykorzystuje. W nowych odcinkach Elżbieta złoży Marcinowi śmiałą propozycję, oferując mu 1 000 000 złotych. Czy Chodakowski ulegnie pokusie? Jesień zapowiada się pełna napięcia i niespodzianek.
2: W 4241 odcinku na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 7 lipca o godzinie 20:15, emocje sięgną zenitu. Julka wraca do domu po dramatycznym przedawkowaniu narkotyków. Igor, zaniepokojony jej nieobecnością, jest gotów zgłosić jej zaginięcie na policję, ale w ostatniej chwili otrzymuje uspokajającą wiadomość z jej telefonu. Po powrocie do domu Julka spotyka się z surowym przyjęciem. Igor czeka na nią z testami na obecność alkoholu i narkotyków. Leon, jej chłopak, stawia jej ultimatum. Albo przestanie brać narkotyki, albo się rozstaną. Julka musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań i tłumaczyć się przed rodziną. To odcinek pełen napięcia i emocji, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 4245, który zadebiutuje w nowym sezonie, Bolesław Olszewski zaskoczy wszystkich swoją decyzją o rozwodzie bez orzekania o winie. To niespodziewany ruch ze strony porywczego Bolesława, który przez lata ranił swoją rodzinę. Eliza, zmęczona toksycznym związkiem, przygotowywała się do sądowej batalii, ale teraz może stanąć przed zupełnie nową sytuacją. W międzyczasie ich córka Angelika, mimo szantażu ojca, postanowiła stanąć po stronie matki. To odważne posunięcie Angeliki może być kluczowe w tej rodzinnej rozgrywce. Czy Bolesław ma ukryty plan? Czy to początek nowego rozdziału dla Olszewskich? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami, a emocje fanów sięgają zenitu. Cezary Żak ponownie wciela się w podwójną rolę księdza Piotra Kozioła i polityka Pawła Kozioła. Na planie pojawił się także ksiądz Maciej, znany z wcześniejszych sezonów jako młody i ambitny wikary. Wspólne zdjęcie księdza Piotra, Macieja i Roberta wzbudziło ogromne zainteresowanie. Ksiądz Robert z jego nowoczesnym podejściem często wprowadzał zamieszanie, dodając serialowi dynamiki. Fani zastanawiają się, czy nowe odcinki zachowają klasyczny układ sił zwilkowych. Twórcy nie zdradzają szczegółów, ale relacje między bohaterami nadal będą kluczowe. Każde nowe zdjęcie z planu wywołuje burzę dyskusji, a powrót Rancha przyciąga uwagę tysięcy widzów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W najnowszym 962 odcinku serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 28 czerwca, emocje sięgną zenitu. Cennet, zdeterminowana, by rozdzielić swojego syna Poiraza i jego żonę Nanę, posunie się do dramatycznej mistyfikacji. Udając ciężką chorobę, będzie próbowała wymusić na synu rozwód. Poiraz znajdzie się w trudnej sytuacji, rozdarty między miłością do żony, a rzekomym ostatnim życzeniem matki. Czy zdoła przejrzeć jej grę, zanim będzie za późno? Nana również stanie przed trudnym wyborem. Czy odejść, by ratować zdrowie teściowej? Odcinek pełen napięcia i emocji już w tę niedzielę o 16:05 na TVP1. Wszystkie odcinki można także obejrzeć online w serwisie TVP VOD. Serial M jak miłość wzbudził ostatnio spore emocje. Olga Cybińska, odgrywająca rolę Lenki z Duńskiej, opublikowała wpis, który zaniepokoił fanów. Aktorka podziękowała za sezon i zapowiedziała powrót we wrześniu, co niektórzy odebrali jako pożegnanie. Na szczęście Lenka nie znika z serialu. Cybińska zakończyła jedynie zdjęcia przed wakacyjną przerwą. Po jesiennym wznowieniu emisji Lenka nadal będzie częścią rodziny z Duńskiej. Fani mogą odetchnąć z ulgą, bo ich ulubiona bohaterka pozostaje na ekranie. Serial Barwy Szczęścia znów wzbudza emocje wśród fanów. Dominika i Sebastian, ulubiona para widzów, zaskoczyli wszystkich nowym zdjęciem z planu, które pojawiło się w mediach społecznościowych. Choć fotografia uspokoiła nieco fanów, to pytania o przyszłość tej pary wciąż pozostają. W nadchodzącym sezonie ich związek może stanąć przed kolejnymi wyzwaniami, zwłaszcza z powodu Renaty, która zmaga się z uzależnieniem. Renata, dawna przyjaciółka Dominiki, po wyjściu z odwyku odkryła, że Dominika zainwestowała w lokal Feel Good. Ta decyzja może wpłynąć na ich przyjaźń i relacje z Sebastianem. Czy miłość Dominiki i Sebastiana przetrwa te burzliwe czasy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie.
1: W 322 odcinku serialu Ci Złoty Chłopak emocje sięgną zenitu. Serpil, zastraszona przez psychopatycznego Karama, zostaje zmuszona do szpiegowania rodziny Korhanów. Ten mroczny pakt może doprowadzić do upadku jubilerskiej dynastii. Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 29 czerwca. Karam, kierowany rządzą zemsty, nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć swoich wrogów. Jednak przebiegła Ifakat odkrywa tajemnicę Serpil i zamiast ją zdradzić, oferuje pomoc. Serial Złoty Chłopak można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14. Warto śledzić losy bohaterów, które zaskakują na każdym kroku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 32 stopnie, a wiatr południowy osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 33 stopnie, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 9.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W wywiadzie Rzece z Karolem Nawrockim profesor Andrzej Nowak ujawnia kulisy kampanii prezydenckiej. Historyk twierdzi, że pojawiła się próba wykorzystania plotki o rzekomym, nieślubnym dziecku Nawrockiego jako elementu politycznego szantażu. Choć temat miał być użyty podczas debaty z Rafałem Trzaskowskim, ostatecznie nie trafił do publicznej dyskusji. Nowe informacje podkreślają brutalność i napięcie towarzyszące tej kampanii. W obwodzie połtawskim na Ukrainie rozbił się myśliwiec MiG-29. Pilot zdołał się katapultować, ale jest ranny i przebywa w szpitalu. Maszyna uczestniczyła w odpieraniu nocnego ataku dronów i rakiet. Przyczyny katastrofy bada specjalna komisja państwowa. To już druga taka katastrofa w ciągu niespełna 2 tygodni.
3: W Jastrzębiu-Zdroju doszło do ataku nożownika w szpitalu. 19-letni mężczyzna zaatakował 4 osoby, w tym 2 pacjentki, lekarza i pielęgniarkę. Jedna z pacjentek jest w stanie ciężkim po operacji. Napastnik został zatrzymany przez policję i był pod wpływem narkotyków. O jego dalszym losie zdecyduje prokuratura i sąd. Wakacyjna trasa Beauty pod hasłem hashtag Sephora Summer Vibes on Tour ruszyła pełną parą. Po udanym starcie w Warszawie, gdzie tłumy mieszkańców uczestniczyły w wydarzeniach na bulwarze Smitha-Pattona, akcja przenosi się do Krakowa. Od 31 lipca do 2 sierpnia barka Nasza Rzeka zacumuje przy bulwarze Czerwieńskim, oferując uczestnikom mnóstwo atrakcji i inspiracji kosmetycznych. Dla tych, którzy nie mogą być na miejscu, dostępna jest również internetowa gra z imponującą pulą nagród.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Kurz na meblach to problem, z którym zmaga się wielu z nas. Okazuje się, że prosty sposób może pomóc w jego zwalczaniu. Wystarczy zmieszać kilka kropli gliceryny z wodą i spryskać meble, aby kurz osiadał wolniej. Dzięki temu powierzchnie pozostaną czyste przez długie tygodnie. Osoby urodzone w grudniu mają większe szanse na długowieczność. Badania wskazują, że rzadziej cierpią na choroby serca, choć częściej zmagają się z astmą. Eksperci podkreślają, że miesiąc narodzin może wpływać na zdrowie i długość życia. Grudniowe urodziny mogą być więc przepisem na dłuższe życie. Podczas letnich upałów kluczowe jest, by nie podlewać roślin w środku dnia, zwłaszcza między 11 a 17, gdy słońce grzeje najmocniej. Woda szybko paruje, nie docierając do korzeni, a krople na liściach mogą powodować poparzenia. Najlepiej podlewać wcześnie rano, przed godziną 9 lub wieczorem po ustąpieniu upałów. Dzięki temu rośliny będą lepiej nawodnione i zdrowsze.
2: Imię Carmen zyskuje na popularności w Polsce. Choć wciąż jest rzadko spotykane, coraz więcej rodziców docenia jego międzynarodowy charakter i eleganckie brzmienie. Carmen kojarzy się z hiszpańskim temperamentem, słońcem i flamenco, co czyni je atrakcyjną alternatywą dla bardziej popularnych imion. To propozycja dla tych, którzy szukają oryginalności, ale nie chcą rezygnować z łatwości wymowy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Storczyki są szczególnie wrażliwe na letnie upały, które mogą prowadzić do żółknięcia liści i gubienia pąków. Specjaliści zalecają użycie aloesu, który pomaga w nawadnianiu i odżywianiu roślin. Dzięki temu prostemu zabiegowi storczyki mogą odzyskać bujne kwitnienie i jędrne liście mimo wysokich temperatur.
2: Barany, lwy i skorpiony to znaki zodiaku, które niechętnie przyznają się do porażki. Dla barana przegrana to cios w ambicje, a lew traktuje rację jako element swojego wizerunku. Skorpion z kolei nie zapomina i cierpliwie zbiera argumenty, by udowodnić swoją rację. Mimo nieustępliwości te znaki są również konsekwentne i ambitne, co może być ich atutem, jeśli nauczą się elastyczności w relacjach. Minister edukacji Barbara Nowacka uczestniczyła w zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół Morskich w Darłowie. Podziękowała nauczycielom za ich pracę i podkreśliła, że szkoła nie potrzebuje rewolucji, a stabilnych zmian. Nowy rok szkolny przyniesie zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach oraz obowiązkowy przedmiot edukacja zdrowotna. Minister odniosła się też do kwestii nagradzania uczniów, podkreślając, że ambicja powinna być doceniana i nagradzana. Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, podzielił się w mediach społecznościowych radosnym momentem z życia prywatnego. Jego młodszy syn, Antek, zakończył rok szkolny ze świadectwem z czerwonym paskiem, co wywołało ogromną dumę u ojca. Nawrocki złożył także życzenia wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom na nadchodzące wakacje. Internauci szybko zareagowali, gratulując Antkowi i życząc rodzinie udanego odpoczynku.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Posłanka Aleksandra Leo poinformowała o śmierci swojej ukochanej babci Krystyny. W trudnych chwilach może liczyć na wsparcie wielu osób, w tym dziennikarki Hany Lis. Internauci również wyrażają swoje współczucie, dzieląc się własnymi doświadczeniami związanymi ze stratą bliskich. Leo, posłanka Klubu Parlamentarnego Centrum, jest znana z działalności w mediach i polityce.
3: Jolanta Kwaśniewska była pierwsza dama. Wciąż uznawana jest za ikonę stylu. Jej obecne stylizacje łączą nowoczesność z elegancją, daleką od nudy i sztywnego protokołu. Stawia na unikalne akcesoria, takie jak wyraziste okulary i oryginalna biżuteria oraz nowoczesne garnitury. Podstawą jej garderoby są wysokiej jakości kroje i stonowane barwy, które uzupełnia wyrazistymi kolorami lub wzorzystymi elementami.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 32 stopnie, a wiatr południowy osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 33 stopnie, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda znowu zaskakuje. Tym razem zabrała swoją 75-letnią mamę na wakacje do Hiszpanii, gdzie obie panie postanowiły zaszaleć na słonecznej sesji zdjęciowej. Pani Wanda, mimo swojego wieku, bez wahania pozowała w bikini, pokazując, że wiek to tylko liczba. A jakby tego było mało, mama Dody nagrała też specjalną wstawkę do nowego utworu córki. Cóż, wygląda na to, że talent i odwaga w tej rodzinie to sprawa genetyczna.
2: Dominika Serowska, znana z programu Królowa Przetrwania, znowu zaskakuje. Tym razem nie tylko zaokrąglonym brzuszkiem, ale i odwagą, prezentując się w skąpym bikini na Instagramie. W 40-stopniowym upale, zamiast narzekać, przyszła mama cieszy się życiem, pokazując, że ciąża to dla niej czas pełen blasku. Aż trudno uwierzyć, że ktoś może tak promienieć w takim żarze.
1: Madonna, królowa popu, zdradziła swoje randkowe sekrety z lat 80. Okazuje się, że kluczowym kryterium wyboru partnera była wanna. Tak, wanna i domowe jedzenie były dla niej priorytetem. Dziś, w wieku 67 lat, Madonna nadal zaskakuje. Tym razem plotkami o tajnym ślubie z 29-letnim piłkarzem. Cóż, miłość nie zna granic, ani wieku, ani wyposażenia łazienki. Jill Smokler, założycielka Scary Mommy, odeszła 22 czerwca po długiej walce z glejakiem. Jej śmierć wstrząsnęła społecznością, którą zbudowała, mówiąc głośno to, czego inne matki nie odważyły się powiedzieć. Smokler, znana z humoru i autentyczności, pozostawiła po sobie dzieci, książki i odważny głos, który zmienił oblicze macierzyństwa. Jej spuścizna to przypomnienie, że rodzicielstwo to nie tylko słodkie chwile, ale i chaos, który można przyjąć z uśmiechem.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Grażyna Barszczewska, niekwestionowana królowa polskiej sceny, wciąż zachwyca publiczność swoją niezrównaną klasą i energią, mimo że zbliża się do 80. Jej rola w karierze Nikodema Dyzmy z 1980 roku uczyniła ją ikoną, a jej uroda i talent nie przestają przyciągać uwagi. Na festiwalu Dwa Teatry znów oczarowała wszystkich, udowadniając, że czas dla niej stanął w miejscu. Kto by pomyślał, że można starzeć się z taką gracją i wdziękiem? Marzena Kipiel-Sztuka, niezapomniana Halinka z Świata według Kiepskich, odeszła w wieku 58 lat, pozostawiając za sobą nie tylko śmiech, ale i pasmo życiowych dramatów. Choć na ekranie bawiła miliony, jej życie prywatne przypominało telenowelę pełną tragedii i niepowodzeń. Teraz jej siostra Dorota planuje wydać książkę, która ma ujawnić nieznane dotąd fakty z życia artystki. Cóż, wygląda na to, że nawet po śmierci Halinka nie zazna spokoju. Kto by pomyślał, że Japonia...

0: brutalnym rozliczeniem z amerykańskim snem i zepsutym światem muzycznego biznesu lat 70. Don Felder, gitarzysta zespołu, musiał odtworzyć słynną solówkę przez telefon, bo zapomniał, co zagrał na demówce. A co z satanistycznymi mitami i rzekomymi ukrytymi wiadomościami? Cóż, muzycy nazywają to kompletną fantazją. Nawet po niemal 50 latach Hotel California wciąż budzi emocje i generuje miliony dolarów, co pokazuje, że niektóre legendy nigdy nie umierają.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Iron Maiden w Paryżu zafundowali fanom niezapomniane emocje, choć niekoniecznie takie, na jakie liczyli. Koncert, który miał być wolny od telefonów i uwieczniony na przyszłe wydawnictwo, został przerwany przez awarię prądu. Fani, zwłaszcza ci, którzy przybyli z daleka, nie kryli frustracji, a zespół tłumaczył się ekstremalnymi upałami. Bruce Dickinson zapewnił, że mimo braku bisów, nagranie z koncertu będzie wyjątkowe. Cóż, pozostaje czekać na premierę i mieć nadzieję, że prąd tym razem nie zawiedzie.
2: Janik Gers, gitarzysta Iron Maiden, to prawdziwy twardziel z Hartlepool, który zamiast w luksusie dorastał w surowych warunkach robotniczego miasta. Jego ojciec, Bolesław Gers, polski oficer marynarki, po wojnie zamienił mundur na kombinezon stoczniowca, ucząc syna dyscypliny i ciężkiej pracy. Janik, zamiast kolekcjonować drogie gadżety, wciąż gra na gitarze, na którą sam zarobił jako nastolatek. Mimo że nie mówi płynnie po polsku, jego serce bije w rytmie polskich korzeni, co czuć na koncertach w Polsce, gdzie zawsze podkreśla swoje pochodzenie.
0: W 1965 roku w duńskim klubie w Aarhus doszło do bójki, która mogła zakończyć karierę zespołu The Who, ale zamiast tego stała się fundamentem ich legendy. Roger Daltrey, zirytowany narkotykowymi ekscesami kolegów, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i jednym ciosem powalił Pita Townshenda. W rezultacie Daltrey został wyrzucony z zespołu, ale po krótkim bezrobociu wrócił, zgadzając się na nowe zasady. Dzięki tej burzliwej historii The Who przekształciło się w ikonę rocka, a ich muzyka zyskała nową, buntowniczą energię.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 32 stopnie, a wiatr południowy osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 33 stopnie, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś około godziny 16 na warszawskiej Białołęce doszło do potężnej eksplozji. Wybuchła butla gazowa na balkonie przy ulicy Aluzyjnej, co wywołało pożar. Na miejscu interweniowały 4 zastępy strażackie. Na szczęście nie ma doniesień o osobach rannych. Młody Francuz, który wtargnął do tunelu warszawskiego metra, spędzi 3 miesiące w areszcie. Sąd podjął tę decyzję, a prokuratura potwierdziła, że mężczyzna odpowie za próbę zamachu na infrastrukturę. Incydent spowodował chaos w komunikacji miejskiej, a metro musiało wstrzymać kursowanie na części trasy. Śledztwo trwa, ale szczegóły nie są ujawniane.
2: W Karczewie, na niestrzeżonym kąpielisku jeziora Moczydło, doszło do dramatycznego wypadku. 7-letnia dziewczynka, która wczoraj została wyciągnięta z wody, nadal walczy o życie w szpitalu. Ratownicy zdołali przywrócić jej podstawowe funkcje życiowe, ale jej stan pozostaje ciężki. Policja bada okoliczności zdarzenia, a rodzice dziecka byli trzeźwi w momencie wypadku. Wakacyjne loty z Warszawy mogą zostać przeniesione do Radomia. Lotnisko Chopina zmaga się z nadmiarem pasażerów, co skłoniło biuro podróży Annex Tour do negocjacji w sprawie zmiany miejsca wylotu. Polskie porty lotnicze rozważają uruchomienie autokarów z Warszawy do Radomia, by ułatwić podróż pasażerom. Decyzja może zapaść jeszcze przed szczytem sezonu letniego.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rok temu w Starej Wsi pod Limanową doszło do tragedii, która wstrząsnęła Polską. Tadeusz Duda zamordował swoją córkę Justynę i jej męża Zbigniewa, a następnie ukrywał się przez kilka dni. Poszukiwania zakończyły się odnalezieniem jego ciała oraz listu, w którym tłumaczył swoje motywy. Pogrzeb Dudy odbył się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.
2: Na ulicy Zygmuntowskiej w Gliwicach doszło do groźnego wypadku z udziałem 11-latka na hulajnodze i autobusu miejskiego. Chłopiec wjechał na przejście dla pieszych, gdzie zderzył się z autobusem. Na szczęście kierowca autobusu zareagował na czas, a dziecko doznało jedynie powierzchownych otarć. Policja przypomina, że przejścia dla pieszych są przeznaczone wyłącznie dla pieszych, a użytkownicy hulajnóg muszą przestrzegać przepisów. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego.
1: Na osiedlu letnim w Ząbkowicach Śląskich doszło do skandalu. Nieznany sprawca wlał domestos do basenu przygotowanego dla psów, co zmusiło służby do interwencji. Na szczęście dzięki szybkiej reakcji żadne zwierzę nie ucierpiało. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami apeluje o czujność mieszkańców. W latach 90. i na początku XXI wieku listy do redakcji magazynów takich jak Bravo czy Popcorn były dla młodzieży tym, czym dziś są media społecznościowe. Młodzi ludzie szukali tam odpowiedzi na pytania o dojrzewanie, emocje i relacje, które często wstydzili się zadać rodzicom. Choć dziś mamy internet i aplikacje, wiele dylematów młodzieży pozostało niezmienionych, jak strach przed odrzuceniem czy potrzeba akceptacji. To pokazuje, że emocje dorastania są ponadczasowe.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jezioro Garda, największe we Włoszech, przyciąga turystów z całego świata swoim niezwykłym połączeniem gór, błękitnej wody i śródziemnomorskiej roślinności. Położone na styku Lombardii, Wenecji Euganejskiej i Trydentu Górnej Adygi, uchodzi za jedno z najpiękniejszych miejsc w Europie. Jego powierzchnia wynosi około 370 km2, co czyni je większym od Wrocławia. Dzięki alpejskim szczytom na północy i śródziemnomorskiemu klimatowi na południu, jezioro oferuje idealne warunki do wypoczynku przez cały rok.
1: Polskę nawiedzają ekstremalne upały, które mogą przekroczyć 40 stopni Celsjusza. W takich warunkach wzrasta ryzyko pożarów, szczególnie związanych z niewłaściwym użytkowaniem sprzętu elektronicznego. Specjaliści ostrzegają przed pozostawianiem ładowarek w gniazdkach na dłużej oraz ładowaniem telefonów pod poduszką. Warto zachować ostrożność i dbać o odpowiednią cyrkulację powietrza wokół urządzeń.
2: Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, został przyłapany na targu podczas zakupów. Polityk, znany z zamiłowania do ogrodnictwa, powiększył swoją kolekcję o sadzonki pomidorów. Mimo odpowiedzialnych funkcji rządowych, Kowal znajduje czas na pielęgnację swojego ogrodu, traktując to jako formę relaksu. Nawet na bazarze prezentował się elegancko, co podkreśla jego dbałość o wizerunek. We Francji doszło do 4. tragedii, związanej z pozostawieniem dziecka w rozgrzanym samochodzie. Ostatnią ofiarą jest 18-miesięczne dziecko, które zmarło w Marsylii. Wcześniej zginęli 2 bracia w Carpentras oraz 3-letni chłopiec na przedmieściach Paryża. Fala upałów, która przetacza się przez Europę, sprawia, że temperatura w zamkniętych autach szybko osiąga śmiertelne wartości.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Wenezueli po 2 silnych trzęsieniach ziemi liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 589, a rannych jest 2980 osób. Ponad 50 tysięcy osób wciąż uznaje się za zaginione. Ratownicy przeszukują gruzy, jednak akcję utrudnia brak ciężkiego sprzętu. Władze apelują o pomoc i zapowiadają utworzenie Funduszu Odbudowy. Wczoraj w Pekinie doszło do nietypowego zdarzenia. Mały samolot uderzył w najwyższy budynek miasta, CITIC Tower. Na szczęście nie ma informacji o ofiarach. Chińskie władze nie wydały jeszcze oficjalnego komunikatu, a na miejscu pracują służby ratunkowe. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia i filmy z miejsca zdarzenia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 32 stopnie, a wiatr południowy osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 33 stopnie, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Polski Związek Piłki Nożnej zmienił godzinę meczu o Super Puchar Polski. Lech Poznań zmierzy się z Górnikiem Zabrze 16 lipca o 19, a nie jak wcześniej planowano o 20:45. Spotkanie odbędzie się na stadionie Lecha w Poznaniu. To ważny mecz, bo otwiera nowy sezon piłkarski w Polsce. Reprezentacja Hiszpanii, jeden z faworytów mundialu, zaskoczyła remisem z Republiką Zielonego Przylądka, ale szybko odzyskała formę, wygrywając z Arabią Saudyjską. Przed nimi kluczowy mecz z Urugwajem, który może zdecydować o awansie. Lamine Yamal, młoda gwiazda Barcelony, porównywany do Leo Messiego, ma być kluczowym graczem w tym starciu. Jorge Felix z Piasta Gliwice podkreśla, że Hiszpania musi zachować chłodną głowę i wykorzystać presję rywali, by zapewnić sobie awans. Na mundialu czeka nas emocjonujące starcie Kyliana Mbappe i Erlinga Haalanda, którzy walczą o tytuł Króla Strzelców. Obaj mają już po 4 gole, a ich drużyny awansowały do fazy pucharowej. Haaland, mimo świetnej formy, zaskoczył pesymistyczną opinią o szansach Norwegii w meczu z Francją. Tymczasem Mbappe, kapitan Francji, świętował swój setny mecz w reprezentacji, zdobywając 2 gole. We Wrocławiu zmiany w terminarzu rozgrywek żużlowych z powodu upałów. W PGE Ekstralidze mecz Stelmet Falubas Zielona Góra z Orlen Oil Motor Lublin odbędzie się w niedzielę o 19:00, a GZ Stal Gorzów z Fogo Unia Leszno o 21:00. W Metalka z drugiej Ekstralidze spotkanie Munfin Malesa Ostrów Wielkopolski z Polonią Piła rozpocznie się o 17:30. Ostatni mecz 10. kolejki tej ligi, Hunters PSŻ Poznań z Abramczyk Polonia Bydgoszcz, odbędzie się 19 lipca o 19:00, co zbiegnie się z finałem piłkarskich mistrzostw świata.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Na Wimbledonie doszło do zaskakującego protestu. Aryna Sabalenka i Jannik Sinner, liderzy światowych rankingów, skrócili swoje spotkania z mediami, wyrażając niezadowolenie z niskich udziałów finansowych tenisistów w przychodach turniejów Wielkiego Szlema. Gwiazdy domagają się większego wsparcia dla mniej zarabiających graczy, a Sabalenka grozi nawet bojkotem turnieju. Organizatorzy są zaskoczeni, a atmosfera przed startem zawodów jest napięta. Podczas Mistrzostw Świata 2026 Francja pewnie pokonała Norwegię 4-1, a bohaterem meczu został Ousmane Dembele, zdobywając hat-tricka. Senegal odniósł rekordowe zwycięstwo, rozbijając Irak 5-0, jednak wciąż musi czekać na ostateczne rozstrzygnięcia, by być pewnym awansu. Francuzi dominowali na boisku, a Dembele błyszczał skutecznością. Tymczasem Senegalczycy perfekcyjnie wykorzystali grę w przewadze, osiągając najwyższe w historii zwycięstwo afrykańskiej drużyny na Mistrzostwach Świata. Iga Świątek staje przed trudnym zadaniem obrony tytułu na Wimbledonie. Polka zmaga się z presją i ryzykiem utraty 2000 punktów w rankingu WTA. Na jej drodze mogą stanąć takie gwiazdy jak Serena Williams i Karolina Pliskowa. Pierwszym wyzwaniem będzie mecz z Amerykanką Taylor Townsend. Kamil Grosicki, znany piłkarz Pogoni Szczecin, w nowym dokumencie opowiedział o swojej walce z uzależnieniem od hazardu. Skrzydłowy przyznał, że nałóg przez lata wpływał na jego życie zawodowe i prywatne, ale teraz uważa go za zamknięty rozdział. Grosicki podkreśla, że hazard przestał go interesować, a symboliczne zakończenie tej trudnej historii upamiętnia tatuaż z datą 30 czerwca 2019 roku. W trudnych chwilach wspierała go żona, Dominika Grosicka, co pomogło mu pokonać uzależnienie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Podczas meczu Kolumbii na Mistrzostwach Świata w 2026 roku kamery uchwyciły młodą fankę, której wyraz twarzy szybko stał się internetowym hitem. Okazało się, że to Miranda Yepes, córka legendarnego piłkarza Mario Yepesa. Miranda, popularna influencerka, z humorem odniosła się do swojej nowej sławy w mediach społecznościowych. Jej zdjęcia z wydarzenia obiegły świat, a sama Yepes podkreśliła, że jej skupiona mina wynikała z koncentracji na meczu. Zmarła Beata Andrzejczuk-Dudzińska, utytułowana mistrzyni Polski w szachach błyskawicznych. Szachistka odeszła niespodziewanie w wieku 38 lat, zaledwie 3 dni po swoich urodzinach. Dokładne przyczyny śmierci pozostają nieznane, a odpowiedzi ma przynieść zaplanowana sekcja zwłok. Środowisko sportowe pogrążyło się w żałobie po stracie tej wybitnej zawodniczki. Reprezentacja Polski siatkarzy odniosła 4. zwycięstwo w tegorocznej Lidze Narodów, pokonując Turcję 3-2. Po zaciętym meczu w Gliwicach biało-czerwoni są coraz bliżej awansu do turnieju finałowego. Aleksander Śliwka zdobył 20 punktów, stając się liderem zespołu. W sobotę Polacy zmierzą się z Niemcami.
2: Michał Dębek, były tenisista, i Agata Bachanek, dziennikarka TVP, wzięli ślub w Sopocie. Para podzieliła się radosną nowiną w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia z uroczystości. Ślub odbył się tuż przed rozpoczęciem Wimbledonu, a nowożeńcy będą teraz wspólnie śledzić zmagania tenisistów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Wimbledon 2026 startuje już w poniedziałek, 29 czerwca. W turnieju zobaczymy sześciu Polaków, w tym rozstawione Igę Świątek i Maję Chwalińską. W poniedziałek na kortach pojawią się Maja Chwalińska, Magda Linet, Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz. We wtorek do gry przystąpią Iga Świątek i Kamil Majchrzak.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 32 stopnie, a wiatr południowy osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 33 stopnie, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość szykuje emocjonujące powroty po wakacjach. W nowych odcinkach widzowie będą świadkami intrygującego spotkania Kamy i Elżbiety Domańskiej. Obie panie zasiądą do wspólnej kolacji, ale nie wiadomo, jakie zamiary kryją się za tym spotkaniem. Elżbieta, pewna siebie i zadziorna, nie zamierza odpuścić i ma kolejny plan na zdobycie Marcina. W małżeństwie Kamy i Marcina nadal pojawiają się wzloty i upadki, co Domańska sprytnie wykorzystuje. W nowych odcinkach Elżbieta złoży Marcinowi śmiałą propozycję, oferując mu 1 000 000 złotych. Czy Chodakowski ulegnie pokusie? Jesień zapowiada się pełna napięcia i niespodzianek.
2: W 4241 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 7 lipca o godzinie 20:15, emocje sięgną zenitu. Julka wraca do domu po dramatycznym przedawkowaniu narkotyków. Igor, zaniepokojony jej nieobecnością, jest gotów zgłosić jej zaginięcie na policję, ale w ostatniej chwili otrzymuje uspokajającą wiadomość z jej telefonu. Po powrocie do domu Julka spotyka się z surowym przyjęciem. Igor czeka na nią z testami na obecność alkoholu i narkotyków. Leon, jej chłopak, stawia jej ultimatum. Albo przestanie brać narkotyki, albo się rozstaną. Julka musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań i tłumaczyć się przed rodziną. To odcinek pełen napięcia i emocji, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 4245, który zadebiutuje w nowym sezonie, Bolesław Olszewski zaskoczy wszystkich swoją decyzją o rozwodzie bez orzekania o winie. To niespodziewany ruch ze strony porywczego Bolesława, który przez lata ranił swoją rodzinę. Eliza, zmęczona toksycznym związkiem, przygotowywała się do sądowej batalii, ale teraz może stanąć przed zupełnie nową sytuacją. W międzyczasie ich córka Angelika, mimo szantażu ojca, postanowiła stanąć po stronie matki. To odważne posunięcie Angeliki może być kluczowe w tej rodzinnej rozgrywce. Czy Bolesław ma ukryty plan? Czy to początek nowego rozdziału dla Olszewskich? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami, a emocje fanów sięgają zenitu. Cezary Żak ponownie wciela się w podwójną rolę księdza Piotra Kozioła i polityka Pawła Kozioła. Na planie pojawił się także ksiądz Maciej, znany z wcześniejszych sezonów jako młody i ambitny wikary. Wspólne zdjęcie księdza Piotra, Macieja i Roberta wzbudziło ogromne zainteresowanie. Ksiądz Robert z jego nowoczesnym podejściem często wprowadzał zamieszanie, dodając serialowi dynamiki. Fani zastanawiają się, czy nowe odcinki zachowają klasyczny układ sił zwilkowych. Twórcy nie zdradzają szczegółów, ale relacje między bohaterami nadal będą kluczowe. Każde nowe zdjęcie z planu wywołuje burzę dyskusji, a powrót Rancha przyciąga uwagę tysięcy widzów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W najnowszym 962 odcinku serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 28 czerwca, emocje sięgną zenitu. Cennet, zdeterminowana, by rozdzielić swojego syna Poiraza i jego żonę Nanę, posunie się do dramatycznej mistyfikacji. Udając ciężką chorobę, będzie próbowała wymusić na synu rozwód. Poiraz znajdzie się w trudnej sytuacji, rozdarty między miłością do żony, a rzekomym ostatnim życzeniem matki. Czy zdoła przejrzeć jej grę, zanim będzie za późno? Nana również stanie przed trudnym wyborem. Czy odejść, by ratować zdrowie teściowej? Odcinek pełen napięcia i emocji już w tę niedzielę o 16:05 na TVP1. Wszystkie odcinki można także obejrzeć online w serwisie TVP VOD. Serial M jak miłość wzbudził ostatnio spore emocje. Olga Cybińska, odgrywająca rolę Lenki z Duńskiej, opublikowała wpis, który zaniepokoił fanów. Aktorka podziękowała za sezon i zapowiedziała powrót we wrześniu, co niektórzy odebrali jako pożegnanie. Na szczęście Lenka nie znika z serialu. Cybińska zakończyła jedynie zdjęcia przed wakacyjną przerwą. Po jesiennym wznowieniu emisji Lenka nadal będzie częścią rodziny z Duńskich. Fani mogą odetchnąć z ulgą, bo ich ulubiona bohaterka pozostaje na ekranie. Serial Barwy Szczęścia znów wzbudza emocje wśród fanów. Dominika i Sebastian, ulubiona para widzów, zaskoczyli wszystkich nowym zdjęciem z planu, które pojawiło się w mediach społecznościowych. Choć fotografia uspokoiła nieco fanów, to pytania o przyszłość tej pary wciąż pozostają. W nadchodzącym sezonie ich związek może stanąć przed kolejnymi wyzwaniami, zwłaszcza z powodu Renaty, która zmaga się z uzależnieniem. Renata, dawna przyjaciółka Dominiki, po wyjściu z odwyku odkryła, że Dominika zainwestowała w lokal Feel Good. Ta decyzja może wpłynąć na ich przyjaźń i relacje z Sebastianem. Czy miłość Dominiki i Sebastiana przetrwa te burzliwe czasy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie.
1: W 322 odcinku serialu Ci Złoty Chłopak emocje sięgną zenitu. Serpil, zastraszona przez psychopatycznego Karama, zostaje zmuszona do szpiegowania rodziny Korhanów. Ten mroczny pakt może doprowadzić do upadku jubilerskiej dynastii. Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 29 czerwca. Karam, kierowany rządzą zemsty, nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć swoich wrogów. Jednak przebiegła Ifakat odkrywa tajemnicę Serpil i zamiast ją zdradzić, oferuje pomoc. Serial Złoty Chłopak można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14. Warto śledzić losy bohaterów, które zaskakują na każdym kroku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 32 stopnie, a wiatr południowy osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 33 stopnie, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Jam, alright. Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W wywiadzie Rzece z Karolem Nawrockim profesor Andrzej Nowak ujawnia kulisy kampanii prezydenckiej. Historyk twierdzi, że pojawiła się próba wykorzystania plotki o rzekomym, nieślubnym dziecku Nawrockiego jako elementu politycznego szantażu. Choć temat miał być użyty podczas debaty z Rafałem Trzaskowskim, ostatecznie nie trafił do publicznej dyskusji. Nowe informacje podkreślają brutalność i napięcie towarzyszące tej kampanii. W obwodzie połtawskim na Ukrainie rozbił się myśliwiec MiG-29. Pilot zdołał się katapultować, ale jest ranny i przebywa w szpitalu. Maszyna uczestniczyła w odpieraniu nocnego ataku dronów i rakiet. Przyczyny katastrofy bada specjalna komisja państwowa. To już druga taka katastrofa w ciągu niespełna 2 tygodni.
0: W Jastrzębiu-Zdroju doszło do ataku nożownika w szpitalu. 19-letni mężczyzna zaatakował 4 osoby, w tym 2 pacjentki, lekarza i pielęgniarkę. Jedna z pacjentek jest w stanie ciężkim po operacji. Napastnik został zatrzymany przez policję i był pod wpływem narkotyków. O jego dalszym losie zdecyduje prokuratura i sąd. Wakacyjna trasa Beauty pod hasłem hashtag Sephora Summer Vibes on Tour ruszyła pełną parą. Po udanym starcie w Warszawie, gdzie tłumy mieszkańców uczestniczyły w wydarzeniach na bulwarze Smitha Pattona, akcja przenosi się do Krakowa. Od 31 lipca do 2 sierpnia barka Nasza Rzeka zacumuje przy bulwarze Czerwieńskim, oferując uczestnikom mnóstwo atrakcji i inspiracji kosmetycznych. Dla tych, którzy nie mogą być na miejscu, dostępna jest również internetowa gra z imponującą pulą nagród.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Kurz na meblach to problem, z którym zmaga się wielu z nas. Okazuje się, że prosty sposób może pomóc w jego zwalczaniu. Wystarczy zmieszać kilka kropli gliceryny z wodą i spryskać meble, aby kurz osiadał wolniej. Dzięki temu powierzchnie pozostaną czyste przez długie tygodnie. Osoby urodzone w grudniu mają większe szanse na długowieczność. Badania wskazują, że rzadziej cierpią na choroby serca, choć częściej zmagają się z astmą. Eksperci podkreślają, że miesiąc narodzin może wpływać na zdrowie i długość życia. Grudniowe urodziny mogą być więc przepisem na dłuższe życie. Podczas letnich upałów kluczowe jest, by nie podlewać roślin w środku dnia, zwłaszcza między 11 a 17, gdy słońce grzeje najmocniej. Woda szybko paruje, nie docierając do korzeni, a krople na liściach mogą powodować poparzenia. Najlepiej podlewać wcześnie rano, przed godziną 9 lub wieczorem po ustąpieniu upałów. Dzięki temu rośliny będą lepiej nawodnione i zdrowsze.
2: Imię Carmen zyskuje na popularności w Polsce. Choć wciąż jest rzadko spotykane, coraz więcej rodziców docenia jego międzynarodowy charakter i eleganckie brzmienie. Carmen kojarzy się z hiszpańskim temperamentem, słońcem i flamenco, co czyni je atrakcyjną alternatywą dla bardziej popularnych imion. To propozycja dla tych, którzy szukają oryginalności, ale nie chcą rezygnować z łatwości wymowy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Storczyki są szczególnie wrażliwe na letnie upały, które mogą prowadzić do żółknięcia liści i gubienia pąków. Specjaliści zalecają użycie aloesu, który pomaga w nawadnianiu i odżywianiu roślin. Dzięki temu prostemu zabiegowi storczyki mogą odzyskać bujne kwitnienie i jędrne liście mimo wysokich temperatur.
2: Barany, lwy i skorpiony to znaki zodiaku, które niechętnie przyznają się do porażki. Dla barana przegrana to cios w ambicje, a lew traktuje rację jako element swojego wizerunku. Skorpion z kolei nie zapomina i cierpliwie zbiera argumenty, by udowodnić swoją rację. Mimo nieustępliwości te znaki są również konsekwentne i ambitne, co może być ich atutem, jeśli nauczą się elastyczności w relacjach. Minister edukacji Barbara Nowacka uczestniczyła w zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół Morskich w Darłowie. Podziękowała nauczycielom za ich pracę i podkreśliła, że szkoła nie potrzebuje rewolucji, a stabilnych zmian. Nowy rok szkolny przyniesie zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach oraz obowiązkowy przedmiot edukacja zdrowotna. Minister odniosła się też do kwestii nagradzania uczniów, podkreślając, że ambicja powinna być doceniana i nagradzana. Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, podzielił się w mediach społecznościowych radosnym momentem z życia prywatnego. Jego młodszy syn, Antek, zakończył rok szkolny ze świadectwem z czerwonym paskiem, co wywołało ogromną dumę u ojca. Nawrocki złożył także życzenia wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom na nadchodzące wakacje. Internauci szybko zareagowali, gratulując Antkowi i życząc rodzinie udanego odpoczynku.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Posłanka Aleksandra Leo poinformowała o śmierci swojej ukochanej babci Krystyny. W trudnych chwilach może liczyć na wsparcie wielu osób, w tym dziennikarki Hany Lis. Internauci również wyrażają swoje współczucie, dzieląc się własnymi doświadczeniami związanymi ze stratą bliskich. Leo, posłanka klubu parlamentarnego Centrum, jest znana z działalności w mediach i polityce.
0: Jolanta Kwaśniewska była pierwsza dama. Wciąż uznawana jest za ikonę stylu. Jej obecne stylizacje łączą nowoczesność z elegancją, daleką od nudy i sztywnego protokołu. Stawia na unikalne akcesoria, takie jak wyraziste okulary i oryginalna biżuteria oraz nowoczesne garnitury. Podstawą jej garderoby są wysokiej jakości kroje i stonowane barwy, które uzupełnia wyrazistymi kolorami lub wzorzystymi elementami.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 32 stopnie, a wiatr południowy osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 33 stopnie, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda znowu zaskakuje. Tym razem zabrała swoją 75-letnią mamę na wakacje do Hiszpanii, gdzie obie panie postanowiły zaszaleć na słonecznej sesji zdjęciowej. Pani Wanda, mimo swojego wieku, bez wahania pozowała w bikini, pokazując, że wiek to tylko liczba. A jakby tego było mało, mama Dody nagrała też specjalną wstawkę do nowego utworu córki. Cóż, wygląda na to, że talent i odwaga w tej rodzinie to sprawa genetyczna.
2: Dominika Serowska, znana z programu Królowa Przetrwania, znowu zaskakuje. Tym razem nie tylko zaokrąglonym brzuszkiem, ale i odwagą, prezentując się w skąpym bikini na Instagramie. W 40-stopniowym upale, zamiast narzekać, przyszła mama cieszy się życiem, pokazując, że ciąża to dla niej czas pełen blasku. Aż trudno uwierzyć, że ktoś może tak promienieć w takim żarze.
1: Madonna, królowa popu, zdradziła swoje randkowe sekrety z lat 80. Okazuje się, że kluczowym kryterium wyboru partnera była wanna. Tak, wanna i domowe jedzenie były dla niej priorytetem. Dziś, w wieku 67 lat, Madonna nadal zaskakuje. Tym razem plotkami o tajnym ślubie z 29-letnim piłkarzem. Cóż, miłość nie zna granic, ani wieku, ani wyposażenia łazienki. Jill Smokler, założycielka Scary Mommy, odeszła 22 czerwca po długiej walce z glejakiem. Jej śmierć wstrząsnęła społecznością, którą zbudowała, mówiąc głośno to, czego inne matki nie odważyły się powiedzieć. Smokler, znana z humoru i autentyczności, pozostawiła po sobie dzieci, książki i odważny głos, który zmienił oblicze macierzyństwa. Jej spuścizna to przypomnienie, że rodzicielstwo to nie tylko słodkie chwile, ale i chaos, który można przyjąć z uśmiechem.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Grażyna Barszczewska, niekwestionowana królowa polskiej sceny, wciąż zachwyca publiczność swoją niezrównaną klasą i energią. Mimo że zbliża się do 80, jej rola w karierze Nikodema Dyzmy z 1980 roku uczyniła ją ikoną, a jej uroda i talent nie przestają przyciągać uwagi. Na festiwalu Dwa Teatry znów oczarowała wszystkich, udowadniając, że czas dla niej stanął w miejscu. Kto by pomyślał, że można starzeć się z taką gracją i wdziękiem? Marzena Kipiel-Sztuka, niezapomniana Halinka z Świata według Kiepskich, odeszła w wieku 58 lat, pozostawiając za sobą nie tylko śmiech, ale i pasmo życiowych dramatów. Choć na ekranie bawiła miliony, jej życie prywatne przypominało telenowelę pełną tragedii i niepowodzeń. Teraz jej siostra Dorota planuje wydać książkę, która ma ujawnić nieznane dotąd fakty z życia artystki. Cóż, wygląda na to, że nawet po śmierci Halinka nie zazna spokoju. Kto by pomyślał, że japońska klapa z lat 80. stanie się fundamentem skandynawskiej rewolucji muzycznej? Efekt gitarowy Boss HM2, początkowo wyśmiewany i porzucany w lombardach, został odkryty przez szwedzkich nastolatków, którzy ustawili wszystkie gałki na maksimum, tworząc brzmienie piły łańcuchowej. To przypadkowe odkrycie zdefiniowało death metal i uczyniło z taniej kostki poszukiwany skarb. Po latach presji fanów, firma Boss w 2021 roku wznowiła produkcję, dodając jeszcze więcej mocy do tego legendarnego brzmienia. Ach, Hotel California. Utwór, który od dekad nie daje spokoju fanom teorii spiskowych. The Eagles stworzyli piosenkę, która miała być brutalnym rozliczeniem z amerykańskim snem i zepsutym światem muzycznego biznesu lat 70. Don Felder, gitarzysta zespołu, musiał odtworzyć słynną solówkę przez ten

0: i mieć nadzieję, że prąd tym razem nie zawiedzie.
1: Janik Gers, gitarzysta Iron Maiden, to prawdziwy twardziel z Hartlepool, który zamiast w luksusie dorastał w surowych warunkach robotniczego miasta. Jego ojciec, Bolesław Gers, polski oficer marynarki, po wojnie zamienił mundur na kombinezon stoczniowca, ucząc syna dyscypliny i ciężkiej pracy. Janik, zamiast kolekcjonować drogie gadżety, wciąż gra na gitarze, na którą sam zarobił jako nastolatek. Mimo że nie mówi płynnie po polsku, jego serce bije w rytmie polskich korzeni, co czuć na koncertach w Polsce, gdzie zawsze podkreśla swoje pochodzenie.
0: W 1965 roku w duńskim klubie w Aarhus doszło do bójki, która mogła zakończyć karierę zespołu The Who, ale zamiast tego stała się fundamentem ich legendy. Roger Daltrey, zirytowany narkotykowymi ekscesami kolegów, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i jednym ciosem powalił Pete'a Townshenda. W rezultacie Daltrey został wyrzucony z zespołu, ale po krótkim bezrobociu wrócił, zgadzając się na nowe zasady. Dzięki tej burzliwej historii The Who przekształciło się w ikonę rocka, a ich muzyka zyskała nową, buntowniczą energię.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 32 stopnie, a wiatr południowy osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 33 stopnie, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś około godziny 16 na warszawskiej Białołęce doszło do potężnej eksplozji. Wybuchła butla gazowa na balkonie przy ulicy Aluzyjnej, co wywołało pożar. Na miejscu interweniowały 4 zastępy strażackie. Na szczęście nie ma doniesień o osobach rannych. Młody Francuz, który wtargnął do tunelu warszawskiego metra, spędzi 3 miesiące w areszcie. Sąd podjął tę decyzję, a prokuratura potwierdziła, że mężczyzna odpowie za próbę zamachu na infrastrukturę. Incydent spowodował chaos w komunikacji miejskiej, a metro musiało wstrzymać kursowanie na części trasy. Śledztwo trwa, ale szczegóły nie są ujawniane.
0: W Karczewie, na niestrzeżonym kąpielisku jeziora Moczydło, doszło do dramatycznego wypadku. 7-letnia dziewczynka, która wczoraj została wyciągnięta z wody, nadal walczy o życie w szpitalu. Ratownicy zdołali przywrócić jej podstawowe funkcje życiowe, ale jej stan pozostaje ciężki. Policja bada okoliczności zdarzenia, a rodzice dziecka byli trzeźwi w momencie wypadku. Wakacyjne loty z Warszawy mogą zostać przeniesione do Radomia. Lotnisko Chopina zmaga się z nadmiarem pasażerów, co skłoniło biuro podróży Annex Tour do negocjacji w sprawie zmiany miejsca wylotu. Polskie porty lotnicze rozważają uruchomienie autokarów z Warszawy do Radomia, by ułatwić podróż pasażerom. Decyzja może zapaść jeszcze przed szczytem sezonu letniego.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rok temu w Starej Wsi pod Limanową doszło do tragedii, która wstrząsnęła Polską. Tadeusz Duda zamordował swoją córkę Justynę i jej męża Zbigniewa, a następnie ukrywał się przez kilka dni. Poszukiwania zakończyły się odnalezieniem jego ciała oraz listu, którym tłumaczył swoje motywy. Pogrzeb Dudy odbył się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.
0: Na ulicy Zygmuntowskiej w Gliwicach doszło do groźnego wypadku z udziałem 11-latka na hulajnodze i autobusu miejskiego. Chłopiec wjechał na przejście dla pieszych, gdzie zderzył się z autobusem. Na szczęście kierowca autobusu zareagował na czas, a dziecko doznało jedynie powierzchownych otarć. Policja przypomina, że przejścia dla pieszych są przeznaczone wyłącznie dla pieszych, a użytkownicy hulajnóg muszą przestrzegać przepisów. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego.
1: Na osiedlu letnim w Ząbkowicach Śląskich doszło do skandalu. Nieznany sprawca wlał domestos do basenu przygotowanego dla psów, co zmusiło służby do interwencji. Na szczęście dzięki szybkiej reakcji żadne zwierzę nie ucierpiało. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami apeluje o czujność mieszkańców. W latach 90. i na początku XXI wieku listy do redakcji magazynów takich jak Bravo czy Popcorn były dla młodzieży tym, czym dziś są media społecznościowe. Młodzi ludzie szukali tam odpowiedzi na pytania o dojrzewanie, emocje i relacje, które często wstydzili się zadać rodzicom. Choć dziś mamy internet i aplikacje, wiele dylematów młodzieży pozostało niezmienionych, jak strach przed odrzuceniem czy potrzeba akceptacji. To pokazuje, że emocje dorastania są ponadczasowe.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jezioro Garda, największe we Włoszech, przyciąga turystów z całego świata swoim niezwykłym połączeniem gór, błękitnej wody i śródziemnomorskiej roślinności. Położone na styku Lombardii, Wenecji Euganejskiej i Trydentu Górnej Adygi, uchodzi za jedno z najpiękniejszych miejsc w Europie. Jego powierzchnia wynosi około 370 km2, co czyni je większym od Wrocławia. Dzięki alpejskim szczytom na północy i śródziemnomorskiemu klimatowi na południu, jezioro oferuje idealne warunki do wypoczynku przez cały rok.
1: Polskę nawiedzają ekstremalne upały, które mogą przekroczyć 40 stopni Celsjusza. W takich warunkach wzrasta ryzyko pożarów, szczególnie związanych z niewłaściwym użytkowaniem sprzętu elektronicznego. Specjaliści ostrzegają przed pozostawianiem ładowarek w gniazdkach na dłużej oraz ładowaniem telefonów pod poduszką. Warto zachować ostrożność i dbać o odpowiednią cyrkulację powietrza wokół urządzeń.
0: Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, został przyłapany na targu podczas zakupów. Polityk, znany z zamiłowania do ogrodnictwa, powiększył swoją kolekcję o sadzonki pomidorów. Mimo odpowiedzialnych funkcji rządowych, Kowal znajduje czas na pielęgnację swojego ogrodu, traktując to jako formę relaksu. Nawet na bazarze prezentował się elegancko, co podkreśla jego dbałość o wizerunek. We Francji doszło do 4. tragedii, związanej z pozostawieniem dziecka w rozgrzanym samochodzie. Ostatnią ofiarą jest 18-miesięczne dziecko, które zmarło w Marsylii. Wcześniej zginęli 2 bracia w Carpentras oraz 3-letni chłopiec na przedmieściach Paryża. Fala upałów, która przetacza się przez Europę, sprawia, że temperatura w zamkniętych autach szybko osiąga śmiertelne wartości.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Wenezueli po 2 silnych trzęsieniach ziemi liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 589, a rannych jest 2980 osób. Ponad 50 tysięcy osób wciąż uznaje się za zaginione. Ratownicy przeszukują gruzy, jednak akcję utrudnia brak ciężkiego sprzętu. Władze apelują o pomoc i zapowiadają utworzenie funduszu odbudowy. Wczoraj w Pekinie doszło do nietypowego zdarzenia. Mały samolot uderzył w najwyższy budynek miasta, CITIC Tower. Na szczęście nie ma informacji o ofiarach. Chińskie władze nie wydały jeszcze oficjalnego komunikatu, a na miejscu pracują służby ratunkowe. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia i filmy z miejsca zdarzenia.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 32 stopnie, a wiatr południowy osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 33 stopnie, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Podczas wakacji w Atenach Patryk Łobaza padł ofiarą kradzieży dokumentów. Jak relacjonuje, próby kontaktu z linią lotniczą Ryanair okazały się bezowocne. Mimo wielu godzin starań nie udało mu się uzyskać pomocy od przewoźnika. Konsulat Polski wskazał dwa rozwiązania: wyrobienie paszportu tymczasowego lub powrót z dokumentami potwierdzającymi kradzież. Eksperci przypominają, by w takich sytuacjach zgłaszać kradzież na policji i kontaktować się z konsulatem. Warto też mieć kopię dokumentów w bezpiecznym miejscu. Od 1 lipca kierowcy mogą spodziewać się wyższych cen paliw. Analitycy przewidują, że benzyna i diesel zdrożeją o 40 do 60 groszy na litrze. To efekt planowanego zakończenia programu ceny paliwa niżej i przywrócenia pełnego VAT-u na poziomie 23%. Po zmianach benzyna 95 może kosztować około 6 zł i 50 groszy za litr, a diesel niecałe 7 zł. Na autostradach ceny mogą ponownie przekroczyć 7 zł za litr. Warto dodać, że cena autogazu może nieznacznie spaść do ponad 3 zł za litr. Polacy coraz ostrożniej podchodzą do lokat terminowych. Najnowsze badania pokazują, że dla wielu z nas ważniejszy od zysku jest szybki dostęp do oszczędności. Aż 49,5% ankietowanych wskazuje, że możliwość wypłaty środków w dowolnym momencie jest kluczowa. Doświadczenia z wysoką inflacją wpłynęły na nasze podejście do oszczędzania. Większość Polaków wybiera lokaty na krótki okres, od 3 do 6 miesięcy. Banki będą musiały zaoferować więcej niż tylko wyższe oprocentowanie, by przyciągnąć klientów. Rząd przygotował nowe przepisy dotyczące pracy podczas upałów. Projekt zakłada możliwość czasowego wstrzymania części prac, gdy temperatura przekroczy określony próg. Pracodawcy będą musieli wprowadzić rozwiązania chroniące pracowników przed nadmiernym obciążeniem cieplnym. Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczyna kontrolę, by sprawdzić, jak firmy radzą sobie z upałami. Nowe regulacje mają na celu dostosowanie warunków pracy do zmieniającego się klimatu. Ostateczne wartości temperatur zostaną określone w rozporządzeniu.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: W krajowym systemie e-faktur pojawiła się faktura na ponad 4 miliony złotych, co wywołało burzę w mediach. Dokument miał sugerować finansowe powiązania kanału Zero ze Sławomirem Mentzenem i został oznaczony jako opłacony. Krzysztof Stanowski, który poinformował o sprawie, twierdzi, że wystawca faktury nie zgodził się na jej wycofanie. Sławomir Mentzen również otrzymał podobny dokument. Cała sytuacja ponownie wzbudziła pytania o bezpieczeństwo KSF, który wkrótce stanie się obowiązkowy dla przedsiębiorców. Na razie brak oficjalnych wyjaśnień dotyczących tej sytuacji. Świadczenie 500+ dla seniorów to wsparcie dla osób z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Pełną kwotę 500 zł miesięcznie otrzymają ci, których dochody nie przekraczają 2188 zł brutto. Jeśli dochody są wyższe, ale nie przekraczają 2688 zł, świadczenie będzie pomniejszone. Wniosek można złożyć w ZUS lub KRUS. Kluczowe jest posiadanie odpowiedniego orzeczenia, które można uzyskać z pomocą ZUS. Progi dochodowe są waloryzowane co roku w marcu. Od 1 lipca rusza nabór wniosków o bon ciepłowniczy na 2026 rok. Wsparcie finansowe skierowane jest do gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego. Aby otrzymać dopłatę, trzeba spełnić kryteria dochodowe i mieć cenę ciepła powyżej 170 zł za GJ netto. Wnioski można składać do końca sierpnia, a gminy będą miały 90 dni na ich rozpatrzenie. Wypłaty rozpoczną się w czwartym kwartale tego roku. Program nie obejmuje osób korzystających z indywidualnych źródeł ciepła. W Kołobrzegu mycie stóp w miejskiej toalecie może kosztować nawet 500 zł. Tabliczka z takim ostrzeżeniem przyciągnęła uwagę podróżnika Michała Cesanisa, który podzielił się zdjęciem w sieci. Informacja wywołała burzliwą dyskusję w mediach społecznościowych. Internauci pytają, jak miałaby być egzekwowana taka kara i sugerują montaż pryszniców przy plaży. Wiele osób zwraca uwagę, że piasek to nieodłączny element pobytu nad morzem. Dyskusja trwa, a turyści zastanawiają się, jak uniknąć wysokiej grzywny.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun podkreśla, że Polska ma szansę odegrać kluczową rolę w odbudowie Ukrainy. Polskie firmy, takie jak PZU, PKO, BP czy Orlen, już widzą tam dla siebie możliwości rozwoju. Balczun zaznacza, że choć emocje związane z trudną historią polsko-ukraińską są obecne, to pragmatyzm powinien dominować w relacjach. Wprowadzenie kodeksu dobrych praktyk ma wspierać krajowe firmy w rywalizacji o kontrakty. Minister podkreśla, że Polska dąży do zwiększenia udziału lokalnych firm w inwestycjach, co ma przyczynić się do wzrostu gospodarczego. Sztuczna inteligencja Mythos firmy Anthropic wykryła luki w tajnych systemach rządu USA w zaledwie kilka godzin. W odpowiedzi administracja prezydenta Donalda Trumpa ograniczyła dostęp do zaawansowanych modeli AI, co wywołało oburzenie w branży technologicznej. Ponad 100 ekspertów ostrzega, że takie działania mogą osłabić obronę USA. Model Mythos, choć skuteczny, nie jest wyjątkowy w wykrywaniu błędów, co podkreślają specjaliści. Spór pokazuje trudności w balansowaniu między potencjałem AI a bezpieczeństwem narodowym.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 32 stopnie, a wiatr południowy osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 33 stopnie, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość szykuje emocjonujące powroty po wakacjach. W nowych odcinkach widzowie będą świadkami intrygującego spotkania Kamy i Elżbiety Domańskiej. Obie panie zasiądą do wspólnej kolacji, ale nie wiadomo, jakie zamiary kryją się za tym spotkaniem. Elżbieta, pewna siebie i zadziorna, nie zamierza odpuścić i ma kolejny plan na zdobycie Marcina. W małżeństwie Kamy i Marcina nadal pojawiają się wzloty i upadki, co Domańska sprytnie wykorzystuje. W nowych odcinkach Elżbieta złoży Marcinowi śmiałą propozycję, oferując mu 1 000 000 złotych. Czy Chodakowski ulegnie pokusie? Jesień zapowiada się pełna napięcia i niespodzianek.
2: W 4241 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 7 lipca o godzinie 20.15, emocje sięgną zenitu. Julka wraca do domu po dramatycznym przedawkowaniu narkotyków. Igor, zaniepokojony jej nieobecnością, jest gotów zgłosić jej zaginięcie na policję, ale w ostatniej chwili otrzymuje uspokajającą wiadomość z jej telefonu. Po powrocie do domu Julka spotyka się z surowym przyjęciem. Igor czeka na nią z testami na obecność alkoholu i narkotyków. Leon, jej chłopak, stawia jej ultimatum. Albo przestanie brać narkotyki, albo się rozstaną. Julka musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań i tłumaczyć się przed rodziną. To odcinek pełen napięcia i emocji, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 4245, który zadebiutuje w nowym sezonie, Bolesław Olszewski zaskoczy wszystkich swoją decyzją o rozwodzie bez orzekania o winie. To niespodziewany ruch ze strony porywczego Bolesława, który przez lata ranił swoją rodzinę. Eliza, zmęczona toksycznym związkiem, przygotowywała się do sądowej batalii, ale teraz może stanąć przed zupełnie nową sytuacją. W międzyczasie ich córka Angelika, mimo szantażu ojca, postanowiła stanąć po stronie matki. To odważne posunięcie Angeliki może być kluczowe w tej rodzinnej rozgrywce. Czy Bolesław ma ukryty plan? Czy to początek nowego rozdziału dla Olszewskich? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami, a emocje fanów sięgają zenitu. Cezary Żak ponownie wciela się w podwójną rolę księdza Piotra Kozioła i polityka Pawła Kozioła. Na planie pojawił się także ksiądz Maciej, znany z wcześniejszych sezonów jako młody i ambitny wikary. Wspólne zdjęcie księdza Piotra, Macieja i Roberta wzbudziło ogromne zainteresowanie. Ksiądz Robert z jego nowoczesnym podejściem często wprowadzał zamieszanie, dodając serialowi dynamiki. Fani zastanawiają się, czy nowe odcinki zachowają klasyczny układ sił zwilkowej. Twórcy nie zdradzają szczegółów, ale relacje między bohaterami nadal będą kluczowe. Każde nowe zdjęcie z planu wywołuje burzę dyskusji, a powrót Rancha przyciąga uwagę tysięcy widzów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W najnowszym 962 odcinku serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 28 czerwca, emocje sięgną zenitu. Cennet, zdeterminowana, by rozdzielić swojego syna Poiraza i jego żonę Nanę, posunie się do dramatycznej mistyfikacji. Udając ciężką chorobę, będzie próbowała wymusić na synu rozwód. Poiraz znajdzie się w trudnej sytuacji, rozdarty między miłością do żony, a rzekomym ostatnim życzeniem matki. Czy zdoła przejrzeć jej grę, zanim będzie za późno? Nana również stanie przed trudnym wyborem. Czy odejść, by ratować zdrowie teściowej? Odcinek pełen napięcia i emocji już w tę niedzielę o 16.05 na TVP1. Wszystkie odcinki można także obejrzeć online w serwisie TVP VOD. Serial M jak miłość wzbudził ostatnio spore emocje. Olga Cybińska, odgrywająca rolę Lenki z Duńskiej, opublikowała wpis, który zaniepokoił fanów. Aktorka podziękowała za sezon i zapowiedziała powrót we wrześniu, co niektórzy odebrali jako pożegnanie. Na szczęście Lenka nie znika z serialu. Cybińska zakończyła jedynie zdjęcia przed wakacyjną przerwą. Po jesiennym wznowieniu emisji Lenka nadal będzie częścią rodziny z Duńskiej. Fani mogą odetchnąć z ulgą, bo ich ulubiona bohaterka pozostaje na ekranie. Serial Barwy Szczęścia znów wzbudza emocje wśród fanów. Dominika i Sebastian, ulubiona para widzów, zaskoczyli wszystkich nowym zdjęciem z planu, które pojawiło się w mediach społecznościowych. Choć fotografia uspokoiła nieco fanów, to pytania o przyszłość tej pary wciąż pozostają. W nadchodzącym sezonie ich związek może stanąć przed kolejnymi wyzwaniami, zwłaszcza z powodu Renaty, która zmaga się z uzależnieniem. Renata, dawna przyjaciółka Dominiki, po wyjściu z odwyku odkryła, że Dominika zainwestowała w lokal Feel Good. Ta decyzja może wpłynąć na ich przyjaźń i relacje z Sebastianem. Czy miłość Dominiki i Sebastiana przetrwa te burzliwe czasy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie.
1: W 322 odcinku serialu Ci Złoty Chłopak emocje sięgną zenitu. Serpil, zastraszona przez psychopatycznego Karama, zostaje zmuszona do szpiegowania rodziny Korhanów. Ten mroczny pakt może doprowadzić do upadku jubilerskiej dynastii. Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 29 czerwca. Karam, kierowany rządzą zemsty, nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć swoich wrogów. Jednak przebiegła Ifakat odkrywa tajemnicę Serpil i zamiast ją zdradzić, oferuje pomoc. Serial Złoty Chłopak można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14. Warto śledzić losy bohaterów, które zaskakują na każdym kroku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 32 stopnie, a wiatr południowy osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 33 stopnie, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W wywiadzie Rzece z Karolem Nawrockim profesor Andrzej Nowak ujawnia kulisy kampanii prezydenckiej. Historyk twierdzi, że pojawiła się próba wykorzystania plotki o rzekomym, nieślubnym dziecku Nawrockiego jako elementu politycznego szantażu. Choć temat miał być użyty podczas debaty z Rafałem Trzaskowskim, ostatecznie nie trafił do publicznej dyskusji. Nowe informacje podkreślają brutalność i napięcie towarzyszące tej kampanii. W obwodzie połtawskim na Ukrainie rozbił się myśliwiec MiG-29. Pilot zdołał się katapultować, ale jest ranny i przebywa w szpitalu. Maszyna uczestniczyła w odpieraniu nocnego ataku dronów i rakiet. Przyczyny katastrofy bada specjalna komisja państwowa. To już druga taka katastrofa w ciągu niespełna 2 tygodni.
3: W Jastrzębiu Zdroju doszło do ataku nożownika w szpitalu. 19-letni mężczyzna zaatakował 4 osoby, w tym 2 pacjentki, lekarza i pielęgniarkę. Jedna z pacjentek jest w stanie ciężkim po operacji. Napastnik został zatrzymany przez policję i był pod wpływem narkotyków. O jego dalszym losie zdecyduje prokuratura i sąd. Wakacyjna trasa Beauty pod hasłem hashtag Sephora Summer Vibes on Tour ruszyła pełną parą. Po udanym starcie w Warszawie, gdzie tłumy mieszkańców uczestniczyły w wydarzeniach na bulwarze Smitha Pattona, akcja przenosi się do Krakowa. Od 31 lipca do 2 sierpnia barka Nasza Rzeka zacumuje przy bulwarze Czerwieńskim, oferując uczestnikom mnóstwo atrakcji i inspiracji kosmetycznych. Dla tych, którzy nie mogą być na miejscu, dostępna jest również internetowa gra z imponującą pulą nagród.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Kurz na meblach to problem, z którym zmaga się wielu z nas. Okazuje się, że prosty sposób może pomóc w jego zwalczaniu. Wystarczy zmieszać kilka kropli gliceryny z wodą i spryskać meble, aby kurz osiadał wolniej. Dzięki temu powierzchnie pozostaną czyste przez długie tygodnie. Osoby urodzone w grudniu mają większe szanse na długowieczność. Badania wskazują, że rzadziej cierpią na choroby serca, choć częściej zmagają się z astmą. Eksperci podkreślają, że miesiąc narodzin może wpływać na zdrowie i długość życia. Grudniowe urodziny mogą być więc przepisem na dłuższe życie. Podczas letnich upałów kluczowe jest, by nie podlewać roślin w środku dnia, zwłaszcza między 11 a 17, gdy słońce grzeje najmocniej. Woda szybko paruje, nie docierając do korzeni, a krople na liściach mogą powodować poparzenia. Najlepiej podlewać wcześnie rano, przed godziną 9 lub wieczorem po ustąpieniu upałów. Dzięki temu rośliny będą lepiej nawodnione i zdrowsze.
2: Imię Carmen zyskuje na popularności w Polsce. Choć wciąż jest rzadko spotykane, coraz więcej rodziców docenia jego międzynarodowy charakter i eleganckie brzmienie. Carmen kojarzy się z hiszpańskim temperamentem, słońcem i flamenco, co czyni je atrakcyjną alternatywą dla bardziej popularnych imion. To propozycja dla tych, którzy szukają oryginalności, ale nie chcą rezygnować z łatwości wymowy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Storczyki są szczególnie wrażliwe na letnie upały, które mogą prowadzić do żółknięcia liści i gubienia pąków. Specjaliści zalecają użycie aloesu, który pomaga w nawadnianiu i odżywianiu roślin. Dzięki temu prostemu zabiegowi storczyki mogą odzyskać bujne kwitnienie i jędrne liście mimo wysokich temperatur.
2: Barany, lwy i skorpiony to znaki zodiaku, które niechętnie przyznają się do porażki. Dla barana przegrana to cios w ambicje, a lew traktuje rację jako element swojego wizerunku. Skorpion z kolei nie zapomina i cierpliwie zbiera argumenty, by udowodnić swoją rację. Mimo nieustępliwości te znaki są również konsekwentne i ambitne, co może być ich atutem, jeśli nauczą się elastyczności w relacjach. Minister edukacji Barbara Nowacka uczestniczyła w zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół Morskich w Darłowie. Podziękowała nauczycielom za ich pracę i podkreśliła, że szkoła nie potrzebuje rewolucji, a stabilnych zmian. Nowy rok szkolny przyniesie zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach oraz obowiązkowy przedmiot edukacja zdrowotna. Minister odniosła się też do kwestii nagradzania uczniów, podkreślając, że ambicja powinna być doceniana i nagradzana. Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, podzielił się w mediach społecznościowych radosnym momentem z życia prywatnego. Jego młodszy syn, Antek, zakończył rok szkolny ze świadectwem z czerwonym paskiem, co wywołało ogromną dumę u ojca. Nawrocki złożył także życzenia wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom na nadchodzące wakacje. Internauci szybko zareagowali, gratulując Antkowi i życząc rodzinie udanego odpoczynku.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Posłanka Aleksandra Leo poinformowała o śmierci swojej ukochanej babci Krystyny. W trudnych chwilach może liczyć na wsparcie wielu osób, w tym dziennikarki Hany Lis. Internauci również wyrażają swoje współczucie, dzieląc się własnymi doświadczeniami związanymi ze stratą bliskich. Leo, posłanka klubu parlamentarnego Centrum, jest znana z działalności w mediach i polityce.
3: Jolanta Kwaśniewska była pierwsza dama. Wciąż uznawana jest za ikonę stylu. Jej obecne stylizacje łączą nowoczesność z elegancją, daleką od nudy i sztywnego protokołu. Stawia na unikalne akcesoria, takie jak wyraziste okulary i oryginalna biżuteria oraz nowoczesne garnitury. Podstawą jej garderoby są wysokiej jakości kroje i stonowane barwy, które uzupełnia wyrazistymi kolorami lub wzorzystymi elementami.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 32 stopnie, a wiatr południowy osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 33 stopnie, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwóch miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda znowu zaskakuje. Tym razem zabrała swoją 75-letnią mamę na wakacje do Hiszpanii, gdzie obie panie postanowiły zaszaleć na słonecznej sesji zdjęciowej. Pani Wanda, mimo swojego wieku, bez wahania pozowała w bikini, pokazując, że wiek to tylko liczba. A jakby tego było mało, mama Dody nagrała też specjalną wstawkę do nowego utworu córki. Cóż, wygląda na to, że talent i odwaga w tej rodzinie to sprawa genetyczna.
2: Dominika Serowska, znana z programu Królowa Przetrwania, znowu zaskakuje. Tym razem nie tylko zaokrąglonym brzuszkiem, ale i odwagą, prezentując się w skąpym bikini na Instagramie. W 40-stopniowym upale, zamiast narzekać, przyszła mama cieszy się życiem, pokazując, że ciąża to dla niej czas pełen blasku. Aż trudno uwierzyć, że ktoś może tak promienieć w takim żarze.
1: Madonna, królowa popu, zdradziła swoje randkowe sekrety z lat 80. Okazuje się, że kluczowym kryterium wyboru partnera była wanna. Tak, wanna i domowe jedzenie były dla niej priorytetem. Dziś, w wieku 67 lat, Madonna nadal zaskakuje. Tym razem plotkami o tajnym ślubie z 29-letnim piłkarzem. Cóż, miłość nie zna granic, ani wieku, ani wyposażenia łazienki. Jill Smokler, założycielka Scary Mommy, odeszła 22 czerwca po długiej walce z glejakiem. Jej śmierć wstrząsnęła społecznością, którą zbudowała, mówiąc głośno to, czego inne matki nie odważyły się powiedzieć. Smokler, znana z humoru i autentyczności, pozostawiła po sobie dzieci, książki i odważny głos, który zmienił oblicze macierzyństwa. Jej spuścizna to przypomnienie, że rodzicielstwo to nie tylko słodkie chwile, ale i chaos, który można przyjąć z uśmiechem.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Grażyna Barszczewska, niekwestionowana królowa polskiej sceny, wciąż zachwyca publiczność swoją niezrównaną klasą i energią. Mimo że zbliża się do 80, jej rola w karierze Nikodema Dyzmy z 1980 roku uczyniła ją ikoną, a jej uroda i talent nie przestają przyciągać uwagi. Na festiwalu Dwa Teatry znów oczarowała wszystkich, udowadniając, że czas dla niej stanął w miejscu. Kto by pomyślał, że można starzeć się z taką gracją i wdziękiem? Marzena Kipiel-Sztuka, niezapomniana Halinka z Świata według Kiepskich, odeszła w wieku 58 lat, pozostawiając za sobą nie tylko śmiech, ale i pasmo życiowych dramatów. Choć na ekranie bawiła miliony, jej życie prywatne przypominało telenowelę pełną tragedii i niepowodzeń. Teraz jej siostra Dorota planuje wydać książkę, która ma ujawnić nieznane dotąd fakty z życia artystki. Cóż, wygląda na to, że nawet po śmierci Halinka nie zazna spokoju. Kto by pomyślał, że japońska klapa z lat 80. stanie się fundamentem skandynawskiej rewolucji muzycznej? Efekt gitarowy Boss HM2, początkowo wyśmiewany i porzucany w lombardach, został odkryty przez szwedzkich nastolatków, którzy ustawili wszystkie gałki na maksimum, tworząc brzmienie piły łańcuchowej. To przypadkowe odkrycie zdefiniowało death metal i uczyniło z taniej kostki poszukiwany skarb. Po latach presji fanów, firma Boss w 2021 roku wznowiła produkcję, dodając jeszcze więcej mocy do tego legendarnego brzmienia. Ach, Hotel California. Utwór, który od dekad nie daje spokoju fanom teorii spiskowych. The Eagles stworzyli piosenkę, która miała być brutalnym rozliczeniem z amerykańskim snem i zepsutym światem muzycznego biznesu lat 70. Don Felder, gitarzysta zespołu, musiał odtworzyć słynną solówkę przez telefon, bo zapomniał, co zagrał na demówce. A co z satanistycznymi mitami i rzekomymi ukrytymi wiadomościami? Cóż, muzycy nazywają to kompletną fantazją. Nawet po niemal 50 latach Hotel California wciąż budzi emocje i generuje miliony dolarów. Co pokazuje, że niektóre legendy nigdy nie umierają.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Iron Maiden w Paryżu zafundowali fanom niezapomniane emocje, choć niekoniecznie takie, na jakie liczyli. Koncert, który miał być wolny od telefonów i uwieczniony na przyszłe wydawnictwo, został przerwany przez awarię prądu. Fani, zwłaszcza ci, którzy przybyli i uwieczniony na przyszłe

0: kolekcjonować drogie gadżety. Wciąż gra na gitarze, na którą sam zarobił jako nastolatek. Mimo że nie mówi płynnie po polsku, jego serce bije w rytmie polskich korzeni, co czuć na koncertach w Polsce, gdzie zawsze podkreśla swoje pochodzenie.
1: W 1965 roku w duńskim klubie w Aarhus doszło do bójki, która mogła zakończyć karierę zespołu The Who, ale zamiast tego stała się fundamentem ich legendy. Roger Daltrey, zirytowany narkotykowymi ekscesami kolegów, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i jednym ciosem powalił Pete'a Townshenda. W rezultacie Daltrey został wyrzucony z zespołu, ale po krótkim bezrobociu wrócił, zgadzając się na nowe zasady. Dzięki tej burzliwej historii The Who przekształciło się w ikonę rocka, a ich muzyka zyskała nową, buntowniczą energię.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 32 stopnie, a wiatr południowy osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 33 stopnie, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Mieszkańcy Warszawy i okolic muszą przygotować się na falę upałów z temperaturami sięgającymi 34 stopni Celsjusza. W stolicy jedynym oficjalnym kąpieliskiem jest Jeziorko Czerniakowskie, które może być mocno oblegane w ten weekend. Dla tych, którzy chcą uciec od miejskiego zgiełku, Mazowsze oferuje wiele strzeżonych plaż, takich jak Dzika Plaża w Nieporęcie czy Glinianka Hosera w Pruszkowie. Ratownicy przypominają o zachowaniu ostrożności nad wodą i unikaniu alkoholu.
1: Tragedia nad Zalewem w Zwoleniu. 8-letni Patryk utonął w czwartek, 25 czerwca, podczas pobytu z ojcem. Badanie wykazało, że ojciec miał około 1 promil alkoholu. Teren kąpieliska nie był jeszcze nadzorowany przez ratowników. Śledczy badają okoliczności zdarzenia. Pogrzeb chłopca odbędzie się we wtorek, 30 czerwca, w kościele w Zwoleniu. W Warszawie trwa niezwykły projekt Wirtualna Podróż, który pozwala mieszkańcom i turystom przenieść się do przedwojennej stolicy. Dzięki panoramicznym filmom 360 stopni można porównać współczesny krajobraz z tym sprzed 100 lat. Twórcy planują stworzenie około 50 historycznych punktów, które zamienią miasto w cyfrowe muzeum na świeżym powietrzu. Projekt rozwija się technologicznie, a jego realizacja wymaga wsparcia zewnętrznych partnerów.
0: W rejonie Wadowic trwa zmasowana akcja poszukiwawcza po ataku na 48-letniego mężczyznę w Łękawicy. Napastnik ukrywa się w okolicznych lasach, a policja używa dronów i śmigłowca do jego namierzenia. Ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala i był przytomny podczas transportu. Służby apelują o ostrożność i zapewniają, że priorytetem jest bezpieczeństwo mieszkańców.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Mszanie Dolnej w Małopolsce trwa akcja gaśnicza pożaru hali produkcyjnej, w której działała również stacja diagnostyczna pojazdów. Ponad 100 strażaków walczy z ogniem, który szybko objął cały budynek. Jedna osoba została ranna i trafiła do szpitala z urazem nogi. Strażacy apelują do mieszkańców, by pozostali w domach i nie zbliżali się do miejsca pożaru.
1: Rekordowe upały zmusiły organizatorów wielu imprez w Polsce do ich odwołania. W Krakowie nie odbędzie się parada zabytkowych tramwajów, a w Kłodzku odwołano wszystkie wydarzenia weekendowe. Podobne decyzje podjęto w Wągrowcu, Elblągu i Kaliszu, gdzie zrezygnowano z planowanych atrakcji. Tymczasem Wrocław kontynuuje obchody Święta Wrocławia, ale z dodatkowymi środkami bezpieczeństwa. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty z zaleceniami, by unikać słońca i dbać o nawodnienie.
0: W województwie kujawsko-pomorskim zapowiada się wyjątkowo upalny weekend z temperaturami przekraczającymi 30 stopni. Mieszkańcy będą szukać ochłody nad wodą, a wiele kąpielisk w regionie jest już otwartych. Warto odwiedzić miejsca takie jak Jezioro Bysławskie, Jezioro Gopło w Kruszwicy czy Plaża Miejska w Grudziądzu. Przed wyjazdem dobrze jest sprawdzić aktualny status kąpieliska i dostępność udogodnień.
1: Województwo podlaskie to jedno z najbardziej różnorodnych miejsc w Polsce, idealne na letnią wycieczkę. Region ten słynie z dzikiej przyrody, zabytkowych miasteczek i bogatej historii. Oprócz znanych parków narodowych, warto odkryć malownicze zakątki i miejsca o wyjątkowym znaczeniu kulturowym. To doskonała propozycja na tegoroczny urlop.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Z kompleksu basenowego przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu ewakuowano prawie 900 osób z powodu zadymienia. Przyczyną była awaria instalacji elektrycznej w piecu Halodarium. Straż pożarna szybko zareagowała, a gościom rozdano koce termiczne. Aquapark pozostanie zamknięty do godziny 12, a władze obiektu zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą.
1: Na Dolnym Śląsku doszło do dramatycznej sytuacji, gdy starszy mężczyzna po udarze przez 90 minut leżał w rowie przy drodze krajowej numer 94. Setki osób minęły go obojętnie, aż w końcu jeden kierowca zatrzymał się, zaniepokojony widokiem porzuconego roweru. Dzięki jego reakcji mężczyzna trafił do szpitala, gdzie zdiagnozowano udar. Policja podkreśla, jak ważna jest czujność i empatia w takich sytuacjach.
0: Paulina Kosiniak-Kamysz, żona ministra obrony narodowej, została matką chrzestną samolotów F-35. Podczas ceremonii w Łasku pojawiła się w stylizacji nawiązującej do wojskowych strojów. Ekspert mody, Daniel Jakob-Dali, ocenia jej styl jako klasyczną elegancję z nutą retro. Kosiniak-Kamysz znana jest z dopracowanych krojów i harmonijnych kolorów, co czyni jej wizerunek ponadczasowym. W Wenezueli doszło do tragicznego podwójnego trzęsienia ziemi, które pochłonęło życie 920 osób, w tym 44 obcokrajowców. Najwięcej ofiar wśród cudzoziemców to Portugalczycy. Zginęło ich 28, a 85 uznaje się za zaginionych. Wśród ofiar są także obywatele Hiszpanii, Włoch, Brazylii, Chile i Chin. Polskie MSZ informuje, że nie ma doniesień o poszkodowanych Polakach. Akcja ratunkowa trwa, a liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Książki o muminkach mogą zostać zostać zakazane w Stanach Zjednoczonych. Sofia Jansson, spadkobierczyni Tove Jansson, obawia się, że powodem może być życie prywatne autorki, która była związana z kobietą. W Stanach Zjednoczonych od kilku lat trwa spór o usuwanie książek z bibliotek, uznawanych przez niektóre grupy za niewłaściwe dla dzieci. Mimo że w Muminkach nie ma wątków LGBT, Jansson nie wyklucza, że książki mogą trafić na czarną listę.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 32 stopnie, a wiatr południowy osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 33 stopnie, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Polski Związek Piłki Nożnej zmienił godzinę meczu o Super Puchar Polski. Lech Poznań zmierzy się z Górnikiem Zabrze 16 lipca o 19, a nie jak wcześniej planowano o 20:45. Spotkanie odbędzie się na stadionie Lecha w Poznaniu. To ważny mecz, bo otwiera nowy sezon piłkarski w Polsce. Na Mundialu 2026 w Atlancie Uzbekistan pokonał Demokratyczną Republikę Konga 1-0. Jedyną bramkę zdobył Eldor Szomurodow. Mimo przewagi w posiadaniu piłki, drużyna z Konga nie zdołała przełamać obrony Uzbekistanu. Obie drużyny otrzymały po jednej żółtej kartce. We Wrocławiu zmiany w terminarzu rozgrywek żużlowych z powodu upałów. W PGE Ekstralidze mecz Stelmet Falubas Zielona Góra z Orlen Oil Motor Lublin odbędzie się w niedzielę o 19:00, a GZ Stal Gorzów z Fogo Unia Leszno o 21:00. W Metalkas drugiej Ekstralidze spotkanie Munfin Malesa Ostrów Wielkopolski z Polonią Piła rozpocznie się o 17:30. Ostatni mecz 10. kolejki tej ligi Hunters PSŻ Poznań z Abramczyk Polonia Bydgoszcz odbędzie się 19 lipca o 19:00, co zbiegnie się z finałem piłkarskich Mistrzostw Świata. Maja Chwalińska po sensacyjnym finale French Open przygotowuje się do Wimbledonu dzięki dzikiej karcie. Tenisistka przyznała, że sukces wywołał u niej uczucie bycia oszustką, co jest związane z przytłaczającą popularnością. Mimo presji Chwalińska zachowuje skromność i podkreśla, że jej podejście do sportu pozostaje niezmienne. Czy uda jej się zaskoczyć na kortach Wimbledonu?
0: Sport w Radiu Super Express. Na Wimbledonie doszło do zaskakującego protestu. Aryna Sabalenka i Jannik Sinner, liderzy światowych rankingów, skrócili swoje spotkania z mediami, wyrażając niezadowolenie z niskich udziałów finansowych tenisistów w przychodach turniejów Wielkiego Szlema. Gwiazdy domagają się większego wsparcia dla mniej zarabiających graczy, a Sabalenka grozi nawet bojkotem turnieju. Organizatorzy są zaskoczeni, a atmosfera przed startem zawodów jest napięta. Podczas Mistrzostw Świata 2026 Francja pewnie pokonała Norwegię 4-1, a bohaterem meczu został Ousmane Dembele, zdobywając hat-tricka. Senegal odniósł rekordowe zwycięstwo, rozbijając Irak 5-0, jednak wciąż musi czekać na ostateczne rozstrzygnięcia, by być pewnym awansu. Francuzi dominowali na boisku, a Dembele błyszczał skutecznością. Tymczasem Senegalczycy perfekcyjnie wykorzystali grę w przewadze, osiągając najwyższe w historii zwycięstwo afrykańskiej drużyny na Mistrzostwach Świata. Iga Świątek staje przed trudnym zadaniem obrony tytułu na Wimbledonie. Polka zmaga się z presją i ryzykiem utraty 2000 punktów w rankingu WTA. Na jej drodze mogą stanąć takie gwiazdy jak Serena Williams i Karolina Pliskowa. Pierwszym wyzwaniem będzie mecz z Amerykanką Taylor Townsend. José Mourinho, trener Realu Madryt, ostro skrytykował piłkarskie Mistrzostwa Świata. Portugalczyk stwierdził, że zamiast oglądać mecze, woli zjeść dobrą kolację i się wyspać, ponieważ poziom turnieju jest jego zdaniem rażąco niski. Mourinho uważa, że format z 48 drużynami obniża jakość rozgrywek, a Mundial powinien skupiać tylko najlepsze zespoły. Jego wypowiedzi wywołały sporo kontrowersji w świecie piłki nożnej.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Kamil Grosicki, znany piłkarz Pogoni Szczecin, w nowym dokumencie opowiedział o swojej walce z uzależnieniem od hazardu. Skrzydłowy przyznał, że nauk przez lata wpływał na jego życie zawodowe i prywatne, ale teraz uważa go za zamknięty rozdział. Grosicki podkreśla, że hazard przestał go interesować, a symboliczne zakończenie tej trudnej historii upamiętnia tatuaż z datą 30 czerwca 2019 roku. W trudnych chwilach wspierała go żona, Dominika Grosicka, co pomogło mu pokonać uzależnienie. Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn pokonała Niemców 3-1 w sobotnim meczu Ligi Narodów w Gliwicach. Po przegranej pierwszej partii biało-czerwoni zdominowali kolejne sety, wygrywając 25-16, 25-17 i 25-15. Dziś o 20:00 Polacy zmierzą się z Argentyną w ostatnim meczu turnieju. Po spotkaniu drużyna uda się na 2-tygodniową przerwę przed wyjazdem do Chicago na finałowe mecze rundy zasadniczej. Michał Dębek, były tenisista, i Agata Bachanek, dziennikarka TVP, wzięli ślub w Sopocie. Para podzieliła się radosną nowiną w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia z uroczystości. Ślub odbył się tuż przed rozpoczęciem Wimbledonu, a nowożeńcy będą teraz wspólnie śledzić zmagania tenisistów.
1: Wimbledon 2026 startuje już w poniedziałek, 29 czerwca. W turnieju zobaczymy 6 Polaków, w tym rozstawione Igę Świątek i Maję Chwalińską. W poniedziałek na kortach pojawią się Maja Chwalińska, Magda Linet, Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz. We wtorek do gry przystąpią Iga Świątek i Kamil Majchrzak.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zbigniew Boniek jest poważnym kandydatem na stanowisko dyrektora technicznego reprezentacji Włoch. Włoskie media podkreślają jego doświadczenie w zarządzaniu, które zdobył jako były prezes PZPN i wiceprezydent UEFA. Nowy prezes włoskiej federacji, Giovanni Malagò, planuje szybkie decyzje, a nazwisko nowego dyrektora może być znane już w lipcu. Czy to właśnie Boniek pomoże Włochom wrócić na piłkarski szczyt?
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 38 stopni w Warszawie, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Bydgoszczy natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 40 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Dziś najlepiej działa cień, wiatrak i chłodna woda. Czerwiec w pełnym słońcu nie żartuje.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość szykuje emocjonujące powroty po wakacjach. W nowych odcinkach widzowie będą świadkami intrygującego spotkania Kamy i Elżbiety Domańskiej. Obie panie zasiądą do wspólnej kolacji, ale nie wiadomo, jakie zamiary kryją się za tym spotkaniem. Elżbieta, pewna siebie i zadziorna, nie zamierza odpuścić i ma kolejny plan na zdobycie Marcina. W małżeństwie Kamy i Marcina nadal pojawiają się wzloty i upadki, co Domańska sprytnie wykorzystuje. W nowych odcinkach Elżbieta złoży Marcinowi śmiałą propozycję, oferując mu 1 000 000 zł. Czy Chodakowski ulegnie pokusie? Jesień zapowiada się pełna napięcia i niespodzianek.
2: M jak miłość wraca z nowymi emocjami. Po burzliwym finale sezonu, gdzie Natalka miała wątpliwości co do ślubu z Adamem Karskim, najnowsze zdjęcia z planu przynoszą nadzieję. Widać na nich uśmiechniętą parę z Hanią, która od początku kibicowała ich związkowi. Choć relacja Natalki i Adama była pełna emocjonalnych zawirowań, wygląda na to, że rodzinna historia zmierza ku szczęśliwemu zakończeniu. Hania, córka Natalki, odgrywała kluczową rolę, wspierając związek mamy z komendantem. Zdjęcia sugerują, że mimo wcześniejszych napięć, relacja tej trójki przetrwa. Czy to oznacza koniec wątpliwości i spokojniejszy etap w ich życiu? Przekonamy się już wkrótce. W 4241 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 7 lipca o godzinie 20:15, emocje sięgną zenitu. Julka wraca do domu po dramatycznym przedawkowaniu narkotyków. Igor, zaniepokojony jej nieobecnością, jest gotów zgłosić jej zaginięcie na policję, ale w ostatniej chwili otrzymuje uspokajającą wiadomość z jej telefonu. Po powrocie do domu Julka spotyka się z surowym przyjęciem. Igor czeka na nią z testami na obecność alkoholu i narkotyków. Leon, jej chłopak, stawia jej ultimatum. Albo przestanie brać narkotyki, albo się rozstaną. Julka musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań i tłumaczyć się przed rodziną. To odcinek pełen napięcia i emocji, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 4245, który zadebiutuje w nowym sezonie, Bolesław Olszewski zaskoczy wszystkich swoją decyzją o rozwodzie bez orzekania o winie. To niespodziewany ruch ze strony porywczego Bolesława, który przez lata ranił swoją rodzinę. Eliza, zmęczona toksycznym związkiem, przygotowywała się do sądowej batalii, ale teraz może stanąć przed zupełnie nową sytuacją. W międzyczasie ich córka Angelika, mimo szantażu ojca, postanowiła stanąć po stronie matki. To odważne posunięcie Angeliki może być kluczowe w tej rodzinnej rozgrywce. Czy Bolesław ma ukryty plan? Czy to początek nowego rozdziału dla Olszewskich? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W najnowszym 4245 odcinku Pierwszej Miłości Karolina Kazanowa zaskoczy wszystkich swoją przemianą. Po wypadku, który zmienił jej życie, stanie się nie do poznania. Jej bliscy będą mieli trudności z rozpoznaniem dawnej Karoliny, a przyjaciele zaczną się od niej odwracać. Seweryn, zdesperowany i przytłoczony sytuacją, zdecyduje się opuścić szpital. W Wadlewie atmosfera gęstnieje, a mieszkańcy zaczynają unikać Róży, która rozważa opuszczenie wioski. Tajemnicze znalezisko Mirona może jednak zmienić bieg wydarzeń. Nowy sezon po wakacjach zapowiada się pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami, a emocje fanów sięgają zenitu. Cezary Żak ponownie wciela się w podwójną rolę księdza Piotra Kozioła i polityka Pawła Kozioła. Na planie pojawił się także ksiądz Maciej, znany z wcześniejszych sezonów jako młody i ambitny wikary. Wspólne zdjęcie księdza Piotra, Macieja i Roberta wzbudziło ogromne zainteresowanie. Ksiądz Robert z jego nowoczesnym podejściem często wprowadzał zamieszanie, dodając serialowi dynamiki. Fani zastanawiają się, czy nowe odcinki zachowają klasyczny układ sił zwilkowy. Twórcy nie zdradzają szczegółów, ale relacje między bohaterami nadal będą kluczowe. Każde nowe zdjęcie z planu wywołuje burzę dyskusji, a powrót Rancha przyciąga uwagę tysięcy widzów.
1: Piotr Ligiędza powraca jako Fabian Duda w nowych odcinkach Rancha. Aktor potwierdził swoją obecność na planie, co z pewnością ucieszy fanów serialu. Fabian Duda, znany z dynamicznej przemiany z egoistycznego urzędnika w szanowanego sekretarza gminy, znów pojawi się na ekranach. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój jego relacji z Klaudią Kozioł, graną przez Martę Chodorowską. Ich burzliwy romans był jednym z najważniejszych wątków serialu. Czy miłość przetrwała próbę czasu? Twórcy trzymają szczegóły w tajemnicy, ale optymistyczne sygnały płynące z planu dają nadzieję na szczęśliwe zakończenie. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, by odkryć, co przyniosą nowe odcinki.
2: Serial Barwy Szczęścia znów wzbudza emocje wśród fanów. Dominika i Sebastian, ulubiona para widzów, zaskoczyli wszystkich nowym zdjęciem z planu, które pojawiło się w mediach społecznościowych. Choć fotografia uspokoiła nieco fanów, to pytania o przyszłość tej pary wciąż pozostają. W nadchodzącym sezonie ich związek może stanąć przed kolejnymi wyzwaniami, zwłaszcza z powodu Renaty, która zmaga się z uzależnieniem. Renata, dawna przyjaciółka Dominiki, po wyjściu z odwyku odkryła, że Dominika zainwestowała w lokal Feel Good. Ta decyzja może wpłynąć na ich przyjaźń i relacje z Sebastianem. Czy miłość Dominiki i Sebastiana przetrwa te burzliwe czasy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1016 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 34 stopnie, a na niebie zaobserwujemy niewielkie zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 39 stopni i małe zachmurzenie. To jedna z tych chwil, gdy zimna herbata smakuje jak wybawienie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Rekonstrukcja bitwy pod Waterloo została odwołana z powodu fali upałów. Organizatorzy i władze Brabancji Walońskiej zdecydowali się na ten krok dla bezpieczeństwa uczestników. Prognozy zapowiadają temperatury sięgające 40 stopni Celsjusza, a w całej Belgii obowiązują alarmy pogodowe. Wydarzenie miało przyciągnąć wielu miłośników historii, ale ekstremalne warunki pogodowe uniemożliwiły jego przeprowadzenie.
3: We Francji doszło do czwartej tragedii, związanej z pozostawieniem dziecka w rozgrzanym samochodzie. Ostatnią ofiarą jest 18-miesięczne dziecko, które zmarło w Marsylii. Wcześniej zginęli dwaj bracia w Carpentras oraz 3-letni chłopiec na przedmieściach Paryża. Fala upałów, która przetacza się przez Europę, sprawia, że temperatura w zamkniętych autach szybko osiąga śmiertelne wartości. W Wenezueli doszło do tragicznego podwójnego trzęsienia ziemi, które pochłonęło życie 920 osób, w tym 44 obcokrajowców. Najwięcej ofiar wśród cudzoziemców to Portugalczycy. Zginęło ich 28, a 85 uznaje się za zaginionych. Wśród ofiar są także obywatele Hiszpanii, Włoch, Brazylii, Chile i Chin. Polskie MSZ informuje, że nie ma doniesień o poszkodowanych Polakach. Akcja ratunkowa trwa, a liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć.
2: Książki o muminkach mogą zostać zakazane w Stanach Zjednoczonych. Sofia Jansson, spadkobierczyni Tove Jansson, obawia się, że powodem może być życie prywatne autorki, która była związana z kobietą. W Stanach Zjednoczonych od kilku lat trwa spór o usuwanie książek z bibliotek, uznawanych przez niektóre grupy za niewłaściwe dla dzieci. Mimo że w muminkach nie ma wątków LGBT, Jansson nie wyklucza, że książki mogą trafić na czarną listę.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na polskich poligonach zakończył się specjalistyczny kurs dla ukraińskich żołnierzy z obsługi transporterów opancerzonych. Szkolenie prowadzone jest przez Międzynarodowe Dowództwo Combined Arms Training Command w Żaganiu. W ramach unijnej misji wsparcia wojskowego na Ukrainie Polska stała się kluczowym miejscem szkolenia ukraińskich sił zbrojnych. Kursy obejmują także obsługę czołgów Leopard i wozów zabezpieczenia Bergepanzer, co ma wzmocnić zdolności obronne Kijowa.
3: Marek Karabuła został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu PGZ SA. Decyzję podjęła Rada Nadzorcza, a nowy wiceprezes obejmie swoje obowiązki od 1 lipca. Nominacja wymagała pozytywnej opinii ministra aktywów państwowych i ministra obrony narodowej. Policjanci z Chojny uratowali życie 67-letniego mieszkańca Grzybna. Mundurowi, po zgłoszeniu od zaniepokojonych sąsiadów, zdecydowali się na siłowe wejście do mieszkania, gdzie znaleźli nieprzytomnego mężczyznę. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy, mężczyzna został przewieziony do szpitala i otrzymał niezbędną pomoc medyczną. Na autostradzie A1 w rejonie węzła Kamieńsk doszło do niebezpiecznego incydentu. 51-letnia kobieta, kierująca Toyotą, jechała pod prąd pasem awaryjnym po pomyłce nawigacji. Sytuację zauważyli pracownicy transportu medycznego, którzy zatrzymali kobietę i wezwali policję. Funkcjonariusze zatrzymali jej prawo jazdy i skierowali sprawę do sądu. Policja apeluje do kierowców o ostrożność na drogach, szczególnie w okresie wakacyjnym.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Policjanci z ŻOR, wspierani przez funkcjonariuszy z Katowic i Radomia, zlikwidowali laboratorium metamfetaminy w Jastrzębiu-Zdroju. Zatrzymano 6 obywateli Czech i zabezpieczono około 2 kg substancji do produkcji narkotyków. 4 mężczyzn trafiło do tymczasowego aresztu, a sprawa jest rozwojowa. Na miejscu znaleziono również skradzione rośliny i przedmioty przypominające broń. Policjanci z Radzynia Podlaskiego ustalili tożsamość 19-letniego kierowcy, który 3 czerwca dopuścił się niebezpiecznych manewrów na ulicy Ostrowieckiej. Młody mieszkaniec gminy Wochyń, posiadający prawo jazdy od stycznia, został ukarany mandatem w wysokości 2550 zł oraz 31 punktem karnym. Kierowca wyprzedzał na skrzyżowaniu i przejściu dla pieszych, łamiąc przepisy ruchu drogowego. Policja apeluje o ostrożność i przestrzeganie przepisów, podkreślając znaczenie monitoringu w ściganiu wykroczeń. Polskę nawiedzają ekstremalne upały, które mogą przekroczyć 40 stopni Celsjusza. W takich warunkach wzrasta ryzyko pożarów, szczególnie związanych z niewłaściwym użytkowaniem sprzętu elektronicznego. Specjaliści ostrzegają przed pozostawianiem ładowarek w gniazdkach na dłużej oraz ładowaniem telefonów pod poduszką. Warto zachować ostrożność i dbać o odpowiednią cyrkulację powietrza wokół urządzeń.
3: Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, został przyłapany na targu podczas zakupów. Polityk, znany z zamiłowania do ogrodnictwa, powiększył swoją kolekcję o sadzonki pomidorów. Mimo odpowiedzialnych funkcji rządowych, Kowal znajduje czas na pielęgnację swojego ogrodu, traktując to jako formę relaksu. Nawet na bazarze prezentował się elegancko, co podkreśla jego dbałość o wizerunek.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
3: Paulina Kosiniak-Kamysz, żona ministra obrony narodowej, została matką chrzestną samolotów F-35. Podczas ceremonii w Łasku pojawiła się w stylizacji nawiązującej do wojskowych strojów. Ekspert mody Daniel Jakob Dali ocenia jej styl jako klasyczną elegancję z nutą retro. Kosiniak-Kamysz znana jest z dopracowanych krojów i harmonijnych kolorów, co czyni jej wizerunek ponadczasowym.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1019 hektopaskali. W Szczecinie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 33 stopnie. Z drugiej strony kraju w Krakowie. Na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 34 stopnie. Czerwiec dziś rozgrzany do granic. Lato objęło panowanie z pełną mocą.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Warszawa w ten weekend stała się muzycznym centrum Polski, a wszystko za sprawą Dawida Podsiadły, który na PGE Narodowym kończy swoją trasę obrotowy Tour 2026. Mimo ekstremalnych upałów, tłumy fanów z uśmiechem na twarzy zapełniły stadion, pokazując, że dla dobrej muzyki nie ma przeszkód. Organizatorzy zaskoczyli wszystkich, obniżając ceny napojów i pozwalając na wniesienie własnej wody. Prawdziwa rewolucja na koncertach. Podsiadło jak zwykle nie zawiódł, łącząc pokolenia i udowadniając, że jego popularność to nie przypadek.
3: Andrzej Rosiewicz, 82-letni weteran polskiej sceny muzycznej, postanowił zawojować parkiet Dancing with the Stars. Czy to nowy sposób na emeryturę? Czy może próba udowodnienia, że wiek to tylko liczba? Internet aż huczy od komentarzy. Jedni podziwiają jego energię, inni zastanawiają się, czy to nie czas, by zejść ze sceny. Cóż, wygląda na to, że taniec z gwiazdami to nie tylko kwestia kroków, ale i odwagi. Michał Wiśniewski, znany z licznych małżeństw, znów na czołówkach gazet. Tym razem to piąta żona Pola rzuca cień na jego ojcowskie umiejętności, twierdząc, że została sama z dziećmi. Choć Michał chwali się patchworkową rodziną, Pola w mediach społecznościowych nie szczędzi mu gorzkich słów. Czy lider ich troje w końcu przerwie milczenie i odpowie na te zarzuty? Mikołaj Bagiński po tanecznym sukcesie postanowił podbić internet swoim nowym formatem Farma Bagiego. Pierwszy odcinek zniknął z sieci szybciej niż można powiedzieć kontrowersje, ale po negocjacjach z telewizyjnym gigantem projekt wraca na YouTube. Wygląda na to, że Bagiński znalazł sposób, by jego farma nie tylko przetrwała, ale i rozkwitła. Ciekawe, co na to Edward Miszczak.
1: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
3: Oceana, niemiecka gwiazda, która kiedyś podbiła serca Polaków hitami takimi jak Cry, Cry i Endless Summer, wciąż nie daje o sobie zapomnieć. Choć od lat nie nagrała nowego albumu, to nie próżnuje. Pojawia się w niemieckich serialach i koncertuje w Polsce. Niedawno wystąpiła na Śląsku, przypominając, że stare przeboje wciąż mają moc. A kto wie, może jeszcze zaskoczy nas czymś nowym. Olga Szomańska, niegdyś gwiazda oratoriów Piotra Rubika, postanowiła podzielić się swoimi wspomnieniami z czasów współpracy z kompozytorem. Wokalistka wyraziła rozczarowanie, jak relacje w tym muzycznym środowisku się zmieniły, sugerując, że Rubik bardziej dbał o swój PR niż o współpracowników. Na te słowa szybko zareagowała Agata Rubik, żona kompozytora, przypominając Oldze, że nic nie jest czarno-białe. Cóż, wygląda na to, że nawet po latach emocje wciąż są gorące, a barykady wciąż stoją.
2: W Polsce rozpoczęły się wakacje, a media społecznościowe pękają od zdjęć i wpisów dumnych rodziców. Gwiazdy prześcigają się w chwaleniu sukcesów swoich pociech, jakby czerwone paski były nową walutą. Syn Krzysztofa Rutkowskiego, córka Dariusza Michalczewskiego i syn prezydenta Karola Nawrockiego z wyróżnieniami. A Małgorzata Tomaszewska przypomina, że w życiu liczy się coś więcej niż oceny. Aneta Zając świętuje podwójnie, a Agnieszka Kaczorowska cieszy się pierwszym świadectwem córki. Teraz czas na zasłużony odpoczynek, bo przecież po miesiącach nauki wszyscy zasługują na chwilę wytchnienia.
3: Radom wczoraj wieczorem zamienił się w muzyczną stolicę Polski, a wszystko za sprawą trasy Lato z radiem i telewizją polską. Mieszkańcy, mimo upałów, tłumnie przybyli nad zalew, by bawić się przy hitach Natalii Kukulskiej, Wiki Gabor i innych gwiazd. Modowe wybory artystów były równie gorące jak pogoda. Kasia Stankiewicz zaskoczyła wszystkich, występując w kurtce, podczas gdy Wiki Gabor postawiła na galowy strój. Cóż, moda nie zna granic, nawet w 30-stopniowym upale.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Irena Santor, legenda polskiej sceny muzycznej, nie przebierała w słowach, krytykując sztuczną inteligencję w muzyce. Podczas spotkania z Ralfem Kamińskim, młodym artystą, nie tylko wyraziła swoje zdanie o cyfrowych trendach, ale też nazwała go szamanem dźwięku. Kamiński, wzruszony pochwałami, podziękował Santor na Instagramie, podkreślając, jak wielką inspiracją jest dla niego. Wygląda na to, że muzyka naprawdę łączy pokolenia, choć niekoniecznie z pomocą algorytmów. Agnieszka Fitkał-Perepeczko, znana jako Simona z M jak Miłość, wraca na plan. Po długiej przerwie aktorka podpisała kontrakt, co wywołało burzę emocji wśród fanów. Jedni

0: Bez wielkich planów, bez strategii marketingowej, po prostu z instynktem i pasją, która zamieniła się w globalny fenomen. Guns N' Roses, zespół, który miał być tylko chwilowym hałasem, stał się ikoną, a Slash z nieodłącznym cylindrem wciąż przypomina, że czasem wystarczy impuls, by zmienić świat.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 34 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 37 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Upalne dni mają swój ciężar. Dziś słońce naprawdę waży więcej.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Młody Francuz, który wtargnął do tunelu warszawskiego metra, spędzi 3 miesiące w areszcie. Sąd podjął tę decyzję, a prokuratura potwierdziła, że mężczyzna odpowie za próbę zamachu na infrastrukturę. Incydent spowodował chaos w komunikacji miejskiej, a metro musiało wstrzymać kursowanie na części trasy. Śledztwo trwa, ale szczegóły nie są ujawniane.
2: Wakacyjne loty z Warszawy mogą zostać przeniesione do Radomia. Lotnisko Chopina zmaga się z nadmiarem pasażerów, co skłoniło biuro podróży Annex Tour do negocjacji w sprawie zmiany miejsca wylotu. Polskie porty lotnicze rozważają uruchomienie autokarów z Warszawy do Radomia, by ułatwić podróż pasażerom. Decyzja może zapaść jeszcze przed szczytem sezonu letniego.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Dziś w Polsce temperatura może sięgnąć nawet 42 stopni Celsjusza, a wieczorem nad zachodnią część kraju nadciągną potężne burze. Synoptycy przewidują gradobicia i wiatr osiągający prędkość 100 km na godzinę. Najbardziej niebezpieczny czas to okres od dzisiejszego wieczoru do wtorku. Rok temu w Starej Wsi pod Limanową doszło do tragedii, która wstrząsnęła Polską. Tadeusz Duda zamordował swoją córkę Justynę i jej męża Zbigniewa, a następnie ukrywał się przez kilka dni. Poszukiwania zakończyły się odnalezieniem jego ciała oraz listu, w którym tłumaczył swoje motywy. Pogrzeb Dudy odbył się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.
2: Na ulicy Zygmuntowskiej w Gliwicach doszło do groźnego wypadku z udziałem 11-latka na hulajnodze i autobusu miejskiego. Chłopiec wjechał na przejście dla pieszych, gdzie zderzył się z autobusem. Na szczęście kierowca autobusu zareagował na czas, a dziecko doznało jedynie powierzchownych otarć. Policja przypomina, że przejścia dla pieszych są przeznaczone wyłącznie dla pieszych, a użytkownicy hulajnóg muszą przestrzegać przepisów. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego.
1: Na osiedlu letnim w Ząbkowicach Śląskich doszło do skandalu. Nieznany sprawca wlał domestos do basenu przygotowanego dla psów, co zmusiło służby do interwencji. Na szczęście dzięki szybkiej reakcji żadne zwierzę nie ucierpiało. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami apeluje o czujność mieszkańców. Dni Tykocina już w ten weekend, a program obfituje w atrakcje. W sobotę od 12 na placu przy ulicy Klasztornej czeka na Was m.in. historyczny pochód, występy zespołów i koncert Eweliny Lisowskiej. W niedzielę od 8 ruszają zawody sportowe i występy artystyczne. Nie zabraknie też naszego wakacyjnego patrolu SK Summer City.
2: W obwodzie połtawskim na Ukrainie rozbił się myśliwiec MiG-29. Pilot zdołał się katapultować, ale jest ranny i przebywa w szpitalu. Maszyna uczestniczyła w odpieraniu nocnego ataku dronów i rakiet. Przyczyny katastrofy bada specjalna komisja państwowa. To już druga taka katastrofa w ciągu niespełna 2 tygodni. Jezioro Garda, największe we Włoszech, przyciąga turystów z całego świata swoim niezwykłym połączeniem gór, błękitnej wody i śródziemnomorskiej roślinności. Położone na styku Lombardii, Wenecji Euganejskiej i Trydentu Górnej Adygi, uchodzi za jedno z najpiękniejszych miejsc w Europie. Jego powierzchnia wynosi około 370 km2, co czyni je większym od Wrocławia. Dzięki alpejskim szczytom na północy i śródziemnomorskiemu klimatowi na południu, jezioro oferuje idealne warunki do wypoczynku przez cały rok.
1: W Jastrzębiu-Zdroju doszło do ataku nożownika w szpitalu. 19-letni mężczyzna zaatakował 4 osoby, w tym 2 pacjentki, lekarza i pielęgniarkę. Jedna z pacjentek jest w stanie ciężkim po operacji. Napastnik został zatrzymany przez policję i był pod wpływem narkotyków. O jego dalszym losie zdecyduje prokuratura i sąd. Kurz na meblach to problem, z którym zmaga się wielu z nas. Okazuje się, że prosty sposób może pomóc w jego zwalczaniu. Wystarczy zmieszać kilka kropli gliceryny z wodą i spryskać meble, aby kurz osiadał wolniej. Dzięki temu powierzchnie pozostaną czyste przez długie tygodnie. Osoby urodzone w grudniu mają większe szanse na długowieczność. Badania wskazują, że rzadziej cierpią na choroby serca, choć częściej zmagają się z astmą. Eksperci podkreślają, że miesiąc narodzin może wpływać na zdrowie i długość życia. Grudniowe urodziny mogą być więc przepisem na dłuższe życie. Storczyki są szczególnie wrażliwe na letnie upały, które mogą prowadzić do żółknięcia liści i gubienia pąków. Specjaliści zalecają użycie aloesu, który pomaga w nawadnianiu i odżywianiu roślin. Dzięki temu prostemu zabiegowi storczyki mogą odzyskać bujne kwitnienie i jędrne liście mimo wysokich temperatur.
2: Barany, lwy i skorpiony to znaki zodiaku, które niechętnie przyznają się do porażki. Dla barana przegrana to cios w ambicje, a lew traktuje rację jako element swojego wizerunku. Skorpion z kolei nie zapomina i cierpliwie zbiera argumenty, by udowodnić swoją rację. Mimo nieustępliwości te znaki są również konsekwentne i ambitne, co może być ich atutem, jeśli nauczą się elastyczności w relacjach.
1: Jolanta Kwaśniewska była pierwsza dama. Wciąż uznawana jest za ikonę stylu. Jej obecne stylizacje łączą nowoczesność z elegancją, daleką od nudy i sztywnego protokołu. Stawia na unikalne akcesoria, takie jak wyraziste okulary i oryginalna biżuteria oraz nowoczesne garnitury. Podstawą jej garderoby są wysokiej jakości kroje i stonowane barwy, które uzupełnia wyrazistymi kolorami lub wzorzystymi elementami.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1018 hektopaskali. W Białymstoku prognozowana temperatura wynosi 35 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Wrocławia spodziewajmy się 37 stopni i prognozowane będzie niewielkie zachmurzenie. Powietrze jest tak gęste od gorąca, że nawet myśli płyną wolniej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W Jastrzębskiej Spółce Węglowej narasta napięcie. Związki zawodowe oskarżają zarząd o złamanie umowy, która miała zapewnić firmie niecałe 3 miliardy złotych z funduszu reprywatyzacji. Górnicy zrezygnowali ze świadczeń wartych ponad miliard złotych, ale obiecane środki nie wpłynęły. Sytuacja finansowa spółki jest krytyczna, a płynność utrzymywana jest dzięki wyprzedaży majątku i tymczasowym ugodom z bankami. Związki alarmują, że cięcia w budżecie mogą zagrażać bezpieczeństwu pracy w kopalniach. Wydatki na inwestycje i remonty zostały drastycznie ograniczone.
2: Janina Goss, niegdyś bliska współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego, została usunięta z Prawa i Sprawiedliwości. Powodem tej decyzji było niepłacenie składek członkowskich. Goss była znana z wpływów w partii i zasiadania w radach nadzorczych państwowych spółek. W latach od 2016 do 2023 zarobiła na tych stanowiskach około 1,5 miliona złotych. Jej kariera zakończyła się wraz z nadejściem nowego rządu. To wydarzenie pokazuje, że nawet bliscy współpracownicy nie mogą liczyć na taryfę ulgową.
1: Sezon letnich festiwali i koncertów trwa w najlepsze, ale Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina o ważnej zasadzie. Sam bilet na koncert nie wystarczy, by wejść na teren imprezy. W dobie biletów imiennych konieczne jest posiadanie dokumentu tożsamości, który potwierdzi, że bilet należy do Ciebie. UOKiK zaleca sprawdzenie, jaki dokument jest wymagany przez organizatora, by uniknąć problemów przy wejściu. Warto też pobrać bilet na telefon wcześniej, by mieć go dostępnego offline. Przygotowanie się zgodnie z regulaminem wydarzenia pozwoli uniknąć stresu i cieszyć się muzyką.
2: Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące herbatników Petit Beurre marki Bonitki. Jedna z partii tych popularnych słodkości zawiera podwyższony poziom akryloamidu, co może negatywnie wpłynąć na zdrowie. Chodzi o partię z numerem od 610 miliardów 400, 1 milionów 700, 12 tysięcy, 101 do 10, z datą minimalnej trwałości 13 kwietnia przyszłego roku. Produkt został już wycofany ze sprzedaży przez sieć Biedronka. Konsumentom zaleca się, by nie spożywali herbatników z tej partii. W razie posiadania wadliwego produktu należy go wyrzucić lub skontaktować się z miejscem zakupu.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: W rumuńskim parlamencie doszło do nietypowej sytuacji. Projekt ustawy o zjednoczeniu Rumunii z Mołdawią przeszedł przez niższą izbę w sposób milczący, bez debaty i głosowania. Inicjatywa pochodzi od skrajnie prawicowej partii SOS Romania, mimo że rząd i kluczowe komisje parlamentarne oceniły ją negatywnie. Teraz dokument trafi do Senatu, gdzie jego szanse na uchwalenie są oceniane jako bardzo niskie. Zjednoczenie popiera 72% Rumunów, ale tylko 38% Mołdawian. Eksperci uważają, że cała sytuacja to raczej polityczna gest niż realna zmiana.
2: Polska firma PESA planuje zacieśnić współpracę z Kijowem. W planach jest dostarczenie nowych tramwajów oraz utworzenie centrum serwisowego w stolicy Ukrainy. Rozmowy na ten temat odbyły się podczas konferencji w Gdańsku, gdzie prezes PESY Krzysztof Zdziarski spotkał się z merem Kijowa Witalijem Kliczką. PESA zamierza również montować podzespoły tramwajów bezpośrednio w Kijowie, co wzmocni lokalną infrastrukturę. Dodatkowo Kijów otrzymał kredyt do 150 milionów euro na modernizację metra od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.
1: W Gdańsku zakończyła się konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy, podczas której podpisano porozumienia o wartości około 10 miliardów euro. Polska chce odegrać kluczową rolę w tym przedsięwzięciu, a polskie firmy już walczą o udział w projektach. Orlen i Naftohaz zacieśniają współpracę w zakresie handlu skroplonym gazem ziemnym. Cztery największe polskie grupy energetyczne, w tym Orlen i PGE, podpisały list intencyjny dotyczący odbudowy ukraińskiej infrastruktury energetycznej. Koszt odbudowy Ukrainy szacowany jest na 588 miliardów dolarów, a kluczową rolę mają odegrać prywatni inwestorzy. Konferencja pokazała, że odbudowa Ukrainy wkracza w etap realnych inwestycji. Od lutego obowiązują nowe progi dochodowe dla dodatku mieszkaniowego. Dla osoby samotnej wynosi on około 3561 zł i 50 groszy, a dla gospodarstwa domowego ponad 2671 zł na osobę. Zasada złotówka za złotówkę oznacza, że niewielkie przekroczenie limitu tylko zmniejsza wsparcie. Dodatek przysługuje szerokiemu gronu osób, od najemców po właścicieli domów. Wysokość dodatku zależy od normatywnej powierzchni mieszkania. Urzędnicy MOPS lub GOPS obliczają dokładnie bezodkładną kwotę dodatku, która pokrywa część wydatków mieszkaniowych.
0: Słuchacie Radia Super Express. Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 w Bydgoszczy oraz brazylijski koncern Embraer podpisały strategiczne porozumienie dotyczące samolotów KC-390 Millennium. Umowa otwiera drogę do produkcji i serwisowania tych maszyn w Polsce pod warunkiem ich zakupu przez polskie siły zbrojne. KC-390 to nowoczesny samolot transportowy, który może zastąpić wysłużone Herkulesy. Maszyna ta zyskuje popularność w Europie, a jej zakup rozważa już kilka krajów. Jeśli Polska zdecyduje się na KC-390, serwisowanie będzie realizowane lokalnie, co stworzy nowe miejsca pracy. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 35 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 37 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Dziś najlepiej działa cień, wiatrak i chłodna woda. Czerwiec w pełnym słońcu nie żartuje.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość szykuje emocjonujące powroty po wakacjach. W nowych odcinkach widzowie będą świadkami intrygującego spotkania Kamy i Elżbiety Domańskiej. Obie panie zasiądą do wspólnej kolacji, ale nie wiadomo, jakie zamiary kryją się za tym spotkaniem. Elżbieta, pewna siebie i zadziorna, nie zamierza odpuścić i ma kolejny plan na zdobycie Marcina. W małżeństwie Kamy i Marcina nadal pojawiają się wzloty i upadki, co Domańska sprytnie wykorzystuje. W nowych odcinkach Elżbieta złoży Marcinowi śmiałą propozycję, oferując mu 1 000 000 zł. Czy Chodakowski ulegnie pokusie? Jesień zapowiada się pełna napięcia i niespodzianek.
2: M jak miłość wraca z nowymi emocjami. Po burzliwym finale sezonu, gdzie Natalka miała wątpliwości co do ślubu z Adamem Karskim, najnowsze zdjęcia z planu przynoszą nadzieję. Widać na nich uśmiechniętą parę z Hanią, która od początku kibicowała ich związkowi. Choć relacja Natalki i Adama była pełna emocjonalnych zawirowań, wygląda na to, że rodzinna historia zmierza ku szczęśliwemu zakończeniu. Hania, córka Natalki, odgrywała kluczową rolę, wspierając związek mamy z komendantem. Zdjęcia sugerują, że mimo wcześniejszych napięć, relacja tej trójki przetrwa. Czy to oznacza koniec wątpliwości i spokojniejszy etap w ich życiu? Przekonamy się już wkrótce. W 4241 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 7 lipca o godzinie 20:15, emocje sięgną zenitu. Julka wraca do domu po dramatycznym przedawkowaniu narkotyków. Igor, zaniepokojony jej nieobecnością, jest gotów zgłosić jej zaginięcie na policję, ale w ostatniej chwili otrzymuje uspokajającą wiadomość z jej telefonu. Po powrocie do domu Julka spotyka się z surowym przyjęciem. Igor czeka na nią z testami na obecność alkoholu i narkotyków. Leon, jej chłopak, stawia jej ultimatum. Albo przestanie brać narkotyki, albo się rozstaną. Julka musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań i tłumaczyć się przed rodziną. To odcinek pełen napięcia i emocji, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 4245, który zadebiutuje w nowym sezonie, Bolesław Olszewski zaskoczy wszystkich swoją decyzją o rozwodzie bez orzekania o winie. To niespodziewany ruch ze strony porywczego Bolesława, który przez lata ranił swoją rodzinę. Eliza, zmęczona toksycznym związkiem, przygotowywała się do sądowej batalii, ale teraz może stanąć przed zupełnie nową sytuacją. W międzyczasie ich córka Angelika, mimo szantażu ojca, postanowiła stanąć po stronie matki. To odważne posunięcie Angeliki może być kluczowe w tej rodzinnej rozgrywce. Czy Bolesław ma ukryty plan? Czy to początek nowego rozdziału dla Olszewskich? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W najnowszym 4245 odcinku Pierwszej Miłości Karolina Kazanowa zaskoczy wszystkich swoją przemianą. Po wypadku, który zmienił jej życie, stanie się nie do poznania. Jej bliscy będą mieli trudności z rozpoznaniem dawnej Karoliny, a przyjaciele zaczną się od niej odwracać. Seweryn, zdesperowany i przytłoczony sytuacją, zdecyduje się opuścić szpital. W Wadlewie atmosfera gęstnieje, a mieszkańcy zaczynają unikać Róży, która rozważa opuszczenie wioski. Tajemnicze znalezisko Mirona może jednak zmienić bieg wydarzeń. Nowy sezon po wakacjach zapowiada się pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami, a emocje fanów sięgają zenitu. Cezary Żak ponownie wciela się w podwójną rolę księdza Piotra Kozioła i polityka Pawła Kozioła. Na planie pojawił się także ksiądz Maciej, znany z wcześniejszych sezonów jako młody i ambitny wikary. Wspólne zdjęcie księdza Piotra, Macieja i Roberta wzbudziło ogromne zainteresowanie. Ksiądz Robert z jego nowoczesnym podejściem często wprowadzał zamieszanie, dodając serialowi dynamiki. Fani zastanawiają się, czy nowe odcinki zachowają klasyczny układ sił zwilkowej. Twórcy nie zdradzają szczegółów, ale relacje między bohaterami nadal będą kluczowe. Każde nowe zdjęcie z planu wywołuje burzę dyskusji, a powrót Rancha przyciąga uwagę tysięcy widzów.
1: Piotr Ligiędza powraca jako Fabian Duda w nowych odcinkach Rancha. Aktor potwierdził swoją obecność na planie, co z pewnością ucieszy fanów serialu. Fabian Duda, znany z dynamicznej przemiany z egoistycznego urzędnika w szanowanego sekretarza gminy, znów pojawi się na ekranach. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój jego relacji z Klaudią Kozioł, graną przez Martę Chodorowską. Ich burzliwy romans był jednym z najważniejszych wątków serialu. Czy miłość przetrwała próbę czasu? Twórcy trzymają szczegóły w tajemnicy, ale optymistyczne sygnały płynące z planu dają nadzieję na szczęśliwe zakończenie. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, by odkryć, co przyniosą nowe odcinki.
2: Serial Barwy Szczęścia znów wzbudza emocje wśród fanów. Dominika i Sebastian, ulubiona para widzów, zaskoczyli wszystkich nowym zdjęciem z planu, które pojawiło się w mediach społecznościowych. Choć fotografia uspokoiła nieco fanów, to pytania o przyszłość tej pary wciąż pozostają. W nadchodzącym sezonie ich związek może stanąć przed kolejnymi wyzwaniami, zwłaszcza z powodu Renaty, która zmaga się z uzależnieniem. Renata, dawna przyjaciółka Dominiki, po wyjściu z odwyku odkryła, że Dominika zainwestowała w lokal Feel Good. Ta decyzja może wpłynąć na ich przyjaźń i relacje z Sebastianem. Czy miłość Dominiki i Sebastiana przetrwa te burzliwe czasy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku zapowiadane jest niewielkie zachmurzenie z temperaturą 33 stopnie. Wiatr będzie wiał południowo-wschodni z prędkością 5 metrów na sekundę. W Poznaniu prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 36 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Dziś najlepiej działa cień, wiatrak i chłodna woda. Czerwiec w pełnym słońcu nie żartuje.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W obwodzie połtawskim na Ukrainie rozbił się myśliwiec MiG-29. Pilot zdołał się katapultować, ale jest ranny i przebywa w szpitalu. Maszyna uczestniczyła w odpieraniu nocnego ataku dronów i rakiet. Przyczyny katastrofy bada specjalna komisja państwowa. To już druga taka katastrofa w ciągu niespełna 2 tygodni.
3: Łukasz Skrocki, nowy marszałek Greenpointu, zwrócił uwagę na rosnącą obecność młodego pokolenia w życiu polonijnym. Podczas uroczystości szarfowania w Nowym Jorku wśród ponad 270 gości dominowali 30- i 40-latkowie oraz młode rodziny. Skrocki podkreśla, że młodzi ludzie są kluczowi dla przyszłości Polonii i planuje organizację dużego polonijnego festynu w 2027 roku, by zintegrować społeczność. W Jastrzębiu-Zdroju doszło do ataku nożownika w szpitalu. 19-letni mężczyzna zaatakował 4 osoby, w tym 2 pacjentki, lekarza i pielęgniarkę. Jedna z pacjentek jest w stanie ciężkim po operacji. Napastnik został zatrzymany przez policję i był pod wpływem narkotyków. O jego dalszym losie zdecyduje prokuratura i sąd. Wakacyjna trasa Beauty pod hasłem hashtag Sephora Summer Vibes on Tour ruszyła pełną parą. Po udanym starcie w Warszawie, gdzie tłumy mieszkańców uczestniczyły w wydarzeniach na bulwarze Smitha Pattona, akcja przenosi się do Krakowa. Od 31 lipca do 2 sierpnia barka Nasza Rzeka zacumuje przy bulwarze Czerwieńskim, oferując uczestnikom mnóstwo atrakcji i inspiracji kosmetycznych. Dla tych, którzy nie mogą być na miejscu, dostępna jest również internetowa gra z imponującą pulą nagród.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Kurz na meblach to problem, z którym zmaga się wielu z nas. Okazuje się, że prosty sposób może pomóc w jego zwalczaniu. Wystarczy zmieszać kilka kropli gliceryny z wodą i spryskać meble, aby kurz osiadał wolniej. Dzięki temu powierzchnie pozostaną czyste przez długie tygodnie. Osoby urodzone w grudniu mają większe szanse na długowieczność. Badania wskazują, że rzadziej cierpią na choroby serca, choć częściej zmagają się z astmą. Eksperci podkreślają, że miesiąc narodzin może wpływać na zdrowie i długość życia. Grudniowe urodziny mogą być więc przepisem na dłuższe życie.
2: Imię Carmen zyskuje na popularności w Polsce. Choć wciąż jest rzadko spotykane, coraz więcej rodziców docenia jego międzynarodowy charakter i eleganckie brzmienie. Carmen kojarzy się z hiszpańskim temperamentem, słońcem i flamenco, co czyni je atrakcyjną alternatywą dla bardziej popularnych imion. To propozycja dla tych, którzy szukają oryginalności, ale nie chcą rezygnować z łatwości wymowy.
3: Storczyki są szczególnie wrażliwe na letnie upały, które mogą prowadzić do żółknięcia liści i gubienia pąków. Specjaliści zalecają użycie aloesu, który pomaga w nawadnianiu i odżywianiu roślin. Dzięki temu prostemu zabiegowi storczyki mogą odzyskać bujne kwitnienie i jędrne liście, mimo wysokich temperatur.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Limonka, znana jako orzeźwiający dodatek do napojów, zyskuje popularność w domowej pielęgnacji skóry. Dzięki wysokiej zawartości witaminy C i przeciwutleniaczy, maseczki z limonki mogą rozświetlić cerę i pomóc w walce z zaskórnikami. Wystarczy połączyć sok z limonki z miodem lub jogurtem, by uzyskać naturalny kosmetyk. Pamiętajmy jednak, aby unikać stosowania cytrusowych maseczek przed ekspozycją na słońce.
2: Barany, lwy i skorpiony to znaki zodiaku, które niechętnie przyznają się do porażki. Dla barana przegrana to cios w ambicje, a lew traktuje rację jako element swojego wizerunku. Skorpion z kolei nie zapomina i cierpliwie zbiera argumenty, by udowodnić swoją rację. Mimo nieustępliwości te znaki są również konsekwentne i ambitne, co może być ich atutem, jeśli nauczą się elastyczności w relacjach. Minister edukacji Barbara Nowacka uczestniczyła w zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół Morskich w Dałowie. Podziękowała nauczycielom za ich pracę i podkreśliła, że szkoła nie potrzebuje rewolucji, a stabilnych zmian. Nowy rok szkolny przyniesie zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach oraz obowiązkowy przedmiot edukacja zdrowotna. Minister odniosła się też do kwestii nagradzania uczniów, podkreślając, że ambicja powinna być doceniana i nagradzana. Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, podzielił się w mediach społecznościowych radosnym momentem z życia prywatnego. Jego młodszy syn, Antek, zakończył rok szkolny ze świadectwem z czerwonym paskiem, co wywołało ogromną dumę u ojca. Nawrocki złożył także życzenia wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom na nadchodzące wakacje. Internauci szybko zareagowali, gratulując Antkowi i życząc rodzinie udanego odpoczynku.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Posłanka Aleksandra Leo poinformowała o śmierci swojej ukochanej babci Krystyny. W trudnych chwilach może liczyć na wsparcie wielu osób, w tym dziennikarki Hanny Lis. Internauci również wyrażają swoje współczucie, dzieląc się własnymi doświadczeniami związanymi ze stratą bliskich. Leo, posłanka klubu parlamentarnego Centrum, jest znana z działalności w mediach i polityce.
3: Jolanta Kwaśniewska była pierwsza dama. Wciąż uznawana jest za ikonę stylu. Jej obecne stylizacje łączą nowoczesność z elegancją, daleką od nudy i sztywnego protokołu. Stawia na unikalne akcesoria, takie jak wyraziste okulary i oryginalna biżuteria oraz nowoczesne garnitury. Podstawą jej garderoby są wysokiej jakości kroje i stonowane barwy, które uzupełnia wyrazistymi kolorami lub wzorzystymi elementami.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. W Szczecinie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 31 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 32 stopnie. Czerwiec dziś rozgrzany do granic. Lato objęło panowanie z pełną mocą.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda znowu zaskakuje. Tym razem zabrała swoją 75-letnią mamę na wakacje do Hiszpanii, gdzie obie panie postanowiły zaszaleć na słonecznej sesji zdjęciowej. Pani Wanda, mimo swojego wieku, bez wahania pozowała w bikini, pokazując, że wiek to tylko liczba. A jakby tego było mało, mama Dody nagrała też specjalną wstawkę do nowego utworu córki. Cóż, wygląda na to, że talent i odwaga w tej rodzinie to sprawa genetyczna. Grażyna Turbicka, ikona polskiej telewizji, zdradziła, co stało za jej nagłym odejściem z TVP w 2016 roku. Okazuje się, że wszystko przez niespodziewany materiał o filmie Ida, który pojawił się w jej programie Kocham Kino bez jej zgody. Widzowie myśleli, że to jej dzieło, a ona nie mogła znieść takiego zamieszania. Turbicka, wierna swoim zasadom, postanowiła odejść, choć była to dla niej trudna decyzja. Ale kto by się spodziewał, że telewizja może być tak nieprzewidywalna?
2: Marta Paszkin, znana z programu Rolnik szuka żony, zaskoczyła fanów niepokojącym nagraniem na Instagramie, gdzie wspominała o wbijaniu noża w plecy. Czyżby to subtelna aluzja do jej byłego partnera? Mimo dramatycznych słów, celebrytka podkreśla, że udało się jej zbudować dobre relacje z ojcem córki Stefanii. A Paweł Bodzianny, obecny mąż Marty, w tym czasie postanowił zniknąć z kadru, by nie przeszkadzać w tej rodzinnej sielance. Gratulacje dla wszystkich za tę emocjonalną jazdę bez trzymanki.
1: Anita Werner i Michał Kołodziejczyk znów rozgrzali internet. Tym razem nie tylko dzięki bieganiu w upale, ale i dzięki zaskakującemu opisowi. Michał po spotkaniu z Anitą przed biegiem stwierdził, że wyglądała na szczęśliwą, ponieważ każde z nich ruszało w inną stronę. Oczywiście chodziło tylko o trasę treningową, ale internauci mieli niezły ubaw. Anita z humorem skomentowała wyzwanie partnera, pokazując, że dystans i żarty to ich specjalność.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Jill Smokler, założycielka Scary Mommy, odeszła 22 czerwca po długiej walce z glejakiem. Jej śmierć wstrząsnęła społecznością, którą zbudowała, mówiąc głośno to, czego inne matki nie odważyły się powiedzieć. Smokler, znana z humoru i autentyczności, pozostawiła po sobie dzieci, książki i odważny głos, który zmienił oblicze macierzyństwa. Jej spuścizna to przypomnienie, że rodzicielstwo to nie tylko słodkie chwile, ale i chaos, który można przyjąć z uśmiechem. Dorota R. i Emil S., dawniej znani jako para celebrytów, teraz mogą stać się bohaterami finansowego dramatu. Ich filmowe marzenia kosztowały inwestorów aż 45 milionów złotych, a teraz sąd ma zdecydować, czy będą musieli oddać te pieniądze. Syndyk Marek Malecha stara się odzyskać choć część z tej kosmicznej kwoty, ale nie ma co liczyć na pełny zwrot. Cóż, nie każdy film kończy się szczęśliwym zakończeniem. Grażyna Barszczewska, niekwestionowana królowa polskiej sceny, wciąż zachwyca publiczność swoją niezrównaną klasą i energią. Mimo że zbliża się do 80, jej rola w karierze Nikodema Dyzmy z 1980 roku uczyniła ją ikoną, a jej uroda i talent nie przestają przyciągać uwagi. Na festiwalu Dwa Teatry znów oczarowała wszystkich, udowadniając, że czas dla niej stanął w miejscu. Kto by pomyślał, że można starzeć się z taką gracją i wdziękiem? Marzena Kipiel-Sztuka, niezapomniana Halinka z Świata według Kiepskich, odeszła w wieku 58 lat, pozostawiając za sobą nie tylko śmiech, ale i pasmo życiowych dramatów. Choć na ekranie bawiła miliony, jej życie prywatne przypominało telenowelę pełną tragedii i niepowodzeń. Teraz jej siostra Dorota planuje wydać książkę, która ma ujawnić nieznane dotąd fakty z życia artystki. Cóż, wygląda na to, że nawet po śmierci Halinka nie zazna spokoju.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Ach, Hotel California. Utwór, który od dekad nie daje spokoju fanom teorii spiskowych. The Eagles stworzyli piosenkę, która miała być brutalnym rozliczeniem z amerykańskim snem i zepsutym światem muzycznego biznesu lat 70. Don Felder, gitarzysta zespołu, musiał odtworzyć słynną solówkę przez telefon, bo zapomniał, co zagrał na demówce. A co z satanistycznymi mitami i rzekomymi ukrytymi wiadomościami? Cóż, muzycy nazywają to kompletną fantazją. Nawet po niemal 50 latach Hotel California wciąż budzi emocje i generuje miliony dolarów. Co pokazuje, że niektóre legendy nigdy nie umierają.
2: Janik Gers, gitarzysta Iron Maiden, to prawdziwy twardziel z Hartlepool, który zamiast w luksusie dorastał w surowych warunkach robotniczego miasta. Jego ojciec, Bolesław Gers, polski oficer marynarki, po wojnie zamienił mundur na kombinezon stoczniowca, ucząc syna dyscypliny i ciężkiej pracy. Janik, zamiast kolekcjonować drogie gadżety, wciąż gra na gitarze, na którą sam zarobił jako nastolatek. Mimo że nie mówi płynnie po polsku, jego serce bije w rytmie polskich korzeni, co czuć na koncertach w Polsce, gdzie zawsze podkreśla swoje pochodzenie.
1: W 1965 roku w duńskim klubie w Aarhus doszło do bójki, która mogła zakończyć karierę zespołu The Who, ale zamiast tego stała się fundamentem ich legendy. Roger Daltrey, zirytowany narkotykowymi

0: 5 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. Temperatura dziś przekracza granice komfortu. Czas schować się w cieniu.
1: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Mieszkańcy Warszawy i okolic muszą przygotować się na falę upałów z temperaturami sięgającymi 34 stopni Celsjusza. W stolicy jedynym oficjalnym kąpieliskiem jest Jeziorko Czerniakowskie, które może być mocno oblegane w ten weekend. Dla tych, którzy chcą uciec od miejskiego zgiełku, Mazowsze oferuje wiele strzeżonych plaż, takich jak Dzika Plaża w Nieporęcie czy Glinianka Hosera w Pruszkowie. Ratownicy przypominają o zachowaniu ostrożności nad wodą i unikaniu alkoholu.
2: W Warszawie trwa niezwykły projekt Wirtualna Podróż, który pozwala mieszkańcom i turystom przenieść się do przedwojennej stolicy. Dzięki panoramicznym filmom 360 stopni można porównać współczesny krajobraz z tym sprzed 100 lat. Twórcy planują stworzenie około 50 historycznych punktów, które zamienią miasto w cyfrowe muzeum na świeżym powietrzu. Projekt rozwija się technologicznie, a jego realizacja wymaga wsparcia zewnętrznych partnerów.
1: W rejonie Wadowic trwa zmasowana akcja poszukiwawcza po ataku na 48-letniego mężczyznę w Łękawicy. Napastnik ukrywa się w okolicznych lasach, a policja używa dronów i śmigłowca do jego namierzenia. Ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala i był przytomny podczas transportu. Służby apelują o ostrożność i zapewniają, że priorytetem jest bezpieczeństwo mieszkańców. W Mszanie Dolnej w Małopolsce trwa akcja gaśnicza pożaru hali produkcyjnej, w której działała również stacja diagnostyczna pojazdów. Ponad 100 strażaków walczy z ogniem, który szybko objął cały budynek. Jedna osoba została ranna i trafiła do szpitala z urazem nogi. Strażacy apelują do mieszkańców, by pozostali w domach i nie zbliżali się do miejsca pożaru.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rekordowe upały zmusiły organizatorów wielu imprez w Polsce do ich odwołania. W Krakowie nie odbędzie się parada zabytkowych tramwajów, a w Kłodzku odwołano wszystkie wydarzenia weekendowe. Podobne decyzje podjęto w Wągrowcu, Elblągu i Kaliszu, gdzie zrezygnowano z planowanych atrakcji. Tymczasem Wrocław kontynuuje obchody Święta Wrocławia, ale z dodatkowymi środkami bezpieczeństwa. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty z zaleceniami, by unikać słońca i dbać o nawodnienie.
1: W województwie kujawsko-pomorskim zapowiada się wyjątkowo upalny weekend z temperaturami przekraczającymi 30 stopni. Mieszkańcy będą szukać ochłody nad wodą, a wiele kąpielisk w regionie jest już otwartych. Warto odwiedzić miejsca takie jak Jezioro Bysławskie, Jezioro Gopło w Kruszwicy czy Plaża Miejska w Grudziądzu. Przed wyjazdem dobrze jest sprawdzić aktualny status kąpieliska i dostępność udogodnień.
2: Województwo podlaskie to jedno z najbardziej różnorodnych miejsc w Polsce, idealne na letnią wycieczkę. Region ten słynie z dzikiej przyrody, zabytkowych miasteczek i bogatej historii. Oprócz znanych parków narodowych warto odkryć malownicze zakątki i miejsca o wyjątkowym znaczeniu kulturowym. To doskonała propozycja na tegoroczny urlop.
1: Z kompleksu basenowego przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu ewakuowano prawie 900 osób z powodu zadymienia. Przyczyną była awaria instalacji elektrycznej w piecu Halodarium. Straż pożarna szybko zareagowała, a gościom rozdano koce termiczne. Aquapark pozostanie zamknięty do godziny 12, a władze obiektu zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Dolnym Śląsku doszło do dramatycznej sytuacji, gdy starszy mężczyzna po udarze przez 90 minut leżał w rowie przy drodze krajowej numer 94. Setki osób minęły go obojętnie, aż w końcu jeden kierowca zatrzymał się, zaniepokojony widokiem porzuconego roweru. Dzięki jego reakcji mężczyzna trafił do szpitala, gdzie zdiagnozowano udar. Policja podkreśla, jak ważna jest czujność i empatia w takich sytuacjach. Polskę nawiedzają ekstremalne upały, które mogą przekroczyć 40 stopni Celsjusza. W takich warunkach wzrasta ryzyko pożarów, szczególnie związanych z niewłaściwym użytkowaniem sprzętu elektronicznego. Specjaliści ostrzegają przed pozostawianiem ładowarek w gniazdkach na dłużej oraz ładowaniem telefonów pod poduszką. Warto zachować ostrożność i dbać o odpowiednią cyrkulację powietrza wokół urządzeń.
1: Paulina Kosiniak-Kamysz, żona ministra obrony narodowej, została matką chrzestną samolotów F-35. Podczas ceremonii w Łasku pojawiła się w stylizacji nawiązującej do wojskowych strojów. Ekspert mody, Daniel Jakob-Dali, ocenia jej styl jako klasyczną elegancję z nutą retro. Kosiniak-Kamysz znana jest z dopracowanych krojów i harmonijnych kolorów, co czyni jej wizerunek ponadczasowym. We Francji doszło do czwartej tragedii, związanej z pozostawieniem dziecka w rozgrzanym samochodzie. Ostatnią ofiarą jest 18-miesięczne dziecko, które zmarło w Marsylii. Wcześniej zginęli dwaj bracia w Carpentras oraz 3-letni chłopiec na przedmieściach Paryża. Fala upałów, która przetacza się przez Europę, sprawia, że temperatura w zamkniętych autach szybko osiąga śmiertelne wartości.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Wenezueli doszło do tragicznego podwójnego trzęsienia ziemi, które pochłonęło życie 920 osób, w tym 44 obcokrajowców. Najwięcej ofiar wśród cudzoziemców to Portugalczycy. Zginęło ich 28, a 85 uznaje się za zaginionych. Wśród ofiar są także obywatele Hiszpanii, Włoch, Brazylii, Chile i Chin. Polskie MSZ informuje, że nie ma doniesień o poszkodowanych Polakach. Akcja ratunkowa trwa, a liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 34 stopnie, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. We Wrocławiu możemy spodziewać się temperatury 36 stopni oraz niewielkie zachmurzenie. Czerwcowy upał daje się we znaki. Wszystko spowalnia pod ciężarem gorącego powietrza.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
8: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Polski Związek Piłki Nożnej zmienił godzinę meczu o Super Puchar Polski. Lech Poznań zmierzy się z Górnikiem Zabrze 16 lipca o 19, a nie jak wcześniej planowano o 20:45. Spotkanie odbędzie się na stadionie Lecha w Poznaniu. To ważny mecz, bo otwiera nowy sezon piłkarski w Polsce. Na Mundialu 2026 w Miami Gardens trwa mecz Kolumbii z Portugalią. Po pierwszej połowie wynik to 0-0. Kolumbijczycy częściej utrzymują się przy piłce, ale obie drużyny oddały po 2 celne strzały. Spotkanie jest zacięte, a wynik może mieć kluczowe znaczenie dla układu tabeli.
2: Na stadionie BMO Field w Toronto trwa emocjonujący mecz między Senegalem a Irakiem w ramach Mundialu 2026. Senegal prowadzi 1-0 po golu Habiba Diary. Irak ma przewagę w posiadaniu piłki, ale to Senegal oddał więcej celnych strzałów. Czerwoną kartkę otrzymał Rebin Sulaka z Iraku.
1: We Wrocławiu zmiany w terminarzu rozgrywek żużlowych z powodu upałów. W PGE Ekstralidze mecz Stelmet Falubas Zielona Góra z Orlen Oil Motor Lublin odbędzie się w niedzielę o 19:00, a GZ Stal Gorzów z Fogo Unia Leszno o 21:00. W Metalka z drugiej Ekstralidze spotkanie Munfin Malesa Ostrów Wielkopolski z Polonią Piła rozpocznie się o 17:30. Ostatni mecz 10. kolejki tej ligi, Hunters PSŻ Poznań z Abramczyk Polonia Bydgoszcz, odbędzie się 19 lipca o 19:00, co zbiegnie się z finałem piłkarskich mistrzostw świata.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Maja Chwalińska po sensacyjnym finale French Open przygotowuje się do Wimbledonu dzięki dzikiej karcie. Tenisistka przyznała, że sukces wywołał u niej uczucie bycia oszustką, co jest związane z przytłaczającą popularnością. Mimo presji Chwalińska zachowuje skromność i podkreśla, że jej podejście do sportu pozostaje niezmienne. Czy uda jej się zaskoczyć na kortach Wimbledonu?
2: Na Wimbledonie doszło do zaskakującego protestu. Aryna Sabalenka i Jannik Sinner, liderzy światowych rankingów, skrócili swoje spotkania z mediami, wyrażając niezadowolenie z niskich udziałów finansowych tenisistów w przychodach turniejów Wielkiego Szlema. Gwiazdy domagają się większego wsparcia dla mniej zarabiających graczy, a Sabalenka grozi nawet bojkotem turnieju. Organizatorzy są zaskoczeni, a atmosfera przed startem zawodów jest napięta. Podczas Mistrzostw Świata 2026 Francja pewnie pokonała Norwegię 4-1, a bohaterem meczu został Ousmane Dembele, zdobywając hat-tricka. Senegal odniósł rekordowe zwycięstwo, rozbijając Irak 5-0, jednak wciąż musi czekać na ostateczne rozstrzygnięcia, by być pewnym awansu. Francuzi dominowali na boisku, a Dembele błyszczał skutecznością. Tymczasem Senegalczycy perfekcyjnie wykorzystali grę w przewadze, osiągając najwyższe w historii zwycięstwo afrykańskiej drużyny na Mistrzostwach Świata. Iga Świątek staje przed trudnym zadaniem obrony tytułu na Wimbledonie. Polka zmaga się z presją i ryzykiem utraty 2000 punktów w rankingu WTA. Na jej drodze mogą stanąć takie gwiazdy jak Serena Williams i Karolina Pliskowa. Pierwszym wyzwaniem będzie mecz z Amerykanką Taylor Townsend.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: José Mourinho, trener Realu Madryt, ostro skrytykował piłkarskie Mistrzostwa Świata. Portugalczyk stwierdził, że zamiast oglądać mecze, woli zjeść dobrą kolację i się wyspać, ponieważ poziom turnieju jest jego zdaniem rażąco niski. Mourinho uważa, że format z 48 drużynami obniża jakość rozgrywek, a Mundial powinien skupiać tylko najlepsze zespoły. Jego wypowiedzi wywołały sporo kontrowersji w świecie piłki nożnej. Kamil Grosicki, znany piłkarz Pogoni Szczecin, w nowym dokumencie opowiedział o swojej walce z uzależnieniem od hazardu. Skrzydłowy przyznał, że nałóg przez lata wpływał na jego życie zawodowe i prywatne, ale teraz uważa go za zamknięty rozdział. Grosicki podkreśla, że hazard przestał go interesować, a symboliczne zakończenie tej trudnej historii upamiętnia tatuaż z datą 30 czerwca 2019 roku. W trudnych chwilach wspierała go żona, Dominika Grosicka, co pomogło mu pokonać uzależnienie. Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn pokonała Niemców 3-1 w sobotnim meczu Ligi Narodów w Gliwicach. Po przegranej pierwszej partii biało-czerwoni zdominowali kolejne sety, wygrywając 25-16, 25-17 i 25-15. Dziś o 20:00 Polacy zmierzą się z Argentyną w ostatnim meczu turnieju. Po spotkaniu drużyna uda się na 2-tygodniową przerwę przed wyjazdem do Chicago na finałowe mecze rundy zasadniczej. Michał Dębek, były tenisista, i Agata Bachanek, dziennikarka TVP, wzięli ślub w Sopocie. Para podzieliła się radosną nowiną w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia z uroczystości. Ślub odbył się tuż przed rozpoczęciem Wimbledonu, a nowożeńcy będą teraz wspólnie śledzić zmagania tenisistów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zbigniew Boniek jest poważnym kandydatem na stanowisko dyrektora technicznego reprezentacji Włoch. Włoskie media podkreślają jego doświadczenie w zarządzaniu, które zdobył jako były prezes PZPN i wiceprezydent UEFA. Nowy prezes włoskiej federacji, Giovanni Malagò, planuje szybkie decyzje, a nazwisko nowego dyrektora może być znane już w lipcu. Czy to właśnie Boniek pomoże Włochom wrócić na piłkarski szczyt?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest niewielkie zachmurzenie oraz temperatura 34 stopnie. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 36 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Czerwcowa aura przynosi stabilny deszcz, bez pośpiechu, ale z konsekwencją.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość szykuje emocjonujące powroty po wakacjach. W nowych odcinkach widzowie będą świadkami intrygującego spotkania Kamy i Elżbiety Domańskiej. Obie panie zasiądą do wspólnej kolacji, ale nie wiadomo, jakie zamiary kryją się za tym spotkaniem. Elżbieta, pewna siebie i zadziorna, nie zamierza odpuścić i ma kolejny plan na zdobycie Marcina. W małżeństwie Kamy i Marcina nadal pojawiają się wzloty i upadki, co Domańska sprytnie wykorzystuje. W nowych odcinkach Elżbieta złoży Marcinowi śmiałą propozycję, oferując mu 1 000 000 zł. Czy Chodakowski ulegnie pokusie? Jesień zapowiada się pełna napięcia i niespodzianek.
2: M jak miłość wraca z nowymi emocjami. Po burzliwym finale sezonu, gdzie Natalka miała wątpliwości co do ślubu z Adamem Karskim, najnowsze zdjęcia z planu przynoszą nadzieję. Widać na nich uśmiechniętą parę z Hanią, która od początku kibicowała ich związkowi. Choć relacja Natalki i Adama była pełna emocjonalnych zawirowań, wygląda na to, że rodzinna historia zmierza ku szczęśliwemu zakończeniu. Hania, córka Natalki, odgrywała kluczową rolę, wspierając związek mamy z komendantem. Zdjęcia sugerują, że mimo wcześniejszych napięć, relacja tej trójki przetrwa. Czy to oznacza koniec wątpliwości i spokojniejszy etap w ich życiu? Przekonamy się już wkrótce. W 4241 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 7 lipca o godzinie 20:15, emocje sięgną zenitu. Julka wraca do domu po dramatycznym przedawkowaniu narkotyków. Igor, zaniepokojony jej nieobecnością, jest gotów zgłosić jej zaginięcie na policję, ale w ostatniej chwili otrzymuje uspokajającą wiadomość z jej telefonu. Po powrocie do domu Julka spotyka się z surowym przyjęciem. Igor czeka na nią z testami na obecność alkoholu i narkotyków. Leon, jej chłopak, stawia jej ultimatum. Albo przestanie brać narkotyki, albo się rozstaną. Julka musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań i tłumaczyć się przed rodziną. To odcinek pełen napięcia i emocji, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 4245, który zadebiutuje w nowym sezonie, Bolesław Olszewski zaskoczy wszystkich swoją decyzją o rozwodzie bez orzekania o winie. To niespodziewany ruch ze strony porywczego Bolesława, który przez lata ranił swoją rodzinę. Eliza, zmęczona toksycznym związkiem, przygotowywała się do sądowej batalii, ale teraz może stanąć przed zupełnie nową sytuacją. W międzyczasie ich córka Angelika, mimo szantażu ojca, postanowiła stanąć po stronie matki. To odważne posunięcie Angeliki może być kluczowe w tej rodzinnej rozgrywce. Czy Bolesław ma ukryty plan? Czy to początek nowego rozdziału dla Olszewskich? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W najnowszym 4245 odcinku Pierwszej Miłości Karolina Kazanowa zaskoczy wszystkich swoją przemianą. Po wypadku, który zmienił jej życie, stanie się nie do poznania. Jej bliscy będą mieli trudności z rozpoznaniem dawnej Karoliny, a przyjaciele zaczną się od niej odwracać. Seweryn, zdesperowany i przytłoczony sytuacją, zdecyduje się opuścić szpital. W Wadlewie atmosfera gęstnieje, a mieszkańcy zaczynają unikać Róży, która rozważa opuszczenie wioski. Tajemnicze znalezisko Mirona może jednak zmienić bieg wydarzeń. Nowy sezon po wakacjach zapowiada się pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami, a emocje fanów sięgają zenitu. Cezary Żak ponownie wciela się w podwójną rolę księdza Piotra Kozioła i polityka Pawła Kozioła. Na planie pojawił się także ksiądz Maciej, znany z wcześniejszych sezonów jako młody i ambitny wikary. Wspólne zdjęcie księdza Piotra, Macieja i Roberta wzbudziło ogromne zainteresowanie. Ksiądz Robert z jego nowoczesnym podejściem często wprowadzał zamieszanie, dodając serialowi dynamiki. Fani zastanawiają się, czy nowe odcinki zachowają klasyczny układ sił zwilkowej. Twórcy nie zdradzają szczegółów, ale relacje między bohaterami nadal będą kluczowe. Każde nowe zdjęcie z planu wywołuje burzę dyskusji, a powrót Rancha przyciąga uwagę tysięcy widzów.
1: Piotr Ligiędza powraca jako Fabian Duda w nowych odcinkach Rancha. Aktor potwierdził swoją obecność na planie, co z pewnością ucieszy fanów serialu. Fabian Duda, znany z dynamicznej przemiany z egoistycznego urzędnika w szanowanego sekretarza gminy, znów pojawi się na ekranach. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój jego relacji z Klaudią Kozioł, graną przez Martę Chodorowską. Ich burzliwy romans był jednym z najważniejszych wątków serialu. Czy miłość przetrwała próbę czasu? Twórcy trzymają szczegóły w tajemnicy, ale optymistyczne sygnały płynące z planu dają nadzieję na szczęśliwe zakończenie. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, by odkryć, co przyniosą nowe odcinki.
2: Serial Barwy Szczęścia znów wzbudza emocje wśród fanów. Dominika i Sebastian, ulubiona para widzów, zaskoczyli wszystkich nowym zdjęciem z planu, które pojawiło się w mediach społecznościowych. Choć fotografia uspokoiła nieco fanów, to pytania o przyszłość tej pary wciąż pozostają. W nadchodzącym sezonie ich związek może stanąć przed kolejnymi wyzwaniami, zwłaszcza z powodu Renaty, która zmaga się z uzależnieniem. Renata, dawna przyjaciółka Dominiki, po wyjściu z odwyku odkryła, że Dominika zainwestowała w lokal Feel Good. Ta decyzja może wpłynąć na ich przyjaźń i relacje z Sebastianem. Czy miłość Dominiki i Sebastiana przetrwa te burzliwe czasy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 33 stopnie. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 34 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. To nie tylko gorąco, to pełnoprawny upał, który zmienia rytm codzienności.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmud-Drzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Rekonstrukcja bitwy pod Waterloo została odwołana z powodu fali upału. Organizatorzy i władze Brabancji Walońskiej zdecydowali się na ten krok dla bezpieczeństwa uczestników. Prognozy zapowiadają temperatury sięgające 40 stopni Celsjusza, a w całej Belgii obowiązują alarmy pogodowe. Wydarzenie miało przyciągnąć wielu miłośników historii, ale ekstremalne warunki pogodowe uniemożliwiły jego przeprowadzenie.
2: We Francji doszło do czwartej tragedii, związanej z pozostawieniem dziecka w rozgrzanym samochodzie. Ostatnią ofiarą jest 18-miesięczne dziecko, które zmarło w Marsylii. Wcześniej zginęli dwaj bracia w Carpentras oraz 3-letni chłopiec na przedmieściach Paryża. Fala upałów, która przetacza się przez Europę, sprawia, że temperatura w zamkniętych autach szybko osiąga śmiertelne wartości. W Wenezueli doszło do tragicznego podwójnego trzęsienia ziemi, które pochłonęło życie 920 osób, w tym 44 obcokrajowców. Najwięcej ofiar wśród cudzoziemców to Portugalczycy. Zginęło ich 28, a 85 uznaje się za zaginionych. Wśród ofiar są także obywatele Hiszpanii, Włoch, Brazylii, Chile i Chin. Polskie MSZ informuje, że nie ma doniesień o poszkodowanych Polakach. Akcja ratunkowa trwa, a liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć.
0: Książki o muminkach mogą zostać zakazane w Stanach Zjednoczonych. Sofia Jansson, spadkobierczyni Tove Jansson, obawia się, że powodem może być życie prywatne autorki, która była związana z kobietą. W Stanach Zjednoczonych od kilku lat trwa spór o usuwanie książek z bibliotek, uznawanych przez niektóre grupy za niewłaściwe dla dzieci. Mimo że w muminkach nie ma wątków LGBT, Jansson nie wyklucza, że książki mogą trafić na czarną listę.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Na polskich poligonach zakończył się specjalistyczny kurs dla ukraińskich żołnierzy z obsługi transporterów opancerzonych. Szkolenie prowadzone jest przez Międzynarodowe Dowództwo Combined Arms Training Command w Żaganiu. W ramach unijnej misji wsparcia wojskowego na Ukrainie Polska stała się kluczowym miejscem szkolenia ukraińskich sił zbrojnych. Kursy obejmują także obsługę czołgów Leopard i wozów zabezpieczenia Bergepanzer, co ma wzmocnić zdolności obronne Kijowa.
2: Marek Karabuła został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu PGZ SA. Decyzję podjęła Rada Nadzorcza, a nowy wiceprezes obejmie swoje obowiązki od 1 lipca. Nominacja wymagała pozytywnej opinii ministra aktywów państwowych i ministra obrony narodowej. Policjanci z Chojny uratowali życie 67-letniego mieszkańca Grzybna. Mundurowi, po zgłoszeniu od zaniepokojonych sąsiadów, zdecydowali się na siłowe wejście do mieszkania, gdzie znaleźli nieprzytomnego mężczyznę. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy, mężczyzna został przewieziony do szpitala i otrzymał niezbędną pomoc medyczną. Na autostradzie A1 w rejonie węzła Kamieńsk doszło do niebezpiecznego incydentu. 51-letnia kobieta, kierująca Toyotą, jechała pod prąd pasem awaryjnym po pomyłce nawigacji. Sytuację zauważyli pracownicy transportu medycznego, którzy zatrzymali kobietę i wezwali policję. Funkcjonariusze zatrzymali jej prawo jazdy i skierowali sprawę do sądu. Policja apeluje do kierowców o ostrożność na drogach, szczególnie w okresie wakacyjnym.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Policjanci z ŻOR, wspierani przez funkcjonariuszy z Katowic i Radomia, zlikwidowali laboratorium metamfetaminy w Jastrzębiu-Zdroju. Zatrzymano 6 obywateli Czech i zabezpieczono około 2 kg substancji do produkcji narkotyków. 4 mężczyzn trafiło do tymczasowego aresztu, a sprawa jest rozwojowa. Na miejscu znaleziono również skradzione rośliny i przedmioty przypominające broń. Policjanci z Radzynia Podlaskiego ustalili tożsamość 19-letniego kierowcy, który 3 czerwca dopuścił się niebezpiecznych manewrów na ulicy Ostrowieckiej. Młody mieszkaniec gminy Wochyń, posiadający prawo jazdy od stycznia, został ukarany mandatem w wysokości 2550 zł oraz 31 punktem karnym. Kierowca wyprzedzał na skrzyżowaniu i przejściu dla pieszych, łamiąc przepisy ruchu drogowego. Policja apeluje o ostrożność i przestrzeganie przepisów, podkreślając znaczenie monitoringu w ściganiu wykroczeń. Polskę nawiedzają ekstremalne upały, które mogą przekroczyć 40 stopni Celsjusza. W takich warunkach wzrasta ryzyko pożarów, szczególnie związanych z niewłaściwym użytkowaniem sprzętu elektronicznego. Specjaliści ostrzegają przed pozostawianiem ładowarek w gniazdkach na dłużej oraz ładowaniem telefonów pod poduszką. Warto zachować ostrożność i dbać o odpowiednią cyrkulację powietrza wokół urządzeń.
2: Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, został przyłapany na targu podczas zakupów. Polityk, znany z zamiłowania do ogrodnictwa, powiększył swoją kolekcję o sadzonki pomidorów. Mimo odpowiedzialnych funkcji rządowych, Kowal znajduje czas na pielęgnację swojego ogrodu, traktując to jako formę relaksu. Nawet na bazarze prezentował się elegancko, co podkreśla jego dbałość o wizerunek.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Paulina Kosiniak-Kamysz, żona ministra obrony narodowej, została matką chrzestną samolotów F-35. Podczas ceremonii w Łasku pojawiła się w stylizacji nawiązującej do wojskowych strojów. Ekspert mody Daniel Jakob-Dali ocenia jej styl jako klasyczną elegancję z nutą retro. Kosiniak-Kamysz znana jest z dopracowanych krojów i harmonijnych kolorów, co czyni jej wizerunek ponadczasowym.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 31 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 32 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Czerwcowy upał daje się we znaki. Wszystko spowalnia pod ciężarem gorącego powietrza.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Warszawa w ten weekend stała się muzycznym centrum Polski, a wszystko za sprawą Dawida Podsiadły, który na PGE Narodowym kończy swoją trasę obrotowy Tour 2026. Mimo ekstremalnych upałów, tłumy fanów z uśmiechem na twarzy zapełniły stadion, pokazując, że dla dobrej muzyki nie ma przeszkód. Organizatorzy zaskoczyli wszystkich, obniżając ceny napojów i pozwalając na wniesienie własnej wody. Prawdziwa rewolucja na koncertach. Podsiadło jak zwykle nie zawiódł, łącząc pokolenia i udowadniając, że jego popularność to nie przypadek. Dominika Serowska, znana z programu Królowa Przetrwania, znowu zaskakuje. Tym razem nie tylko zaokrąglonym brzuszkiem, ale i odwagą, prezentując się w skąpym bikini na Instagramie. W 40-stopniowym upale, zamiast narzekać, przyszła mama cieszy się życiem, pokazując, że ciąża to dla niej czas pełen blasku. Aż trudno uwierzyć, że ktoś może tak promienieć w takim żarze.
2: Mikołaj Bagiński, po tanecznym sukcesie, postanowił podbić internet swoim nowym formatem Farma Bagiego. Pierwszy odcinek zniknął z sieci szybciej niż można powiedzieć kontrowersje, ale po negocjacjach z telewizyjnym gigantem projekt wraca na YouTube. Wygląda na to, że Bagiński znalazł sposób, by jego farma nie tylko przetrwała, ale i rozkwitła. Ciekawe, co na to Edward Miszczak. Olga Szomańska, niegdyś gwiazda oratoriów Piotra Rubika, postanowiła podzielić się swoimi wspomnieniami z czasów współpracy z kompozytorem. Wokalistka wyraziła rozczarowanie, jak relacje w tym muzycznym środowisku się zmieniły, sugerując, że Rubik bardziej dbał o swój PR niż o współpracowników. Na te słowa szybko zareagowała Agata Rubik, żona kompozytora, przypominając Oldze, że nic nie jest czarno-białe. Cóż, wygląda na to, że nawet po latach emocje wciąż są gorące, a barykady wciąż stoją.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: W Polsce rozpoczęły się wakacje, a media społecznościowe pękają od zdjęć i wpisów dumnych rodziców. Gwiazdy prześcigają się w chwaleniu sukcesów swoich pociech, jakby czerwone paski były nową walutą. Syn Krzysztofa Rutkowskiego, córka Dariusza Michalczewskiego i syn prezydenta Karola Nawrockiego z wyróżnieniami. A Małgorzata Tomaszewska przypomina, że w życiu liczy się coś więcej niż oceny. Aneta Zając świętuje podwójnie, a Agnieszka Kaczorowska cieszy się pierwszym świadectwem córki. Teraz czas na zasłużony odpoczynek, bo przecież po miesiącach nauki wszyscy zasługują na chwilę wytchnienia.
2: Radom wczoraj wieczorem zamienił się w muzyczną stolicę Polski, a wszystko za sprawą trasy Lato z Radiem i Telewizją Polską. Mieszkańcy, mimo upałów, tłumnie przybyli nad zalew, by bawić się przy hitach Natalii Kukulskiej, Wiki Gabor i innych gwiazd. Modowe wybory artystów były równie gorące jak pogoda. Kasia Stankiewicz zaskoczyła wszystkich, występując w kurtce, podczas gdy Wiki Gabor postawiła na galowy strój. Cóż, moda nie zna granic, nawet w 30-stopniowym upale. Irena Santor, legenda polskiej sceny muzycznej, nie przebierała w słowach, krytykując sztuczną inteligencję w muzyce. Podczas spotkania z Ralfem Kamińskim, młodym artystą, nie tylko wyraziła swoje zdanie o cyfrowych trendach, ale też nazwała go szamanem dźwięku. Kamiński, wzruszony pochwałami, podziękował Santor na Instagramie, podkreślając, jak wielką inspiracją jest dla niego. Wygląda na to, że muzyka naprawdę łączy pokolenia, choć niekoniecznie z pomocą algorytmów. Kto by pomyślał, że japońska klapa z lat 80. stanie się fundamentem skandynawskiej rewolucji muzycznej? Efekt gitarowy Boss HM2, początkowo wyśmiewany i porzucany w lombardach, został odkryty przez szwedzkich nastolatków, którzy ustawili wszystkie gałki na maksimum, tworząc brzmienie piły łańcuchowej. To przypadkowe odkrycie zdefiniowało death metal i uczyniło z taniej kostki poszukiwany skarb. Po latach presji fanów, firma Boss w 2021 roku wznowiła produkcję, dodając jeszcze więcej mocy do tego legendarnego brzmienia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na festiwalu Tones of Rock w Oslo polski zespół Behemoth zagrał koncert, a jego lider, Adam Darski, miał niespodziewane spotkanie z Keanu Reevesem. Okazuje się, że hollywoodzki gwiazdor, znany z Matrixa i Johna Wicka, przybył do Norwegii jako basista zespołu Dogstar. Nergal nie omieszkał pochwalić się zdjęciem z aktorem, dodając, że Reeves to prawdziwy dżentelmen. Fani w sieci oszaleli na punkcie tej niecodziennej mieszanki świata ciężkiej muzyki i kina.
2: Nick Cave, mroczny bard z Australii, w 1996 roku zaskoczył świat muzyki, odmawiając udziału w plebiscycie MTV na najlepszego wokalistę. W liście do stacji wyjaśnił, że jego muzyka to nie koń wyścigowy, a on sam nie zamierza brać udziału w gonitwie o popularność. Choć później przyjął kilka nagród, Cave podkreśla, że różnią się one od konkursów popularności, będąc wyrazem szacunku dla jego twórczości. Jego gest stał się inspiracją dla wielu artystów, którzy pragną zachować artystyczną niezależność w świecie zdominowanym przez komercję. Czy można sobie wyobrazić bardziej przypadkową karierę niż ta Slasha? Chłopak, który wziął gitarę do ręki, by zaimponować dziewczynie, a skończył jako legenda rocka. Bez wielkich planów, bez strategii marketingowej, po prostu z instynktem i pasją, która zamieniła się w globalny fenomen. Guns N' Roses, zespół, który miał być tylko chwilowym hałasem, stał się ikoną, a Slash z nieodłącznym cylindrem wciąż przypomina, że czasem wystarczy impuls, by zmienić świat.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1017 hektopaskali. W Katowicach małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 34 stopnie. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 35 stopni. Dziś najlepiej działa cień, wiatrak i chłodna woda. Czerwiec w pełnym słońcu nie żartuje.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Tragedia nad zalewem w Zwoleniu. 8-letni Patryk utonął w czwartek, 25 czerwca, podczas pobytu z ojcem. Badanie wykazało, że ojciec miał około 1 promil alkoholu. Teren kąpieliska nie był jeszcze nadzorowany przez ratowników. Śledczy badają okoliczności zdarzenia. Pogrzeb chłopca odbędzie się we wtorek, 30 czerwca, w kościele w Zwoleniu.
2: Wakacyjne loty z Warszawy mogą zostać przeniesione do Radomia. Lotnisko Chopina zmaga się z nadmiarem pasażerów, co skłoniło biuro podróży Annex Tour do negocjacji w sprawie zmiany miejsca wylotu. Polskie porty lotnicze rozważają uruchomienie autokarów z Warszawy do Radomia, by ułatwić podróż pasażerom. Decyzja może zapaść jeszcze przed szczytem sezonu letniego.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Dziś w Polsce temperatura może sięgnąć nawet 42 stopni Celsjusza, a wieczorem nad zachodnią część kraju nadciągną potężne burze. Synoptycy przewidują gradobicia i wiatr osiągający prędkość 100 km na godzinę. Najbardziej niebezpieczny czas to okres od dzisiejszego wieczoru do wtorku. Rok temu w Starej Wsi pod Limanową doszło do tragedii, która wstrząsnęła Polską. Tadeusz Duda zamordował swoją córkę Justynę i jej męża Zbigniewa, a następnie ukrywał się przez kilka dni. Poszukiwania zakończyły się odnalezieniem jego ciała oraz listu, w którym tłumaczył swoje motywy. Pogrzeb Dudy odbył się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Na ulicy Zygmuntowskiej w Gliwicach doszło do groźnego wypadku z udziałem 11-latka na hulajnodze i autobusu miejskiego. Chłopiec wjechał na przejście dla pieszych, gdzie zderzył się z autobusem. Na szczęście kierowca autobusu zareagował na czas, a dziecko doznało jedynie powierzchownych otarć. Policja przypomina, że przejścia dla pieszych są przeznaczone wyłącznie dla pieszych, a użytkownicy hulajnóg muszą przestrzegać przepisów. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego.
1: Na osiedlu letnim w Ząbkowicach Śląskich doszło do skandalu. Nieznany sprawca wlał domestos do basenu przygotowanego dla psów, co zmusiło służby do interwencji. Na szczęście dzięki szybkiej reakcji żadne zwierzę nie ucierpiało. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami apeluje o czujność mieszkańców. Dni Tykocina już w ten weekend, a program obfituje w atrakcje. W sobotę od 12 na placu przy ulicy Klasztornej czeka na Was m.in. historyczny pochód, występy zespołów i koncert Eweliny Lisowskiej. W niedzielę od 8 ruszają zawody sportowe i występy artystyczne. Nie zabraknie też naszego wakacyjnego patrolu SK Summer City. Kontrowersje wokół Szpitala Południowego w Warszawie nabierają sądowego wymiaru. Dawid Kacprzyk przygotowuje akt oskarżenia przeciwko posłowi PiS Mariuszowi Krystianowi, który w swoim nagraniu użył mocnych słów. Pełnomocnik Kacprzyka, mecenas Jacek Dubois, zapowiada wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego. Rzecznik PiS przyznał, że w PiS posła nie był stanowiskiem partii i Krystian otrzymał upomnienie. Konflikt może znaleźć swój finał w sądzie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Profesor Antoni Dudek ostrzega przed eskalacją antyukraińskich nastrojów w Polsce, co mogłoby działać na korzyść Rosji. Podkreśla, że Polska ma kluczowy głos w sprawie członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, co stanowi silną kartę przetargową. Dudek apeluje o zachowanie zimnej krwi w obliczu rosnących napięć, wskazując, że głównym zagrożeniem dla Polski pozostaje Rosja, a nie Ukraina.
1: Prezydent Karol Nawrocki ujawnił dramatyczne kulisy jednego z wydarzeń podczas swojej kampanii wyborczej. W maju ubiegłego roku, podczas przejazdu autokarem, nagle stracił przytomność i kompulsywnie wymiotował. Współpracownicy obawiali się o jego życie, a sam prezydent przyznaje, że to jedno z najbardziej wstrząsających doświadczeń jego kariery. Mimo ostrzeżeń służb o możliwym zagrożeniu, Nawrocki nie zmienił swojego podejścia do spotkań z wyborcami. Koalicja Obywatelska zmaga się z serią kontrowersji, które podważają jej wiarygodność. Najgłośniejsza sprawa dotyczy Szpitala Południowego w Warszawie, gdzie pojawiły się zarzuty o uprzywilejowane traktowanie polityków Koalicji Obywatelskiej. Kolejnym problemem jest afera Skłodzka, gdzie była działaczka Platformy Obywatelskiej została skazana za nieudzielenie pomocy córce. Dodatkowo kontrowersje wywołały wydatki z Krajowego Planu Odbudowy na luksusowe zakupy, co uderza w obietnice europejskich standardów. Te wydarzenia stawiają pod znakiem zapytania moralną przewagę Koalicji Obywatelskiej. Polacy są podzieleni w kwestii dalszej pomocy wojskowej dla Ukrainy. Najnowszy sondaż pokazuje, że około 47,5% respondentów uważa, że wsparcie powinno być uzależnione od rozliczenia zbrodni wołyńskiej, podczas gdy ponad 45% jest przeciwnego zdania. Ten niemal równy podział społeczeństwa stawia polityków przed trudnym wyzwaniem. Temat Wołynia ponownie wpływa na relacje polsko-ukraińskie, co komplikuje debatę o wsparciu militarnym dla Kijowa.
0: Słuchacie Radia Super Express. W wywiadzie
2: Wywiadzie Rzece z Karolem Nawrockim profesor Andrzej Nowak ujawnia kulisy kampanii prezydenckiej. Historyk twierdzi, że pojawiła się próba wykorzystania plotki o rzekomym, nieślubnym dziecku Nawrockiego jako elementu politycznego szantażu. Choć temat miał być użyty podczas debaty z Rafałem Trzaskowskim, ostatecznie nie trafił do publicznej dyskusji. Nowe informacje podkreślają brutalność i napięcie towarzyszące tej kampanii.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 34 stopnie, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. We Wrocławiu możemy spodziewać się temperatury 36 stopni oraz niewielkie zachmurzenie. Czerwcowy upał daje się we znaki. Wszystko spowalnia pod ciężarem gorącego powietrza.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Podczas wakacji w Atenach Patryk Łobaza padł ofiarą kradzieży dokumentów. Jak relacjonuje, próby kontaktu z linią lotniczą Ryanair okazały się bezowocne. Mimo wielu godzin starań nie udało mu się uzyskać pomocy od przewoźnika. Konsulat Polski wskazał dwa rozwiązania: wyrobienie paszportu tymczasowego lub powrót z dokumentami potwierdzającymi kradzież. Eksperci przypominają, by w takich sytuacjach zgłaszać kradzież na policji i kontaktować się z konsulatem. Warto też mieć kopię dokumentów w bezpiecznym miejscu. Polacy coraz ostrożniej podchodzą do lokat terminowych. Najnowsze badania pokazują, że dla wielu z nas ważniejszy od zysku jest szybki dostęp do oszczędności. Aż 49,5% ankietowanych wskazuje, że możliwość wypłaty środków w dowolnym momencie jest kluczowa. Doświadczenia z wysoką inflacją wpłynęły na nasze podejście do oszczędzania. Większość Polaków wybiera lokaty na krótki okres, od 3 do 6 miesięcy. Banki będą musiały zaoferować więcej niż tylko wyższe oprocentowanie, by przyciągnąć klientów.
2: Polska firma PESA planuje zacieśnić współpracę z Kijowem. W planach jest dostarczenie nowych tramwajów oraz utworzenie centrum serwisowego w stolicy Ukrainy. Rozmowy na ten temat odbyły się podczas konferencji w Gdańsku, gdzie prezes PESY Krzysztof Zdziarski spotkał się z merem Kijowa Witalijem Kliczką. PESA zamierza również montować podzespoły tramwajów bezpośrednio w Kijowie, co wzmocni lokalną infrastrukturę. Dodatkowo Kijów otrzymał kredyt do 150 milionów euro na modernizację metra od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.
1: Rząd przygotował nowe przepisy dotyczące pracy podczas upałów. Projekt zakłada możliwość czasowego wstrzymania części prac, gdy temperatura przekroczy określony próg. Pracodawcy będą musieli wprowadzić rozwiązania chroniące pracowników przed nadmiernym obciążeniem cieplnym. Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczyna kontrolę, by sprawdzić, jak firmy radzą sobie z upałami. Nowe regulacje mają na celu dostosowanie warunków pracy do zmieniającego się klimatu. Ostateczne wartości temperatur zostaną określone w rozporządzeniu. W krajowym systemie e-faktur pojawiła się faktura na ponad 4 miliony złotych, co wywołało burzę w mediach. Dokument miał sugerować finansowe powiązania kanału Zero ze Sławomirem Mentzenem i został oznaczony jako opłacony. Krzysztof Stanowski, który poinformował o sprawie, twierdzi, że wystawca faktury nie zgodził się na jej wycofanie. Sławomir Mentzen również otrzymał podobny dokument. Cała sytuacja ponownie wzbudziła pytania o bezpieczeństwo KSF, który wkrótce stanie się obowiązkowy dla przedsiębiorców. Na razie brak oficjalnych wyjaśnień dotyczących tej sytuacji. Od lutego obowiązują nowe progi dochodowe dla dodatku mieszkaniowego. Dla osoby samotnej wynosi on około 3561 zł i 50 groszy, a dla gospodarstwa domowego ponad 2671 zł na osobę. Zasada złotówka za złotówkę oznacza, że niewielkie przekroczenie limitu tylko zmniejsza wsparcie. Dodatek przysługuje szerokiemu gronu osób, od najemców po właścicieli domów. Wysokość dodatku zależy od normatywnej powierzchni mieszkania. Urzędnicy MOPS lub GOPS obliczają dokładną kwotę dodatku, która pokrywa część wydatków mieszkaniowych. W Kołobrzegu mycie stóp w miejskiej toalecie może kosztować nawet 500 zł. Tabliczka z takim ostrzeżeniem przyciągnęła uwagę podróżnika Michała Cesanisa, który podzielił się zdjęciem w sieci. Informacja wywołała burzliwą dyskusję w mediach społecznościowych. Internauci pytają, jak miałaby być egzekwowana taka kara, i sugerują montaż pryszniców przy plaży. Wiele osób zwraca uwagę, że piasek to nieodłączny element pobytu nad morzem. Dyskusja trwa, a turyści zastanawiają się, jak uniknąć wysokiej grzywny. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun podkreśla, że Polska ma szansę odegrać kluczową rolę w odbudowie Ukrainy. Polskie firmy, takie jak PZU, PKO, BP czy Orlen, już widzą tam dla siebie możliwości rozwoju. Balczun zaznacza, że choć emocje związane z trudną historią polsko-ukraińską są obecne, to pragmatyzm powinien dominować w relacjach. Wprowadzenie kodeksu dobrych praktyk ma wspierać krajowe firmy w rywalizacji o kontrakty. Minister podkreśla, że Polska dąży do zwiększenia udziału lokalnych firm w inwestycjach, co ma przyczynić się do wzrostu gospodarczego. Sztuczna inteligencja Mythos firmy Anthropic wykryła luki w tajnych systemach rządu USA w zaledwie kilka godzin. W odpowiedzi administracja prezydenta Donalda Trumpa ograniczyła dostęp do zaawansowanych modeli AI, co wywołało oburzenie w branży technologicznej. Ponad 100 ekspertów ostrzega, że takie działania mogą osłabić obronę USA. Model Mythos, choć skuteczny, nie jest wyjątkowy w wykrywaniu błędów, co podkreślają specjaliści. Spór pokazuje trudności w balansowaniu między potencjałem AI a bezpieczeństwem narodowym.
2: Wojskowe Zakłady Lotnicze numer 2 w Bydgoszczy oraz brazylijski koncern Embraer podpisały strategiczne porozumienie dotyczące samolotów KC-390 Millennium. Umowa otwiera drogę do produkcji i serwisowania tych maszyn w Polsce pod warunkiem ich zakupu przez polskie siły zbrojne. KC-390 to nowoczesny samolot transportowy, który może zastąpić wysłużone Herkulesy. Maszyna ta zyskuje popularność w Europie, a jej zakup rozważa już kilka krajów. Jeśli Polska zdecyduje się na KC-390, serwisowanie będzie realizowane lokalnie, co stworzy nowe miejsca pracy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Niewielkie zachmurzenie i temperatura 34 stopnie w Bydgoszczy, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 36 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Letni deszcz dziś nie tylko na chwilę. Warto zaplanować czas w zadaszonym miejscu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość szykuje emocjonujące powroty po wakacjach. W nowych odcinkach widzowie będą świadkami intrygującego spotkania Kamy i Elżbiety Domańskiej. Obie panie zasiądą do wspólnej kolacji, ale nie wiadomo, jakie zamiary kryją się za tym spotkaniem. Elżbieta, pewna siebie i zadziorna, nie zamierza odpuścić i ma kolejny plan na zdobycie Marcina. W małżeństwie Kamy i Marcina nadal pojawiają się wzloty i upadki, co Domańska sprytnie wykorzystuje. W nowych odcinkach Elżbieta złoży Marcinowi śmiałą propozycję, oferując mu 1 000 000 zł. Czy Chodakowski ulegnie pokusie? Jesień zapowiada się pełna napięcia i niespodzianek.
2: M jak miłość wraca z nowymi emocjami. Po burzliwym finale sezonu, gdzie Natalka miała wątpliwości co do ślubu z Adamem Karskim, najnowsze zdjęcia z planu przynoszą nadzieję. Widać na nich uśmiechniętą parę z Hanią, która od początku kibicowała ich związkowi. Choć relacja Natalki i Adama była pełna emocjonalnych zawirowań, wygląda na to, że rodzinna historia zmierza ku szczęśliwemu zakończeniu. Hania, córka Natalki, odgrywała kluczową rolę, wspierając związek mamy z komendantem. Zdjęcia sugerują, że mimo wcześniejszych napięć, relacja tej trójki przetrwa. Czy to oznacza koniec wątpliwości i spokojniejszy etap w ich życiu? Przekonamy się już wkrótce. W 4241 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 7 lipca o godzinie 20:15, emocje sięgną zenitu. Julka wraca do domu po dramatycznym przedawkowaniu narkotyków. Igor, zaniepokojony jej nieobecnością, jest gotów zgłosić jej zaginięcie na policję, ale w ostatniej chwili otrzymuje uspokajającą wiadomość z jej telefonu. Po powrocie do domu Julka spotyka się z surowym przyjęciem. Igor czeka na nią z testami na obecność alkoholu i narkotyków. Leon, jej chłopak, stawia jej ultimatum. Albo przestanie brać narkotyki, albo się rozstaną. Julka musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań i tłumaczyć się przed rodziną. To odcinek pełen napięcia i emocji, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 4245, który zadebiutuje w nowym sezonie, Bolesław Olszewski zaskoczy wszystkich swoją decyzją o rozwodzie bez orzekania o winie. To niespodziewany ruch ze strony porywczego Bolesława, który przez lata ranił swoją rodzinę. Eliza, zmęczona toksycznym związkiem, przygotowywała się do sądowej batalii, ale teraz może stanąć przed zupełnie nową sytuacją. W międzyczasie ich córka Angelika, mimo szantażu ojca, postanowiła stanąć po stronie matki. To odważne posunięcie Angeliki może być kluczowe w tej rodzinnej rozgrywce. Czy Bolesław ma ukryty plan? Czy to początek nowego rozdziału dla Olszewskich? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W najnowszym 4245 odcinku Pierwszej Miłości Karolina Kazanowa zaskoczy wszystkich swoją przemianą. Po wypadku, który zmienił jej życie, stanie się nie do poznania. Jej bliscy będą mieli trudności z rozpoznaniem dawnej Karoliny, a przyjaciele zaczną się od niej odwracać. Seweryn, zdesperowany i przytłoczony sytuacją, zdecyduje się opuścić szpital. W Wadlewie atmosfera gęstnieje, a mieszkańcy zaczynają unikać Róży, która rozważa opuszczenie wioski. Tajemnicze znalezisko Mirona może jednak zmienić bieg wydarzeń. Nowy sezon po wakacjach zapowiada się pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami, a emocje fanów sięgają zenitu. Cezary Żak ponownie wciela się w podwójną rolę księdza Piotra Kozioła i polityka Pawła Kozioła. Na planie pojawił się także ksiądz Maciej, znany z wcześniejszych sezonów jako młody i ambitny wikary. Wspólne zdjęcie księdza Piotra, Macieja i Roberta wzbudziło ogromne zainteresowanie. Ksiądz Robert z jego nowoczesnym podejściem często wprowadzał zamieszanie, dodając serialowi dynamiki. Fani zastanawiają się, czy nowe odcinki zachowają klasyczny układ sił zwilkowej. Twórcy nie zdradzają szczegółów, ale relacje między bohaterami nadal będą kluczowe. Każde nowe zdjęcie z planu wywołuje burzę dyskusji, a powrót Rancha przyciąga uwagę tysięcy widzów.
1: Piotr Ligiędza powraca jako Fabian Duda w nowych odcinkach Rancha. Aktor potwierdził swoją obecność na planie, co z pewnością ucieszy fanów serialu. Fabian Duda, znany z dynamicznej przemiany z egoistycznego urzędnika w szanowanego sekretarza gminy, znów pojawi się na ekranach. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój jego relacji z Klaudią Kozioł, graną przez Martę Chodorowską. Ich burzliwy romans był jednym z najważniejszych wątków serialu. Czy miłość przetrwała próbę czasu? Twórcy trzymają szczegóły w tajemnicy, ale optymistyczne sygnały płynące z planu dają nadzieję na szczęśliwe zakończenie. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, by odkryć, co przyniosą nowe odcinki.
2: Serial Barwy Szczęścia znów wzbudza emocje wśród fanów. Dominika i Sebastian, ulubiona para widzów, zaskoczyli wszystkich nowym zdjęciem z planu, które pojawiło się w mediach społecznościowych. Choć fotografia uspokoiła nieco fanów, to pytania o przyszłość tej pary wciąż pozostają. W nadchodzącym sezonie ich związek może stanąć przed kolejnymi wyzwaniami, zwłaszcza z powodu Renaty, która zmaga się z uzależnieniem. Renata, dawna przyjaciółka Dominiki, po wyjściu z odwyku odkryła, że Dominika zainwestowała w lokal Feel Good. Ta decyzja może wpłynąć na ich przyjaźń i relacje z Sebastianem. Czy miłość Dominiki i Sebastiana przetrwa te burzliwe czasy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 33 stopnie w Gdańsku, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 34 stopnie, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 7 metrów na sekundę. Temperatura wzniosła się wysoko ponad oczekiwania. Wszystko dziś woła o ochłodę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W obwodzie połtawskim na Ukrainie rozbił się myśliwiec MiG-29. Pilot zdołał się katapultować, ale jest ranny i przebywa w szpitalu. Maszyna uczestniczyła w odpieraniu nocnego ataku dronów i rakiet. Przyczyny katastrofy bada specjalna komisja państwowa. To już druga taka katastrofa w ciągu niespełna 2 tygodni.
0: Łukasz Skrocki, nowy marszałek Greenpointu, zwrócił uwagę na rosnącą obecność młodego pokolenia w życiu polonijnym. Podczas uroczystości szarfowania w Nowym Jorku wśród ponad 270 gości dominowali 30- i 40-latkowie oraz młode rodziny. Skrocki podkreśla, że młodzi ludzie są kluczowi dla przyszłości Polonii i planuje organizację dużego polonijnego festynu w 2027 roku, by zintegrować społeczność. W Jastrzębiu-Zdroju doszło do ataku nożownika w szpitalu. 19-letni mężczyzna zaatakował 4 osoby, w tym 2 pacjentki, lekarza i pielęgniarkę. Jedna z pacjentek jest w stanie ciężkim po operacji. Napastnik został zatrzymany przez policję i był pod wpływem narkotyków. O jego dalszym losie zdecyduje prokuratura i sąd. Wakacyjna trasa Beauty pod hasłem hashtag Sephora Summer Vibes on Tour ruszyła pełną parą. Po udanym starcie w Warszawie, gdzie tłumy mieszkańców uczestniczyły w wydarzeniach na bulwarze Smitha Pattona, akcja przenosi się do Krakowa. Od 31 lipca do 2 sierpnia barka Nasza Rzeka zacumuje przy bulwarze Czerwieńskim, oferując uczestnikom mnóstwo atrakcji i inspiracji kosmetycznych. Dla tych, którzy nie mogą być na miejscu, dostępna jest również internetowa gra z imponującą pulą nagród.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Kurz na meblach to problem, z którym zmaga się wielu z nas. Okazuje się, że prosty sposób może pomóc w jego zwalczaniu. Wystarczy zmieszać kilka kropli gliceryny z wodą i spryskać meble, aby kurz osiadał wolniej. Dzięki temu powierzchnie pozostaną czyste przez długie tygodnie. Osoby urodzone w grudniu mają większe szanse na długowieczność. Badania wskazują, że rzadziej cierpią na choroby serca, choć częściej zmagają się z astmą. Eksperci podkreślają, że miesiąc narodzin może wpływać na zdrowie i długość życia. Grudniowe urodziny mogą być więc przepisem na dłuższe życie. Podczas letnich upałów kluczowe jest, by nie podlewać roślin w środku dnia, zwłaszcza między 11 a 17, gdy słońce grzeje najmocniej. Woda szybko paruje, nie docierając do korzeni, a krople na liściach mogą powodować poparzenia. Najlepiej podlewać wcześnie rano, przed godziną 9 lub wieczorem po ustąpieniu upałów. Dzięki temu rośliny będą lepiej nawodnione i zdrowsze.
2: Imię Carmen zyskuje na popularności w Polsce. Choć wciąż jest rzadko spotykane, coraz więcej rodziców docenia jego międzynarodowy charakter i eleganckie brzmienie. Carmen kojarzy się z hiszpańskim temperamentem, słońcem i flamenco, co czyni je atrakcyjną alternatywą dla bardziej popularnych imion. To propozycja dla tych, którzy szukają oryginalności, ale nie chcą rezygnować z łatwości wymowy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Storczyki są szczególnie wrażliwe na letnie upały, które mogą prowadzić do żółknięcia liści i gubienia pąków. Specjaliści zalecają użycie aloesu, który pomaga w nawadnianiu i odżywianiu roślin. Dzięki temu prostemu zabiegowi storczyki mogą odzyskać bujne kwitnienie i jędrne liście mimo wysokich temperatur. Podróż samolotem często wiąże się z niepotrzebnym stresem, który zaczyna się już na lotnisku. Długie kolejki, pośpiech i presja czasu mogą prowadzić do błędów, które psują wyjazd. Najczęstsze problemy to zbyt późne przybycie na lotnisko, nieprzygotowanie do kontroli bezpieczeństwa i ignorowanie zasad bagażowych. Na szczęście większości z tych trudności można uniknąć dzięki odpowiedniemu planowaniu i przygotowaniu. Limonka, znana jako orzeźwiający dodatek do napojów, zyskuje popularność w domowej pielęgnacji skóry. Dzięki wysokiej zawartości witaminy C i przeciwutleniaczy, maseczki z limonki mogą rozświetlić cerę i pomóc w walce z zaskórnikami. Wystarczy połączyć sok z limonki z miodem lub jogurtem, by uzyskać naturalny kosmetyk. Pamiętajmy jednak, aby unikać stosowania cytrusowych maseczek przed ekspozycją na słońce.
2: Barany, lwy i skorpiony to znaki zodiaku, które niechętnie przyznają się do porażki. Dla barana przegrana to cios w ambicje, a lew traktuje rację jako element swojego wizerunku. Skorpion z kolei nie zapomina i cierpliwie zbiera argumenty, by udowodnić swoją rację. Mimo nieustępliwości te znaki są również konsekwentne i ambitne, co może być ich atutem, jeśli nauczą się elastyczności w relacjach.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Minister edukacji Barbara Nowacka uczestniczyła w zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół Morskich w Dałowie. Dziękowała nauczycielom za ich pracę i podkreśliła, że szkoła nie potrzebuje rewolucji, a stabilnych zmian. Nowy rok szkolny przyniesie zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach oraz obowiązkowy przedmiot edukacja zdrowotna. Minister odniosła się też do kwestii nagradzania uczniów, podkreślając, że ambicja powinna być doceniana i nagradzana.
0: Jolanta Kwaśniewska była pierwsza dama. Wciąż uznawana jest za ikonę stylu. Jej obecne stylizacje łączą nowoczesność z elegancją, daleką od nudy i sztywnego protokołu. Stawia na unikalne akcesoria, takie jak wyraziste okulary i oryginalna biżuteria oraz nowoczesne garnitury. Podstawą jej garderoby są wysokiej jakości kroje i stonowane barwy, które uzupełnia wyrazistymi kolorami lub wzorzystymi elementami.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 29 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 30 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Temperatura dziś przekracza granice komfortu. Czas schować się w cieniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Andrzej Rosiewicz, 82-letni weteran polskiej sceny muzycznej, postanowił zawojować parkiet Dancing with the Stars. Czy to nowy sposób na emeryturę? Czy może próba udowodnienia, że wiek to tylko liczba? Internet aż huczy od komentarzy. Jedni podziwiają jego energię, inni zastanawiają się, czy to nie czas, by zejść ze sceny. Cóż, wygląda na to, że taniec z gwiazdami to nie tylko kwestia kroków, ale i odwagi. Doda znowu zaskakuje. Tym razem zabrała swoją 75-letnią mamę na wakacje do Hiszpanii, gdzie obie panie postanowiły zaszaleć na słonecznej sesji zdjęciowej. Pani Wanda, mimo swojego wieku, bez wahania pozowała w bikini, pokazując, że wiek to tylko liczba. A jakby tego było mało, mama Dody nagrała też specjalną wstawkę do nowego utworu córki. Cóż, wygląda na to, że talent i odwaga w tej rodzinie to sprawa genetyczna. Michał Wiśniewski, znany z licznych małżeństw, znów na czołówkach gazet. Tym razem to piąta żona Pola rzuca cień na jego ojcowskie umiejętności, twierdząc, że została sama z dziećmi. Choć Michał chwali się patchworkową rodziną, Pola w mediach społecznościowych nie szczędzi mu gorzkich słów. Czy lider ich troje w końcu przerwie milczenie i odpowie na te zarzuty? Grażyna Torbicka, ikona polskiej telewizji, zdradziła, co stało za jej nagłym odejściem z TVP w 2016 roku. Okazuje się, że wszystko przez niespodziewany materiał o filmie Ida, który pojawił się w jej programie Kocham Kino bez jej zgody. Widzowie myśleli, że to jej dzieło, a ona nie mogła znieść takiego zamieszania. Torbicka, wierna swoim zasadom, postanowiła odejść, choć była to dla niej trudna decyzja. Ale kto by się spodziewał, że telewizja może być tak nieprzewidywalna?
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Anita Werner i Michał Kołodziejczyk znów rozgrzali internet. Tym razem nie tylko dzięki bieganiu w upale, ale i dzięki zaskakującemu opisowi. Michał po spotkaniu z Anitą przed biegiem stwierdził, że wyglądała na szczęśliwą, ponieważ każde z nich ruszało w inną stronę. Oczywiście chodziło tylko o trasę treningową, ale internauci mieli niezły ubaw. Anita z humorem skomentowała wyzwanie partnera, pokazując, że dystans i żarty to ich specjalność. Oceana, niemiecka gwiazda, która kiedyś podbiła serca Polaków hitami takimi jak Cry, Cry i Endless Summer, wciąż nie daje o sobie zapomnieć. Choć od lat nie nagrała nowego albumu, to nie próżnuje. Pojawia się w niemieckich serialach i koncertuje w Polsce. Niedawno wystąpiła na Śląsku, przypominając, że stare przeboje wciąż mają moc. A kto wie, może jeszcze zaskoczy nas czymś nowym. Roxana Węgiel zaskakuje szczerością. Właśnie wydała nowy album Błęki, który według niej jest najbardziej dojrzałym dziełem w jej karierze. W wywiadzie dla SK.pl nie owijała w bawełnę, nazywając swoje wcześniejsze utwory popowym gównem. Roxy postanowiła iść własną drogą, inspirując się legendami takimi jak Amy Winehouse czy Elvis Presley. Cóż, wygląda na to, że młoda gwiazda w końcu znalazła swój muzyczny kompas. Dorota R. i Emil S., dawniej znani jako para celebrytów, teraz mogą stać się bohaterami finansowego dramatu. Ich filmowe marzenia kosztowały inwestorów aż 45 milionów złotych, a teraz sąd ma zdecydować, czy będą musieli oddać te pieniądze. Syndyk Marek Malecha stara się odzyskać choć część z tej kosmicznej kwoty, ale nie ma co liczyć na pełny zwrot. Cóż, nie każdy film kończy się szczęśliwym zakończeniem.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski wzięli ślub we Francji, a cała ceremonia wyglądała jak wyjęta z romantycznego filmu. Jednak to nie sceneria, a suknia ślubna Klaudii skradła show. Aktorka postawiła na kreację z długimi koronkowymi rękawami, która była tak dopasowana, że mogłaby konkurować z najlepszymi projektami haute couture. Deszcz próbował zepsuć ten magiczny dzień, ale nawet on nie był w stanie przyćmić blasku tej wyjątkowej stylizacji. Marzena Kipiel-Sztuka, niezapomniana Halinka z Świata według Kiepskich, odeszła w wieku 58 lat, pozostawiając za sobą nie tylko śmiech, ale i pasmo życiowych dramatów. Choć na ekranie bawiła miliony, jej życie prywatne przypominało telenowelę pełną tragedii i niepowodzeń. Teraz jej siostra Dorota planuje wydać książkę, która ma ujawnić nieznane dotąd fakty z życia artystki. Cóż, wygląda na to, że nawet po śmierci Halinka nie zazna spokoju.
2: Janik Gers, gitarzysta Iron Maiden, to prawdziwy twardziel z Hartlepool, który zamiast w luksusie dorastał w surowych warunkach robotniczego miasta. Jego ojciec, Bolesław Gers, polski oficer marynarki, po wojnie zamienił mundur na kombinezon stoczniowca, ucząc syna dyscypliny i ciężkiej pracy. Janik, zamiast kolekcjonować drogie gadżety, wciąż gra na gitarze, na którą sam zarobił jako nastolatek. Mimo że nie mówi płynnie po polsku, jego serce bije w rytmie polskich korzeni, co czuć na koncertach w Polsce, gdzie zawsze podkreśla swoje pochodzenie.
1: W 1965 roku w duńskim klubie w Aarhus doszło do bójki, która mogła zakończyć karierę zespołu The Who, ale zamiast tego stała się fundamentem ich legendy. Roger Daltrey, zirytowany narkotykowymi ekscesami kolegów, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i jednym ciosem powalił Pete'a Townshenda. W rezultacie Daltrey został wyrzucony z zespołu, ale po krótkim bezrobociu wrócił, zgadzając się na nowe zasady. Dzięki tej burzliwej historii The Who przekształciło się w ikonę rocka, a ich muzyka zyskała nową, buntowniczą energię.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 30 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 31 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Czerwcowy dzień zmienia się w próbę wytrzymałości. Upał trwa bez przerwy.
3: Radio Super Express.

0: 30-letni obywatel Francji został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące po tym, jak wszedł do tuneli warszawskiego metra. Incydent miał miejsce w środę rano i spowodował paraliż ruchu na pierwszej linii metra. Mężczyzna usłyszał zarzut próby zamachu na urządzenia infrastruktury. Jednak szczegóły sprawy nie są na razie ujawniane. Śledztwo prowadzi prokuratura okręgowa w Warszawie. Na drodze wojewódzkiej nr 737 w Augustowie doszło do tragicznego wypadku. Samochód osobowy wypadł z trasy i dachował, w wyniku czego zginęła 21-letnia kobieta. Kierowca, 25-letni mężczyzna, został przewieziony do szpitala. Policja bada okoliczności tego zdarzenia. W rejonie Wadowic trwa zmasowana akcja poszukiwawcza po ataku na 48-letniego mężczyznę w Łękawicy. Napastnik ukrywa się w okolicznych lasach, a policja używa dronów i śmigłowca do jego namierzenia. Ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala i był przytomny podczas transportu. Służby apelują o ostrożność i zapewniają, że priorytetem jest bezpieczeństwo mieszkańców. W Mszanie Dolnej w Małopolsce trwa akcja gaśnicza pożaru hali produkcyjnej, w której działała również stacja diagnostyczna pojazdów. Ponad 100 strażaków walczy z ogniem, który szybko objął cały budynek. Jedna osoba została ranna i trafiła do szpitala z urazem nogi. Strażacy apelują do mieszkańców, by pozostali w domach i nie zbliżali się do miejsca pożaru.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Krakowie zakończył się wielki piknik charytatywny. Uszy i Jasia Rybitwy wspierają Złocień. Uczestnicy uszyli ponad 400 poszewek, które trafią na oddziały dziecięce krakowskich szpitali. W wydarzeniu wzięły udział całe rodziny, a na najmłodszych czekały liczne atrakcje, w tym zabawy wodne. Akcja Uszy i Jasia od 2012 roku wspiera szpitale, hospicja i domy dziecka w całej Polsce. Rekordowe upały zmusiły organizatorów wielu imprez w Polsce do ich odwołania. W Krakowie nie odbędzie się parada zabytkowych tramwajów, a w Kłodzku odwołano wszystkie wydarzenia weekendowe. Podobne decyzje podjęto w Wągrowcu, Elblągu i Kaliszu, gdzie zrezygnowano z planowanych atrakcji. Tymczasem Wrocław kontynuuje obchody Święta Wrocławia, ale z dodatkowymi środkami bezpieczeństwa. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty z zaleceniami, by unikać słońca i dbać o nawodnienie.
0: W województwie kujawsko-pomorskim zapowiada się wyjątkowo upalny weekend z temperaturami przekraczającymi 30 stopni. Mieszkańcy będą szukać ochłody nad wodą, a wiele kąpielisk w regionie jest już otwartych. Warto odwiedzić miejsca takie jak Jezioro Bysławskie, Jezioro Gopło w Kruszwicy czy Plaża Miejska w Grudziądzu. Przed wyjazdem dobrze jest sprawdzić aktualny status kąpieliska i dostępność udogodnień.
2: Województwo podlaskie to jedno z najbardziej różnorodnych miejsc w Polsce, idealne na letnią wycieczkę. Region ten słynie z dzikiej przyrody, zabytkowych miasteczek i bogatej historii. Oprócz znanych parków narodowych, warto odkryć malownicze zakątki i miejsca o wyjątkowym znaczeniu kulturowym. To doskonała propozycja na tegoroczny urlop.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jezioro Garda, największe we Włoszech, przyciąga turystów z całego świata swoim niezwykłym połączeniem gór, błękitnej wody i śródziemnomorskiej roślinności. Położone na styku Lombardii, Wenecji Euganejskiej i Trydentu Górnej Adygi, uchodzi za jedno z najpiękniejszych miejsc w Europie. Jego powierzchnia wynosi około 370 km2, co czyni je większym od Wrocławia. Dzięki alpejskim szczytom na północy i śródziemnomorskiemu klimatowi na południu, jezioro oferuje idealne warunki do wypoczynku przez cały rok.
2: Na wrocławskim kąpielisku Morskie Oko doszło do dramatycznej akcji ratunkowej po zgłoszeniu zaginięcia 16-letniej dziewczyny. Na szczęście, zamiast utonięcia, nastolatka została odnaleziona w toalecie w stanie upojenia alkoholowego. Wysokie temperatury sprawiły, że służby ratunkowe miały pełne ręce roboty, interweniując także w innych niebezpiecznych sytuacjach w mieście. Ratownicy przypominają o konieczności zachowania ostrożności nad wodą.
0: Paulina Kosiniak-Kamysz, żona ministra obrony narodowej, została matką chrzestną samolotów F-35. Podczas ceremonii w Łasku pojawiła się w stylizacji nawiązującej do wojskowych strojów. Ekspert mody, Daniel Jakob-Dali, ocenia jej styl jako klasyczną elegancję z nutą retro. Kosiniak-Kamysz znana jest z dopracowanych krojów i harmonijnych kolorów, co czyni jej wizerunek ponadczasowym. W Wenezueli doszło do tragicznego podwójnego trzęsienia ziemi, które pochłonęło życie 920 osób, w tym 44 obcokrajowców. Najwięcej ofiar wśród cudzoziemców to Portugalczycy. Zginęło ich 28, a 85 uznaje się za zaginionych. Wśród ofiar są także obywatele Hiszpanii, Włoch, Brazylii, Chile i Chin. Polskie MSZ informuje, że nie ma doniesień o poszkodowanych Polakach. Akcja ratunkowa trwa, a liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Książki o muminkach mogą zostać zakazane w Stanach Zjednoczonych. Sofia Jansson, spadkobierczyni Tove Jansson, obawia się, że powodem może być życie prywatne autorki, która była związana z kobietą. W Stanach Zjednoczonych od kilku lat trwa spór o usuwanie książek z bibliotek, uznawanych przez niektóre grupy za niewłaściwe dla dzieci. Mimo że w muminkach nie ma wątków LGBT, Jansson nie wyklucza, że książki mogą trafić na czarną listę.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 31 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. We Wrocławiu możemy spodziewać się temperatury także 31 stopni oraz niewielkie zachmurzenie. Czerwcowy upał daje się we znaki. Wszystko spowalnia pod ciężarem gorącego powietrza.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Polski Związek Piłki Nożnej zmienił godzinę meczu o Super Puchar Polski. Lech Poznań zmierzy się z Górnikiem Zabrze 16 lipca o 19, a nie jak wcześniej planowano o 20:45. Spotkanie odbędzie się na stadionie Lecha w Poznaniu. To ważny mecz, bo otwiera nowy sezon piłkarski w Polsce. Na Mundialu 2026 w Atlancie Uzbekistan pokonał Demokratyczną Republikę Konga 1-0. Jedyną bramkę zdobył Eldor Szomurodow. Mimo przewagi w posiadaniu piłki, drużyna z Konga nie zdołała przełamać obrony Uzbekistanu. Obie drużyny otrzymały po jednej żółtej kartce. We Wrocławiu zmiany w terminarzu rozgrywek żużlowych z powodu upałów. W PGE Ekstralidze mecz Stelmet Falubas Zielona Góra z Orlen Oil Motor Lublin odbędzie się w niedzielę o 19:00, a GZ Stal Gorzów z Fogo Unia Leszno o 21:00. W Metalkas drugiej Ekstralidze spotkanie Munfin Malesa Ostrów Wielkopolski z Polonią Piła rozpocznie się o 17:30. Ostatni mecz 10. kolejki tej ligi, Hunters PSŻ Poznań z Abramczyk Polonia Bydgoszcz, odbędzie się 19 lipca o 19:00, co zbiegnie się z finałem piłkarskich mistrzostw świata. Maja Chwalińska po sensacyjnym finale French Open przygotowuje się do Wimbledonu dzięki dzikiej karcie. Tenisistka przyznała, że sukces wywołał u niej uczucie bycia oszustką, co jest związane z przytłaczającą popularnością. Mimo presji Chwalińska zachowuje skromność i podkreśla, że jej podejście do sportu pozostaje niezmienne. Czy uda jej się zaskoczyć na kortach Wimbledonu?
0: Sport w Radiu Super Express.
2: Na Wimbledonie doszło do zaskakującego protestu. Aryna Sabalenka i Jannik Sinner, liderzy światowych rankingów, skrócili swoje spotkania z mediami, wyrażając niezadowolenie z niskich udziałów finansowych tenisistów w przychodach turniejów Wielkiego Szlema. Gwiazdy domagają się większego wsparcia dla mniej zarabiających graczy, a Sabalenka grozi nawet bojkotem turnieju. Organizatorzy są zaskoczeni, a atmosfera przed startem zawodów jest napięta. Podczas Mistrzostw Świata 2026 Francja pewnie pokonała Norwegię 4-1, a bohaterem meczu został Ousmane Dembele, zdobywając hat-tricka. Senegal odniósł rekordowe zwycięstwo, rozbijając Irak 5-0, jednak wciąż musi czekać na ostateczne rozstrzygnięcia, by być pewnym awansu. Francuzi dominowali na boisku, a Dembele błyszczał skutecznością. Tymczasem Senegalczycy perfekcyjnie wykorzystali grę w przewadze, osiągając najwyższe w historii zwycięstwo afrykańskiej drużyny na Mistrzostwach Świata. Iga Świątek staje przed trudnym zadaniem obrony tytułu na Wimbledonie. Polka zmaga się z presją i ryzykiem utraty 2000 punktów w rankingu WTA. Na jej drodze mogą stanąć takie gwiazdy jak Serena Williams i Karolina Pliskowa. Pierwszym wyzwaniem będzie mecz z Amerykanką Taylor Townsend. José Mourinho, trener Realu Madryt, ostro skrytykował piłkarskie Mistrzostwa Świata. Portugalczyk stwierdził, że zamiast oglądać mecze, woli zjeść dobrą kolację i się wyspać, ponieważ poziom turnieju jest jego zdaniem rażąco niski. Mourinho uważa, że format z 48 drużynami obniża jakość rozgrywek, a Mundial powinien skupiać tylko najlepsze zespoły. Jego wypowiedzi wywołały sporo kontrowersji w świecie piłki nożnej.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kamil Grosicki, znany piłkarz Pogoni Szczecin, w nowym dokumencie opowiedział o swojej walce z uzależnieniem od hazardu. Skrzydłowy przyznał, że nałóg przez lata wpływał na jego życie zawodowe i prywatne, ale teraz uważa go za zamknięty rozdział. Grosicki podkreśla, że hazard przestał go interesować, a symboliczne zakończenie tej trudnej historii upamiętnia tatuaż z datą 30 czerwca 2019 roku. W trudnych chwilach wspierała go żona, Dominika Grosicka, co pomogło mu pokonać uzależnienie. Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn pokonała Niemców 3-1 w sobotnim meczu Ligi Narodów w Gliwicach. Po przegranej pierwszej partii biało-czerwoni zdominowali kolejne sety, wygrywając 25-16, 25-17 i 25-15. Dziś o 20:00 Polacy zmierzą się z Argentyną w ostatnim meczu turnieju. Po spotkaniu drużyna uda się na dwutygodniową przerwę przed wyjazdem do Chicago na finałowe mecze rundy zasadniczej. Michał Dębek, były tenisista, i Agata Bachanek, dziennikarka TVP, wzięli ślub w Sopocie. Para podzieliła się radosną nowiną w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia z uroczystości. Ślub odbył się tuż przed rozpoczęciem Wimbledonu, a nowożeńcy będą teraz wspólnie śledzić zmagania tenisistów.
1: Wimbledon 2026 startuje już w poniedziałek, 29 czerwca. W turnieju zobaczymy sześciu Polaków, w tym rozstawione Igę Świątek i Maję Chwalińską. W poniedziałek na kortach pojawią się Maja Chwalińska, Magda Linet, Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz. We wtorek do gry przystąpią Iga Świątek i Kamil Majchrzak.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zbigniew Boniek jest poważnym kandydatem na stanowisko dyrektora technicznego reprezentacji Włoch. Włoskie media podkreślają jego doświadczenie w zarządzaniu, które zdobył jako były prezes PZPN i wiceprezydent UEFA. Nowy prezes włoskiej federacji, Giovanni Malagò, planuje szybkie decyzje, a nazwisko nowego dyrektora może być znane już w lipcu. Czy to właśnie Boniek pomoże Włochom wrócić na piłkarski szczyt?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy intensywne opady deszczu i temperatura 29 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Warszawie bezchmurne niebo i temperatura 32 stopnie i wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. Letni dzień z intensywnym deszczem. Chmury nie zostawią dziś miejsca na słońce.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość szykuje emocjonujące powroty po wakacjach. W nowych odcinkach widzowie będą świadkami intrygującego spotkania Kamy i Elżbiety Domańskiej. Obie panie zasiądą do wspólnej kolacji, ale nie wiadomo, jakie zamiary kryją się za tym spotkaniem. Elżbieta, pewna siebie i zadziorna, nie zamierza odpuścić i ma kolejny plan na zdobycie Marcina. W małżeństwie Kamy i Marcina nadal pojawiają się wzloty i upadki, co Domańska sprytnie wykorzystuje. W nowych odcinkach Elżbieta złoży Marcinowi śmiałą propozycję, oferując mu 1 000 000 zł. Czy Chodakowski ulegnie pokusie? Jesień zapowiada się pełna napięcia i niespodzianek.
2: M jak miłość szykuje się na emocjonujący jesienny sezon. Do obsady dołącza Katarzyna Chrzanowska, znana z kultowej roli w Adam i Ewa. Po latach spędzonych za granicą, aktorka wraca na polskie ekrany, co z pewnością zaskoczy wielu fanów. W serialu pojawi się także Marcin Kwaśny, który odegra ważną rolę w wątku Marysi Rogowskiej. Jego postać stanie się wsparciem w trudnych chwilach związanych z emocjonalnymi konsekwencjami zdrady Artura. Twórcy zapowiadają również nowe, tajemnicze postacie, które mogą wpłynąć na losy bohaterów. Spekuluje się, że jedna z nich będzie związana z Mateuszem Mostowiakiem. Szczegóły dotyczące roli Katarzyny Chrzanowskiej pozostają na razie tajemnicą. W 4241 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 7 lipca o godzinie 20:15, emocje sięgną zenitu. Julka wraca do domu po dramatycznym przedawkowaniu narkotyków. Igor, zaniepokojony jej nieobecnością, jest gotów zgłosić jej zaginięcie na policję, ale w ostatniej chwili otrzymuje uspokajającą wiadomość z jej telefonu. Po powrocie do domu Julka spotyka się z surowym przyjęciem. Igor czeka na nią z testami na obecność alkoholu i narkotyków. Leon, jej chłopak, stawia jej ultimatum. Albo przestanie brać narkotyki, albo się rozstaną. Julka musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań i tłumaczyć się przed rodziną. To odcinek pełen napięcia i emocji, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami, a emocje fanów sięgają zenitu. Cezary Żak ponownie wciela się w podwójną rolę księdza Piotra Kozioła i polityka Pawła Kozioła. Na planie pojawił się także ksiądz Maciej, znany z wcześniejszych sezonów jako młody i ambitny wikary. Wspólne zdjęcie księdza Piotra, Macieja i Roberta wzbudziło ogromne zainteresowanie. Ksiądz Robert z jego nowoczesnym podejściem często wprowadzał zamieszanie, dodając serialowi dynamiki. Fani zastanawiają się, czy nowe odcinki zachowają klasyczny układ sił z Wilkowej. Twórcy nie zdradzają szczegółów, ale relacje między bohaterami nadal będą kluczowe. Każde nowe zdjęcie z planu wywołuje burzę dyskusji, a powrót Rancha przyciąga uwagę tysięcy widzów.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Piotr Ligiędza powraca jako Fabian Duda w nowych odcinkach Rancha. Aktor potwierdził swoją obecność na planie, co z pewnością ucieszy fanów serialu. Fabian Duda, znany z dynamicznej przemiany z egoistycznego urzędnika w szanowanego sekretarza gminy, znów pojawi się na ekranach. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój jego relacji z Klaudią Kozioł, graną przez Martę Chodorowską. Ich burzliwy romans był jednym z najważniejszych wątków serialu. Czy miłość przetrwała próbę czasu? Twórcy trzymają szczegóły w tajemnicy, ale optymistyczne sygnały płynące z planu dają nadzieję na szczęśliwe zakończenie. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, by odkryć, co przyniosą nowe odcinki.
2: M jak miłość szykuje wielki powrót. Agnieszka Fitkał-Perepeczko ponownie wcieli się w postać Simony Möller. Po niemal 20 latach nieobecności Simona znów zagości na ekranach w jesiennych odcinkach serialu. Aktorka potwierdziła swój powrót, publikując zdjęcie z podpisania kontraktu. Fani mogą spodziewać się emocjonujących wątków z jej udziałem po letniej przerwie. Simona była jedną z ulubionych postaci widzów, a jej relacje z Barbarą Mostowiak zapadły w pamięć wielu fanom. Powrót tej kultowej postaci z pewnością wzbudzi wiele emocji i dyskusji. Szczegóły dotyczące jej nowej roli w serialu są na razie owiane tajemnicą. Serial Barwy Szczęścia znów wzbudza emocje wśród fanów. Dominika i Sebastian, ulubiona para widzów, zaskoczyli wszystkich nowym zdjęciem z planu, które pojawiło się w mediach społecznościowych. Choć fotografia uspokoiła nieco fanów, to pytania o przyszłość tej pary wciąż pozostają. W nadchodzącym sezonie ich związek może stanąć przed kolejnymi wyzwaniami, zwłaszcza z powodu Renaty, która zmaga się z uzależnieniem. Renata, dawna przyjaciółka Dominiki, po wyjściu z odwyku odkryła, że Dominika zainwestowała w lokal Feel Good. Ta decyzja może wpłynąć na ich przyjaźń i relacje z Sebastianem. Czy miłość Dominiki i Sebastiana przetrwa te burzliwe czasy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie.
1: W 322 odcinku serialu Ci Złoty Chłopak emocje sięgną zenitu. Serpil, zastraszona przez psychopatycznego Karama, zostaje zmuszona do szpiegowania rodziny Korhanów. Ten mroczny pakt może doprowadzić do upadku jubilerskiej dynastii. Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 29 czerwca. Karam, kierowany rządzą zemsty, nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć swoich wrogów. Jednak przebiegła Ifakat odkrywa tajemnicę Serpil i zamiast ją zdradzić, oferuje pomoc. Serial Złoty Chłopak można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14. Warto śledzić losy bohaterów, które zaskakują na każdym kroku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 30 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 31 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. To jedna z tych chwil, gdy zimna herbata smakuje jak wybawienie.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Rekonstrukcja bitwy pod Waterloo została odwołana z powodu fali upałów. Organizatorzy i władze Brabancji Walońskiej zdecydowali się na ten krok dla bezpieczeństwa uczestników. Prognozy zapowiadają temperatury sięgające 40 stopni Celsjusza, a w całej Belgii obowiązują alarmy pogodowe. Wydarzenie miało przyciągnąć wielu miłośników historii, ale ekstremalne warunki pogodowe uniemożliwiły jego przeprowadzenie.
3: We Francji doszło do czwartej tragedii, związanej z pozostawieniem dziecka w rozgrzanym samochodzie. Ostatnią ofiarą jest 18-miesięczne dziecko, które zmarło w Marsylii. Wcześniej zginęli dwaj bracia w Carpentras oraz 3-letni chłopiec na przedmieściach Paryża. Fala upałów, która przetacza się przez Europę, sprawia, że temperatura w zamkniętych autach szybko osiąga śmiertelne wartości. W Wenezueli doszło do tragicznego podwójnego trzęsienia ziemi, które pochłonęło życie 920 osób, w tym 44 obcokrajowców. Najwięcej ofiar wśród cudzoziemców to Portugalczycy. Zginęło ich 28, a 85 uznaje się za zaginionych. Wśród ofiar są także obywatele Hiszpanii, Włoch, Brazylii, Chile i Chin. Polskie MSZ informuje, że nie ma doniesień o poszkodowanych Polakach. Akcja ratunkowa trwa, a liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć.
2: Książki o muminkach mogą zostać zakazane w Stanach Zjednoczonych. Sofia Jansson, spadkobierczyni Tove Jansson, obawia się, że powodem może być życie prywatne autorki, która była związana z kobietą. W Stanach Zjednoczonych od kilku lat trwa spór o usuwanie książek z bibliotek, uznawanych przez niektóre grupy za niewłaściwe dla dzieci. Mimo że w muminkach nie ma wątków LGBT, Jansson nie wyklucza, że książki mogą trafić na czarną listę.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na polskich poligonach zakończył się specjalistyczny kurs dla ukraińskich żołnierzy z obsługi transporterów opancerzonych. Szkolenie prowadzone jest przez Międzynarodowe Dowództwo Combined Arms Training Command w Żaganiu. W ramach unijnej misji wsparcia wojskowego na Ukrainie Polska stała się kluczowym miejscem szkolenia ukraińskich sił zbrojnych. Kursy obejmują także obsługę czołgów Leopard i wozów zabezpieczenia Bergepanzer, co ma wzmocnić zdolności obronne Kijowa.
3: Marek Karabuła został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu PGZ SA. Decyzję podjęła Rada Nadzorcza, a nowy wiceprezes obejmie swoje obowiązki od 1 lipca. Nominacja wymagała pozytywnej opinii ministra aktywów państwowych i ministra obrony narodowej. Policjanci z Chojny uratowali życie 67-letniego mieszkańca Grzybna. Mundurowi, po zgłoszeniu od zaniepokojonych sąsiadów, zdecydowali się na siłowe wejście do mieszkania, gdzie znaleźli nieprzytomnego mężczyznę. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy, mężczyzna został przewieziony do szpitala i otrzymał niezbędną pomoc medyczną. Na autostradzie A1 w rejonie węzła Kamieńsk doszło do niebezpiecznego incydentu. 51-letnia kobieta, kierująca Toyotą, jechała pod prąd pasem awaryjnym po pomyłce nawigacji. Sytuację zauważyli pracownicy transportu medycznego, którzy zatrzymali kobietę i wezwali policję. Funkcjonariusze zatrzymali jej prawo jazdy i skierowali sprawę do sądu. Policja apeluje do kierowców o ostrożność na drogach, szczególnie w okresie wakacyjnym.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Policjanci z ŻOR, wspierani przez funkcjonariuszy z Katowic i Radomia, zlikwidowali laboratorium metamfetaminy w Jastrzębiu-Zdroju. Zatrzymano 6 obywateli Czech i zabezpieczono około 2 kg substancji do produkcji narkotyków. 4 mężczyzn trafiło do tymczasowego aresztu, a sprawa jest rozwojowa. Na miejscu znaleziono również skradzione rośliny i przedmioty przypominające broń. Policjanci z Radzynia Podlaskiego ustalili tożsamość 19-letniego kierowcy, który 3 czerwca dopuścił się niebezpiecznych manewrów na ulicy Ostrowieckiej. Młody mieszkaniec gminy Wochyń, posiadający prawo jazdy od stycznia, został ukarany mandatem w wysokości 2550 zł oraz 31 punktem karnym. Kierowca wyprzedzał na skrzyżowaniu i przejściu dla pieszych, łamiąc przepisy ruchu drogowego. Policja apeluje o ostrożność i przestrzeganie przepisów, podkreślając znaczenie monitoringu w ściganiu wykroczeń. Polskę nawiedzają ekstremalne upały, które mogą przekroczyć 40 stopni Celsjusza. W takich warunkach wzrasta ryzyko pożarów, szczególnie związanych z niewłaściwym użytkowaniem sprzętu elektronicznego. Specjaliści ostrzegają przed pozostawianiem ładowarek w gniazdkach na dłużej oraz ładowaniem telefonów pod poduszką. Warto zachować ostrożność i dbać o odpowiednią cyrkulację powietrza wokół urządzeń.
3: Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, został przyłapany na targu podczas zakupów. Polityk, znany z zamiłowania do ogrodnictwa, powiększył swoją kolekcję o sadzonki pomidorów. Mimo odpowiedzialnych funkcji rządowych, Kowal znajduje czas na pielęgnację swojego ogrodu, traktując to jako formę relaksu. Nawet na bazarze prezentował się elegancko, co podkreśla jego dbałość o wizerunek.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
3: Paulina Kosiniak-Kamysz, żona ministra obrony narodowej, została matką chrzestną samolotów F-35. Podczas ceremonii w Łasku pojawiła się w stylizacji nawiązującej do wojskowych strojów. Ekspert mody Daniel Jakob-Dali ocenia jej styl jako klasyczną elegancję z nutą retro. Kosiniak-Kamysz znana jest z dopracowanych krojów i harmonijnych kolorów, co czyni jej wizerunek ponadczasowym.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 25 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 28 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Słońce pracuje intensywnie. To dobry moment, by znaleźć czas dla siebie w cieniu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dominika Serowska, znana z programu Królowa Przetrwania, znowu zaskakuje. Tym razem nie tylko zaokrąglonym brzuszkiem, ale i odwagą, prezentując się w skąpym bikini na Instagramie. W 40-stopniowym upale, zamiast narzekać, przyszła mama cieszy się życiem, pokazując, że ciąża to dla niej czas pełen blasku. Aż trudno uwierzyć, że ktoś może tak promienieć w takim żarze.
2: Olga Szomańska, niegdyś gwiazda oratoriów Piotra Rubika, postanowiła podzielić się swoimi wspomnieniami z czasów współpracy z kompozytorem. Wokalistka wyraziła rozczarowanie, jak relacje w tym muzycznym środowisku się zmieniły, sugerując, że Rubik bardziej dbał o swój PR niż o współpracowników. Na te słowa szybko zareagowała Agata Rubik, żona kompozytora, przypominając Oldze, że nic nie jest czarno-białe. Cóż, wygląda na to, że nawet po latach emocje wciąż są gorące, a barykady wciąż stoją.
1: W Polsce rozpoczęły się wakacje, a media społecznościowe pękają od zdjęć i wpisów dumnych rodziców. Gwiazdy prześcigają się w chwaleniu sukcesów swoich pociech, jakby czerwone paski były nową walutą. Syn Krzysztofa Rutkowskiego, córka Dariusza Michalczewskiego i syn prezydenta Karola Nawrockiego z wyróżnieniami. A Małgorzata Tomaszewska przypomina, że w życiu liczy się coś więcej niż oceny. Aneta Zając świętuje podwójnie, a Agnieszka Kaczorowska cieszy się pierwszym świadectwem córki. Teraz czas na zasłużony odpoczynek, bo przecież po miesiącach nauki wszyscy zasługują na chwilę wytchnienia.
2: Radom wczoraj wieczorem zamienił się w muzyczną stolicę Polski, a wszystko za sprawą trasy Lato z radiem i telewizją polską. Mieszkańcy, mimo upałów, tłumnie przybyli nad zalew, by bawić się przy hitach Natalii Kukulskiej, Wiki Gabor i innych gwiazd. Modowe wybory artystów były równie gorące jak pogoda. Kasia Stankiewicz zaskoczyła wszystkich, występując w kurtce, podczas gdy Wiki Gabor postawiła na galowy strój. Cóż, moda nie zna granic, nawet w 30-stopniowym upale.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Wczoraj na PGE Narodowym w Warszawie miało miejsce nie lada wydarzenie. Dominik, młody artysta, spełnił swoje marzenie, grając na perkusji. U boku Dawida podsiadły przed 80-tysięcznym tłumem. Jego solówka w utworze To, co masz ty była tak imponująca, że wielu mogło pomyśleć, że to stały członek zespołu. Dawid Podsiadło, zamiast fajerwerków, postawił na prawdziwe muzyczne emocje, a publiczność była zachwycona.
2: Agnieszka Fitka-Uperepeczko, znana jako Simona z M jak Miłość, wraca na plan. Po długiej przerwie aktorka podpisała kontrakt, co wywołało burzę emocji wśród fanów. Jedni skaczą z radości, inni zgrzytają zębami. Ale cóż, wszystkim się nie dogodzi. Dzięki niezłomnej determinacji fanów, Simona znów zagości na ekranach, a Agnieszka nie kryje wzruszenia i wdzięczności. Grażyna Barszczewska, niekwestionowana królowa polskiej sceny, wciąż zachwyca publiczność swoją niezrównaną klasą i energią. Mimo że zbliża się do 80, jej rola w karierze Nikodema Dyzmy z 1980 roku uczyniła ją ikoną, a jej uroda i talent nie przestają przyciągać uwagi. Na festiwalu Dwa Teatry znów oczarowała wszystkich, udowadniając, że czas dla niej stanął w miejscu. Kto by pomyślał, że można starzeć się z taką gracją i wdziękiem? Ach, Hotel California. Utwór, który od dekad nie daje spokoju fanom teorii spiskowych. The Eagles stworzyli piosenkę, która miała być brutalnym rozliczeniem z amerykańskim snem i zepsutym światem muzycznego biznesu lat 70. Don Felder, gitarzysta zespołu, musiał odtworzyć słynną solówkę przez telefon, bo zapomniał, co zagrał na demówce. A co z satanistycznymi mitami i rzekomymi ukrytymi wiadomościami? Cóż, muzycy nazywają to kompletną fantazją. Nawet po niemal 50 latach Hotel California wciąż budzi emocje i generuje miliony dolarów. Co pokazuje, że niektóre legendy nigdy nie umierają.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na festiwalu Tons of Rock w Oslo polski zespół Behemoth zagrał koncert, a jego lider, Adam Darski, miał niespodziewane spotkanie z Keanu Reevesem. Okazuje się, że hollywoodzki gwiazdor, znany z Matrixa i Johna Wicka, przybył do Norwegii jako basista zespołu Dogstar. Nergal nie omieszkał pochwalić się zdjęciem z aktorem, dodając, że Reeves to prawdziwy dżentelmen. Fani w sieci oszaleli na punkcie tej niecodziennej mieszanki świata ciężkiej muzyki i kina.
2: Nick Cave, mroczny bard z Australii, w 1996 roku zaskoczył świat muzyki, odmawiając udziału w plebiscycie MTV na najlepszego wokalistę. W liście do stacji wyjaśnił, że jego muzyka to nie koń wyścigowy, a on sam nie zamierza brać udziału w gonitwie o popularność. Choć później przyjął kilka nagród, Cave podkreśla, że różnią się one od konkursów popularności, będąc wyrazem szacunku dla jego twórczości. Jego gest stał się inspiracją dla wielu artystów, którzy pragną zachować artystyczną niezależność w świecie zdominowanym przez komercję.
1: Kto by pomyślał, że jeden z największych hitów, Depeche Mode, Personal Jesus, zrodził się z toksycznej miłości Priscilla Presley do Elvisa. Martin Gore, zainspirowany jej autobiografią, stworzył utwór, który zamiast syntezatorów zaskakuje brudnym, bluesowym riffem. W Stanach Zjednoczonych nie obyło się bez kontrowersji, ponieważ niektóre stacje radiowe uznały piosenkę za bluźnierczą. Mimo to Personal Jesus zdobył złotą płytę, a jego mocne przesłanie przyciągnęło takich artystów jak Johnny Cash i Marilyn Manson, którzy dodali mu własnego, niepowtarzalnego charakteru.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. W Toruniu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 27 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 28 stopni. Dziś zbliżające się lato pokazuje swoją silniejszą stronę. Gorąco nie zostawia złudzeń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Tragedia nad Zalewem w Zwoleniu. 8-letni Patryk utonął w czwartek, 25 czerwca, podczas pobytu z ojcem. Badanie wykazało, że ojciec miał około 1 promil alkoholu. Teren kąpieliska nie był jeszcze nadzorowany przez ratowników. Śledczy badają okoliczności zdarzenia. Pogrzeb chłopca od

0: Będzie się we wtorek, 30 czerwca, w Kościele w Zwoleniu.
1: Wakacyjne loty z Warszawy mogą zostać przeniesione do Radomia. Lotnisko Chopina zmaga się z nadmiarem pasażerów, co skłoniło biuro podróży Annex Tour do negocjacji w sprawie zmiany miejsca wylotu. Polskie porty lotnicze rozważają uruchomienie autokarów z Warszawy do Radomia, by ułatwić podróż pasażerom. Decyzja może zapaść jeszcze przed szczytem sezonu letniego.
0: W Warszawie trwa niezwykły projekt Wirtualna Podróż, który pozwala mieszkańcom i turystom przenieść się do przedwojennej stolicy. Dzięki panoramicznym filmom 360 stopni można porównać współczesny krajobraz z tym sprzed 100 lat. Twórcy planują stworzenie około 50 historycznych punktów, które zamienią miasto w cyfrowe muzeum na świeżym powietrzu. Projekt rozwija się technologicznie, a jego realizacja wymaga wsparcia zewnętrznych partnerów. Rok temu w Starej Wsi pod Limanową doszło do tragedii, która wstrząsnęła Polską. Tadeusz Duda zamordował swoją córkę Justynę i jej męża Zbigniewa, a następnie ukrywał się przez kilka dni. Poszukiwania zakończyły się odnalezieniem jego ciała oraz listu, w którym tłumaczył swoje motywy. Pogrzeb Dudy odbył się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na osiedlu letnim w Ząbkowicach Śląskich doszło do skandalu. Nieznany sprawca wlał domestos do basenu przygotowanego dla psów, co zmusiło służby do interwencji. Na szczęście dzięki szybkiej reakcji żadne zwierzę nie ucierpiało. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami apeluje o czujność mieszkańców. Przed nami gorący weekend w Szczecinie. Zamiast stać w korkach na trasie S3, warto skorzystać z miejskich kąpielisk, które są otwarte i zabezpieczone przez ratowników. Szczególnie polecamy kąpieliska Głębokie, Dziewoklicz i Dąbie, które oferują doskonałe warunki do relaksu. Dla tych, którzy chcą uciec z miasta, idealne będą plaże w Steklnie i Trzebieży, gdzie sezon kąpielowy właśnie się rozpoczął. Kontrowersje wokół Szpitala Południowego w Warszawie nabierają sądowego wymiaru. Dawid Kacprzyk przygotowuje akt oskarżenia przeciwko posłowi PiS Mariuszowi Krystianowi, który w swoim nagraniu użył mocnych słów. Pełnomocnik Kacprzyka, mecenas Jacek Dubois, zapowiada wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego. Rzecznik PiS przyznał, że w PiS posła nie był stanowiskiem partii i Krystian otrzymał upomnienie. Konflikt może znaleźć swój finał w sądzie. Prezydent Karol Nawrocki ujawnił dramatyczne kulisy jednego z wydarzeń podczas swojej kampanii wyborczej. W maju ubiegłego roku, podczas przejazdu autokarem, nagle stracił przytomność i kompulsywnie wymiotował. Współpracownicy obawiali się o jego życie, a sam prezydent przyznaje, że to jedno z najbardziej wstrząsających doświadczeń jego kariery. Mimo ostrzeżeń służb o możliwym zagrożeniu, Nawrocki nie zmienił swojego podejścia do spotkań z wyborcami.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Koalicja Obywatelska zmaga się z serią kontrowersji, które podważają jej wiarygodność. Najgłośniejsza sprawa dotyczy Szpitala Południowego w Warszawie, gdzie pojawiły się zarzuty o uprzywilejowane traktowanie polityków Koalicji Obywatelskiej. Kolejnym problemem jest afera Skłodzka, gdzie była działaczka Platformy Obywatelskiej została skazana za nieudzielenie pomocy córce. Dodatkowo kontrowersje wywołały wydatki z Krajowego Planu Odbudowy na luksusowe zakupy, co uderza w obietnice europejskich standardów. Te wydarzenia stawiają pod znakiem zapytania moralną przewagę Koalicji Obywatelskiej. W programie Polsat News wybuchła polityczna burza po słowach Krzysztofa Bosaka dotyczących afery w Szpitalu Południowym. Wicemarszałek Sejmu stwierdził, że nie będzie stał jak łajza, co wywołało ostrą reakcję polityków. Prokuratura bada nieprawidłowości w szpitalu, a sprawa nabiera tempa. Dyskusja przeniosła się także na inne tematy, w tym odpowiedzialność polityczną Rafała Trzaskowskiego. Polacy są podzieleni w kwestii dalszej pomocy wojskowej dla Ukrainy. Najnowszy sondaż pokazuje, że około 47,5% respondentów uważa, że wsparcie powinno być uzależnione od rozliczenia zbrodni wołyńskiej, podczas gdy ponad 45% jest przeciwnego zdania. Ten niemal równy podział społeczeństwa stawia polityków przed trudnym wyzwaniem. Temat Wołynia ponownie wpływa na relacje polsko-ukraińskie, co komplikuje debatę o wsparciu militarnym dla Kijowa.
1: W wywiadzie Rzece z Karolem Nawrockim profesor Andrzej Nowak ujawnia kulisy kampanii prezydenckiej. Historyk twierdzi, że pojawiła się próba wykorzystania plotki o rzekomym, nieślubnym dziecku Nawrockiego jako elementu politycznego szantażu. Choć temat miał być użyty podczas debaty z Rafałem Trzaskowskim, ostatecznie nie trafił do publicznej dyskusji. Nowe informacje podkreślają brutalność i napięcie towarzyszące tej kampanii.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Z kompleksu basenowego przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu ewakuowano prawie 900 osób z powodu zadymienia. Przyczyną była awaria instalacji elektrycznej w piecu Halodarium. Straż pożarna szybko zareagowała, a gościom rozdano koce termiczne. Aquapark pozostanie zamknięty do godziny 12, a władze obiektu zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 28 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie też 28 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Dzień należy dziś do ciepła. Gorąco to główny bohater tej odsłony czerwca.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Podczas wakacji w Atenach Patryk Łobaza padł ofiarą kradzieży dokumentów. Jak relacjonuje, próby kontaktu z linią lotniczą Ryanair okazały się bezowocne. Mimo wielu godzin starań nie udało mu się uzyskać pomocy od przewoźnika. Konsulat Polski wskazał dwa rozwiązania. Wyrobienie paszportu tymczasowego lub powrót z dokumentami potwierdzającymi kradzież. Eksperci przypominają, by w takich sytuacjach zgłaszać kradzież na policji i kontaktować się z konsulatem. Warto też mieć kopię dokumentów w bezpiecznym miejscu. Od 1 lipca kierowcy mogą spodziewać się wyższych cen paliw. Analitycy przewidują, że benzyna i diesel zdrożeją o 40 do 60 groszy na litrze. To efekt planowanego zakończenia programu ceny paliwa niżej i przywrócenia pełnego VAT-u na poziomie 23%. Po zmianach benzyna 95 może kosztować około 6 zł i 50 groszy za litr, a diesel niecałe 7 zł. Na autostradach ceny mogą ponownie przekroczyć 7 zł za litr. Warto dodać, że cena autogazu może nieznacznie spaść do ponad 3 zł za litr.
2: Polska firma PESA planuje zacieśnić współpracę z Kijowem. W planach jest dostarczenie nowych tramwajów oraz utworzenie centrum serwisowego w stolicy Ukrainy. Rozmowy na ten temat odbyły się podczas konferencji w Gdańsku, gdzie prezes PESY Krzysztof Zdziarski spotkał się z merem Kijowa Witalijem Kliczką. PESA zamierza również montować podzespoły tramwajów bezpośrednio w Kijowie, co wzmocni lokalną infrastrukturę. Dodatkowo Kijów otrzymał kredyt do 150 milionów euro na modernizację metra od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Leszek Miller, były premier, w rozmowie z Hubertem Biskupskim ujawnił kulisy współpracy z Polskim Stronnictwem Ludowym. Opowiedział o koalicjach z ludowcami i konflikcie o winiety, który doprowadził do rozpadu rządu. Miller wspomniał także o liderach Polskiego Stronnictwa Ludowego, podkreślając brak przygotowania Waldemara Pawlaka do roli premiera. Zdradził, że Polskie Stronnictwo Ludowe ma zdolność do współrządzenia, ale jego elektorat się kurczy. Były premier przyznał, że żałuje decyzji o rozstaniu z Polskim Stronnictwem Ludowym, co przyspieszyło upadek jego rządu.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Rząd przygotował nowe przepisy dotyczące pracy podczas upałów. Projekt zakłada możliwość czasowego wstrzymania części prac, gdy temperatura przekroczy określony próg. Pracodawcy będą musieli wprowadzić rozwiązania chroniące pracowników przed nadmiernym obciążeniem cieplnym. Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczyna kontrolę, by sprawdzić, jak firmy radzą sobie z upałami. Nowe regulacje mają na celu dostosowanie warunków pracy do zmieniającego się klimatu. Ostateczne wartości temperatur zostaną określone w rozporządzeniu. Świadczenie 500+ dla seniorów to wsparcie dla osób z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Pełną kwotę 500 zł miesięcznie otrzymają ci, których dochody nie przekraczają 2188 zł brutto. Jeśli dochody są wyższe, ale nie przekraczają 2688 zł, świadczenie będzie pomniejszone. Wniosek można złożyć w ZUS lub KRUS. Kluczowe jest posiadanie odpowiedniego orzeczenia, które można uzyskać z pomocą ZUS. Progi dochodowe są waloryzowane co roku w marcu. W Kołobrzegu mycie stóp w miejskiej toalecie może kosztować nawet 500 zł. Tabliczka z takim ostrzeżeniem przyciągnęła uwagę podróżnika Michała Cesanisa, który podzielił się zdjęciem w sieci. Informacja wywołała burzliwą dyskusję w mediach społecznościowych. Internauci pytają, jak miałaby być egzekwowana taka kara i sugerują montaż pryszniców przy plaży. Wiele osób zwraca uwagę, że piasek to nieodłączny element pobytu nad morzem. Dyskusja trwa, a turyści zastanawiają się, jak uniknąć wysokiej grzywny. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun podkreśla, że Polska ma szansę odegrać kluczową rolę w odbudowie Ukrainy. Polskie firmy, takie jak PZU, PKO, BP czy Orlen, już widzą tam dla siebie możliwości rozwoju. Balczun zaznacza, że choć emocje związane z trudną historią polsko-ukraińską są obecne, to pragmatyzm powinien dominować w relacjach. Wprowadzenie kodeksu dobrych praktyk ma wspierać krajowe firmy w rywalizacji o kontrakty. Minister podkreśla, że Polska dąży do zwiększenia udziału lokalnych firm w inwestycjach, co ma przyczynić się do wzrostu gospodarczego.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Sztuczna inteligencja Mythos firmy Anthropic wykryła luki w tajnych systemach rządu USA w zaledwie kilka godzin. W odpowiedzi administracja prezydenta Donalda Trumpa ograniczyła dostęp do zaawansowanych modeli AI, co wywołało oburzenie w branży technologicznej. Ponad 100 ekspertów ostrzega, że takie działania mogą osłabić obronę USA. Model Mythos, choć skuteczny, nie jest wyjątkowy w wykrywaniu błędów, co podkreślają specjaliści. Spór pokazuje trudności w balansowaniu między potencjałem AI a bezpieczeństwem narodowym. Zwolnienie lekarskie nie zawsze chroni przed utratą pracy. Pracodawcy coraz uważniej przyglądają się absencjom, zwłaszcza krótkim i powtarzalnym. Prawo pracy zapewnia ochronę na zwolnieniu lekarskim, ale nie jest ona bezwarunkowa. Długotrwała niezdolność do pracy może prowadzić do zwolnienia, nawet jeśli formalnie jesteśmy na zwolnieniu. Ponadto zwolnienie lekarskie nie chroni przed zwolnieniem dyscyplinarnym w przypadku ciężkiego naruszenia obowiązków. Firmy coraz częściej analizują dane o absencjach, co wpływa na ocenę pracowników.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie opady deszczu. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1018 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 24 stopnie, przy czym widoczne będzie intensywne opady deszczu. Dla Warszawy spodziewajmy się 28 stopni i prognozowane będzie lekkie opady deszczu. W powietrzu gęste ciepło. Słońce rozgrzewa każdy zakątek miasta.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość szykuje emocjonujące powroty po wakacjach. W nowych odcinkach widzowie będą świadkami intrygującego spotkania Kamy i Elżbiety Domańskiej. Obie panie zasiądą do wspólnej kolacji, ale nie wiadomo, jakie zamiary kryją się za tym spotkaniem. Elżbieta, pewna siebie i zadziorna, nie zamierza odpuścić i ma kolejny plan na zdobycie Marcina. W małżeństwie Kamy i Marcina nadal pojawiają się wzloty i upadki, co Domańska sprytnie wykorzystuje. W nowych odcinkach Elżbieta złoży Marcinowi śmiałą propozycję, oferując mu 1 000 000 zł. Czy Chodakowski ulegnie pokusie? Jesień zapowiada się pełna napięcia i niespodzianek.
2: M jak miłość szykuje się na emocjonujący jesienny sezon. Do obsady dołącza Katarzyna Chrzanowska, znana z kultowej roli w Adam i Ewa. Po latach spędzonych za granicą, aktorka wraca na polskie ekrany, co z pewnością zaskoczy wielu fanów. W serialu pojawi się także Marcin Kwaśny, który odegra ważną rolę w wątku Marysi Rogowskiej. Jego postać stanie się wsparciem w trudnych chwilach związanych z emocjonalnymi konsekwencjami zdrady Artura. Twórcy zapowiadają również nowe, tajemnicze postacie, które mogą wpłynąć na losy bohaterów. Spekuluje się, że jedna z nich będzie związana z Mateuszem Mostowiakiem. Szczegóły dotyczące roli Katarzyny Chrzanowskiej pozostają na razie tajemnicą. W 4241 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 7 lipca o godzinie 20:15, emocje sięgną zenitu. Julka wraca do domu po dramatycznym przedawkowaniu narkotyków. Igor, zaniepokojony jej nieobecnością, jest gotów zgłosić jej zaginięcie na policję, ale w ostatniej chwili otrzymuje uspokajającą wiadomość z jej telefonu. Po powrocie do domu Julka spotyka się z surowym przyjęciem. Igor czeka na nią z testami na obecność alkoholu i narkotyków. Leon, jej chłopak, stawia jej ultimatum. Albo przestanie brać narkotyki, albo się rozstaną. Julka musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań i tłumaczyć się przed rodziną. To odcinek pełen napięcia i emocji, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami, a emocje fanów sięgają zenitu. Cezary Żak ponownie wciela się w podwójną rolę księdza Piotra Kozioła i polityka Pawła Kozioła. Na planie pojawił się także ksiądz Maciej, znany z wcześniejszych sezonów jako młody i ambitny wikary. Wspólne zdjęcie księdza Piotra, Macieja i Roberta wzbudziło ogromne zainteresowanie. Ksiądz Robert z jego nowoczesnym podejściem często wprowadzał zamieszanie, dodając serialowi dynamiki. Fani zastanawiają się, czy nowe odcinki zachowają klasyczny układ sił z Wilkowej. Twórcy nie zdradzają szczegółów, ale relacje między bohaterami nadal będą kluczowe. Każde nowe zdjęcie z planu wywołuje burzę dyskusji, a powrót Rancha przyciąga uwagę tysięcy widzów.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Piotr Ligiędza powraca jako Fabian Duda w nowych odcinkach Rancha. Aktor potwierdził swoją obecność na planie, co z pewnością ucieszy fanów serialu. Fabian Duda, znany z dynamicznej przemiany z egoistycznego urzędnika w szanowanego sekretarza gminy, znów pojawi się na ekranach. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój jego relacji z Klaudią Kozioł, graną przez Martę Chodorowską. Ich burzliwy romans był jednym z najważniejszych wątków serialu. Czy miłość przetrwała próbę czasu? Twórcy trzymają szczegóły w tajemnicy, ale optymistyczne sygnały płynące z planu dają nadzieję na szczęśliwe zakończenie. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, by odkryć, co przyniosą nowe odcinki.
2: M jak miłość szykuje wielki powrót. Agnieszka Fitkał-Perepeczko ponownie wcieli się w postać Simony Möller. Po niemal 20 latach nieobecności Simona znów zagości na ekranach w jesiennych odcinkach serialu. Aktorka potwierdziła swój powrót, publikując zdjęcie z podpisania kontraktu. Fani mogą spodziewać się emocjonujących wątków z jej udziałem po letniej przerwie. Simona była jedną z ulubionych postaci widzów, a jej relacje z Barbarą Mostowiak zapadły w pamięć wielu fanom. Powrót tej kultowej postaci z pewnością wzbudzi wiele emocji i dyskusji. Szczegóły dotyczące jej nowej roli w serialu są na razie owiane tajemnicą. Serial Barwy Szczęścia znów wzbudza emocje wśród fanów. Dominika i Sebastian, ulubiona para widzów, zaskoczyli wszystkich nowym zdjęciem z planu, które pojawiło się w mediach społecznościowych. Choć fotografia uspokoiła nieco fanów, to pytania o przyszłość tej pary wciąż pozostają. W nadchodzącym sezonie ich związek może stanąć przed kolejnymi wyzwaniami, zwłaszcza z powodu Renaty, która zmaga się z uzależnieniem. Renata, dawna przyjaciółka Dominiki, po wyjściu z odwyku odkryła, że Dominika zainwestowała w lokal Feel Good. Ta decyzja może wpłynąć na ich przyjaźń i relacje z Sebastianem. Czy miłość Dominiki i Sebastiana przetrwa te burzliwe czasy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie.
1: W 322 odcinku serialu Ci Złoty Chłopak emocje sięgną zenitu. Serpil, zastraszona przez psychopatycznego Karama, zostaje zmuszona do szpiegowania rodziny Korhanów. Ten mroczny pakt może doprowadzić do upadku jubilerskiej dynastii. Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 29 czerwca. Karam, kierowany rządzą zemsty, nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć swoich wrogów. Jednak przebiegła Ifakat odkrywa tajemnicę Serpil i zamiast ją zdradzić, oferuje pomoc. Serial Złoty Chłopak można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14. Warto śledzić losy bohaterów, które zaskakują na każdym kroku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Poznania przewiduje się 26 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Gdańsku termometry pokażą 29 stopni, a wiatr osiągnie 8 metrów na sekundę. Wysoka temperatura dyktuje rytm. Dziś mniej znaczy lepiej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W programie Polsat News wybuchła polityczna burza po słowach Krzysztofa Bosaka dotyczących afery w Szpitalu Południowym. Wicemarszałek Sejmu stwierdził, że nie będzie stał jak łajza, co wywołało ostrą reakcję polityków. Prokuratura bada nieprawidłowości w szpitalu, a sprawa nabiera tempa. Dyskusja przeniosła się także na inne tematy, w tym odpowiedzialność polityczną Rafała Trzaskowskiego.
3: W obwodzie połtawskim na Ukrainie rozbił się myśliwiec MiG-29. Pilot zdołał się katapultować, ale jest ranny i przebywa w szpitalu. Maszyna uczestniczyła w odpieraniu nocnego ataku dronów i rakiet. Przyczyny katastrofy bada specjalna komisja państwowa. To już druga taka katastrofa w ciągu niespełna 2 tygodni.
2: Łukasz Skrocki, nowy marszałek Greenpointu, zwrócił uwagę na rosnącą obecność młodego pokolenia w życiu polonijnym. Podczas uroczystości szarfowania w Nowym Jorku wśród ponad 270 gości dominowali 30- i 40-latkowie oraz młode rodziny. Skrocki podkreśla, że młodzi ludzie są kluczowi dla przyszłości Polonii i planuje organizację dużego polonijnego festynu w 2027 roku, by zintegrować społeczność. W Jastrzębiu-Zdroju doszło do ataku nożownika w szpitalu. 19-letni mężczyzna zaatakował 4 osoby, w tym 2 pacjentki, lekarza i pielęgniarkę. Jedna z pacjentek jest w stanie ciężkim po operacji. Napastnik został zatrzymany przez policję i był pod wpływem narkotyków. O jego dalszym losie zdecyduje prokuratura i sąd.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wakacyjna trasa Beauty pod hasłem hashtag Sephora Summer Vibes on Tour ruszyła pełną parą. Po udanym starcie w Warszawie, gdzie tłumy mieszkańców uczestniczyły w wydarzeniach na bulwarze Smitha Pattona, akcja przenosi się do Krakowa. Od 31 lipca do 2 sierpnia barka Nasza Rzeka zacumuje przy bulwarze Czerwieńskim, oferując uczestnikom mnóstwo atrakcji i inspiracji kosmetycznych. Dla tych, którzy nie mogą być na miejscu, dostępna jest również internetowa gra z imponującą pulą nagród. Kurz na meblach to problem, z którym zmaga się wielu z nas. Okazuje się, że prosty sposób może pomóc w jego zwalczaniu. Wystarczy zmieszać kilka kropli gliceryny z wodą i spryskać meble, aby kurz osiadał wolniej. Dzięki temu powierzchnie pozostaną czyste przez długie tygodnie. Osoby urodzone w grudniu mają większe szanse na długowieczność. Badania wskazują, że rzadziej cierpią na choroby serca, choć częściej zmagają się z astmą. Eksperci podkreślają, że miesiąc narodzin może wpływać na zdrowie i długość życia. Grudniowe urodziny mogą być więc przepisem na dłuższe życie.
3: Imię Carmen zyskuje na popularności w Polsce. Choć wciąż jest rzadko spotykane, coraz więcej rodziców docenia jego międzynarodowy charakter i eleganckie brzmienie. Carmen kojarzy się z hiszpańskim temperamentem, słońcem i flamenco, co czyni je atrakcyjną alternatywą dla bardziej popularnych imion. To propozycja dla tych, którzy szukają oryginalności, ale nie chcą rezygnować z łatwości wymowy.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Storczyki są szczególnie wrażliwe na letnie upały, które mogą prowadzić do żółknięcia liści i gubienia pąków. Specjaliści zalecają użycie aloesu, który pomaga w nawadnianiu i odżywianiu roślin. Dzięki temu prostemu zabiegowi storczyki mogą odzyskać bujne kwitnienie i jędrne liście mimo wysokich temperatur. Podróż samolotem często wiąże się z niepotrzebnym stresem, który zaczyna się już na lotnisku. Długie kolejki, pośpiech i presja czasu mogą prowadzić do błędów, które psują wyjazd. Najczęstsze problemy to zbyt późne przybycie na lotnisko, nieprzygotowanie do kontroli bezpieczeństwa i ignorowanie zasad bagażowych. Na szczęście większości z tych trudności można uniknąć dzięki odpowiedniemu planowaniu i przygotowaniu. Limonka, znana jako orzeźwiający dodatek do napojów, zyskuje popularność w domowej pielęgnacji skóry. Dzięki wysokiej zawartości witaminy C i przeciwutleniaczy, maseczki z limonki mogą rozświetlić cerę i pomóc w walce z zaskórnikami. Wystarczy połączyć sok z limonki z miodem lub jogurtem, by uzyskać naturalny kosmetyk. Pamiętajmy jednak, aby unikać stosowania cytrusowych maseczek przed ekspozycją na słońce.
3: Barany, lwy i skorpiony to znaki zodiaku, które niechętnie przyznają się do porażki. Dla barana przegrana to cios w ambicje, a lew traktuje rację jako element swojego wizerunku. Skorpion z kolei nie zapomina i cierpliwie zbiera argumenty, by udowodnić swoją rację. Mimo nieustępliwości te znaki są również konsekwentne i ambitne, co może być ich atutem, jeśli nauczą się elastyczności w relacjach.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Minister edukacji Barbara Nowacka uczestniczyła w zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół Morskich w Dałowie. Podziękowała nauczycielom za ich pracę i podkreśliła, że szkoła nie potrzebuje rewolucji, a stabilnych zmian. Nowy rok szkolny przyniesie zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach oraz obowiązkowy przedmiot edukacja zdrowotna. Minister odniosła się też do kwestii nagradzania uczniów, podkreślając, że ambicja powinna być doceniana i nagradzana. Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, podzielił się w mediach społecznościowych radosnym momentem z życia prywatnego. Jego młodszy syn, Antek, zakończył rok szkolny ze świadectwem z czerwonym paskiem, co wywołało ogromną dumę u ojca. Nawrocki złożył także życzenia wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom na nadchodzące wakacje. Internauci szybko zareagowali, gratulując Antkowi i życząc rodzinie udanego odpoczynku.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Szczecinie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 25 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie. Na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 28 stopni. W powietrzu gęste ciepło. Słońce rozgrzewa każdy zakątek miasta.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda znowu zaskakuje. Tym razem zabrała swoją 75-letnią mamę na wakacje do Hiszpanii, gdzie obie panie postanowiły zaszaleć na słonecznej sesji zdjęciowej. Pani Wanda, mimo swojego wieku, bez wahania pozowała w bikini, pokazując, że wiek to tylko liczba. A jakby tego było mało, mama Dody nagrała też specjalną wstawkę do nowego utworu córki. Cóż, wygląda na to, że talent i odwaga w tej rodzinie to sprawa genetyczna. Michał Wiśniewski, znany z licznych małżeństw, znów na czołówkach gazet. Tym razem to piąta żona Pola rzuca cień na jego ojcowskie umiejętności, twierdząc, że została sama z dziećmi. Choć Michał chwali się patchworkową rodziną, Pola w mediach społecznościowych nie szczędzi mu gorzkich słów. Czy lider ich troje w końcu przerwie milczenie i odpowie na te zarzuty? Grażyna Torbicka, ikona polskiej telewizji, zdradziła, co stało za jej nagłym odejściem z TVP w 2016 roku. Okazuje się, że wszystko przez niespodziewany materiał o filmie Ida, który pojawił się w jej programie Kocham Kino bez jej zgody. Widzowie myśleli, że to jej dzieło, a ona nie mogła znieść takiego zamieszania. Torbicka, wierna swoim zasadom, postanowiła odejść, choć była to dla niej trudna decyzja. Ale kto by się spodziewał, że telewizja może być tak nieprzewidywalna? Anita Werner i Michał Kołodziejczyk znów rozgrzali internet. Tym razem nie tylko dzięki bieganiu w upale, ale i dzięki zaskakującemu opisowi. Michał po spotkaniu z Anitą przed biegiem stwierdził, że wyglądała na szczęśliwą, ponieważ każde z nich ruszało w inną stronę. Oczywiście chodziło tylko o trasę treningową, ale internauci mieli niezły ubaw. Anita z humorem skomentowała wyzwanie partnera, pokazując, że dystans i żarty to ich specjalność.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Mikołaj Bagiński po tanecznym sukcesie postanowił podbić internet swoim nowym formatem Farma Bagiego. Pierwszy odcinek zniknął z sieci szybciej niż można powiedzieć kontrowersje, ale po negocjacjach z telewizyjnym gigantem projekt wraca na YouTube. Wygląda na to, że Bagiński znalazł sposób, by jego farma nie tylko przetrwała, ale i rozkwitła. Ciekawe, co na to Edward Miszczak. Oceana, niemiecka gwiazda, która kiedyś podbiła serca Polaków hitami takimi jak Cry, Cry i Endless Summer, wciąż nie daje o sobie zapomnieć. Choć od lat nie nagrała nowego albumu, to nie próżnuje. Pojawia się w niemieckich serialach i koncertuje w Polsce. Niedawno wystąpiła na Śląsku, przypominając, że stare przeboje wciąż mają moc. A kto wie, może jeszcze zaskoczy nas czymś nowym. Roxana Węgiel zaskakuje szczerością. Właśnie wydała nowy album Błęki, który według niej jest najbardziej dojrzałym dziełem w jej karierze. W wywiadzie dla SK.pl nie owijała w bawełnę, nazywając swoje wcześniejsze utwory popowym gównem. Roxy postanowiła iść własną drogą, inspirując się legendami takimi jak Amy Winehouse czy Elvis Presley. Cóż, wygląda na to, że młoda gwiazda w końcu znalazła swój muzyczny kompas. Dorota R. i Emil S., dawniej znani jako para celebrytów, teraz mogą stać się bohaterami finansowego dramatu. Ich filmowe marzenia kosztowały inwestorów aż 45 milionów złotych, a teraz sąd ma zdecydować, czy będą musieli oddać te pieniądze. Syndyk Marek Malecha stara się odzyskać choć część z tej kosmicznej kwoty, ale nie ma co liczyć na pełny zwrot. Cóż, nie każdy film kończy się szczęśliwym zakończeniem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Marzena Kipiel-Sztuka, niezapomniana Halinka z Świata według Kiepskich, odeszła w wieku 58 lat, pozostawiając za sobą nie tylko śmiech, ale i pasmo życiowych dramatów. Choć na ekranie bawiła miliony, jej życie prywatne przypominało telenowelę pełną tragedii i niepowodzeń. Teraz jej siostra Dorota planuje wydać książkę, która ma ujawnić nieznane dotąd fakty z życia artystki. Cóż, wygląda na to, że nawet po śmierci Halinka nie zazna spokoju. Kto by pomyślał, że japońska klapa z lat 80. stanie się fundamentem skandynawskiej rewolucji muzycznej? Efekt gitarowy Boss HM2, początkowo wyśmiewany i porzucany w lombardach, został odkryty przez szwedzkich nastolatków, którzy ustawili wszystkie gałki na maksimum, tworząc brzmienie piły łańcuchowej. To przypadkowe odkrycie zdefiniowało death metal i uczyniło z taniej kostki poszukiwany skarb. Po latach presji fanów, firma Boss w 2021 roku wznowiła produkcję, dodając jeszcze więcej mocy do tego legendarnego brzmienia. W 1965 roku w duńskim klubie w Aarhus doszło do bójki, która mogła zakończyć karierę zespołu The Who, ale zamiast tego stała się fundamentem ich legendy. Roger Daltrey, zirytowany narkotykowymi ekscesami kolegów, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i jednym ciosem powalił Pete'a Townshenda. W rezultacie Daltrey został wyrzucony z zespołu, ale po krótkim bezrobociu wrócił, zgadzając się na nowe zasady. Dzięki tej burzliwej historii The Who przekształciło się w ikonę rocka, a ich muzyka zyskała nową, buntowniczą energię. Czy można sobie wyobrazić bardziej przypadkową karierę niż ta Slasha? Chłopak, który wziął gitarę do ręki, by zaimponować dziewczynie, a skończył jako legenda rocka. Bez wielkich planów, bez strategii marketingowej, po prostu z instynktem i pasją, która zamieniła się w globalny fenomen. Guns N' Roses, zespół, który miał być tylko chwilowym hałasem, stał się ikoną, a Slash z nieodłącznym cylindrem wciąż przypomina, że czasem wystarczy impuls, by zmienić świat.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. W Toruniu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 27 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 28 stopni. Słońce pracuje intensywnie. To dobry moment, by znaleźć czas dla siebie w cieniu.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawa przygotowuje się na falę upałów z temperaturami sięgającymi 40 stopni Celsjusza. W związku z tym Muzeum Narodowe w ten weekend pozostanie zamknięte. Osoby, które kupiły bilety, mogą je zwrócić lub przełożyć wizytę. Koncerty z cyklu Pianokrąg w Parku Rzeźby odbędą się zgodnie z planem.
2: Na drodze wojewódzkiej nr 737 w Augustowie doszło do tragicznego wypadku. Samochód osobowy wypadł z trasy i dachował, w wyniku czego zginęła 21-letnia kobieta. Kierowca, 25-letni mężczyzna, został przewieziony do szpitala. Policja bada okoliczności tego zdarzenia.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Dziś w Polsce temperatura może sięgnąć nawet 42 stopni Celsjusza, a wieczorem nad zachodnią część kraju nadciągną potężne burze. Synoptycy przewidują gradobicia i wiatr osiągający prędkość 100 km na godzinę. Najbardziej niebezpieczny czas to okres od dzisiejszego wieczoru do wtorku. Ponad 120 strażaków walczyło z pożarem, który wybuchł nad ranem w zakładzie gospodarki odpadami we Mszczonowie. Ogień objął połowę budynku, ale sytuacja została opanowana. Mieszkańców poproszono o pozostanie w domach i zamknięcie okien. Na miejscu pracują służby dochodzeniowe, które wyjaśniają okoliczności zdarzenia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W rejonie Wadowic trwa zmasowana akcja poszukiwawcza po ataku na 48-letniego mężczyznę w Łękawicy. Napastnik ukrywa się w okolicznych lasach, a policja używa dronów i śmigłowca do jego namierzenia. Ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala i był przytomny podczas transportu. Służby apelują o ostrożność i zapewniają, że priorytetem jest bezpieczeństwo mieszkańców.
1: W Krakowie zakończył się wielki piknik charytatywny. Uszy i Jasia Rybitwy wspierają Złocień. Uczestnicy uszyli ponad 400 poszewek, które trafią na oddziały dziecięce krakowskich szpitali. W wydarzeniu wzięły udział całe rodziny, a na najmłodszych czekały liczne atrakcje, w tym zabawy wodne. Akcja Uszy i Jasia od 2012 roku wspiera szpitale, hospicja i domy dziecka w całej Polsce. Rekordowe upały zmusiły organizatorów wielu imprez w Polsce do ich odwołania. W Krakowie nie odbędzie się parada zabytkowych tramwajów, a w Kłodzku odwołano wszystkie wydarzenia weekendowe. Podobne decyzje podjęto w Wągrowcu, Elblągu i Kaliszu, gdzie zrezygnowano z planowanych atrakcji. Tymczasem Wrocław kontynuuje obchody Święta Wrocławia, ale z dodatkowymi środkami bezpieczeństwa. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty z zaleceniami, by unikać słońca i dbać o nawodnienie.
2: Na ulicy Zygmuntowskiej w Gliwicach doszło do groźnego wypadku z udziałem 11-latka na hulajnodze i autobusu miejskiego. Chłopiec wjechał na przejście dla pieszych, gdzie zderzył się z autobusem. Na szczęście kierowca autobusu zareagował na czas, a dziecko doznało jedynie powierzchownych otarć. Policja przypomina, że przejścia dla pieszych są przeznaczone wyłącznie dla pieszych, a użytkownicy hulajnóg muszą przestrzegać przepisów. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W województwie kujawsko-pomorskim zapowiada się wyjątkowo upalny weekend z temperaturami przekraczającymi 30 stopni. Mieszkańcy będą szukać ochłody nad wodą, a wiele kąpielisk w regionie jest już otwartych. Warto odwiedzić miejsca takie jak Jezioro Bysławskie, Jezioro Gopło w Kruszwicy czy Plaża Miejska w Grudziądzu. Przed wyjazdem dobrze jest sprawdzić aktualny status kąpieliska i dostępność udogodnień.
1: Województwo podlaskie to jedno z najbardziej różnorodnych miejsc w Polsce, idealne na letnią wycieczkę. Region ten słynie z dzikiej przyrody, zabytkowych miasteczek i bogatej historii. Oprócz znanych parków narodowych, warto odkryć malownicze zakątki i miejsca o wyjątkowym znaczeniu kulturowym. To doskonała propozycja na tegoroczny urlop.
2: Profesor Antoni Dudek ostrzega przed eskalacją antyukraińskich nastrojów w Polsce, co mogłoby działać na korzyść Rosji. Podkreśla, że Polska ma kluczowy głos w sprawie członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, co stanowi silną kartę przetargową. Dudek apeluje o zachowanie zimnej krwi w obliczu rosnących napięć, wskazując, że głównym zagrożeniem dla Polski pozostaje Rosja, a nie Ukraina.
1: W Waszyngtonie podpisano historyczne porozumienie między Libanem a Izraelem, mające na celu deeskalację napięć na granicy. Umowa wypracowana przy mediacji Stanów Zjednoczonych przewiduje częściowe wycofanie wojsk izraelskich i rozmieszczenie armii libańskiej. Amerykańscy oficerowie będą nadzorować ten proces, aby ograniczyć aktywność Hezbollahu. To pierwszy krok w kierunku trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Gdańsku trwa konferencja odbudowy Ukrainy, gdzie omawiane są miliardowe inwestycje. Jednak uwagę przyciąga nieobecność prezydenta Zełenskiego i narastający spór z Polską. Konflikt dotyczy historycznych kontrowersji wokół UPA i Orderu Orła Białego. To wydarzenie stało się testem dla relacji między Warszawą a Kijowem.
1: Na wrocławskim kąpielisku Morskie Oko doszło do dramatycznej akcji ratunkowej po zgłoszeniu zaginięcia 16-letniej dziewczyny. Na szczęście, zamiast utonięcia, nastolatka została odnaleziona w toalecie w stanie upojenia alkoholowego. Wysokie temperatury sprawiły, że służby ratunkowe miały pełne ręce roboty, interweniując także w innych niebezpiecznych sytuacjach w mieście. Ratownicy przypominają o konieczności zachowania ostrożności nad wodą.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 28 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie także 28 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Czerwiec rozpala dziś nie tylko niebo. To dzień na lekkie ubrania i spokojne tempo.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Polski Związek Piłki Nożnej zmienił godzinę meczu o Super Puchar Polski. Lech Poznań zmierzy się z Górnikiem Zabrze 16 lipca o 19, a nie jak wcześniej planowano o 20:45. Spotkanie odbędzie się na stadionie Lecha w Poznaniu. To ważny mecz, bo otwiera nowy sezon piłkarski w Polsce. Na Mundialu 2026 w Miami Gardens trwa mecz Kolumbii z Portugalią. Po pierwszej połowie wynik to 0-0. Kolumbijczycy częściej utrzymują się przy piłce, ale obie drużyny oddały po 2 celne strzały. Spotkanie jest zacięte, a wynik może mieć kluczowe znaczenie dla układu tabeli.
2: Na stadionie BMO Field w Toronto trwa emocjonujący mecz między Senegalem a Irakiem w ramach Mundialu 2026. Senegal prowadzi 1-0 po golu Habiba Diary. Irak ma przewagę w posiadaniu piłki, ale to Senegal oddał więcej celnych strzałów. Czerwoną kartkę otrzymał Rebin Sulaka z Iraku.
1: We Wrocławiu zmiany w terminarzu rozgrywek żużlowych z powodu upałów. W PEGE Ekstralidze mecz Stelmet Falubas Zielona Góra z Orlen Oil Motor Lublin odbędzie się w niedzielę o 19:00, a GZ Stal Gorzów z Fogo Unia Leszno o 21:00. W Metalka z drugiej Ekstralidze spotkanie Moonfin Malesa Ostrów Wielkopolski z Polonią Piła rozpocznie się o 17:30. Ostatni mecz 10. kolejki tej ligi, Hunters PSG Poznań z Abramczyk Polonia Bydgoszcz, odbędzie się 19 lipca o 19:00, co zbiegnie się z finałem piłkarskich mistrzostw świata.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Maja Chwalińska po sensacyjnym finale French Open przygotowuje się do Wimbledonu dzięki dzikiej karcie. Tenisistka przyznała, że sukces wywołał u niej uczucie bycia oszustką, co jest związane z przytłaczającą popularnością. Mimo presji Chwalińska zachowuje skromność i podkreśla, że jej podejście do sportu pozostaje niezmienne. Czy uda jej się zaskoczyć na kortach Wimbledonu?
2: Na Wimbledonie doszło do zaskakującego protestu. Aryna Sabalenka i Jannik Sinner, liderzy światowych rankingów, skrócili swoje spotkania z mediami, wyrażając niezadowolenie z niskich udziałów finansowych tenisistów w przychodach turniejów Wielkiego Szlema. Gwiazdy domagają się większego wsparcia dla mniej zarabiających graczy, a Sabalenka grozi nawet bojkotem turnieju. Organizatorzy są zaskoczeni, a atmosfera przed startem zawodów jest napięta. Podczas Mistrzostw Świata 2026 Francja pewnie pokonała Norwegię 4-1, a bohaterem meczu został Ousmane Dembele, zdobywając hat-tricka. Senegal odniósł rekordowe zwycięstwo, rozbijając Irak 5-0, jednak wciąż musi czekać na ostateczne rozstrzygnięcia, by być pewnym awansu. Francuzi dominowali na boisku, a Dembele błyszczał skutecznością. Tymczasem Senegalczycy perfekcyjnie wykorzystali grę w przewadze, osiągając najwyższe w historii zwycięstwo afrykańskiej drużyny na Mistrzostwach Świata. Iga Świątek staje przed trudnym zadaniem obrony tytułu na Wimbledonie. Polka zmaga się z presją i ryzykiem utraty 2000 punktów w rankingu WTA. Na jej drodze mogą stanąć takie gwiazdy jak Serena Williams i Karolina Pliskowa. Pierwszym wyzwaniem będzie mecz z Amerykanką Taylor Townsend.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: José Mourinho, trener Realu Madryt, ostro skrytykował piłkarskie Mistrzostwa Świata. Portugalczyk stwierdził, że zamiast oglądać mecze, woli zjeść dobrą kolację i się wyspać, ponieważ poziom turnieju jest jego zdaniem rażąco niski. Mourinho uważa, że format z 48 drużynami obniża jakość rozgrywek, a Mundial powinien skupiać tylko najlepsze zespoły. Jego wypowiedzi wywołały sporo kontrowersji w świecie piłki nożnej. Kamil Grosicki, znany piłkarz Pogoni Szczecin, w nowym dokumencie opowiedział o swojej walce z uzależnieniem od hazardu. Skrzydłowy przyznał, że nauk przez lata wpływał na jego życie zawodowe i prywatne, ale teraz uważa go za zamknięty rozdział. Grosicki podkreśla, że hazard przestał go interesować, a symboliczne zakończenie tej trudnej historii upamiętnia tatuaż z datą 30 czerwca 2019 roku. W trudnych chwilach wspierała go żona, Dominika Grosicka, co pomogło mu pokonać uzależnienie. Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn pokonała Niemców 3-1 w sobotnim meczu Ligi Narodów w Gliwicach. Po przegranej pierwszej partii biało-czerwoni zdominowali kolejne sety, wygrywając 25-16, 25-17 i 25-15. Dziś o 20:00 Polacy zmierzą się z Argentyną w ostatnim meczu turnieju. Po spotkaniu drużyna uda się na 2-tygodniową przerwę przed wyjazdem do Chicago na finałowe mecze rundy zasadniczej. Michał Dębek, były tenisista, i Agata Bachanek, dziennikarka TVP, wzięli ślub w Sopocie. Para podzieliła się radosną nowiną w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia z uroczystości. Ślub odbył się tuż przed rozpoczęciem Wimbledonu, a nowożeńcy będą teraz wspólnie śledzić zmagania tenisistów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zbigniew Boniek jest poważnym kandydatem na stanowisko dyrektora technicznego reprezentacji Włoch. Włoskie media podkreślają jego doświadczenie w zarządzaniu, które zdobył jako były prezes PZPN i wiceprezydent UEFA. Nowy prezes włoskiej federacji, Giovanni Malagò, planuje szybkie decyzje, a nazwisko nowego dyrektora może być znane już w lipcu. Czy to właśnie Boniek pomoże Włochom wrócić na piłkarski szczyt?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie opady deszczu. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1018 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 24 stopnie, a widoczne będzie intensywne opady deszczu. W Warszawie termometry pokażą 28 stopni i lekkie opady deszczu. Deszcz będzie dziś mocny i długotrwały. Z pewnością nie warto wychodzić bez parasola.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość szykuje emocjonujące powroty po wakacjach. W nowych odcinkach widzowie będą świadkami intrygującego spotkania Kamy i Elżbiety Domańskiej. Obie panie zasiądą do wspólnej kolacji, ale nie wiadomo, jakie zamiary kryją się za tym spotkaniem. Elżbieta, pewna siebie i zadziorna, nie zamierza odpuścić i ma kolejny plan na zdobycie Marcina. W małżeństwie Kamy i Marcina nadal pojawiają się wzloty i upadki, co Domańska sprytnie wykorzystuje. W nowych odcinkach Elżbieta złoży Marcinowi śmiałą propozycję, oferując mu 1 000 000 zł. Czy Chodakowski ulegnie pokusie? Jesień zapowiada się pełna napięcia i niespodzianek.
2: M jak miłość szykuje się na emocjonujący jesienny sezon. Do obsady dołącza Katarzyna Chrzanowska, znana z kultowej roli w Adam i Ewa. Po latach spędzonych za granicą, aktorka wraca na polskie ekrany, co z pewnością zaskoczy wielu fanów. W serialu pojawi się także Marcin Kwaśny, który odegra ważną rolę w wątku Marysi Rogowskiej. Jego postać stanie się wsparciem w trudnych chwilach związanych z emocjonalnymi konsekwencjami zdrady Artura. Twórcy zapowiadają również nowe, tajemnicze postacie, które mogą wpłynąć na losy bohaterów. Spekuluje się, że jedna z nich będzie związana z Mateuszem Mostowiakiem. Szczegóły dotyczące roli Katarzyny Chrzanowskiej pozostają na razie tajemnicą. W 4241 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 7 lipca o godzinie 20:15, emocje sięgną zenitu. Julka wraca do domu po dramatycznym przedawkowaniu narkotyków. Igor, zaniepokojony jej nieobecnością, jest gotów zgłosić jej zaginięcie na policję, ale w ostatniej chwili otrzymuje uspokajającą wiadomość z jej telefonu. Po powrocie do domu Julka spotyka się z surowym przyjęciem. Igor czeka na nią z testami na obecność alkoholu i narkotyków. Leon, jej chłopak, stawia jej ultimatum. Albo przestanie brać narkotyki, albo się rozstaną. Julka musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań i tłumaczyć się przed rodziną. To odcinek pełen napięcia i emocji, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami, a emocje fanów sięgają zenitu. Cezary Żak ponownie wciela się w podwójną rolę księdza Piotra Kozioła i polityka Pawła Kozioła. Na planie pojawił się także ksiądz Maciej, znany z wcześniejszych sezonów jako młody i ambitny wikary. Wspólne zdjęcie księdza Piotra, Macieja i Roberta wzbudziło ogromne zainteresowanie. Ksiądz Robert z jego nowoczesnym podejściem często wprowadzał zamieszanie, dodając serialowi dynamiki. Fani zastanawiają się, czy nowe odcinki zachowają klasyczny układ sił z Wilkowej. Twórcy nie zdradzają szczegółów, ale relacje między bohaterami nadal będą kluczowe. Każde nowe zdjęcie z planu wywołuje burzę dyskusji, a powrót Rancha przyciąga uwagę tysięcy widzów.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Piotr Ligiędza powraca jako Fabian Duda w nowych odcinkach Rancha. Aktor potwierdził swoją obecność na planie, co z pewnością ucieszy fanów serialu. Fabian Duda, znany z dynamicznej przemiany z egoistycznego urzędnika w szanowanego sekretarza gminy, znów pojawi się na ekranach. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój jego relacji z Klaudią Kozioł, graną przez Martę Chodorowską. Ich burzliwy romans był jednym z najważniejszych wątków serialu. Czy miłość przetrwała próbę czasu? Twórcy trzymają szczegóły w tajemnicy, ale optymistyczne sygnały płynące z planu dają nadzieję na szczęśliwe zakończenie. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, by odkryć, co przyniosą nowe odcinki.
2: M jak miłość szykuje wielki powrót. Agnieszka Fitkał-Perepeczko ponownie wcieli się w postać Simony Möller. Po niemal 20 latach nieobecności Simona znów zagości na ekranach w jesiennych odcinkach serialu. Aktorka potwierdziła swój powrót, publikując zdjęcie z podpisania kontraktu. Fani mogą spodziewać się emocjonujących wątków z jej udziałem po letniej przerwie. Simona była jedną z ulubionych postaci widzów, a jej relacje z Barbarą Mostowiak zapadły w pamięć wielu fanom. Powrót tej kultowej postaci z pewnością wzbudzi wiele emocji i dyskusji. Szczegóły dotyczące jej nowej roli w serialu są na razie owiane tajemnicą. Serial Barwy Szczęścia znów wzbudza emocje wśród fanów. Dominika i Sebastian, ulubiona para widzów, zaskoczyli wszystkich nowym zdjęciem z planu, które pojawiło się w mediach społecznościowych. Choć fotografia uspokoiła nieco fanów, to pytania o przyszłość tej pary wciąż pozostają. W nadchodzącym sezonie ich związek może stanąć przed kolejnymi wyzwaniami, zwłaszcza z powodu Renaty, która zmaga się z uzależnieniem. Renata, dawna przyjaciółka Dominiki, po wyjściu z odwyku odkryła, że Dominika zainwestowała w lokal Feel Good. Ta decyzja może wpłynąć na ich przyjaźń i relacje z Sebastianem. Czy miłość Dominiki i Sebastiana przetrwa te burzliwe czasy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie.
1: W 322 odcinku serialu Ci Złoty Chłopak emocje sięgną zenitu. Serpil, zastraszona przez psychopatycznego Karama, zostaje zmuszona do szpiegowania rodziny Korhanów. Ten mroczny pakt może doprowadzić do upadku jubilerskiej dynastii. Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 29 czerwca. Karam, kierowany rządzą zemsty, nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć swoich wrogów. Jednak przebiegła Ifakat odkrywa tajemnicę Serpil i zamiast ją zdradzić, oferuje pomoc. Serial Złoty Chłopak można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14. Warto śledzić losy bohaterów, które zaskakują na każdym kroku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1019 hektopaskali. Termometry w Poznaniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 26 stopni. Z kolei dla Gdańska temperatura będzie wynosić 29 stopni Celsjusza. Dziś zbliżające się lato pokazuje swoją silniejszą stronę. Gorąco nie zostawia złudzeń.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Rekonstrukcja bitwy pod Waterloo została odwołana z powodu fali upałów. Organizatorzy i władze Brabancji Walońskiej zdecydowali się na ten krok dla bezpieczeństwa uczestników. Prognozy zapowiadają temperatury sięgające 40 stopni Celsjusza, a w całej Belgii obowiązują alarmy pogodowe. Wydarzenie miało przyciągnąć wielu miłośników historii, ale ekstremalne warunki pogodowe uniemożliwiły jego przeprowadzenie.
3: We Francji doszło do czwartej tragedii, związanej z pozostawieniem dziecka w rozgrzanym samochodzie. Ostatnią ofiarą jest 18-miesięczne dziecko, które zmarło w Marsylii. Wcześniej zginęli dwaj bracia w Carpentras oraz 3-letni chłopiec na przedmieściach Paryża. Fala upałów, która przetacza się przez Europę, sprawia, że temperatura w zamkniętych autach szybko osiąga śmiertelne wartości. W Wenezueli doszło do tragicznego podwójnego trzęsienia ziemi, które pochłonęło życie 920 osób, w tym 44 obcokrajowców. Najwięcej ofiar wśród cudzoziemców to Portugalczycy. Zginęło ich 28, a 85 uznaje się za zaginionych. Wśród ofiar są także obywatele Hiszpanii, Włoch, Brazylii, Chile i Chin. Polskie MSZ informuje, że nie ma doniesień o poszkodowanych Polakach. Akcja ratunkowa trwa, a liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć.
2: Książki o muminkach mogą zostać zakazane w Stanach Zjednoczonych. Sofia Jansson, spadkobierczyni Tove Jansson, obawia się, że powodem może być życie prywatne autorki, która była związana z kobietą. W Stanach Zjednoczonych od kilku lat trwa spór o usuwanie książek z bibliotek, uznawanych przez niektóre grupy za niewłaściwe dla dzieci. Mimo że w muminkach nie ma wątków LGBT, Jansson nie wyklucza, że książki mogą trafić na czarną listę.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Marek Karabuła został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu PGZ SA. Decyzję podjęła Rada Nadzorcza, a nowy wiceprezes obejmie swoje obowiązki od 1 lipca. Nominacja wymagała pozytywnej opinii ministra aktywów państwowych i ministra obrony narodowej. Na autostradzie A1 w rejonie węzła Kamieńsk doszło do niebezpiecznego incydentu. 51-letnia kobieta, kierująca Toyotą, jechała pod prąd pasem awaryjnym po pomyłce nawigacji. Sytuację zauważyli pracownicy transportu medycznego, którzy zatrzymali kobietę i wezwali policję. Funkcjonariusze zatrzymali jej prawo jazdy i skierowali sprawę do sądu. Policja apeluje do kierowców o ostrożność na drogach, szczególnie w okresie wakacyjnym.
2: Policjanci z Żor, wspierani przez funkcjonariuszy z Katowic i Radomia, zlikwidowali laboratorium metamfetaminy w Jastrzębiu-Zdroju. Zatrzymano 6 obywateli Czech i zabezpieczono około 2 kg substancji do produkcji narkotyków. 4 mężczyzn trafiło do tymczasowego aresztu, a sprawa jest rozwojowa. Na miejscu znaleziono również skradzione rośliny i przedmioty przypominające broń. Podczas letnich upałów kluczowe jest, by nie podlewać roślin w środku dnia, zwłaszcza między 11 a 17, gdy słońce grzeje najmocniej. Woda szybko paruje, nie docierając do korzeni, a krople na liściach mogą powodować poparzenia. Najlepiej podlewać wcześnie rano, przed godziną 9 lub wieczorem po ustąpieniu upałów. Dzięki temu rośliny będą lepiej nawodnione i zdrowsze.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Policjanci z Radzynia Podlaskiego ustalili tożsamość 19-letniego kierowcy, który 3 czerwca dopuścił się niebezpiecznych manewrów na ulicy Ostrowieckiej. Młody mieszkaniec gminy Wochyń, posiadający prawo jazdy od stycznia, został ukarany mandatem w wysokości 2550 zł oraz 31 punktem karnym. Kierowca wyprzedzał na skrzyżowaniu i przejściu dla pieszych, łamiąc przepisy ruchu drogowego. Policja apeluje o ostrożność i przestrzeganie przepisów, podkreślając znaczenie monitoringu w ściganiu wykroczeń. Polskę nawiedzają ekstremalne upały, które mogą przekroczyć 40 stopni Celsjusza. W takich warunkach wzrasta ryzyko pożarów, szczególnie związanych z niewłaściwym użytkowaniem sprzętu elektronicznego. Specjaliści ostrzegają przed pozostawianiem ładowarek w gniazdkach na dłużej oraz ładowaniem telefonów pod poduszką. Warto zachować ostrożność i dbać o odpowiednią cyrkulację powietrza wokół urządzeń.
3: Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, został przyłapany na targu podczas zakupów. Polityk, znany z zamiłowania do ogrodnictwa, powiększył swoją kolekcję o sadzonki pomidorów. Mimo odpowiedzialnych funkcji rządowych, Kowal znajduje czas na pielęgnację swojego ogrodu, traktując to jako formę relaksu. Nawet na bazarze prezentował się elegancko, co podkreśla jego dbałość o wizerunek.
2: Jolanta Kwaśniewska była pierwsza dama. Wciąż uznawana jest za ikonę stylu. Jej obecne stylizacje łączą nowoczesność z elegancją, daleką od nudy i sztywnego protokołu. Stawia na unikalne akcesoria, takie jak wyraziste okulary i oryginalna biżuteria oraz nowoczesne garnitury. Podstawą jej garderoby są wysokiej jakości kroje i stonowane barwy, które uzupełnia wyrazistymi kolorami lub wzorzystymi elementami.
0: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
3: Paulina Kosiniak-Kamysz, żona ministra obrony narodowej, została matką chrzestną samolotów F-35. Podczas ceremonii w Łasku pojawiła się w stylizacji nawiązującej do wojskowych strojów. Ekspert mody Daniel Jakob Dali ocenia jej styl jako klasyczną elegancję z nutą retro. Kosiniak-Kamysz znana jest z dopracowanych krojów i harmonijnych kolorów, co czyni jej wizerunek ponadczasowym.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 25 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 28 stopni, a wiatr wschodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Obecnie w Szczecinie powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Krakowie jakość powietrza jest dobre.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dominika Serowska, znana z programu Królowa Przetrwania, znowu zaskakuje. Tym razem nie tylko zaokrąglonym brzuszkiem, ale i odwagą, prezentując się w skąpym bikini na Instagramie. W 40-stopniowym upale, zamiast narzekać, przyszła mama cieszy się życiem, pokazując, że ciąża to dla niej czas pełen blasku. Aż trudno uwierzyć, że ktoś może tak promienieć w takim żarze.
2: Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski wzięli ślub we Francji, a cała ceremonia wyglądała jak wyjęta z romantycznego filmu. Jednak to nie sceneria, a suknia ślubna Klaudii skradła show. Aktorka postawiła na kreację z długimi koronkowymi rękawami, która była tak dopasowana, że mogłaby konkurować z najlepszymi projektami haute couture. Deszcz próbował zepsuć ten magiczny dzień, ale nawet on nie był w stanie przyćmić blasku tej wyjątkowej stylizacji.
1: W Polsce rozpoczęły się wakacje, a media społecznościowe pękają od zdjęć i wpisów dumnych rodziców. Gwiazdy prześcigają się w chwaleniu sukcesów swoich pociech, jakby czerwone paski były nową walutą. Syn Krzysztofa Rutkowskiego, córka Dariusza Michalczewskiego i syn prezydenta Karola Nawrockiego z wyróżnieniami. A Małgorzata Tomaszewska przypomina, że w życiu liczy się coś więcej niż oceny. Aneta Zając świętuje podwójnie, a Agnieszka Kaczorowska cieszy się pierwszym świadectwem córki. Teraz czas na zasłużony odpoczynek, bo przecież po miesiącach nauki wszyscy zasługują na chwilę wytchnienia.
2: Radom wczoraj wieczorem zamienił się w muzyczną stolicę Polski, a wszystko za sprawą trasy Lato z Radiem i Telewizją Polską. Mieszkańcy, mimo upałów, tłumnie przybyli nad zalew, by bawić się przy hitach Natalii Kukulskiej, Wiki Gabor i innych gwiazd. Modowe wybory artystów były równie gorące jak pogoda. Kasia Stankiewicz zaskoczyła wszystkich, występując w kurtce, podczas gdy Wiki Gabor postawiła na galowy strój. Cóż, moda nie zna granic, nawet w 30-stopniowym upale.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Wczoraj na PGE Narodowym w Warszawie miało miejsce nie lada wydarzenie. Dominik, młody artysta, spełnił swoje marzenie, grając na perkusji. U boku Dawida Podsiadły przed 80-tysięcznym tłumem. Jego solówka w utworze To, co masz ty, była tak imponująca, że wielu mogło pomyśleć, że to stały członek zespołu. Dawid Podsiadło, zamiast fajerwerków, postawił na prawdziwe muzyczne emocje, a publiczność była zachwycona.
2: Irena Santor, legenda polskiej sceny muzycznej, nie przebierała w słowach, krytykując sztuczną inteligencję w muzyce. Podczas spotkania z Ralfem Kamińskim, młodym artystą, nie tylko wyraziła swoje zdanie o cyfrowych trendach, ale też nazwała go szamanem dźwięku. Kamiński, wzruszony pochwałami, podziękował Santor na Instagramie, podkreślając, jak wielką inspiracją jest dla niego. Wygląda na to, że muzyka naprawdę łączy pokolenia, choć niekoniecznie z pomocą algorytmów. Grażyna Barszczewska, niekwestionowana królowa polskiej sceny, wciąż zachwyca publiczność swoją niezrównaną klasą i energią, mimo że zbliża się do 80. Jej rola w karierze Nikodema Dyzmy z 1980 roku uczyniła ją ikoną, a jej uroda i talent nie przestają przyciągać uwagi. Na festiwalu Dwa Teatry znów oczarowała wszystkich, udowadniając, że czas dla niej stanął w miejscu. Kto by pomyślał, że można starzeć się z taką gracją i wdziękiem?
1: Na festiwalu Tones of Rock w Oslo polski zespół Behemoth zagrał koncert, a jego lider, Adam Darski, miał niespodziewane spotkanie z Keanu Reevesem. Okazuje się, że hollywoodzki gwiazdor, znany z Matrixa i Johna Wicka, przybył do Norwegii jako basista zespołu Dogstar. Nergal nie omieszkał pochwalić się zdjęciem z aktorem, dodając, że Reeves to prawdziwy dżentelmen. Fani w sieci oszaleli na punkcie tej niecodziennej mieszanki świata ciężkiej muzyki i kina.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Nick Cave, mroczny bard z Australii, w 1996 roku zaskoczył świat muzyki, odmawiając udziału w plebiscycie MTV na najlepszego wokalistę. W liście do stacji wyjaśnił, że jego muzyka to nie koń wyścigowy, a on sam nie zamierza brać udziału w gonitwie o popularność. Choć później przyjął kilka nagród, Cave podkreśla, że różnią się one od konkursów popularności, będąc wyrazem szacunku dla jego twórczości. Jego gest stał się inspiracją dla wielu artystów, którzy pragną zachować artystyczną niezależność w świecie zdominowanym przez komercję.
1: Kto by pomyślał, że jeden z największych hitów, Depeche Mode, Personal Jesus, zrodził się z toksycznej miłości Priscilla Presley do Elvisa. Martin Gore, zainspirowany jej autobiografią, stworzył utwór, który zamiast syntezatorów zaskakuje brudnym, bluesowym riffem. W Stanach Zjednoczonych nie obyło się bez kontrowersji, ponieważ niektóre stacje radiowe uznały piosenkę za bluźnierczą. Mimo to Personal Jesus zdobył złotą płytę, a jego mocne przesłanie przyciągnęło takich artystów jak Johnny Cash i Marilyn Manson, którzy dodali mu własnego, niepowtarzalnego charakteru. Janik Gers, gitarzysta Iron Maiden, to prawdziwy twardziel z Hartlepool, który zamiast w luksusie dorastał w surowych warunkach robotniczego miasta. Jego ojciec, Bolesław Gers, polski oficer marynarki, po wojnie zamienił mundur na kombinezon stoczniowca, ucząc syna dyscypliny i ciężkiej pracy. Janik, zamiast kolekcjonować drogie gadżety, wciąż gra na gitarze, na którą sam zarobił jako nastolatek. Mimo że nie mówi płynnie po polsku, jego serce bije w rytmie polskich korzeni, co czuć na koncertach w Polsce, gdzie zawsze podkreśla swoje pochodzenie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 27 stopni w Toruniu, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 28 stopni, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś w Polsce rekordowe upały z temperaturami sięgającymi nawet 42 stopni Celsjusza. Od wieczora spodziewane są gwałtowne burze, które przyniosą ulewne deszcze, grad i porywisty wiatr do 100 km na godzinę. Najbardziej zagrożone regiony to ziemia lubuska, Pomorze Zachodnie, Wielkopolska, Pomorze i Kujawy. Burze będą się przemieszczać na północ i do centrum kraju, a ochłodzenie nadejdzie dopiero w środę. Tragedia nad zalewem w Zwoleniu. 8-letni Patryk utonął w czwartek, 25 czerwca, podczas pobytu z ojcem. Badanie wykazało, że ojciec miał około 1 promil alkoholu. Teren kąpieliska nie był jeszcze nadzorowany przez ratowników. Śledczy badają okoliczności zdarzenia. Pogrzeb chłopca odbędzie się we wtorek, 30 czerwca, w kościele w Zwoleniu.
2: Wakacyjne loty z Warszawy mogą zostać przeniesione do Radomia. Lotnisko Chopina zmaga się z nadmiarem pasażerów, co skłoniło biuro podróży Annex Tour do negocjacji w sprawie zmiany miejsca wylotu. Polskie porty lotnicze rozważają uruchomienie autokarów z Warszawy do Radomia, by ułatwić podróż pasażerom. Decyzja może zapaść jeszcze przed szczytem sezonu letniego.
1: W Warszawie trwa niezwykły projekt Wirtualna Podróż, który pozwala mieszkańcom i turystom przenieść się do przedwojennej stolicy. Dzięki panoramicznym filmom 360 stopni można porównać współczesny krajobraz z tym sprzed 100 lat. Twórcy planują stworzenie około 50 historycznych punktów, które zamienią miasto w cyfrowe muzeum na świeżym powietrzu. Projekt rozwija się technologicznie, a jego realizacja wymaga wsparcia zewnętrznych partnerów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na warszawskim Targówku doszło do wypadku z udziałem policyjnego radiowozu i samochodu osobowego. Dwie osoby zostały ranne i przewiezione do szpitala. Radiowóz wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle, co doprowadziło do zderzenia z Citroenem. Policja bada okoliczności zdarzenia.
2: W Mszanie Dolnej w Małopolsce trwa akcja gaśnicza pożaru hali produkcyjnej, w której działała również stacja diagnostyczna pojazdów. Ponad 100 strażaków walczy z ogniem, który szybko objął cały budynek. Jedna osoba została ranna i trafiła do szpitala z urazem nogi. Strażacy apelują do mieszkańców, by pozostali w domach i nie zbliżali się do miejsca pożaru. W rejonie Wadowic trwa zakrojona na szeroką skalę akcja policji. Funkcjonariusze poszukują mężczyzny, który po ataku na 48-latka uciekł do pobliskiego lasu. W obławie biorą udział psy tropiące, drony i śmigłowiec. Policja zapewnia, że priorytetem jest bezpieczeństwo mieszkańców.
1: Rok temu w Starej Wsi pod Limanową doszło do tragedii, która wstrząsnęła Polską. Tadeusz Duda zamordował swoją córkę Justynę i jej męża Zbigniewa, a następnie ukrywał się przez kilka dni. Poszukiwania zakończyły się odnalezieniem jego ciała oraz listu, w którym tłumaczył swoje motywy. Pogrzeb Dudy odbył się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na osiedlu letnim w Ząbkowicach Śląskich doszło do skandalu. Nieznany sprawca wlał domestos do basenu przygotowanego dla psów, co zmusiło służby do interwencji. Na szczęście dzięki szybkiej reakcji żadne zwierzę nie ucierpiało. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami apeluje o czujność mieszkańców. Przed nami gorący weekend w Szczecinie. Zamiast stać w korkach na trasie S3, warto skorzystać z miejskich kąpielisk, które są otwarte i zabezpieczone przez ratowników. Szczególnie polecamy kąpieliska Głębokie, Dziewoklicz i Dąbie, które oferują doskonałe warunki do relaksu. Dla tych, którzy chcą uciec z miasta, idealne będą plaże w Steklnie i Trzebieży, gdzie sezon kąpielowy właśnie się rozpoczął.
2: Na wrocławskim kąpielisku Morskie Oko doszło do dramatycznych scen po zgłoszeniu zaginięcia 16-letniej dziewczyny. Obawiano się, że mogła utonąć, jednak finał okazał się szczęśliwy. Dziewczyna została odnaleziona w toalecie w stanie upojenia alkoholowego. Ratownicy mieli pełne ręce roboty, reagując także na inne incydenty, w tym atak astmy i niebezpieczne skoki do rzeki. Wysokie temperatury przyciągnęły tłumy, co zwiększyło liczbę interwencji nad wodą. Z kompleksu basenowego przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu ewakuowano prawie 900 osób z powodu zadymienia. Przyczyną była awaria instalacji elektrycznej w piecu Halodarium. Straż pożarna szybko zareagowała, a gościom rozdano koce termiczne. Aquapark pozostanie zamknięty do godziny 12, a władze obiektu zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na Dolnym Śląsku doszło do dramatycznej sytuacji, gdy starszy mężczyzna po udarze przez 90 minut leżał w rowie przy drodze krajowej numer 94. Setki osób minęły go obojętnie, aż w końcu jeden kierowca zatrzymał się, zaniepokojony widokiem porzuconego roweru. Dzięki jego reakcji mężczyzna trafił do szpitala, gdzie zdiagnozowano udar. Policja podkreśla, jak ważna jest czujność i empatia w takich sytuacjach.
2: Jezioro Garda, największe we Włoszech, przyciąga turystów z całego świata swoim niezwykłym połączeniem gór, błękitnej wody i śródziemnomorskiej roślinności. Położone na styku Lombardii, Wenecji Euganejskiej i Trydentu Górnej Adygi, uchodzi za jedno z najpiękniejszych miejsc w Europie. Jego powierzchnia wynosi około 370 km kwadratowych, co czyni je większym od Wrocławia. Dzięki alpejskim szczytom na północy i śródziemnomorskiemu klimatowi na południu, jezioro oferuje idealne warunki do wypoczynku przez cały rok.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok, za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 28 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie również 28 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Obecnie w Białymstoku powietrze jest umiarkowane, podczas gdy we Wrocławiu jakość powietrza jest dobre.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
8: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Podczas wakacji w Atenach Patryk Łobaza padł ofiarą kradzieży dokumentów. Jak relacjonuje, próby kontaktu z linią lotniczą Ryanair okazały się bezowocne. Mimo wielu godzin starań nie udało mu się uzyskać pomocy od przewoźnika. Konsulat Polski wskazał dwa rozwiązania. Wyrobienie paszportu tymczasowego lub powrót z dokumentami potwierdzającymi kradzież. Eksperci przypominają, by w takich sytuacjach zgłaszać kradzież na policji i kontaktować się z konsulatem. Warto też mieć kopię dokumentów w bezpiecznym miejscu. Polacy coraz ostrożniej podchodzą do lokat terminowych. Najnowsze badania pokazują, że dla wielu z nas ważniejszy od zysku jest szybki dostęp do oszczędności. Aż 49,5% ankietowanych wskazuje, że możliwość wypłaty środków w dowolnym momencie jest kluczowa. Doświadczenia z wysoką inflacją wpłynęły na nasze podejście do oszczędzania. Większość Polaków wybiera lokaty na krótki okres, od 3 do 6 miesięcy. Banki będą musiały zaoferować więcej niż tylko wyższe oprocentowanie, by przyciągnąć klientów.
2: Leszek Miller, były premier, w rozmowie z Hubertem Biskupskim ujawnił kulisy współpracy z Polskim Stronnictwem Ludowym. Opowiedział o koalicjach z ludowcami i konflikcie o winiety, który doprowadził do rozpadu rządu. Miller wspomniał także o liderach Polskiego Stronnictwa Ludowego, podkreślając brak przygotowania Waldemara Pawlaka do roli premiera. Zdradził, że Polskie Stronnictwo Ludowe ma zdolność do współrządzenia, ale jego elektorat się kurczy. Były premier przyznał, że żałuje decyzji o rozstaniu z Polskim Stronnictwem Ludowym, co przyspieszyło upadek jego rządu.
1: Rząd przygotował nowe przepisy dotyczące pracy podczas upałów. Projekt zakłada możliwość czasowego wstrzymania części prac, gdy temperatura przekroczy określony próg. Pracodawcy będą musieli wprowadzić rozwiązania chroniące pracowników przed nadmiernym obciążeniem cieplnym. Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczyna kontrolę, by sprawdzić, jak firmy radzą sobie z upałami. Nowe regulacje mają na celu dostosowanie warunków pracy do zmieniającego się klimatu. Ostateczne wartości temperatur zostaną określone w rozporządzeniu.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: W krajowym systemie e-faktur pojawiła się faktura na ponad 4 miliony złotych, co wywołało burzę w mediach. Dokument miał sugerować finansowe powiązania kanału Zero ze Sławomirem Mentzenem i został oznaczony jako opłacony. Krzysztof Stanowski, który poinformował o sprawie, twierdzi, że wystawca faktury nie zgodził się na jej wycofanie. Sławomir Mentzen również otrzymał podobny dokument. Cała sytuacja ponownie wzbudziła pytania o bezpieczeństwo KSF, który wkrótce stanie się obowiązkowy dla przedsiębiorców. Na razie brak oficjalnych wyjaśnień dotyczących tej sytuacji. Świadczenie 500+ dla seniorów to wsparcie dla osób z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Pełną kwotę 500 zł miesięcznie otrzymają ci, których dochody nie przekraczają 2188 zł brutto. Jeśli dochody są wyższe, ale nie przekraczają 2688 zł, świadczenie będzie pomniejszone. Wniosek można złożyć w ZUS lub KRUS. Kluczowe jest posiadanie odpowiedniego orzeczenia, które można uzyskać z pomocą ZUS. Progi dochodowe są waloryzowane co roku w marcu. Karta Dużej Rodziny to stałe wsparcie dla rodzin z co najmniej trojgiem dzieci. Umożliwia korzystanie z licznych zniżek, takich jak do 49% na przejazdy kolejowe czy ulgi na paszporty. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, a dzieci do 25 roku życia, jeśli się uczą. Wniosek o kartę można złożyć online lub w urzędzie, a dostępna jest w formie plastikowej lub mobilnej. Posiadacze karty mają także priorytetowy dostęp do wsparcia z urzędów pracy. To ważne wsparcie dla rodzin wielodzietnych w całej Polsce. W Kołobrzegu mycie stóp w miejskiej toalecie może kosztować nawet 500 zł. Tabliczka z takim ostrzeżeniem przyciągnęła uwagę podróżnika Michała Cesanisa, który podzielił się zdjęciem w sieci. Informacja wywołała burzliwą dyskusję w mediach społecznościowych. Internauci pytają, jak miałaby być egzekwowana taka kara i sugerują montaż pryszniców przy plaży. Wiele osób zwraca uwagę, że piasek to nieodłączny element pobytu nad morzem. Dyskusja trwa, a turyści zastanawiają się, jak uniknąć wysokiej grzywny.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun podkreśla, że Polska ma szansę odegrać kluczową rolę w odbudowie Ukrainy. Polskie firmy, takie jak PZU, PKO, BP czy Orlen, już widzą tam dla siebie możliwości rozwoju. Balczun zaznacza, że choć emocje związane z trudną historią polsko-ukraińską są obecne, to pragmatyzm powinien dominować w relacjach. Wprowadzenie kodeksu dobrych praktyk ma wspierać krajowe firmy w rywalizacji o kontrakty. Minister podkreśla, że Polska dąży do zwiększenia udziału lokalnych firm w inwestycjach, co ma przyczynić się do wzrostu gospodarczego. Sztuczna inteligencja Mythos firmy Anthropic wykryła luki w tajnych systemach rządu USA w zaledwie kilka godzin. W odpowiedzi administracja prezydenta Donalda Trumpa ograniczyła dostęp do zaawansowanych modeli AI, co wywołało oburzenie w branży technologicznej. Ponad 100 ekspertów ostrzega, że takie działania mogą osłabić obronę USA. Model Mythos, choć skuteczny, nie jest wyjątkowy w wykrywaniu błędów, co podkreślają specjaliści. Spór pokazuje trudności w balansowaniu między potencjałem AI a bezpieczeństwem narodowym.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj opady deszczu. W Bydgoszczy odczujemy temperaturę 24 stopnie i wiatr północno-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Warszawy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 28 stopni i wiatr południowy o prędkości 4 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość szykuje emocjonujące powroty po wakacjach. W nowych odcinkach widzowie będą świadkami intrygującego spotkania Kamy i Elżbiety Domańskiej. Obie panie zasiądą do wspólnej kolacji, ale nie wiadomo, jakie zamiary kryją się za tym spotkaniem. Elżbieta, pewna siebie i zadziorna, nie zamierza odpuścić i ma kolejny plan na zdobycie Marcina. W małżeństwie Kamy i Marcina nadal pojawiają się wzloty i upadki, co Domańska sprytnie wykorzystuje. W nowych odcinkach Elżbieta złoży Marcinowi śmiałą propozycję, oferując mu 1 000 000 złotych. Czy Chodakowski ulegnie pokusie? Jesień zapowiada się pełna napięcia i niespodzianek.
2: M jak miłość szykuje się na emocjonujący jesienny sezon. Do obsady dołącza Katarzyna Chrzanowska, znana z kultowej roli w Adam i Ewa. Po latach spędzonych za granicą, aktorka wraca na polskie ekrany, co z pewnością zaskoczy wielu fanów. W serialu pojawi się także Marcin Kwaśny, który odegra ważną rolę w wątku Marysi Rogowskiej. Jego postać stanie się wsparciem w trudnych chwilach związanych z emocjonalnymi konsekwencjami zdrady Artura. Twórcy zapowiadają również nowe, tajemnicze postacie, które mogą wpłynąć na losy bohaterów. Spekuluje się, że jedna z nich będzie związana z Mateuszem Mostowiakiem. Szczegóły dotyczące roli Katarzyny Chrzanowskiej pozostają na razie tajemnicą. W 4241 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 7 lipca o godzinie 20:15, emocje sięgną zenitu. Julka wraca do domu po dramatycznym przedawkowaniu narkotyków. Igor, zaniepokojony jej nieobecnością, jest gotów zgłosić jej zaginięcie na policję, ale w ostatniej chwili otrzymuje uspokajającą wiadomość z jej telefonu. Po powrocie do domu Julka spotyka się z surowym przyjęciem. Igor czeka na nią z testami na obecność alkoholu i narkotyków. Leon, jej chłopak, stawia jej ultimatum. Albo przestanie brać narkotyki, albo się rozstaną. Julka musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań i tłumaczyć się przed rodziną. To odcinek pełen napięcia i emocji, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami, a emocje fanów sięgają zenitu. Cezary Żak ponownie wciela się w podwójną rolę księdza Piotra Kozioła i polityka Pawła Kozioła. Na planie pojawił się także ksiądz Maciej, znany z wcześniejszych sezonów jako młody i ambitny wikary. Wspólne zdjęcie księdza Piotra, Macieja i Roberta wzbudziło ogromne zainteresowanie. Ksiądz Robert z jego nowoczesnym podejściem często wprowadzał zamieszanie, dodając serialowi dynamiki. Fani zastanawiają się, czy nowe odcinki zachowają klasyczny układ sił zwilkowej. Twórcy nie zdradzają szczegółów, ale relacje między bohaterami nadal będą kluczowe. Każde nowe zdjęcie z planu wywołuje burzę dyskusji, a powrót Rancha przyciąga uwagę tysięcy widzów.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Piotr Ligiędza powraca jako Fabian Duda w nowych odcinkach Rancha. Aktor potwierdził swoją obecność na planie, co z pewnością ucieszy fanów serialu. Fabian Duda, znany z dynamicznej przemiany z egoistycznego urzędnika w szanowanego sekretarza gminy, znów pojawi się na ekranach. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój jego relacji z Klaudią Kozioł, graną przez Martę Chodorowską. Ich burzliwy romans był jednym z najważniejszych wątków serialu. Czy miłość przetrwała próbę czasu? Twórcy trzymają szczegóły w tajemnicy, ale optymistyczne sygnały płynące z planu dają nadzieję na szczęśliwe zakończenie. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, by odkryć, co przyniosą nowe odcinki.
2: M jak miłość szykuje wielki powrót. Agnieszka Fitkał-Perepeczko ponownie wcieli się w postać Simony Möller. Po niemal 20 latach nieobecności Simona znów zagości na ekranach w jesiennych odcinkach serialu. Aktorka potwierdziła swój powrót, publikując zdjęcie z podpisania kontraktu. Fani mogą spodziewać się emocjonujących wątków z jej udziałem po letniej przerwie. Simona była jedną z ulubionych postaci widzów, a jej relacje z Barbarą Mostowiak zapadły w pamięć wielu fanom. Powrót tej kultowej postaci z pewnością wzbudzi wiele emocji i dyskusji. Szczegóły dotyczące jej nowej roli w serialu są na razie owiane tajemnicą. Serial Barwy Szczęścia znów wzbudza emocje wśród fanów. Dominika i Sebastian, ulubiona para widzów, zaskoczyli wszystkich nowym zdjęciem z planu, które pojawiło się w mediach społecznościowych. Choć fotografia uspokoiła nieco fanów, to pytania o przyszłość tej pary wciąż pozostają. W nadchodzącym sezonie ich związek może stanąć przed kolejnymi wyzwaniami, zwłaszcza z powodu Renaty, która zmaga się z uzależnieniem. Renata, dawna przyjaciółka Dominiki, po wyjściu z odwyku odkryła, że Dominika zainwestowała w lokal Feel Good. Ta decyzja może wpłynąć na ich przyjaźń i relacje z Sebastianem. Czy miłość Dominiki i Sebastiana przetrwa te burzliwe czasy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie.
1: W 322 odcinku serialu Ci Złoty Chłopak emocje sięgną zenitu. Serpil, zastraszona przez psychopatycznego Karama, zostaje zmuszona do szpiegowania rodziny Korhanów. Ten mroczny pakt może doprowadzić do upadku jubilerskiej dynastii. Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 29 czerwca. Karam, kierowany rządzą zemsty, nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć swoich wrogów. Jednak przebiegła Ifakat odkrywa tajemnicę Serpil i zamiast ją zdradzić, oferuje pomoc. Serial Złoty Chłopak można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14. Warto śledzić losy bohaterów, które zaskakują na każdym kroku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Poznania przewidywana temperatura wynosi 26 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Dla Gdańska zaś termometry pokażą 29 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 8 metrów na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W programie Polsat News wybuchła polityczna burza po słowach Krzysztofa Bosaka dotyczących afery w Szpitalu Południowym. Wicemarszałek Sejmu stwierdził, że nie będzie stał jak łajza, co wywołało ostrą reakcję polityków. Prokuratura bada nieprawidłowości w szpitalu, a sprawa nabiera tempa. Dyskusja przeniosła się także na inne tematy, w tym odpowiedzialność polityczną Rafała Trzaskowskiego. W niedzielny poranek w miejscowości Tomblaine we Francji doszło do tragicznego wypadku. Lekki samolot rozbił się krótko po starcie z lotniska Nancy Essay, a w katastrofie zginęło 11 osób. Na miejscu pracują służby ratunkowe, a teren został całkowicie odgrodzony. Przyczyny wypadku wciąż nie są znane.
3: W obwodzie połtawskim na Ukrainie rozbił się myśliwiec MiG-29. Pilot zdołał się katapultować, ale jest ranny i przebywa w szpitalu. Maszyna uczestniczyła w odpieraniu nocnego ataku dronów i rakiet. Przyczyny katastrofy bada specjalna komisja państwowa. To już druga taka katastrofa w ciągu niespełna 2 tygodni.
2: Łukasz Skrocki, nowy marszałek Greenpointu, zwrócił uwagę na rosnącą obecność młodego pokolenia w życiu polonijnym. Podczas uroczystości szarfowania w Nowym Jorku wśród ponad 270 gości dominowali 30- i 40-latkowie oraz młode rodziny. Skrocki podkreśla, że młodzi ludzie są kluczowi dla przyszłości Polonii i planuje organizację dużego polonijnego festynu w 2027 roku, by zintegrować społeczność.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Jastrzębiu-Zdroju doszło do ataku nożownika w szpitalu. 19-letni mężczyzna zaatakował 4 osoby, w tym 2 pacjentki, lekarza i pielęgniarkę. Jedna z pacjentek jest w stanie ciężkim po operacji. Napastnik został zatrzymany przez policję i był pod wpływem narkotyków. O jego dalszym losie zdecyduje prokuratura i sąd. Wakacyjna trasa Beauty pod hasłem hashtag Sephora Summer Vibes on Tour ruszyła pełną parą. Po udanym starcie w Warszawie, gdzie tłumy mieszkańców uczestniczyły w wydarzeniach na bulwarze Smitha Pattona, akcja przenosi się do Krakowa. Od 31 lipca do 2 sierpnia barka Nasza Rzeka zacumuje przy bulwarze Czerwieńskim, oferując uczestnikom mnóstwo atrakcji i inspiracji kosmetycznych. Dla tych, którzy nie mogą być na miejscu, dostępna jest również internetowa gra z imponującą pulą nagród.
3: Policjanci z Chojny uratowali życie 67-letniego mieszkańca Grzybna. Mundurowi, po zgłoszeniu od zaniepokojonych sąsiadów, zdecydowali się na siłowe wejście do mieszkania, gdzie znaleźli nieprzytomnego mężczyznę. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy, mężczyzna został przewieziony do szpitala i otrzymał niezbędną pomoc medyczną.
2: Osoby urodzone w grudniu mają większe szanse na długowieczność. Badania wskazują, że rzadziej cierpią na choroby serca, choć częściej zmagają się z astmą. Eksperci podkreślają, że miesiąc narodzin może wpływać na zdrowie i długość życia. Grudniowe urodziny mogą być więc przepisem na dłuższe życie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Imię Carmen zyskuje na popularności w Polsce. Choć wciąż jest rzadko spotykane, coraz więcej rodziców docenia jego międzynarodowy charakter i eleganckie brzmienie. Carmen kojarzy się z hiszpańskim temperamentem, słońcem i flamenco, co czyni je atrakcyjną alternatywą dla bardziej popularnych imion. To propozycja dla tych, którzy szukają oryginalności, ale nie chcą rezygnować z łatwości wymowy.
2: Storczyki są szczególnie wrażliwe na letnie upały, które mogą prowadzić do żółknięcia liści i gubienia pąków. Specjaliści zalecają użycie aloesu, który pomaga w nawadnianiu i odżywianiu roślin. Dzięki temu prostemu zabiegowi storczyki mogą odzyskać bujne kwitnienie i jędrne liście mimo wysokich temperatur. Podróż samolotem często wiąże się z niepotrzebnym stresem, który zaczyna się już na lotnisku. Długie kolejki, pośpiech i presja czasu mogą prowadzić do błędów, które psują wyjazd. Najczęstsze problemy to zbyt późne przybycie na lotnisko, nieprzygotowanie do kontroli bezpieczeństwa i ignorowanie zasad bagażowych. Na szczęście większości z tych trudności można uniknąć dzięki odpowiedniemu planowaniu i przygotowaniu.
3: Barany, lwy i skorpiony to znaki zodiaku, które niechętnie przyznają się do porażki. Dla barana przegrana to cios w ambicje, a lew traktuje rację jako element swojego wizerunku. Skorpion z kolei nie zapomina i cierpliwie zbiera argumenty, by udowodnić swoją rację. Mimo nieustępliwości te znaki są również konsekwentne i ambitne, co może być ich atutem, jeśli nauczą się elastyczności w relacjach.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Minister edukacji Barbara Nowacka uczestniczyła w zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół Morskich w Darłowie. Podziękowała nauczycielom za ich pracę i podkreśliła, że szkoła nie potrzebuje rewolucji, a stabilnych zmian. Nowy rok szkolny przyniesie zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach oraz obowiązkowy przedmiot edukacja zdrowotna. Minister odniosła się też do kwestii nagradzania uczniów, podkreślając, że ambicja powinna być doceniana i nagradzana. Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, podzielił się w mediach społecznościowych radosnym momentem z życia prywatnego. Jego młodszy syn, Antek, zakończył rok szkolny ze świadectwem z czerwonym paskiem, co wywołało ogromną dumę u ojca. Nawrocki złożył także życzenia wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom na nadchodzące wakacje. Internauci szybko zareagowali, gratulując Antkowi i życząc rodzinie udanego odpoczynku.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 24 stopnie. Wiatr będzie wiał południowy z prędkością 2 metry na sekundę. W Krakowie prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 25 stopni. Wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. W Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda znowu zaskakuje. Tym razem zabrała swoją 75-letnią mamę na wakacje do Hiszpanii, gdzie obie panie postanowiły zaszaleć na słonecznej sesji zdjęciowej. Pani Wanda, mimo swojego wieku, bez wahania pozowała w bikini, pokazując, że wiek to tylko liczba. A jakby tego było mało, mama Dody nagrała też specjalną wstawkę do nowego utworu córki. Cóż, wygląda na to, że talent i odwaga w tej rodzinie to sprawa genetyczna. Michał Wiśniewski, znany z licznych małżeństw, znów na czołówkach gazet. Tym razem to piąta żona Pola rzuca cień na jego ojcowskie umiejętności, twierdząc, że została sama z dziećmi. Choć Michał chwali się patchworkową rodziną, Pola w mediach społecznościowych nie szczędzi mu gorzkich słów. Czy lider ich troje w końcu przerwie milczenie i odpowie na te zarzuty? Grażyna Torbicka, ikona polskiej telewizji, zdradziła, co stało za jej nagłym odejściem z TVP w 2016 roku. Okazuje się, że wszystko przez niespodziewany materiał o filmie Ida, który pojawił się w jej programie Kocham Kino bez jej zgody. Widzowie myśleli, że to jej dzieło, a ona nie mogła znieść takiego zamieszania. Torbicka, wierna swoim zasadom, postanowiła odejść, choć była to dla niej trudna decyzja. Ale kto by się spodziewał, że telewizja może być tak nieprzewidywalna? Anita Werner i Michał Kołodziejczyk znów rozgrzali internet. Tym razem nie tylko dzięki bieganiu w upale, ale i dzięki zaskakującemu opisowi. Michał po spotkaniu z Anitą przed biegiem stwierdził, że wyglądała na szczęśliwą, ponieważ każde z nich ruszało w inną stronę. Oczywiście chodziło tylko o trasę treningową, ale internauci mieli niezły ubaw. Anita z humorem skomentowała wyzwanie partnera, pokazując, że dystans i żarty to ich specjalność.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Mikołaj Bagiński po tanecznym sukcesie postanowił podbić internet swoim nowym formatem Farma Bagiego. Pierwszy odcinek zniknął z sieci szybciej niż można powiedzieć kontrowersje, ale po negocjacjach z telewizyjnym gigantem projekt wraca na YouTube. Wygląda na to, że Bagiński znalazł sposób, by jego farma nie tylko przetrwała, ale i rozkwitła. Ciekawe, co na to Edward Miszczak. Oceana, niemiecka gwiazda, która kiedyś podbiła serca Polaków hitami takimi jak Cry, Cry i Endless Summer, wciąż nie daje o sobie zapomnieć. Choć od lat nie nagrała nowego albumu, to nie próżnuje. Pojawia się w niemieckich serialach i koncertuje w Polsce. Niedawno wystąpiła na Śląsku, przypominając, że stare przeboje wciąż mają moc. A kto wie, może jeszcze zaskoczy nas czymś nowym. Roxana Węgiel zaskakuje szczerością. Właśnie wydała nowy album Błęki, który według niej jest najbardziej dojrzałym dziełem w jej karierze. W wywiadzie dla SK.pl nie owijała w bawełnę, nazywając swoje wcześniejsze utwory popowym gównem. Roxy postanowiła iść własną drogą, inspirując się legendami takimi jak Amy Winehouse czy Elvis Presley. Cóż, wygląda na to, że młoda gwiazda w końcu znalazła swój muzyczny kompas. Dorota R. i Emil S., dawniej znani jako para celebrytów, teraz mogą stać się bohaterami finansowego dramatu. Ich filmowe marzenia kosztowały inwestorów aż 45 milionów złotych, a teraz sąd ma zdecydować, czy będą musieli oddać te pieniądze. Syndyk Marek Malecha stara się odzyskać choć część z tej kosmicznej kwoty, ale nie ma co liczyć na pełny zwrot. Cóż, nie każdy film kończy się szczęśliwym zakończeniem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Marzena Kipiel-Sztuka, niezapomniana Halinka z Świata według Kiepskich, odeszła w wieku 58 lat, pozostawiając za sobą nie tylko śmiech, ale i pasmo życiowych dramatów. Choć na ekranie bawiła miliony, jej życie prywatne przypominało telenowelę pełną tragedii i niepowodzeń. Teraz jej siostra Dorota planuje wydać książkę, która ma ujawnić nieznane dotąd fakty z życia artystki. Cóż, wygląda na to, że nawet po śmierci Halinka nie zazna spokoju. Kto by pomyślał, że japońska klapa z lat 80. stanie się fundamentem skandynawskiej rewolucji muzycznej? Efekt gitarowy Boss HM2, początkowo wyśmiewany i porzucany w lombardach, został odkryty przez szwedzkich nastolatków, którzy ustawili wszystkie gałki na maksimum, tworząc brzmienie piły łańcuchowej. To przypadkowe odkrycie zdefiniowało death metal i uczyniło z taniej kostki poszukiwany skarb. Po latach presji fanów, firma Boss w 2021 roku wznowiła produkcję, dodając jeszcze więcej mocy do tego legendarnego brzmienia. W 1965 roku w duńskim klubie w Aarhus doszło do bójki, która mogła zakończyć karierę zespołu The Who, ale zamiast tego stała się fundamentem ich legendy. Roger Daltrey, zirytowany narkotykowymi ekscesami kolegów, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i jednym ciosem powalił Pita Townshenda. W rezultacie Daltrey został wyrzucony z zespołu, ale po krótkim bezrobociu wrócił, zgadzając się na nowe zasady. Dzięki tej burzliwej historii The Who przekształciło się w ikonę rocka, a ich muzyka zyskała nową, buntowniczą energię. Czy można sobie wyobrazić bardziej przypadkową karierę niż ta Slasha? Chłopak, który wziął gitarę do ręki, by zaimponować dziewczynie, a skończył jako legenda rocka. Bez wielkich planów, bez strategii marketingowej, po prostu z instynktem i pasją, która zamieniła się w globalny fenomen. Guns N' Roses, zespół, który miał być tylko chwilowym hałasem, stał się ikoną, a Slash z nieodłącznym cylindrem wciąż przypomina, że czasem wystarczy impuls, by zmienić świat.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje umiarkowane opady deszczu i temperaturę 23 stopnie w Toruniu. Z wiatrem północno-wschodnim o sile 1 metr na sekundę. W Katowicach zauważymy umiarkowane zachmurzenie, temperaturę 24 stopnie, a wiatr południowo-wschodni powieje z prędkością 3 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: PKP Intercity wprowadza nadzwyczajne procedury zwrotu biletów z powodu rekordowych upałów. Podróżni, którzy kupili bilety do 23 czerwca na przejazdy do końca miesiąca, mogą je zwrócić bez żadnych potrąceń. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że w najbliższych dniach temperatura może sięgnąć nawet 42 stopni Celsjusza.
2: Ponad 120 strażaków walczyło z pożarem, który wybuchł nad ranem w zakładzie gospodarki odpadami we Mszczonowie. Ogień objął połowę budynku, ale sytuacja została opanowana. Mieszkańców poproszono o pozostanie w domach i zamknięcie okien. Na miejscu pracują służby dochodzeniowe, które wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

0: Dramatyczny finał akcji ratunkowej w powiecie pułtuskim. W Kalinowie mężczyzna zniknął pod wodą w Narwi i mimo szybkiej interwencji służb nie udało się go uratować. Ratownicy odnaleźli poszkodowanego po godzinie, ale reanimacja nie przyniosła skutku. Policja bada teraz przyczyny tego tragicznego zdarzenia. W rejonie Wadowic trwa zmasowana akcja poszukiwawcza po ataku na 48-letniego mężczyznę w Łękawicy. Napastnik ukrywa się w okolicznych lasach, a policja używa dronów i śmigłowca do jego namierzenia. Ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala i był przytomny podczas transportu. Służby apelują o ostrożność i zapewniają, że priorytetem jest bezpieczeństwo mieszkańców.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Krakowie zakończył się wielki piknik charytatywny. Uszy i Jasia, rybitwy wspierają Złocień. Uczestnicy uszyli ponad 400 poszewek, które trafią na oddziały dziecięce krakowskich szpitali. W wydarzeniu wzięły udział całe rodziny, a na najmłodszych czekały liczne atrakcje, w tym zabawy wodne. Akcja Uszy i Jasia od 2012 roku wspiera szpitale, hospicja i domy dziecka w całej Polsce.
0: Na ulicy Zygmuntowskiej w Gliwicach doszło do groźnego wypadku z udziałem 11-latka na hulajnodze i autobusu miejskiego. Chłopiec wjechał na przejście dla pieszych, gdzie zderzył się z autobusem. Na szczęście kierowca autobusu zareagował na czas, a dziecko doznało jedynie powierzchownych otarć. Policja przypomina, że przejścia dla pieszych są przeznaczone wyłącznie dla pieszych, a użytkownicy hulajnóg muszą przestrzegać przepisów. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego. W województwie kujawsko-pomorskim zapowiada się wyjątkowo upalny weekend z temperaturami przekraczającymi 30 stopni. Mieszkańcy będą szukać ochłody nad wodą, a wiele kąpielisk w regionie jest już otwartych. Warto odwiedzić miejsca takie jak Jezioro Bysławskie, Jezioro Gopło w Kruszwicy czy Plaża Miejska w Grudziądzu. Przed wyjazdem dobrze jest sprawdzić aktualny status kąpieliska i dostępność udogodnień.
2: Województwo podlaskie to jedno z najbardziej różnorodnych miejsc w Polsce, idealne na letnią wycieczkę. Region ten słynie z dzikiej przyrody, zabytkowych miasteczek i bogatej historii. Oprócz znanych parków narodowych warto odkryć malownicze zakątki i miejsca o wyjątkowym znaczeniu kulturowym. To doskonała propozycja na tegoroczny urlop.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kontrowersje wokół Szpitala Południowego w Warszawie nabierają sądowego wymiaru. Dawid Kacprzyk przygotowuje akt oskarżenia przeciwko posłowi PiS Mariuszowi Krystianowi, który w swoim nagraniu użył mocnych słów. Pełnomocnik Kacprzyka, mecenas Jacek Dubois, zapowiada wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego. Rzecznik PiS przyznał, że wpis posła nie był stanowiskiem partii i Krystian otrzymał upomnienie. Konflikt może znaleźć swój finał w sądzie.
0: Profesor Antoni Dudek ostrzega przed eskalacją antyukraińskich nastrojów w Polsce, co mogłoby działać na korzyść Rosji. Podkreśla, że Polska ma kluczowy głos w sprawie członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, co stanowi silną kartę przetargową. Dudek apeluje o zachowanie zimnej krwi w obliczu rosnących napięć, wskazując, że głównym zagrożeniem dla Polski pozostaje Rosja, a nie Ukraina.
2: Prezydent Karol Nawrocki ujawnił dramatyczne kulisy jednego z wydarzeń podczas swojej kampanii wyborczej. W maju ubiegłego roku, podczas przejazdu autokarem, nagle stracił przytomność i kompulsywnie wymiotował. Współpracownicy obawiali się o jego życie, a sam prezydent przyznaje, że to jedno z najbardziej wstrząsających doświadczeń jego kariery. Mimo ostrzeżeń służb o możliwym zagrożeniu, Nawrocki nie zmienił swojego podejścia do spotkań z wyborcami. Koalicja Obywatelska zmaga się z serią kontrowersji, które podważają jej wiarygodność. Najgłośniejsza sprawa dotyczy Szpitala Południowego w Warszawie, gdzie pojawiły się zarzuty o uprzywilejowane traktowanie polityków Koalicji Obywatelskiej. Kolejnym problemem jest afera Skłodzka, gdzie była działaczka Platformy Obywatelskiej została skazana za nieudzielenie pomocy córce. Dodatkowo kontrowersje wywołały wydatki z Krajowego Planu Odbudowy na luksusowe zakupy, co uderza w obietnice europejskich standardów. Te wydarzenia stawiają pod znakiem zapytania moralną przewagę Koalicji Obywatelskiej.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polacy są podzieleni w kwestii dalszej pomocy wojskowej dla Ukrainy. Najnowszy sondaż pokazuje, że około 47,5% respondentów uważa, że wsparcie powinno być uzależnione od rozliczenia zbrodni wołyńskiej, podczas gdy ponad 45% jest przeciwnego zdania. Ten niemal równy podział społeczeństwa stawia polityków przed trudnym wyzwaniem. Temat Wołynia ponownie wpływa na relacje polsko-ukraińskie, co komplikuje debatę o wsparciu militarnym dla Kijowa.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 22 stopnie we Wrocławiu, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Białymstoku natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 25 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Na ten moment we Wrocławiu jakość powietrza jest dobra, a w Białymstoku umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Na Mundialu 2026 w Atlancie Uzbekistan pokonał Demokratyczną Republikę Konga 1-0. Jedyną bramkę zdobył Eldor Szomurodow. Mimo przewagi w posiadaniu piłki, drużyna z Konga nie zdołała przełamać obrony Uzbekistanu. Obie drużyny otrzymały po jednej żółtej kartce.
2: Na stadionie BMO Field w Toronto trwa emocjonujący mecz między Senegalem a Irakiem w ramach Mundialu 2026. Senegal prowadzi 1-0 po golu Habiba Diary. Irak ma przewagę w posiadaniu piłki, ale to Senegal oddał więcej celnych strzałów. Czerwoną kartkę otrzymał Rebin Sulaka z Iraku.
1: Maja Chwalińska po sensacyjnym finale French Open przygotowuje się do Wimbledonu dzięki dzikiej karcie. Tenisistka przyznała, że sukces wywołał u niej uczucie bycia oszustką, co jest związane z przytłaczającą popularnością. Mimo presji Chwalińska zachowuje skromność i podkreśla, że jej podejście do sportu pozostaje niezmienne. Czy uda jej się zaskoczyć na kortach Wimbledonu?
2: Na Wimbledonie doszło do zaskakującego protestu. Aryna Sabalenka i Jannik Sinner, liderzy światowych rankingów, skrócili swoje spotkania z mediami, wyrażając niezadowolenie z niskich udziałów finansowych tenisistów w przychodach turniejów Wielkiego Szlema. Gwiazdy domagają się większego wsparcia dla mniej zarabiających graczy, a Sabalenka grozi nawet bojkotem turnieju. Organizatorzy są zaskoczeni, a atmosfera przed startem zawodów jest napięta.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Podczas Mistrzostw Świata 2026 Francja pewnie pokonała Norwegię 4-1, a bohaterem meczu został Ousmane Dembele, zdobywając hat-tricka. Senegal odniósł rekordowe zwycięstwo, rozbijając Irak 5-0, jednak wciąż musi czekać na ostateczne rozstrzygnięcia, by być pewnym awansu. Francuzi dominowali na boisku, a Dembele błyszczał skutecznością. Tymczasem Senegalczycy perfekcyjnie wykorzystali grę w przewadze, osiągając najwyższe w historii zwycięstwo afrykańskiej drużyny na Mistrzostwach Świata.
1: Iga Świątek przed Wimbledonem przyznaje, że gra na trawie wciąż sprawia jej trudności. Polka wraz z innymi tenisistami protestuje przeciwko niskim nagrodom finansowym w turniejach wielkoszlemowych. Mimo napiętej atmosfery, Świątek z sentymentem wspomina zeszłoroczne zwycięstwo w Londynie, podkreślając, że czuje się tam jak w domu. Jak te wyzwania wpłyną na jej tegoroczny występ? Czas pokaże.
2: Iga Świątek staje przed trudnym zadaniem obrony tytułu na Wimbledonie. Polka zmaga się z presją i ryzykiem utraty 2000 punktów w rankingu WTA. Na jej drodze mogą stanąć takie gwiazdy jak Serena Williams i Karolina Pliskowa. Pierwszym wyzwaniem będzie mecz z Amerykanką Taylor Townsend. José Mourinho, trener Realu Madryt, ostro skrytykował piłkarskie Mistrzostwa Świata. Portugalczyk stwierdził, że zamiast oglądać mecze, woli zjeść dobrą kolację i się wyspać, ponieważ poziom turnieju jest jego zdaniem rażąco niski. Mourinho uważa, że format z 48 drużynami obniża jakość rozgrywek, a Mundial powinien skupiać tylko najlepsze zespoły. Jego wypowiedzi wywołały sporo kontrowersji w świecie piłki nożnej.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kamil Grosicki, znany piłkarz Pogoni Szczecin, w nowym dokumencie opowiedział o swojej walce z uzależnieniem od hazardu. Skrzydłowy przyznał, że nauk przez lata wpływał na jego życie zawodowe i prywatne, ale teraz uważa go za zamknięty rozdział. Grosicki podkreśla, że hazard przestał go interesować, a symboliczne zakończenie tej trudnej historii upamiętnia tatuaż z datą 30 czerwca 2019 roku. W trudnych chwilach wspierała go żona, Dominika Grosicka, co pomogło mu pokonać uzależnienie.
1: Podczas meczu Kolumbii na Mistrzostwach Świata w 2026 roku kamery uchwyciły młodą fankę, której wyraz twarzy szybko stał się internetowym hitem. Okazało się, że to Miranda Yepes, córka legendarnego piłkarza Mario Yepesa. Miranda, popularna influencerka, z humorem odniosła się do swojej nowej sławy w mediach społecznościowych. Jej zdjęcia z wydarzenia obiegły świat, a sama Yepes podkreśliła, że jej skupiona mina wynikała z koncentracji na meczu.
2: Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn pokonała Niemców 3-1 w sobotnim meczu Ligi Narodów w Gliwicach. Po przegranej pierwszej partii biało-czerwoni zdominowali kolejne sety, wygrywając 25-16, 25-17 i 25-15. Dziś o 20:00 Polacy zmierzą się z Argentyną w ostatnim meczu turnieju. Po spotkaniu drużyna uda się na 2-tygodniową przerwę przed wyjazdem do Chicago na finałowe mecze rundy zasadniczej.
1: Wimbledon 2026 startuje już w poniedziałek, 29 czerwca. W turnieju zobaczymy sześciu Polaków, w tym rozstawione Igę Świątek i Maję Chwalińską. W poniedziałek na kortach pojawią się Maja Chwalińska, Magda Linet, Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz. We wtorek do gry przystąpią Iga Świątek i Kamil Majchrzak.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zbigniew Boniek jest poważnym kandydatem na stanowisko dyrektora technicznego reprezentacji Włoch. Włoskie media podkreślają jego doświadczenie w zarządzaniu, które zdobył jako były prezes PZPN i wiceprezydent UEFA. Nowy prezes włoskiej federacji, Giovanni Malagò, planuje szybkie decyzje, a nazwisko nowego dyrektora może być znane już w lipcu. Czy to właśnie Boniek pomoże Włochom wrócić na piłkarski szczyt?
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj opady deszczu. W Bydgoszczy odczujemy temperaturę 21 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Warszawy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 23 stopnie i wiatr południowy o prędkości 4 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
4: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość szykuje emocjonujące powroty po wakacjach. W nowych odcinkach widzowie będą świadkami intrygującego spotkania Kamy i Elżbiety Domańskiej. Obie panie zasiądą do wspólnej kolacji, ale nie wiadomo, jakie zamiary kryją się za tym spotkaniem. Elżbieta, pewna siebie i zadziorna, nie zamierza odpuścić i ma kolejny plan na zdobycie Marcina. W małżeństwie Kamy i Marcina nadal pojawiają się wzloty i upadki, co Domańska sprytnie wykorzystuje. W nowych odcinkach Elżbieta złoży Marcinowi śmiałą propozycję, oferując mu 1 000 000 złotych. Czy Chodakowski ulegnie pokusie? Jesień zapowiada się pełna napięcia i niespodzianek.
2: M jak miłość szykuje się na emocjonujący jesienny sezon. Do obsady dołącza Katarzyna Chrzanowska, znana z kultowej roli w Adam i Ewa. Po latach spędzonych za granicą, aktorka wraca na polskie ekrany, co z pewnością zaskoczy wielu fanów. W serialu pojawi się także Marcin Kwaśny, który odegra ważną rolę w wątku Marysi Rogowskiej. Jego postać stanie się wsparciem w trudnych chwilach związanych z emocjonalnymi konsekwencjami zdrady Artura. Twórcy zapowiadają również nowe, tajemnicze postacie, które mogą wpłynąć na losy bohaterów. Spekuluje się, że jedna z nich będzie związana z Mateuszem Mostowiakiem. Szczegóły dotyczące roli Katarzyny Chrzanowskiej pozostają na razie tajemnicą. W 4241 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 7 lipca o godzinie 20:15, emocje sięgną zenitu. Julka wraca do domu po dramatycznym przedawkowaniu narkotyków. Igor, zaniepokojony jej nieobecnością, jest gotów zgłosić jej zaginięcie na policję, ale w ostatniej chwili otrzymuje uspokajającą wiadomość z jej telefonu. Po powrocie do domu Julka spotyka się z surowym przyjęciem. Igor czeka na nią z testami na obecność alkoholu i narkotyków. Leon, jej chłopak, stawia jej ultimatum. Albo przestanie brać narkotyki, albo się rozstaną. Julka musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań i tłumaczyć się przed rodziną. To odcinek pełen napięcia i emocji, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami, a emocje fanów sięgają zenitu. Cezary Żak ponownie wciela się w podwójną rolę księdza Piotra Kozioła i polityka Pawła Kozioła. Na planie pojawił się także ksiądz Maciej, znany z wcześniejszych sezonów jako młody i ambitny wikary. Wspólne zdjęcie księdza Piotra, Macieja i Roberta wzbudziło ogromne zainteresowanie. Ksiądz Robert z jego nowoczesnym podejściem często wprowadzał zamieszanie, dodając serialowi dynamiki. Fani zastanawiają się, czy nowe odcinki zachowają klasyczny układ sił zwilkowej. Twórcy nie zdradzają szczegółów, ale relacje między bohaterami nadal będą kluczowe. Każde nowe zdjęcie z planu wywołuje burzę dyskusji, a powrót Rancha przyciąga uwagę tysięcy widzów.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Piotr Ligiędza powraca jako Fabian Duda w nowych odcinkach Rancha. Aktor potwierdził swoją obecność na planie, co z pewnością ucieszy fanów serialu. Fabian Duda, znany z dynamicznej przemiany z egoistycznego urzędnika w szanowanego sekretarza gminy, znów pojawi się na ekranach. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój jego relacji z Klaudią Kozioł, graną przez Martę Chodorowską. Ich burzliwy romans był jednym z najważniejszych wątków serialu. Czy miłość przetrwała próbę czasu? Twórcy trzymają szczegóły w tajemnicy, ale optymistyczne sygnały płynące z planu dają nadzieję na szczęśliwe zakończenie. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, by odkryć, co przyniosą nowe odcinki.
2: M jak miłość szykuje wielki powrót. Agnieszka Fitkał-Perepeczko ponownie wcieli się w postać Simony Möller. Po niemal 20 latach nieobecności Simona znów zagości na ekranach w jesiennych odcinkach serialu. Aktorka potwierdziła swój powrót, publikując zdjęcie z podpisania kontraktu. Fani mogą spodziewać się emocjonujących wątków z jej udziałem po letniej przerwie. Simona była jedną z ulubionych postaci widzów, a jej relacje z Barbarą Mostowiak zapadły w pamięć wielu fanom. Powrót tej kultowej postaci z pewnością wzbudzi wiele emocji i dyskusji. Szczegóły dotyczące jej nowej roli w serialu są na razie owiane tajemnicą. Serial Barwy Szczęścia znów wzbudza emocje wśród fanów. Dominika i Sebastian, ulubiona para widzów, zaskoczyli wszystkich nowym zdjęciem z planu, które pojawiło się w mediach społecznościowych. Choć fotografia uspokoiła nieco fanów, to pytania o przyszłość tej pary wciąż pozostają. W nadchodzącym sezonie ich związek może stanąć przed kolejnymi wyzwaniami, zwłaszcza z powodu Renaty, która zmaga się z uzależnieniem. Renata, dawna przyjaciółka Dominiki, po wyjściu z odwyku odkryła, że Dominika zainwestowała w lokal Feel Good. Ta decyzja może wpłynąć na ich przyjaźń i relacje z Sebastianem. Czy miłość Dominiki i Sebastiana przetrwa te burzliwe czasy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie.
1: W 322 odcinku serialu Ki Złoty Chłopak emocje sięgną zenitu. Serpil, zastraszona przez psychopatycznego Karama, zostaje zmuszona do szpiegowania rodziny Korhanów. Ten mroczny pakt może doprowadzić do upadku jubilerskiej dynastii. Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 29 czerwca. Karam, kierowany rządzą zemsty, nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć swoich wrogów. Jednak przebiegła Ifakat odkrywa tajemnicę Serpil i zamiast ją zdradzić, oferuje pomoc. Serial Złoty Chłopak można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14. Warto śledzić losy bohaterów, które zaskakują na każdym kroku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Poznań to miasto przywita nas temperaturą 24 stopnie i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Gdańsku natomiast termometry pokażą 25 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 8 metrów na sekundę. W Poznaniu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Gdańska sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Rekonstrukcja bitwy pod Waterloo została odwołana z powodu fali upałów. Organizatorzy i władze Brabancji Walońskiej zdecydowali się na ten krok dla bezpieczeństwa uczestników. Prognozy zapowiadają temperatury sięgające 40 stopni Celsjusza, a w całej Belgii obowiązują alarmy pogodowe. Wydarzenie miało przyciągnąć wielu miłośników historii, ale ekstremalne warunki pogodowe uniemożliwiły jego przeprowadzenie.
3: We Francji doszło do czwartej tragedii, związanej z pozostawieniem dziecka w rozgrzanym samochodzie. Ostatnią ofiarą jest 18-miesięczne dziecko, które zmarło w Marsylii. Wcześniej zginęli dwaj bracia w Carpentras oraz 3-letni chłopiec na przedmieściach Paryża. Fala upałów, która przetacza się przez Europę, sprawia, że temperatura w zamkniętych autach szybko osiąga śmiertelne wartości. W Wenezueli doszło do tragicznego podwójnego trzęsienia ziemi, które pochłonęło życie 920 osób, w tym 44 obcokrajowców. Najwięcej ofiar wśród cudzoziemców to Portugalczycy. Zginęło ich 28, a 85 uznaje się za zaginionych. Wśród ofiar są także obywatele Hiszpanii, Włoch, Brazylii, Chile i Chin. Polskie MSZ informuje, że nie ma doniesień o poszkodowanych Polakach. Akcja ratunkowa trwa, a liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć.
2: Książki o muminkach mogą zostać zakazane w Stanach Zjednoczonych. Sofia Jansson, spadkobierczyni Tove Jansson, obawia się, że powodem może być życie prywatne autorki, która była związana z kobietą. W Stanach Zjednoczonych od kilku lat trwa spór o usuwanie książek z bibliotek, uznawanych przez niektóre grupy za niewłaściwe dla dzieci. Mimo że w muminkach nie ma wątków LGBT, Jansson nie wyklucza, że książki mogą trafić na czarną listę.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Marek Karabuła został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu PGZ SA. Decyzję podjęła Rada Nadzorcza, a nowy wiceprezes obejmie swoje obowiązki od 1 lipca. Nominacja wymagała pozytywnej opinii ministra aktywów państwowych i ministra obrony narodowej. Na autostradzie A1 w rejonie węzła Kamieńsk doszło do niebezpiecznego incydentu. 51-letnia kobieta, kierująca Toyotą, jechała pod prąd pasem awaryjnym po pomyłce nawigacji. Sytuację zauważyli pracownicy transportu medycznego, którzy zatrzymali kobietę i wezwali policję. Funkcjonariusze zatrzymali jej prawo jazdy i skierowali sprawę do sądu. Policja apeluje do kierowców o ostrożność na drogach, szczególnie w okresie wakacyjnym.
2: Policjanci z Żor, wspierani przez funkcjonariuszy z Katowic i Radomia, zlikwidowali laboratorium metamfetaminy w Jastrzębiu-Zdroju. Zatrzymano 6 obywateli Czech i zabezpieczono około 2 kg substancji do produkcji narkotyków. 4 mężczyzn trafiło do tymczasowego aresztu, a sprawa jest rozwojowa. Na miejscu znaleziono również skradzione rośliny i przedmioty przypominające broń. Podczas letnich upałów kluczowe jest, by nie podlewać roślin w środku dnia, zwłaszcza między 11 a 17, gdy słońce grzeje najmocniej. Woda szybko paruje, nie docierając do korzeni, a krople na liściach mogą powodować poparzenia. Najlepiej podlewać wcześnie rano, przed godziną 9 lub wieczorem po ustąpieniu upałów. Dzięki temu rośliny będą lepiej nawodnione i zdrowsze.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Policjanci z Radzynia Podlaskiego ustalili tożsamość 19-letniego kierowcy, który 3 czerwca dopuścił się niebezpiecznych manewrów na ulicy Ostrowieckiej. Młody mieszkaniec gminy Wochyń, posiadający prawo jazdy od stycznia, został ukarany mandatem w wysokości 2550 zł oraz 31 punktem karnym. Kierowca wyprzedzał na skrzyżowaniu i przejściu dla pieszych, łamiąc przepisy ruchu drogowego. Policja apeluje o ostrożność i przestrzeganie przepisów, podkreślając znaczenie monitoringu w ściganiu wykroczeń. Limonka, znana jako orzeźwiający dodatek do napojów, zyskuje popularność w domowej pielęgnacji skóry. Dzięki wysokiej zawartości witaminy C i przeciwutleniaczy, maseczki z limonki mogą rozświetlić cerę i pomóc w walce z zaskórnikami. Wystarczy połączyć sok z limonki z miodem lub jogurtem, by uzyskać naturalny kosmetyk. Pamiętajmy jednak, aby unikać stosowania cytrusowych maseczek przed ekspozycją na słońce. Polskę nawiedzają ekstremalne upały, które mogą przekroczyć 40 stopni Celsjusza. W takich warunkach wzrasta ryzyko pożarów, szczególnie związanych z niewłaściwym użytkowaniem sprzętu elektronicznego. Specjaliści ostrzegają przed pozostawianiem ładowarek w gniazdkach na dłużej oraz ładowaniem telefonów pod poduszką. Warto zachować ostrożność i dbać o odpowiednią cyrkulację powietrza wokół urządzeń.
3: Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, został przyłapany na targu podczas zakupów. Polityk, znany z zamiłowania do ogrodnictwa, powiększył swoją kolekcję o sadzonki pomidorów. Mimo odpowiedzialnych funkcji rządowych, Kowal znajduje czas na pielęgnację swojego ogrodu, traktując to jako formę relaksu. Nawet na bazarze prezentował się elegancko, co podkreśla jego dbałość o wizerunek.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Paulina Kosiniak-Kamysz, żona ministra obrony narodowej, została matką chrzestną samolotów F-35. Podczas ceremonii w Łasku pojawiła się w stylizacji nawiązującej do wojskowych strojów. Ekspert mody, Daniel Jakob-Dali, ocenia jej styl jako klasyczną elegancję z nutą retro. Kosiniak-Kamysz znana jest z dopracowanych krojów i harmonijnych kolorów, co czyni jej wizerunek ponadczasowym.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 24 stopnie. Natomiast w Krakowie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 25 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. W nocy dzisiaj w Szczecinie jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Krakowa dobra.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
8: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dominika Serowska, znana z programu Królowa Przetrwania, znowu zaskakuje. Tym razem nie tylko zaokrągłonym brzuszkiem, ale i odwagą, prezentując się w skąpym bikini na Instagramie. W 40-stopniowym upale, zamiast narzekać, przyszła mama cieszy się życiem, pokazując, że ciąża to dla niej czas pełen blasku. Aż trudno uwierzyć, że ktoś może tak promienieć w takim żarze.
2: Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski wzięli ślub we Francji, a cała ceremonia wyglądała jak wyjęta z romantycznego filmu. Jednak to nie sceneria, a suknia ślubna Klaudii skradła show. Aktorka postawiła na kreację z długimi koronkowymi rękawami, która była tak dopasowana, że mogłaby konkurować z najlepszymi projektami haute couture. Deszcz próbował zepsuć ten magiczny dzień, ale nawet on nie był w stanie przyćmić blasku tej wyjątkowej stylizacji.
1: W Polsce rozpoczęły się wakacje, a media społecznościowe pękają od zdjęć i wpisów dumnych rodziców. Gwiazdy prześcigają się w chwaleniu sukcesów swoich pociech, jakby czerwone paski były nową walutą. Syn Krzysztofa Rutkowskiego, córka Dariusza Michalczewskiego i syn prezydenta Karola Nawrockiego z wyróżnieniami. A Małgorzata Tomaszewska przypomina, że w życiu liczy się coś więcej niż oceny. Aneta Zając świętuje podwójnie, a Agnieszka Kaczorowska cieszy się pierwszym świadectwem córki. Teraz czas na zasłużony odpoczynek, bo przecież po miesiącach nauki wszyscy zasługują na chwilę wytchnienia.
2: Radom wczoraj wieczorem zamienił się w muzyczną stolicę Polski, a wszystko za sprawą trasy Lato z radiem i telewizją polską. Mieszkańcy, mimo upałów, tłumnie przybyli nad zalew, by bawić się przy hitach Natalii Kukulskiej, Vicky Gabor i innych gwiazd. Modowe wybory artystów były równie gorące jak pogoda. Kasia Stankiewicz zaskoczyła wszystkich, występując w kurtce, podczas gdy Vicky Gabor postawiła na galowy strój. Cóż, moda nie zna granic, nawet w 30-stopniowym upale.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Wczoraj na PGE Narodowym w Warszawie miało miejsce nie lada wydarzenie. Dominik, młody artysta, spełnił swoje marzenie, grając na perkusji. U boku Dawida podsiadły przed 80-tysięcznym tłumem. Jego solówka w utworze To, co masz ty była tak imponująca, że wielu mogło pomyśleć, że to stały członek zespołu. Dawid Podsiadło, zamiast fajerwerków, postawił na prawdziwe muzyczne emocje, a publiczność była zachwycona.
2: Irena Santor, legenda polskiej sceny muzycznej, nie przebierała w słowach, krytykując sztuczną inteligencję w muzyce. Podczas spotkania z Ralfem Kamińskim, młodym artystą, nie tylko wyraziła swoje zdanie o cyfrowych trendach, ale też nazwała go szamanem dźwięku. Kamiński, wzruszony pochwałami, podziękował Santor na Instagramie, podkreślając, jak wielką inspiracją jest dla niego. Wygląda na to, że muzyka naprawdę łączy pokolenia, choć niekoniecznie z pomocą algorytmów. Grażyna Barszczewska, niekwestionowana królowa polskiej sceny, wciąż zachwyca publiczność swoją niezrównaną klasą i energią. Mimo że zbliża się do 80, jej rola w karierze Nikodema Dyzmy z 1980 roku uczyniła ją ikoną, a jej uroda i talent nie przestają przyciągać uwagi. Na festiwalu Dwa Teatry znów oczarowała wszystkich, udowadniając, że czas dla niej stanął w miejscu. Kto by pomyślał, że można starzeć się z taką gracją i wdziękiem?
1: Na festiwalu Tons of Rock w Oslo polski zespół Behemoth zagrał koncert, a jego lider, Adam Darski, miał niespodziewane spotkanie z Keanu Reevesem. Okazuje się, że hollywoodzki gwiazdor, znany z Matrixa i Johna Wicka, przybył do Norwegii jako basista zespołu Dogstar. Nergal nie omieszkał pochwalić się zdjęciem z aktorem, dodając, że Reeves to prawdziwy dżentelmen. Fani w sieci oszaleli na punkcie tej niecodziennej mieszanki świata ciężkiej muzyki i kina.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Nick Cave, mroczny bard z Australii, w 1996 roku zaskoczył świat muzyki, odmawiając udziału w plebiscycie MTV na najlepszego wokalistę. W liście do stacji wyjaśnił, że jego muzyka to nie koń wyścigowy, a on sam nie zamierza brać udziału w gonitwie o popularność. Choć później przyjął kilka nagród, Cave podkreśla, że różnią się one od konkursów popularności, będąc wyrazem szacunku dla jego twórczości. Jego gest stał się inspiracją dla wielu artystów, którzy pragną zachować artystyczną niezależność w świecie zdominowanym przez komercję.
1: Kto by pomyślał, że jeden z największych hitów, Depeche Mode, Personal Jesus, zrodził się z toksycznej miłości Priscilla Presley do Elvisa. Martin Gore, zainspirowany jej autobiografią, stworzył utwór, który zamiast syntezatorów zaskakuje brudnym, bluesowym riffem. W Stanach Zjednoczonych nie obyło się bez kontrowersji, ponieważ niektóre stacje radiowe uznały piosenkę za bluźnierczą. Mimo to Personal Jesus zdobył złotą płytę, a jego mocne przesłanie przyciągnęło takich artystów jak Johnny Cash i Marilyn Manson, którzy dodali mu własnego, niepowtarzalnego charakteru. Janik Gers, gitarzysta Iron Maiden, to prawdziwy twardziel z Hartlepool, który zamiast w luksusie dorastał w surowych warunkach robotniczego miasta. Jego ojciec, Bolesław Gers, polski oficer marynarki, po wojnie zamienił mundur na kombinezon stoczniowca, ucząc syna dyscypliny i ciężkiej pracy. Janik, zamiast kolekcjonować drogie gadżety, wciąż gra na gitarze, na którą sam zarobił jako nastolatek. Mimo że nie mówi płynnie po polsku, jego serce bije w rytmie polskich korzeni, co czuć na koncertach w Polsce, gdzie zawsze podkreśla swoje pochodzenie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje umiarkowane opady deszczu i temperaturę 23 stopnie w Toruniu. Z wiatrem północno-wschodnim o sile 1 metr na sekundę. W Katowicach zauważymy umiarkowane zachmurzenie. Temperaturę 24 stopnie, a wiatr południowo-wschodni powieje z prędkością 3 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: nie odbędzie się parada zabytkowych tramwajów, a w Kłodzku odwołano wszystkie wydarzenia weekendowe. Podobne decyzje podjęto w Wągrowcu, Elblągu i Kaliszu, gdzie zrezygnowano z planowanych atrakcji. Tymczasem Wrocław kontynuuje obchody Święta Wrocławia, ale z dodatkowymi środkami bezpieczeństwa. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty z zaleceniami, by unikać słońca i dbać o nawodnienie. Przed nami gorący weekend w Szczecinie. Zamiast stać w korkach na trasie S3, warto skorzystać z miejskich kąpielisk, które są otwarte i zabezpieczone przez ratowników. Szczególnie polecamy kąpieliska Głębokie, Dziewoklicz i Dąbie, które oferują doskonałe warunki do relaksu. Dla tych, którzy chcą uciec z miasta, idealne będą plaże w Steklnie i Trzebieży, gdzie sezon kąpielowy właśnie się rozpoczął. Wenezuela została dotknięta przez dwa potężne trzęsienia ziemi o magnitudach 7,2 i 7,5, które spowodowały znaczne zniszczenia i liczne ofiary. Władze kraju informują o 32 zabitych i ponad 700 rannych, a liczba ta może wzrosnąć. Prezydent Polski, Karol Nawrocki oraz inne państwa, w tym Stany Zjednoczone, wyraziły gotowość do udzielenia pomocy. Polskie MSZ monitoruje sytuację, ale nie ma doniesień o poszkodowanych obywatelach Polski.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Waszyngtonie podpisano historyczne porozumienie między Libanem a Izraelem, mające na celu deeskalację napięć na granicy. Umowa wypracowana przy mediacji Stanów Zjednoczonych przewiduje częściowe wycofanie wojsk izraelskich i rozmieszczenie armii libańskiej. Amerykańscy oficerowie będą nadzorować ten proces, aby ograniczyć aktywność Hezbollahu. To pierwszy krok w kierunku trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie. W programie Polsat News wybuchła polityczna burza po słowach Krzysztofa Bosaka dotyczących afery w Szpitalu Południowym. Wicemarszałek Sejmu stwierdził, że nie będzie stał jak łajza, co wywołało ostrą reakcję polityków. Prokuratura bada nieprawidłowości w szpitalu, a sprawa nabiera tempa. Dyskusja przeniosła się także na inne tematy, w tym odpowiedzialność polityczną Rafała Trzaskowskiego. Napięcie między Polską a Ukrainą wzrosło z powodu inwestycji we Lwowie. Polski minister spraw zagranicznych, Radosław Sikorski, zarzucił, że polska firma budująca spalarnię śmieci nie otrzymała zapłaty. Mer Lwowa, Andrzej Sadowy, stanowczo zaprzeczył tym oskarżeniom i wezwał do przedstawienia dowodów. Spór może trafić na drogę prawną, co sugeruje Sikorski. Jednak Sadowy twierdzi, że nie ma żadnych wyroków sądowych w tej sprawie.
2: W wywiadzie Rzece z Karolem Nawrockim profesor Andrzej Nowak ujawnia kulisy kampanii prezydenckiej. Historyk twierdzi, że pojawiła się próba wykorzystania plotki o rzekomym, nieślubnym dziecku Nawrockiego jako elementu politycznego szantażu. Choć temat miał być użyty podczas debaty z Rafałem Trzaskowskim, ostatecznie nie trafił do publicznej dyskusji. Nowe informacje podkreślają brutalność i napięcie towarzyszące tej kampanii.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Szymon Hołownia, wicemarszałek Sejmu, planuje objąć funkcję przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Polski 2050. Jego decyzja może być związana z planami obecnego szefa klubu, Pawła Śliza, który rozważa start w wyborach na prezydenta Krakowa. Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu, potwierdził, że Hołownia chce zwiększyć swoje zaangażowanie w pracach parlamentu. Decyzja o zmianach w klubie może zapaść na najbliższym posiedzeniu Sejmu.
0: Premier Donald Tusk ogłosił plany reformy systemu ochrony zdrowia w odpowiedzi na aferę wokół warszawskiego Szpitala Południowego. Rozważa również odwołanie obecnej minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Potencjalną kandydatką na jej miejsce jest posłanka Lewicy Joanna Wicha, która wyraziła gotowość do objęcia stanowiska. Reforma ma na celu zwiększenie transparentności wydatków w placówkach medycznych. W Legnicy przy ulicy Jaworzyńskiej znaleziono ciała 51-letniej kobiety i 66-letniego mężczyzny. Zwłoki odkrył sąsiad, który powiadomił policję. Wstępne ustalenia wskazują, że przed śmiercią wspólnie spożywali alkohol, a udział osób trzecich jest wykluczony. Dokładną przyczynę zgonu ma ustalić sekcja zwłok.
2: Z kompleksu basenowego przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu ewakuowano prawie 900 osób z powodu zadymienia. Przyczyną była awaria instalacji elektrycznej w piecu Halodarium. Straż pożarna szybko zareagowała, a gościom rozdano koce termiczne. Aquapark pozostanie zamknięty do godziny 12, a władze obiektu zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Na Dolnym Śląsku doszło do dramatycznej sytuacji, gdy starszy mężczyzna po udarze przez 90 minut leżał w rowie przy drodze krajowej numer 94. Setki osób minęły go obojętnie, aż w końcu jeden kierowca zatrzymał się, zaniepokojony widokiem porzuconego roweru. Dzięki jego reakcji mężczyzna trafił do szpitala, gdzie zdiagnozowano udar. Policja podkreśla, jak ważna jest czujność i empatia w takich sytuacjach.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Wrocław za oknem małe zachmurzenie z temperaturą 22 stopnie. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 25 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Stan powietrza we Wrocławiu obecnie pozostaje dobry, natomiast w Białymstoku jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Rosji, wywołał kontrowersję, sugerując, że Rosja powinna pozwać Polskę o Belweder. Twierdzi, że pałac został zbudowany za pieniądze rosyjskiego imperium. Wypowiedź ta jest odpowiedzią na spór o dawny rosyjski konsulat w Gdańsku, który Polska uznaje za własność Skarbu Państwa. Rosyjskie roszczenia wpisują się w napięte relacje między Warszawą a Moskwą. Belweder, historyczna rezydencja prezydentów Polski, ma długą i złożoną historię, sięgającą czasów królowej Bony. Podczas wakacji w Atenach Patryk Łobaza padł ofiarą kradzieży dokumentów. Jak relacjonuje, próby kontaktu z linią lotniczą Ryanair okazały się bezowocne. Mimo wielu godzin starań nie udało mu się uzyskać pomocy od przewoźnika. Konsulat Polski wskazał dwa rozwiązania: wyrobienie paszportu tymczasowego lub powrót z dokumentami potwierdzającymi kradzież. Eksperci przypominają, by w takich sytuacjach zgłaszać kradzież na policji i kontaktować się z konsulatem. Warto też mieć kopię dokumentów w bezpiecznym miejscu. Rząd przygotował nowe przepisy dotyczące pracy podczas upałów. Projekt zakłada możliwość czasowego wstrzymania części prac, gdy temperatura przekroczy określony próg. Pracodawcy będą musieli wprowadzić rozwiązania chroniące pracowników przed nadmiernym obciążeniem cieplnym. Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczyna kontrolę, by sprawdzić, jak firmy radzą sobie z upałami. Nowe regulacje mają na celu dostosowanie warunków pracy do zmieniającego się klimatu. Ostateczne wartości temperatur zostaną określone w rozporządzeniu. Gdzie co to? W krajowym systemie e-faktur pojawiła się faktura na ponad 4 miliony złotych, co wywołało burzę w mediach. Dokument miał sugerować finansowe powiązania kanału Zero ze Sławomirem Mentzenem i został oznaczony jako opłacony. Krzysztof Stanowski, który poinformował o sprawie, twierdzi, że wystawca faktury nie zgodził się na jej wycofanie. Sławomir Mentzen również otrzymał podobny dokument. Cała sytuacja ponownie wzbudziła pytania o bezpieczeństwo KSF, który wkrótce stanie się obowiązkowy dla przedsiębiorców. Na razie brak oficjalnych wyjaśnień dotyczących tej sytuacji.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Świadczenie 500+ dla seniorów to wsparcie dla osób z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Pełną kwotę 500 zł miesięcznie otrzymają ci, których dochody nie przekraczają 2188 zł brutto. Jeśli dochody są wyższe, ale nie przekraczają 2688 zł, świadczenie będzie pomniejszone. Wniosek można złożyć w ZUS lub KRUS. Kluczowe jest posiadanie odpowiedniego orzeczenia, które można uzyskać z pomocą ZUS. Progi dochodowe są waloryzowane co roku w marcu. Od lutego obowiązują nowe progi dochodowe dla dodatku mieszkaniowego. Dla osoby samotnej wynosi on około 3561 zł i 50 groszy, a dla gospodarstwa domowego ponad 2671 zł na osobę. Zasada złotówka za złotówkę oznacza, że niewielkie przekroczenie limitu tylko zmniejsza wsparcie. Dodatek przysługuje szerokiemu gronu osób, od najemców po właścicieli domów. Wysokość dodatku zależy od normatywnej powierzchni mieszkania. Urzędnicy MOPS lub GOPS obliczają dokładną kwotę dodatku, która pokrywa część wydatków mieszkaniowych. Karta Dużej Rodziny to stałe wsparcie dla rodzin z co najmniej trojgiem dzieci. Umożliwia korzystanie z licznych zniżek, takich jak do 49% na przejazdy kolejowe czy ulgi na paszporty. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, a dzieci do 25 roku życia, jeśli się uczą. Wniosek o kartę można złożyć online lub w urzędzie, a dostępna jest w formie plastikowej lub mobilnej. Posiadacze karty mają także priorytetowy dostęp do wsparcia z urzędów pracy. To ważne wsparcie dla rodzin wielodzietnych w całej Polsce. W Kołobrzegu mycie stóp w miejskiej toalecie może kosztować nawet 500 zł. Tabliczka z takim ostrzeżeniem przyciągnęła uwagę podróżnika Michała Cesanisa, który podzielił się zdjęciem w sieci. Informacja wywołała burzliwą dyskusję w mediach społecznościowych. Internauci pytają, jak miałaby być egzekwowana taka kara i sugerują montaż pryszniców przy plaży. Wiele osób zwraca uwagę, że piasek to nieodłączny element pobytu nad morzem. Dyskusja trwa, a turyści zastanawiają się, jak uniknąć wysokiej grzywny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun podkreśla, że Polska ma szansę odegrać kluczową rolę w odbudowie Ukrainy. Polskie firmy, takie jak PZU, PKO, BP czy Orlen, już widzą tam dla siebie możliwości rozwoju. Balczun zaznacza, że choć emocje związane z trudną historią polsko-ukraińską są obecne, to pragmatyzm powinien dominować w relacjach. Wprowadzenie kodeksu dobrych praktyk ma wspierać krajowe firmy w rywalizacji o kontrakty. Minister podkreśla, że Polska dąży do zwiększenia udziału lokalnych firm w inwestycjach, co ma przyczynić się do wzrostu gospodarczego. Sztuczna inteligencja Mythos firmy Anthropic wykryła luki w tajnych systemach rządu USA w zaledwie kilka godzin. W odpowiedzi administracja prezydenta Donalda Trumpa ograniczyła dostęp do zaawansowanych modeli AI, co wywołało oburzenie w branży technologicznej. Ponad 100 ekspertów ostrzega, że takie działania mogą osłabić obronę USA. Model Mythos, choć skuteczny, nie jest wyjątkowy w wykrywaniu błędów, co podkreślają specjaliści. Spór pokazuje trudności w balansowaniu między potencjałem AI a bezpieczeństwem narodowym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie opady deszczu. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1018 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 21 stopni, przy czym widoczne będzie intensywne opady deszczu. Dla Warszawy spodziewajmy się 23 stopnie i prognozowane będzie lekkie opady deszczu. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Po wakacyjnych odcinkach Barw Szczęścia czeka nas emocjonująca podróż Kajetana Brodeckiego. Broda, zdeterminowany, by odnaleźć swojego biologicznego ojca, wyrusza do Brzezin. Zamiast rodzinnego spotkania czeka go jednak ucieczka przed agresywnymi psami i niespodziewane zauroczenie. W lokalnej remizie strażackiej poznaje piękną Jankę, która nie tylko opatrzy jego rany, ale także obieca pomóc w dalszych poszukiwaniach. Po powrocie do stolicy Broda próbuje odzyskać pracę w Sezonowym, choć jego myśli krążą wokół nowej miłości. Czy Janka dotrzyma słowa i pomoże mu odkryć prawdę o ojcu? Czy blondyna da mu drugą szansę? Odpowiedzi poznamy już we wrześniu. M jak miłość szykuje się na emocjonujący jesienny sezon. Do obsady dołącza Katarzyna Chrzanowska, znana z kultowej roli w Adam i Ewa. Po latach spędzonych za granicą, aktorka wraca na polskie ekrany, co z pewnością zaskoczy wielu fanów. W serialu pojawi się także Marcin Kwaśny, który odegra ważną rolę w wątku Marysi Rogowskiej. Jego postać stanie się wsparciem w trudnych chwilach związanych z emocjonalnymi konsekwencjami zdrady Artura. Twórcy zapowiadają również nowe, tajemnicze postacie, które mogą wpłynąć na losy bohaterów. Spekuluje się, że jedna z nich będzie związana z Mateuszem Mostowiakiem. Szczegóły dotyczące roli Katarzyny Chrzanowskiej pozostają na razie tajemnicą. Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 4245, który zadebiutuje w nowym sezonie, Bolesław Olszewski zaskoczy wszystkich swoją decyzją o rozwodzie bez orzekania o winie. To niespodziewany ruch ze strony porywczego Bolesława, który przez lata ranił swoją rodzinę. Eliza, zmęczona toksycznym związkiem, przygotowywała się do sądowej batalii, ale teraz może stanąć przed zupełnie nową sytuacją. W międzyczasie ich córka Angelika, mimo szantażu ojca, postanowiła stanąć po stronie matki. To odważne posunięcie Angeliki może być kluczowe w tej rodzinnej rozgrywce. Czy Bolesław ma ukryty plan? Czy to początek nowego rozdziału dla Olszewskich? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. W najnowszym 4245 odcinku Pierwszej Miłości Karolina Kazanowa zaskoczy wszystkich swoją przemianą. Po wypadku, który zmienił jej życie, stanie się nie do poznania. Jej bliscy będą mieli trudności z rozpoznaniem dawnej Karoliny, a przyjaciele zaczną się od niej odwracać. Seweryn, zdesperowany i przytłoczony sytuacją, zdecyduje się opuścić szpital. W Wadlewie atmosfera gęstnieje, a mieszkańcy zaczynają unikać Róży, która rozważa opuszczenie wioski. Tajemnicze znalezisko Mirona może jednak zmienić bieg wydarzeń. Nowy sezon po wakacjach zapowiada się pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami, a emocje fanów sięgają zenitu. Cezary Żak ponownie wciela się w podwójną rolę księdza Piotra Kozioła i polityka Pawła Kozioła. Na planie pojawił się także ksiądz Maciej, znany z wcześniejszych sezonów jako młody i ambitny wikary. Wspólne zdjęcie księdza Piotra, Macieja i Roberta wzbudziło ogromne zainteresowanie. Ksiądz Robert z jego nowoczesnym podejściem często wprowadzał zamieszanie, dodając serialowi dynamiki. Fani zastanawiają się, czy nowe odcinki zachowają klasyczny układ sił z Wilkowej. Twórcy nie zdradzają szczegółów, ale relacje między bohaterami nadal będą kluczowe. Każde nowe zdjęcie z planu wywołuje burzę dyskusji, a powrót Rancha przyciąga uwagę tysięcy widzów. Serial Lalka zadebiutuje na Netflixie już 16 września. To 6-odcinkowy kostiumowy dramat, w którym ironia i groteska przeplatają się z humorem i tajemnicą. Reżyser Paweł Maślona wspólnie z Pawłem Demirskim i Jagodą Dudkiewicz stworzył scenariusz, który w nowoczesny sposób opowiada historię niemożliwego uczucia między Izabelą Łęcką a Stanisławem Wokulskim. W tej opowieści miłość nie wystarcza, a każda decyzja ma swoją cenę. Sandra Drzymalska wciela się w rolę młodej arystokratki Łęckiej, a Tomasz Szuchart gra ambitnego Wokulskiego. W serialu pojawia się także wiele innych barwnych postaci, które tworzą świat pełen napięć i nieoczekiwanych zwrotów akcji. To będzie prawdziwa uczta dla miłośników dramatycznych historii.
2: Piotr Ligienza powraca jako Fabian Duda w nowych odcinkach Rancha. Aktor potwierdził swoją obecność na planie, co z pewnością ucieszy fanów serialu. Fabian Duda, znany z dynamicznej przemiany z egoistycznego urzędnika w szanowanego sekretarza gminy, znów pojawi się na ekranach. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój jego relacji z Klaudią Kozioł, graną przez Martę Chodorowską. Ich burzliwy romans był jednym z najważniejszych wątków serialu. Czy miłość przetrwała próbę czasu? Twórcy trzymają szczegóły w tajemnicy, ale optymistyczne sygnały płynące z planu dają nadzieję na szczęśliwe zakończenie. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, by odkryć, co przyniosą nowe odcinki. W 322 odcinku serialu Ci Złoty Chłopak emocje sięgną zenitu. Serpil, zastraszona przez psychopatycznego Karama, zostaje zmuszona do szpiegowania rodziny Korhanów. Ten mroczny pakt może doprowadzić do upadku jubilerskiej dynastii. Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 29 czerwca. Karam, kierowany rządzą zemsty, nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć swoich wrogów. Jednak przebiegła Ifakat odkrywa tajemnicę Serpil i zamiast ją zdradzić, oferuje pomoc. Serial Złoty Chłopak można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14. Warto śledzić losy bohaterów, które zaskakują na każdym kroku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Poznania przewidywana temperatura wynosi 24 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Gdańska zaś termometry pokażą 25 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 8 metrów na sekundę. W Poznaniu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Gdańska sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W programie Polsat News wybuchła polityczna burza po słowach Krzysztofa Bosaka dotyczących afery w Szpitalu Południowym. Wicemarszałek Sejmu stwierdził, że nie będzie stał jak łajza, co wywołało ostrą reakcję polityków. Prokuratura bada nieprawidłowości w szpitalu, a sprawa nabiera tempa. Dyskusja przeniosła się także na inne tematy, w tym odpowiedzialność polityczną Rafała Trzaskowskiego.
3: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił utworzenie ukraińskiego panteonu narodowego. Podkreślił, że Ukraina sama zdecyduje, kogo czcić jako bohaterów. Deklaracja ta pojawiła się w kontekście napięć z Polską, związanych z decyzją o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego. Spór o UPA nadal wpływa na relacje między Warszawą a Kijowem.
2: W niedzielny poranek w miejscowości Tomblaine we Francji doszło do tragicznego wypadku. Lekki samolot rozbił się krótko po starcie z lotniska Nancy Essay, a w katastrofie zginęło 11 osób. Na miejscu pracują służby ratunkowe, a teren został całkowicie odgrodzony. Przyczyny wypadku wciąż nie są znane.
3: W obwodzie połtawskim na Ukrainie rozbił się myśliwiec MiG-29. Pilot zdołał się katapultować, ale jest ranny i przebywa w szpitalu. Maszyna uczestniczyła w odpieraniu nocnego ataku dronów i rakiet. Przyczyny katastrofy bada specjalna komisja państwowa. To już druga taka katastrofa w ciągu niespełna 2 tygodni.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Łukasz Skrocki, nowy marszałek Greenpointu, zwrócił uwagę na rosnącą obecność młodego pokolenia w życiu polonijnym. Podczas uroczystości szarfowania w Nowym Jorku wśród ponad 270 gości dominowali 30- i 40-latkowie oraz młode rodziny. Skrocki podkreśla, że młodzi ludzie są kluczowi dla przyszłości Polonii i planuje organizację dużego polonijnego festynu w 2027 roku, by zintegrować społeczność. W Jastrzębiu-Zdroju doszło do ataku nożownika w szpitalu. 19-letni mężczyzna zaatakował 4 osoby, w tym 2 pacjentki, lekarza i pielęgniarkę. Jedna z pacjentek jest w stanie ciężkim po operacji. Napastnik został zatrzymany przez policję i był pod wpływem narkotyków. O jego dalszym losie zdecyduje prokuratura i sąd. Osoby urodzone w grudniu mają większe szanse na długowieczność. Badania wskazują, że rzadziej cierpią na choroby serca, choć częściej zmagają się z astmą. Eksperci podkreślają, że miesiąc narodzin może wpływać na zdrowie i długość życia. Grudniowe urodziny mogą być więc przepisem na dłuższe życie.
3: Imię Carmen zyskuje na popularności w Polsce. Choć wciąż jest rzadko spotykane, coraz więcej rodziców docenia jego międzynarodowy charakter i eleganckie brzmienie. Carmen kojarzy się z hiszpańskim temperamentem, słońcem i flamenco, co czyni je atrakcyjną alternatywą dla bardziej popularnych imion. To propozycja dla tych, którzy szukają oryginalności, ale nie chcą rezygnować z łatwości wymowy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Storczyki są szczególnie wrażliwe na letnie upały, które mogą prowadzić do żółknięcia liści i gubienia pąków. Specjaliści zalecają użycie aloesu, który pomaga w nawadnianiu i odżywianiu roślin. Dzięki temu prostemu zabiegowi storczyki mogą odzyskać bujne kwitnienie i jędrne liście mimo wysokich temperatur. Podróż samolotem często wiąże się z niepotrzebnym stresem, który zaczyna się już na lotnisku. Długie kolejki, pośpiech i presja czasu mogą prowadzić do błędów, które psują wyjazd. Najczęstsze problemy to zbyt późne przybycie na lotnisko, nieprzygotowanie do kontroli bezpieczeństwa i ignorowanie zasad bagażowych. Na szczęście większości z tych trudności można uniknąć dzięki odpowiedniemu planowaniu i przygotowaniu.
3: Barany, lwy i skorpiony to znaki zodiaku, które niechętnie przyznają się do porażki. Dla barana przegrana to cios w ambicje, a lew traktuje rację jako element swojego wizerunku. Skorpion z kolei nie zapomina i cierpliwie zbiera argumenty, by udowodnić swoją rację. Mimo nieustępliwości te znaki są również konsekwentne i ambitne, co może być ich atutem, jeśli nauczą się elastyczności w relacjach. Minister edukacji Barbara Nowacka uczestniczyła w zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół Morskich w Darłowie. Podziękowała nauczycielom za ich pracę i podkreśliła, że szkoła nie potrzebuje rewolucji, a stabilnych zmian. Nowy rok szkolny przyniesie zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach oraz obowiązkowy przedmiot edukacja zdrowotna. Minister odniosła się też do kwestii nagradzania uczniów, podkreślając, że ambicja powinna być doceniana i nagradzana.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, podzielił się w mediach społecznościowych radosnym momentem z życia prywatnego. Jego młodszy syn, Antek, zakończył rok szkolny ze świadectwem z czerwonym paskiem, co wywołało ogromną dumę u ojca. Nawrocki złożył także życzenia wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom na nadchodzące wakacje. Internauci szybko zareagowali, gratulując Antkowi i życząc rodzinie udanego odpoczynku.
2: Jolanta Kwaśniewska była pierwsza dama. Wciąż uznawana jest za ikonę stylu. Jej obecne stylizacje łączą nowoczesność z elegancją, daleką od nudy i sztywnego protokołu. Stawia na unikalne akcesoria, takie jak wyraziste okulary i oryginalna biżuteria oraz nowoczesne garnitury. Podstawą jej garderoby są wysokiej jakości kroje i stonowane barwy, które uzupełnia wyrazistymi kolorami lub wzorzystymi elementami.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 24 stopnie. Natomiast w Krakowie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 25 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Obecnie w Szczecinie powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Krakowie jakość powietrza jest dobre.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda znowu zaskakuje. Tym razem zabrała swoją 75-letnią mamę na wakacje do Hiszpanii, gdzie obie panie postanowiły zaszaleć na słonecznej sesji zdjęciowej. Pani Wanda, mimo swojego wieku, bez wahania pozowała w bikini, pokazując, że wiek to tylko liczba. A jakby tego było mało, mama Dody nagrała też specjalną wstawkę do nowego utworu córki. Cóż, wygląda na to, że talent i odwaga w tej rodzinie to sprawa genetyczna. Grażyna Torbicka, ikona polskiej telewizji, zdradziła, co stało za jej nagłym odejściem z TVP w 2016 roku. Okazuje się, że wszystko przez niespodziewany materiał o filmie Ida, który pojawił się w jej programie Kocham Kino bez jej zgody. Widzowie myśleli, że to jej dzieło, a ona nie mogła znieść takiego zamieszania. Torbicka, wierna swoim zasadom, postanowiła odejść, choć była to dla niej trudna decyzja. Ale kto by się spodziewał, że telewizja może być tak nieprzewidywalna? Hotel Gołębiewski w Pobierowie, duma nadbałtyckiego wybrzeża, zyskał nowego krytyka. Popularny youtuber Książulo po wydaniu prawie 5000 zł za noc musiał zmierzyć się z klimatyzacją, która postanowiła zagrać na jego nerwach, oraz wodą w kolorze, który bardziej pasuje do sztuki nowoczesnej niż do łazienki. Choć sushi i widoki były na medal, to jednak gorączka w pokoju zmusiła go do wcześniejszego wyjazdu. Hotel obiecał, że to tylko drobne potknięcia na początku ich wielkiej przygody.
2: Magdalena Cielecka, znana z ekranów, postanowiła pokazać, że nie boi się wyzwań. W ramach Malta Festival w Poznaniu wzięła udział w 24-godzinnym performansie The Second Woman, gdzie odgrywała tę samą scenę rozstania ze 100 różnymi mężczyznami. Aktorka, mimo braku snu i jedzenia, była napędzana adrenaliną i wsparciem widowni. Okazało się, że częściej padało kochałem niż nie kochałem. Czyżby miłość jednak wygrywała?
3: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Anita Werner i Michał Kołodziejczyk znów rozgrzali internet. Tym razem nie tylko dzięki bieganiu w upale, ale i dzięki zaskakującemu opisowi. Michał po spotkaniu z Anitą przed biegiem stwierdził, że wyglądała na szczęśliwą, ponieważ każde z nich ruszało w inną stronę. Oczywiście chodziło tylko o trasę treningową, ale internauci mieli niezły ubaw. Anita z humorem skomentowała wyzwanie partnera, pokazując, że dystans i żarty to ich specjalność. Oceana, niemiecka gwiazda, która kiedyś podbiła serca Polaków hitami takimi jak Cry, Cry i Endless Summer, wciąż nie daje o sobie zapomnieć. Choć od lat nie nagrała nowego albumu, to nie próżnuje. Pojawia się w niemieckich serialach i koncertuje w Polsce. Niedawno wystąpiła na Śląsku, przypominając, że stare przeboje wciąż mają moc. A kto wie, może jeszcze zaskoczy nas czymś nowym. Roxana Węgiel zaskakuje szczerością. Właśnie wydała nowy album Błęki, który według niej jest najbardziej dojrzałym dziełem w jej karierze. W wywiadzie dla SK.pl nie owijała w bawełnę, nazywając swoje wcześniejsze utwory popowym gównem. Roxy postanowiła iść własną drogą, inspirując się legendami takimi jak Amy Winehouse czy Elvis Presley. Cóż, wygląda na to, że młoda gwiazda w końcu znalazła swój muzyczny kompas. Bob Dylan, niegdyś król folku, w 1965 roku na festiwalu w Newport zszokował publiczność, zamieniając akustyczną gitarę na elektryczną. Występ, który miał być przełomem, spotkał się z buczeniem i oskarżeniami o zdradę ideałów. Legenda głosi, że Pete Seeger, wściekły na hałas, biegał za kulisami z siekierą, choć w rzeczywistości skończyło się na krzykach. To wydarzenie stało się symbolem artystycznej niezależności i początkiem nowej ery w muzyce rockowej. Gitara, którą Dylan zagrał, zaginęła na dekady, by w 2013 roku zostać sprzedana za niemal $1 000 000, przypominając o tamtym pamiętnym wieczorze.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ach, Hotel California. Utwór, który od dekad nie daje spokoju fanom teorii spiskowych. The Eagles stworzyli piosenkę, która miała być brutalnym rozliczeniem z amerykańskim snem i zepsutym światem muzycznego biznesu lat 70. Don Felder, gitarzysta zespołu, musiał odtworzyć słynną solówkę przez telefon, bo zapomniał, co zagrał na demówce. A co z satanistycznymi mitami i rzekomymi ukrytymi wiadomościami? Cóż, muzycy nazywają to kompletną fantazją. Nawet po niemal 50 latach Hotel California wciąż budzi emocje i generuje miliony dolarów, co pokazuje, że niektóre legendy nigdy nie umierają. W 1965 roku w duńskim klubie w Aarhus doszło do bójki, która mogła zakończyć karierę zespołu The Who, ale zamiast tego stała się fundamentem ich legendy. Roger Daltrey, zirytowany narkotykowymi ekscesami kolegów, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i jednym ciosem powalił Pete'a Townshenda. W rezultacie Daltrey został wyrzucony z zespołu, ale po krótkim bezrobociu wrócił, zgadzając się na nowe zasady. Dzięki tej burzliwej historii The Who przekształciło się w ikonę rocka, a ich muzyka zyskała nową, buntowniczą energię. Czy można sobie wyobrazić bardziej przypadkową karierę niż ta Slasha? Chłopak, który wziął gitarę do ręki, by zaimponować dziewczynie, a skończył jako legenda rocka. Bez wielkich planów, bez strategii marketingowej, po prostu z instynktem i pasją, która zamieniła się w globalny fenomen. Guns N' Roses, zespół, który miał być tylko chwilowym hałasem, stał się ikoną, a Slash z nieodłącznym cylindrem wciąż przypomina, że czasem wystarczy impuls, by zmienić świat.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymają się umiarkowane opady deszczu z temperaturą 23 stopnie. Natomiast w Katowicach można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś w Warszawie padł rekord ciepła. O godzinie 15 termometry wskazały 37,5 stopnia Celsjusza, co przewyższa historyczny rekord z 1904 roku. Podobnie wysokie temperatury odnotowano w innych miastach, jak Słubice czy Gorzów. W związku z upałami w stolicy działają zraszacze wodne i miejsca chłodu, a mieszkańcom przypomina się o konieczności picia wody i unikania słońca.
2: Ekstremalne upały paraliżują kolej w Polsce. Pociągi mają masowe opóźnienia, a pasażerowie utknęli w skwarze. Na warszawskim Dworcu Wschodnim składy, które miały wyruszyć rano, ruszają dopiero po południu. W okolicach Modlina zablokowany jest pociąg relacji Olsztyn-Kraków, a awarie lokomotyw powodują przymusowe ewakuacje. Kolejarze apelują o sprawdzanie aktualnych komunikatów i, jeśli to możliwe, przesunięcie terminu podróży.
1: Ponad 120 strażaków walczyło z pożarem, który wybuchł nad ranem w zakładzie gospodarki odpadami we Mszczonowie. Ogień objął połowę budynku, ale sytuacja została opanowana. Mieszkańców poproszono o pozostanie w domach i zamknięcie okien. Na miejscu pracują służby dochodzeniowe, które wyjaśniają okoliczności zdarzenia.
2: Dramatyczny finał akcji ratunkowej w powiecie pułtuskim. W Kalinowie mężczyzna zniknął pod wodą w Narwi i mimo szybkiej interwencji służb nie udało się go uratować. Ratownicy odnaleźli poszkodowanego po godzinie, ale reanimacja nie przyniosła skutku. Policja bada teraz przyczyny tego tragicznego zdarzenia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W rejonie Wadowic trwa zmasowana akcja poszukiwawcza po ataku na 48-letniego mężczyznę w Łękawicy. Napastnik ukrywa się w okolicznych lasach, a policja używa dronów i śmigłowca do jego namierzenia. Ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala i był przytomny podczas transportu. Służby apelują o ostrożność i zapewniają, że priorytetem jest bezpieczeństwo mieszkańców.
1: W Krakowie zakończył się wielki piknik charytatywny. Uszyj Jasia, rybitwy wspierają Złocień. Uczestnicy uszyli ponad 400 poszewek, które trafią na oddziały dziecięce krakowskich szpitali. W wydarzeniu wzięły udział całe rodziny, a na najmłodszych czekały liczne atrakcje, w tym zabawy wodne. Akcja Uszyj Jasia od 2012 roku wspiera szpitale, hospicja i domy dziecka w całej Polsce.
2: Na ulicy Zygmuntowskiej w Gliwicach doszło do groźnego wypadku z udziałem 11-latka na hulajnodze i autobusu miejskiego. Chłopiec wjechał na przejście dla pieszych, gdzie zderzył się z autobusem. Na szczęście kierowca autobusu zareagował na czas, a dziecko doznało jedynie powierzchownych otarć. Policja przypomina, że przejścia dla pieszych są przeznaczone wyłącznie dla pieszych, a użytkownicy hulajnóg muszą przestrzegać przepisów. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego.
1: Na osiedlu letnim w Ząbkowicach Śląskich doszło do skandalu. Nieznany sprawca wlał domestos do basenu przygotowanego dla psów, co zmusiło służby do interwencji. Na szczęście dzięki szybkiej reakcji żadne zwierzę nie ucierpiało. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami apeluje o czujność mieszkańców.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Województwo podlaskie to jedno z najbardziej różnorodnych miejsc w Polsce. Idealne na letnią wycieczkę. Region ten słynie z dzikiej przyrody, zabytkowych miasteczek i bogatej historii. Oprócz znanych parków narodowych, warto odkryć malownicze zakątki i miejsca o wyjątkowym znaczeniu kulturowym. To doskonała propozycja na tegoroczny urlop. Polskę nawiedzają ekstremalne upały, które mogą przekroczyć 40 stopni Celsjusza. W takich warunkach wzrasta ryzyko pożarów, szczególnie związanych z niewłaściwym użytkowaniem sprzętu elektronicznego. Specjaliści ostrzegają przed pozostawianiem ładowarek w gniazdkach na dłużej oraz ładowaniem telefonów pod poduszką. Warto zachować ostrożność i dbać o odpowiednią cyrkulację powietrza wokół urządzeń.
2: Paulina Kosiniak-Kamysz, żona ministra obrony narodowej, została matką chrzestną samolotów F-35. Podczas ceremonii w Łasku pojawiła się w stylizacji nawiązującej do wojskowych strojów. Ekspert mody, Daniel Jakob-Dali, ocenia jej styl jako klasyczną elegancję z nutą retro. Kosiniak-Kamysz znana jest z dopracowanych krojów i harmonijnych kolorów, co czyni jej wizerunek ponadczasowym.
1: Rekonstrukcja bitwy pod Waterloo została odwołana z powodu fali upałów. Organizatorzy i władze Brabancji Walońskiej zdecydowali się na ten krok dla bezpieczeństwa uczestników. Prognozy zapowiadają temperatury sięgające 40 stopni Celsjusza, a w całej Belgii obowiązują alarmy pogodowe. Wydarzenie miało przyciągnąć wielu miłośników historii, ale ekstremalne warunki pogodowe uniemożliwiły jego przeprowadzenie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: We Francji doszło do czwartej tragedii, związanej z pozostawieniem dziecka w rozgrzanym samochodzie. Ostatnią ofiarą jest 18-miesięczne dziecko, które zmarło w Marsylii. Wcześniej zginęli dwaj bracia w Carpentras oraz 3-letni chłopiec na przedmieściach Paryża. Fala upałów, która przetacza się przez Europę, sprawia, że temperatura w zamkniętych autach szybko osiąga śmiertelne wartości.
1: Książki o muminkach mogą zostać zakazane w Stanach Zjednoczonych. Sofia Jansson, spadkobierczyni Tove Jansson, obawia się, że powodem może być życie prywatne autorki, która była związana z kobietą. W Stanach Zjednoczonych od kilku lat trwa spór o usuwanie książek z bibliotek, uznawanych przez niektóre grupy za niewłaściwe dla dzieci. Mimo że w muminkach nie ma wątków LGBT, Jansson nie wyklucza, że książki mogą trafić na czarną listę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu małe zachmurzenie i temperatura 22 stopnie oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 29 stopni i wiatr południowy o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. Na ten moment we Wrocławiu jakość powietrza jest dobra, a w Białymstoku umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. I've been watching you.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Polski Związek Piłki Nożnej zmienił godzinę meczu o Super Puchar Polski. Lech Poznań zmierzy się z Górnikiem Zabrze 16 lipca o 19, a nie jak wcześniej planowano o 20:45. Spotkanie odbędzie się na stadionie Lecha w Poznaniu. To ważny mecz, bo otwiera nowy sezon piłkarski w Polsce. Na Mundialu 2026 w Atlancie Uzbekistan pokonał Demokratyczną Republikę Konga 1-0. Jedyną bramkę zdobył Eldor Szomurodow. Mimo przewagi w posiadaniu piłki, drużyna z Konga nie zdołała przełamać obrony Uzbekistanu. Obie drużyny otrzymały po jednej żółtej kartce. Jan Tomaszewski ostro krytykuje występy drużyn na Mundialu. Niemcy, mimo awansu do fazy pucharowej, zostali przez niego uznani za ośmieszonych po meczu z Ekwadorem. Tomaszewski nie szczędził też słów krytyki wobec Szwedów za ich decyzje personalne. Wśród najciekawszych par 1/6 finału wyróżnia starcie Holandii z Marokiem, kibicując Holendrom. We Wrocławiu zmiany w terminarzu rozgrywek żużlowych z powodu upałów. W PGE Ekstralidze mecz Stelmet Falubas Zielona Góra z Orlen Oil Motor Lublin odbędzie się w niedzielę o 19:00, a GZ Stal Gorzów z Fogo Unia Leszno o 21:00. W Metalka z drugiej Ekstralidze spotkanie Munfin Malesa Ostrów Wielkopolski z Polonią Piła rozpocznie się o 17:30. Ostatni mecz 10. kolejki tej ligi, Hunters PSG Poznań z Abramczyk Polonia Bydgoszcz, odbędzie się 19 lipca o 19:00, co zbiegnie się z finałem piłkarskich mistrzostw świata.
0: Sport w Radiu Super Express.
2: Na Wimbledonie doszło do zaskakującego protestu. Aryna Sabalenka i Jannik Sinner, liderzy światowych rankingów, skrócili swoje spotkania z mediami, wyrażając niezadowolenie z niskich udziałów finansowych tenisistów w przychodach turniejów Wielkiego Szlema. Gwiazdy domagają się większego wsparcia dla mniej zarabiających graczy, a Sabalenka grozi nawet bojkotem turnieju. Organizatorzy są zaskoczeni, a atmosfera przed startem zawodów jest napięta.
1: Iga Świątek przed Wimbledonem przyznaje, że gra na trawie wciąż sprawia jej trudności. Polka wraz z innymi tenisistami protestuje przeciwko niskim nagrodom finansowym w turniejach wielkoszlemowych. Mimo napiętej atmosfery, Świątek z sentymentem wspomina zeszłoroczne zwycięstwo w Londynie, podkreślając, że czuje się tam jak w domu. Jak te wyzwania wpłyną na jej tegoroczny występ? Czas pokaże.
2: Iga Świątek staje przed trudnym zadaniem obrony tytułu na Wimbledonie. Polka zmaga się z presją i ryzykiem utraty 2000 punktów w rankingu WTA. Na jej drodze mogą stanąć takie gwiazdy jak Serena Williams i Karolina Pliskowa. Pierwszym wyzwaniem będzie mecz z Amerykanką Taylor Townsend. Jose Mourinho, trener Realu Madryt, ostro skrytykował piłkarskie mistrzostwa świata. Portugalczyk stwierdził, że zamiast oglądać mecze, woli zjeść dobrą kolację i się wyspać, ponieważ poziom turnieju jest jego zdaniem rażąco niski. Mourinho uważa, że format z 48 drużynami obniża jakość rozgrywek, a Mundial powinien skupiać tylko najlepsze zespoły. Jego wypowiedzi wywołały sporo kontrowersji w świecie piłki nożnej.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kamil Grosicki, znany piłkarz Pogoni Szczecin, w nowym dokumencie opowiedział o swojej walce z uzależnieniem od hazardu. Skrzydłowy przyznał, że nałóg przez lata wpływał na jego życie zawodowe i prywatne, ale teraz uważa go za zamknięty rozdział. Grosicki podkreśla, że hazard przestał go interesować, a symboliczne zakończenie tej trudnej historii upamiętnia tatuaż z datą 30 czerwca 2019 roku. W trudnych chwilach wspierała go żona, Dominika Grosicka, co pomogło mu pokonać uzależnienie.
1: Legia Warszawa zmierzy się z izraelskim zespołem Hapoel Be'er Sheva 7 lipca, ale mecz odbędzie się bez udziału publiczności. Decyzja ta wywołała niezadowolenie wśród kibiców, którzy krytykują wybór rywala ze względu na sytuację polityczną na Bliskim Wschodzie. Trener Marek Papszun podkreśla, że wybór przeciwnika podyktowany był względami sportowymi, a nie politycznymi. Tymczasem Legia udanie rozpoczęła przygotowania, pokonując drugi zespół Bayernu Monachium 2-0.
2: Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn pokonała Niemców 3-1 w sobotnim meczu Ligi Narodów w Gliwicach. Po przegranej pierwszej partii biało-czerwoni zdominowali kolejne sety, wygrywając 25-16, 25-17 i 25-15. Dziś o 20:00 Polacy zmierzą się z Argentyną w ostatnim meczu turnieju. Po spotkaniu drużyna uda się na 2-tygodniową przerwę przed wyjazdem do Chicago na finałowe mecze rundy zasadniczej.
1: Wimbledon 2026 startuje już w poniedziałek, 29 czerwca. W turnieju zobaczymy sześciu Polaków, w tym rozstawione Igę Świątek i Maję Chwalińską. W poniedziałek na kortach pojawią się Maja Chwalińska, Magda Linet, Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz. We wtorek do gry przystąpią Iga Świątek i Kamil Majchrzak.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Zbigniew Boniek jest poważnym kandydatem na stanowisko dyrektora technicznego reprezentacji Włoch. Włoskie media podkreślają jego doświadczenie w zarządzaniu, które zdobył jako były prezes PZPN i wiceprezydent UEFA. Nowy prezes włoskiej federacji, Giovanni Malago, planuje szybkie decyzje, a nazwisko nowego dyrektora może być znane już w lipcu. Czy to właśnie Boniek pomoże Włochom wrócić na piłkarski szczyt?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsze prognozy wskazują na lekkie opady deszczu nad Polską. W Warszawie termometry wskażą 23 stopnie, a wiatr południowy osiągnie 4 metry na sekundę. W Bydgoszczy zaś możemy liczyć na 26 stopni i wiatr północno-zachodni z prędkością do 3 metry na sekundę. W Warszawie jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Bydgoszczy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Po wakacyjnych odcinkach Barw Szczęścia czeka nas emocjonująca podróż Kajetana Brodeckiego. Broda, zdeterminowany, by odnaleźć swojego biologicznego ojca, wyrusza do Brzezin. Zamiast rodzinnego spotkania czeka go jednak ucieczka przed agresywnymi psami i niespodziewane zauroczenie. W lokalnej remizie strażackiej poznaje piękną Jankę, która nie tylko opatrzy jego rany, ale także obieca pomóc w dalszych poszukiwaniach. Po powrocie do stolicy Broda próbuje odzyskać pracę w Sezonowym, choć jego myśli krążą wokół nowej miłości. Czy Janka dotrzyma słowa i pomoże mu odkryć prawdę o ojcu? Czy blondyna da mu drugą szansę? Odpowiedzi poznamy już we wrześniu. M jak miłość szykuje się na emocjonujący jesienny sezon. Do obsady dołącza Katarzyna Chrzanowska, znana z kultowej roli w Adam i Ewa. Po latach spędzonych za granicą, aktorka wraca na polskie ekrany, co z pewnością zaskoczy wielu fanów. W serialu pojawi się także Marcin Kwaśny, który odegra ważną rolę w wątku Marysi Rogowskiej. Jego postać stanie się wsparciem w trudnych chwilach związanych z emocjonalnymi konsekwencjami zdrady Artura. Twórcy zapowiadają również nowe, tajemnicze postacie, które mogą wpłynąć na losy bohaterów. Spekuluje się, że jedna z nich będzie związana z Mateuszem Mostowiakiem. Szczegóły dotyczące roli Katarzyny Chrzanowskiej pozostają na razie tajemnicą. Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 4245, który zadebiutuje w nowym sezonie, Bolesław Olszewski zaskoczy wszystkich swoją decyzją o rozwodzie bez orzekania o winie. To niespodziewany ruch ze strony porywczego Bolesława, który przez lata ranił swoją rodzinę. Eliza, zmęczona toksycznym związkiem, przygotowywała się do sądowej batalii, ale teraz może stanąć przed zupełnie nową sytuacją. W międzyczasie ich córka Angelika, mimo szantażu ojca, postanowiła stanąć po stronie matki. To odważne posunięcie Angeliki może być kluczowe w tej rodzinnej rozgrywce. Czy Bolesław ma ukryty plan? Czy to początek nowego rozdziału dla Olszewskich? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. W najnowszym 4245 odcinku Pierwszej Miłości Karolina Kazanowa zaskoczy wszystkich swoją przemianą. Po wypadku, który zmienił jej życie, stanie się nie do poznania. Jej bliscy będą mieli trudności z rozpoznaniem dawnej Karoliny, a przyjaciele zaczną się od niej odwracać. Seweryn, zdesperowany i przytłoczony sytuacją, zdecyduje się opuścić szpital. W Wadlewie atmosfera gęstnieje, a mieszkańcy zaczynają unikać Róży, która rozważa opuszczenie wioski. Tajemnicze znalezisko Mirona może jednak zmienić bieg wydarzeń. Nowy sezon po wakacjach zapowiada się pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami, a emocje fanów sięgają zenitu. Cezary Żak ponownie wciela się w podwójną rolę księdza Piotra Kozioła i polityka Pawła Kozioła. Na planie pojawił się także ksiądz Maciej, znany z wcześniejszych sezonów jako młody i ambitny wikary. Wspólne zdjęcie księdza Piotra, Macieja i Roberta wzbudziło ogromne zainteresowanie. Ksiądz Robert z jego nowoczesnym podejściem często wprowadzał zamieszanie, dodając serialowi dynamiki. Fani zastanawiają się, czy nowe odcinki zachowają klasyczny układ sił zwilkowej. Twórcy nie zdradzają szczegółów, ale relacje między bohaterami nadal będą kluczowe. Każde nowe zdjęcie z planu wywołuje burzę dyskusji, a powrót Rancha przyciąga uwagę tysięcy widzów. Serial Lalka zadebiutuje na Netflixie już 16 września. To 6-odcinkowy kostiumowy dramat, w którym ironia i groteska przeplatają się z humorem i tajemnicą. Reżyser Paweł Maślona wspólnie z Pawłem Demirskim i Jagodą Dudkiewicz stworzył scenariusz, który w nowoczesny sposób opowiada historię niemożliwego uczucia między Izabelą Łęcką a Stanisławem Wokulskim. W tej opowieści miłość nie wystarcza, a każda decyzja ma swoją cenę. Sandra Drzymalska wciela się w rolę młodej arystokratki Łęckiej, a Tomasz Szuchart gra ambitnego Wokulskiego. W serialu pojawia się także wiele innych barwnych postaci, które tworzą świat pełen napięć i nieoczekiwanych zwrotów akcji. To będzie prawdziwa uczta dla miłośników dramatycznych historii.
2: Piotr Ligienza powraca jako Fabian Duda w nowych odcinkach Rancha. Aktor potwierdził swoją obecność na planie, co z pewnością ucieszy fanów serialu. Fabian Duda, znany z dynamicznej przemiany z egoistycznego urzędnika w szanowanego sekretarza gminy, znów pojawi się na ekranach. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój jego relacji z Klaudią Kozioł, graną przez Martę Chodorowską. Ich burzliwy romans był jednym z najważniejszych wątków serialu. Czy miłość przetrwała próbę czasu? Twórcy trzymają szczegóły w tajemnicy, ale optymistyczne sygnały płynące z planu dają nadzieję na szczęśliwe zakończenie. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, by odkryć, co przyniosą nowe odcinki. W 322 odcinku serialu Ci Złoty Chłopak emocje sięgną zenitu. Serpil, zastraszona przez psychopatycznego Karama, zostaje zmuszona do szpiegowania rodziny Korhanów. Ten mroczny pakt może doprowadzić do upadku jubilerskiej dynastii. Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 29 czerwca. Karam, kierowany rządzą zemsty, nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć swoich wrogów. Jednak przebiegła Ifakat odkrywa tajemnicę Serpil i zamiast ją zdradzić, oferuje pomoc. Serial Złoty Chłopak można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14. Warto śledzić losy bohaterów, które zaskakują na każdym kroku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1019 hektopaskali. Termometry w Poznaniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 24 stopnie. Z kolei dla Gdańska temperatura będzie wynosić 29 stopni Celsjusza. Stan powietrza w Poznaniu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Gdańsku jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: NATO planuje ogromne inwestycje w obronność, zapowiadając nowe kontrakty warte dziesiątki miliardów dolarów. Sojusz dąży do przeznaczania 5% PKB na obronność do 2035 roku, co oznacza znaczące zmiany w budżetach państw członkowskich, w tym Polski. Polska już teraz wydaje na obronność jedne z najwyższych kwot w NATO, co wpływa na inne obszary budżetowe. Te decyzje mają na celu wzmocnienie bezpieczeństwa Europy, ale niosą ze sobą wyzwania finansowe dla obywateli.
0: Rekonstrukcja bitwy pod Waterloo została odwołana z powodu fali upałów. Organizatorzy i władze Brabancji Walońskiej zdecydowali się na ten krok dla bezpieczeństwa uczestników. Prognozy zapowiadają temperatury sięgające 40 stopni Celsjusza, a w całej Belgii obowiązują alarmy pogodowe. Wydarzenie miało przyciągnąć wielu miłośników historii, ale ekstremalne warunki pogodowe uniemożliwiły jego przeprowadzenie.
2: We Francji doszło do czwartej tragedii, związanej z pozostawieniem dziecka w rozgrzanym samochodzie. Ostatnią ofiarą jest 18-miesięczne dziecko, które zmarło w Marsylii. Wcześniej zginęli dwaj bracia w Carpentras oraz 3-letni chłopiec na przedmieściach Paryża. Fala upałów, która przetacza się przez Europę, sprawia, że temperatura w zamkniętych autach szybko osiąga śmiertelne wartości. W Wenezueli doszło do tragicznego podwójnego trzęsienia ziemi, które pochłonęło życie 920 osób, w tym 44 obcokrajowców. Najwięcej ofiar wśród cudzoziemców to Portugalczycy. Zginęło ich 28, a 85 uznaje się za zaginionych. Wśród ofiar są także obywatele Hiszpanii, Włoch, Brazylii, Chile i Chin. Polskie MSZ informuje, że nie ma doniesień o poszkodowanych Polakach. Akcja ratunkowa trwa, a liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Książki o muminkach mogą zostać zakazane w Stanach Zjednoczonych. Sofia Jansson, spadkobierczyni Tove Jansson, obawia się, że powodem może być życie prywatne autorki, która była związana z kobietą. W Stanach Zjednoczonych od kilku lat trwa spór o usuwanie książek z bibliotek, uznawanych przez niektóre grupy za niewłaściwe dla dzieci. Mimo że w muminkach nie ma wątków LGBT, Jansson nie wyklucza, że książki mogą trafić na czarną listę. Wakacyjna trasa Beauty pod hasłem hashtag Sephora Summer Vibes on Tour ruszyła pełną parą. Po udanym starcie w Warszawie, gdzie tłumy mieszkańców uczestniczyły w wydarzeniach na bulwarze Smitha Pattona, akcja przenosi się do Krakowa. Od 31 lipca do 2 sierpnia Barka Nasza Rzeka zacumuje przy bulwarze Czerwieńskim, oferując uczestnikom mnóstwo atrakcji i inspiracji kosmetycznych. Dla tych, którzy nie mogą być na miejscu, dostępna jest również internetowa gra z imponującą pulą nagród. Kurz na meblach to problem, z którym zmaga się wielu z nas. Okazuje się, że prosty sposób może pomóc w jego zwalczaniu. Wystarczy zmieszać kilka kropli gliceryny z wodą i spryskać meble, aby kurz osiadał wolniej. Dzięki temu powierzchnie pozostaną czyste przez długie tygodnie.
2: Policjanci z Chojny uratowali życie 67-letniego mieszkańca Grzybna. Mundurowi, po zgłoszeniu od zaniepokojonych sąsiadów, zdecydowali się na siłowe wejście do mieszkania, gdzie znaleźli nieprzytomnego mężczyznę. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy, mężczyzna został przewieziony do szpitala i otrzymał niezbędną pomoc medyczną.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na autostradzie A1 w rejonie węzła Kamieńsk doszło do niebezpiecznego incydentu. 51-letnia kobieta, kierująca Toyotą, jechała pod prąd pasem awaryjnym po pomyłce nawigacji. Sytuację zauważyli pracownicy transportu medycznego, którzy zatrzymali kobietę i wezwali policję. Funkcjonariusze zatrzymali jej prawo jazdy i skierowali sprawę do sądu. Policja apeluje do kierowców o ostrożność na drogach, szczególnie w okresie wakacyjnym.
0: Policjanci z Żor, wspierani przez funkcjonariuszy z Katowic i Radomia, zlikwidowali laboratorium metamfetaminy w Jastrzębiu-Zdroju. Zatrzymano 6 obywateli Czech i zabezpieczono około 2 kg substancji do produkcji narkotyków. 4 mężczyzn trafiło do tymczasowego aresztu, a sprawa jest rozwojowa. Na miejscu znaleziono również skradzione rośliny i przedmioty przypominające broń. Polskę nawiedzają ekstremalne upały, które mogą przekroczyć 40 stopni Celsjusza. W takich warunkach wzrasta ryzyko pożarów, szczególnie związanych z niewłaściwym użytkowaniem sprzętu elektronicznego. Specjaliści ostrzegają przed pozostawianiem ładowarek w gniazdkach na dłużej oraz ładowaniem telefonów pod poduszką. Warto zachować ostrożność i dbać o odpowiednią cyrkulację powietrza wokół urządzeń.
2: Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, został przyłapany na targu podczas zakupów. Polityk, znany z zamiłowania do ogrodnictwa, powiększył swoją kolekcję o sadzonki pomidorów. Mimo odpowiedzialnych funkcji rządowych, Kowal znajduje czas na pielęgnację swojego ogrodu, traktując to jako formę relaksu. Nawet na bazarze prezentował się elegancko, co podkreśla jego dbałość o wizerunek.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Paulina Kosiniak-Kamysz, żona ministra obrony narodowej, została matką chrzestną samolotów F-35. Podczas ceremonii w Łasku pojawiła się w stylizacji nawiązującej do wojskowych strojów. Ekspert mody, Daniel Jakob Dali, ocenia jej styl jako klasyczną elegancję z nutą retro. Kosiniak-Kamysz znana jest z dopracowanych krojów i harmonijnych kolorów, co czyni jej wizerunek ponadczasowym.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Szczecinie z temperaturą 24 stopnie. W Krakowie natomiast zauważymy małe zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 30 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. W Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Michał Wiśniewski, znany z licznych małżeństw, znów na czołówkach gazet. Tym razem to piąta żona Pola rzuca cień na jego ojcowskie umiejętności, twierdząc, że została sama z dziećmi. Choć Michał chwali się patchworkową rodziną, Pola w mediach społecznościowych nie szczędzi mu gorzkich słów. Czy lider ich troje w końcu przerwie milczenie i odpowie na te zarzuty? Olga Szomańska, niegdyś gwiazda oratoriów Piotra Rubika, postanowiła podzielić się swoimi wspomnieniami z czasów współpracy z kompozytorem. Wokalistka wyraziła rozczarowanie, jak relacje w tym muzycznym środowisku się zmieniły, sugerując, że Rubik bardziej dbał o swój PR niż o współpracowników. Na te słowa szybko zareagowała Agata Rubik, żona kompozytora, przypominając Oldze, że nic nie jest czarno-białe. Cóż, wygląda na to, że nawet po latach emocje wciąż są gorące, a barykady wciąż stoją. Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski wzięli ślub we Francji, a cała ceremonia wyglądała jak wyjęta z romantycznego filmu. Jednak to nie sceneria, a suknia ślubna Klaudii skradła show. Aktorka postawiła na kreację z długimi koronkowymi rękawami, która była tak dopasowana, że mogłaby konkurować z najlepszymi projektami haute couture. Deszcz próbował zepsuć ten magiczny dzień, ale nawet on nie był w stanie przyćmić blasku tej wyjątkowej stylizacji.
2: W Polsce rozpoczęły się wakacje, a media społecznościowe pękają od zdjęć i wpisów dumnych rodziców. Gwiazdy prześcigają się w chwaleniu sukcesów swoich pociech, jakby czerwone paski były nową walutą. Syn Krzysztofa Rutkowskiego, córka Dariusza Michalczewskiego i syn prezydenta Karola Nawrockiego z wyróżnieniami. A Małgorzata Tomaszewska przypomina, że w życiu liczy się coś więcej niż oceny. Aneta Zając świętuje podwójnie, a Agnieszka Kaczorowska cieszy się pierwszym świadectwem córki. Teraz czas na zasłużony odpoczynek, bo przecież po miesiącach nauki wszyscy zasługują na chwilę wytchnienia.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Wczoraj na PGE Narodowym w Warszawie miało miejsce nie lada wydarzenie. Dominik, młody artysta, spełnił swoje marzenie, grając na perkusji. U boku Dawida podsiadły przed 80-tysięcznym tłumem. Jego solówka w utworze To co masz ty była tak imponująca, że wielu mogło pomyśleć, że to stały członek zespołu. Dawid Podsiadło, zamiast fajerwerków, postawił na prawdziwe muzyczne emocje, a publiczność była zachwycona.
1: Grażyna Barszczewska, niekwestionowana królowa polskiej sceny, wciąż zachwyca publiczność swoją niezrównaną klasą i energią. Mimo że zbliża się do 80. Jej rola w karierze Nikodema Dyzmy z 1980 roku uczyniła ją ikoną, a jej uroda i talent nie przestają przyciągać uwagi. Na festiwalu Dwa Teatry znów oczarowała wszystkich, udowadniając, że czas dla niej stanął w miejscu. Kto by pomyślał, że można starzeć się z taką gracją i wdziękiem? Marzena Kipiel-Sztuka, niezapomniana Halinka z Świata według Kiepskich, odeszła w wieku 58 lat, pozostawiając za sobą nie tylko śmiech, ale i pasmo życiowych dramatów. Choć na ekranie bawiła miliony, jej życie prywatne przypominało telenowelę pełną tragedii i niepowodzeń. Teraz jej siostra Dorota planuje wydać książkę, która ma ujawnić nieznane dotąd fakty z życia artystki. Cóż, wygląda na to, że nawet po śmierci Halinka nie zazna spokoju. Kto by pomyślał, że japońska klapa z lat 80. stanie się fundamentem skandynawskiej rewolucji muzycznej? Efekt gitarowy Boss HM2, początkowo wyśmiewany i porzucany w lombardach, został odkryty przez szwedzkich nastolatków, którzy ustawili wszystkie gałki na maksimum, tworząc brzmienie piły łańcuchowej. To przypadkowe odkrycie zdefiniowało death metal i uczyniło z taniej kostki poszukiwany skarb. Po latach presji fanów, firma Boss w 2021 roku wznowiła produkcję, dodając jeszcze więcej mocy do tego legendarnego brzmienia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na festiwalu Tones of Rock w Oslo polski zespół Behemoth zagrał koncert, a jego lider, Adam Darski, miał niespodziewane spotkanie z Keanu Reevesem. Okazuje się, że hollywoodzki gwiazdor, znany z Matrixa i Johna Wicka, przybył do Norwegii jako basista zespołu Dogstar. Nergal nie omieszkał pochwalić się zdjęciem z aktorem, dodając, że Reeves to prawdziwy dżentelmen. Fani w sieci oszaleli na punkcie tej niecodziennej mieszanki świata ciężkiej muzyki i kina.
1: Nick Cave, mroczny bard z Australii, w 1996 roku zaskoczył świat muzyki, odmawiając udziału w plebiscycie MTV na najlepszego wokalistę. W liście do stacji wyjaśnił, że jego muzyka to nie koń wyścigowy, a on sam nie zamierza brać udziału w gonitwie o popularność. Choć później przyjął kilka nagród, Cave podkreśla, że różnią się one od konkursów popularności, będąc wyrazem szacunku dla jego twórczości. Jego gest stał się inspiracją dla wielu artystów, którzy pragną zachować artystyczną niezależność w świecie zdominowanym przez komercję.
2: Kto by pomyślał, że jeden z największych hitów, Depeche Mode, Personal Jesus, zrodził się z toksycznej miłości Priscilla Presley do Elvisa. Martin Gore, zainspirowany jej autobiografią, stworzył utwór, który zamiast syntezatorów zaskakuje brudnym, bluesowym riffem. W Stanach Zjednoczonych nie obyło się bez kontrowersji, ponieważ niektóre stacje radiowe uznały piosenkę za bluźnierczą. Mimo to Personal Jesus zdobył złotą płytę, a jego mocne przesłanie przyciągnęło takich artystów jak Johnny Cash i Marilyn Manson, którzy dodali mu własnego, niepowtarzalnego charakteru.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje umiarkowane opady deszczu i temperaturę 23 stopnie w Toruniu, z wiatrem północno-wschodnim o sile 1 metr na sekundę. W Katowicach zauważymy umiarkowane zachmurzenie, temperaturę 31 stopni, a wiatr południowo-wschodni powieje z prędkością 2 metry na sekundę. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Ekstremalne upały zmusiły organizatorów Dnia Andrzeja Wajdy na Służewcu do odwołania wyścigów konnych i pokazu filmowego. Mimo to odbyła się uroczysta gala, podczas której rozdano ponad 7 milionów złotych na 56 lokalnych projektów w ramach programu Sportowo, Kulturalnie, Lokalnie. Decyzję o przyznaniu dotacji podjęli gracze Lotto, oddając łącznie 4,5 miliona głosów.
2: Rekordowe upały zmusiły organizatorów wielu imprez w Polsce do ich odwołania. W Krakowie nie odbędzie się parada zabytkowych tramwajów, a w Kłodzku odwołano wszystkie wydarzenia weekendowe. Podobne decyzje podjęto w Wągrowcu, Elblągu i Kaliszu, gdzie zrezygnowano z planowanych atrakcji. Tymczasem Wrocław kontynuuje obchody Święta Wrocławia, ale z dodatkowymi środkami bezpieczeństwa. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty z zaleceniami, by unikać słońca i dbać o nawodnienie. Rekordowe upały sparaliżowały Szczecin. W ostatni weekend czerwca temperatura przekroczyła 35 stopni, co sprawiło, że miasto niemal opustoszało. Mieszkańcy schronili się w domach lub nad wodą, a ulice i sklepy świeciły pustkami. Jedynie lodziarnie cieszyły się popularnością, a kurtyny wodne i fontanny stały się wybawieniem w tym skwarze. Kontrowersje wokół Szpitala Południowego w Warszawie nabierają sądowego wymiaru. Dawid Kacprzyk przygotowuje akt oskarżenia przeciwko posłowi PiS Mariuszowi Krystianowi, który w swoim nagraniu użył mocnych słów. Pełnomocnik Kacprzyka, mecenas Jacek Dubois, zapowiada wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego. Rzecznik PiS przyznał, że w PiS posła nie był stanowiskiem partii i Krystian otrzymał upomnienie. Konflikt może znaleźć swój finał w sądzie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Profesor Antoni Dudek ostrzega przed eskalacją antyukraińskich nastrojów w Polsce, co mogłoby działać na korzyść Rosji. Podkreśla, że Polska ma kluczowy głos w sprawie członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, co stanowi silną kartę przetargową. Dudek apeluje o zachowanie zimnej krwi w obliczu rosnących napięć, wskazując, że głównym zagrożeniem dla Polski pozostaje Rosja, a nie Ukraina.
2: Prezydent Karol Nawrocki ujawnił dramatyczne kulisy jednego z wydarzeń podczas swojej kampanii wyborczej. W maju ubiegłego roku, podczas przejazdu autokarem, nagle stracił przytomność i kompulsywnie wymiotował. Współpracownicy obawiali się o jego życie, a sam prezydent przyznaje, że to jedno z najbardziej wstrząsających doświadczeń jego kariery. Mimo ostrzeżeń służb o możliwym zagrożeniu, Nawrocki nie zmienił swojego podejścia do spotkań z wyborcami. W Waszyngtonie podpisano historyczne porozumienie między Libanem a Izraelem, mające na celu deeskalację napięć na granicy. Umowa wypracowana przy mediacji Stanów Zjednoczonych przewiduje częściowe wycofanie wojsk izraelskich i rozmieszczenie armii libańskiej. Amerykańscy oficerowie będą nadzorować ten proces, aby ograniczyć aktywność Hezbollahu. To pierwszy krok w kierunku trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie. W programie Polsat News wybuchła polityczna burza po słowach Krzysztofa Bosaka dotyczących afery w Szpitalu Południowym. Wicemarszałek Sejmu stwierdził, że nie będzie stał jak łajza, co wywołało ostrą reakcję polityków. Prokuratura bada nieprawidłowości w szpitalu, a sprawa nabiera tempa. Dyskusja przeniosła się także na inne tematy, w tym odpowiedzialność polityczną Rafała Trzaskowskiego.
0: Najważniejsze informacje w radiu.

0: Super Express.
1: Polacy są podzieleni w kwestii dalszej pomocy wojskowej dla Ukrainy. Najnowszy sondaż pokazuje, że około 47,5% respondentów uważa, że wsparcie powinno być uzależnione od rozliczenia zbrodni wołyńskiej, podczas gdy ponad 45% jest przeciwnego zdania. Ten niemal równy podział społeczeństwa stawia polityków przed trudnym wyzwaniem. Temat Wołynia ponownie wpływa na relacje polsko-ukraińskie, co komplikuje debatę o wsparciu militarnym dla Kijowa.
2: W wywiadzie Rzece z Karolem Nawrockim profesor Andrzej Nowak ujawnia kulisy kampanii prezydenckiej. Historyk twierdzi, że pojawiła się próba wykorzystania plotki o rzekomym, nieślubnym dziecku Nawrockiego jako elementu politycznego szantażu. Choć temat miał być użyty podczas debaty z Rafałem Trzaskowskim, ostatecznie nie trafił do publicznej dyskusji. Nowe informacje podkreślają brutalność i napięcie towarzyszące tej kampanii. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił utworzenie ukraińskiego panteonu narodowego. Podkreślił, że Ukraina sama zdecyduje, kogo czcić jako bohaterów. Deklaracja ta pojawiła się w kontekście napięć z Polską, związanych z decyzją o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego. Spór o UPA nadal wpływa na relacje między Warszawą a Kijowem. Z kompleksu basenowego przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu ewakuowano prawie 900 osób z powodu zadymienia. Przyczyną była awaria instalacji elektrycznej w piecu Halodarium. Straż pożarna szybko zareagowała, a gościom rozdano koce termiczne. Aquapark pozostanie zamknięty do godziny 12, a władze obiektu zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami dla 7 województw. Prognozowane są intensywne ulewy, grad i wiatr osiągający nawet 100 km na godzinę. W całym kraju nadal obowiązują alerty z powodu upałów z temperaturami sięgającymi 42 stopni Celsjusza. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed możliwymi przerwami w dostawach prądu i apeluje o unikanie otwartych przestrzeni podczas burz.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: We Wrocławiu zapowiadane jest małe zachmurzenie z temperaturą 22 stopnie. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 5 metrów na sekundę. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 29 stopni. Wiatr południowy osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Stan powietrza we Wrocławiu obecnie pozostaje dobry, natomiast w Białymstoku jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Rosji, wywołał kontrowersję, sugerując, że Rosja powinna pozwać Polskę o Belweder. Twierdzi, że pałac został zbudowany za pieniądze rosyjskiego imperium. Wypowiedź ta jest odpowiedzią na spór o dawny rosyjski konsulat w Gdańsku, który Polska uznaje za własność Skarbu Państwa. Rosyjskie roszczenia wpisują się w napięte relacje między Warszawą a Moskwą. Belweder, historyczna rezydencja prezydentów Polski, ma długą i złożoną historię, sięgającą czasów królowej Bony. Podczas wakacji w Atenach Patryk Łobaza padł ofiarą kradzieży dokumentów. Jak relacjonuje, próby kontaktu z linią lotniczą Ryanair okazały się bezowocne. Mimo wielu godzin starań nie udało mu się uzyskać pomocy od przewoźnika. Konsulat Polski wskazał dwa rozwiązania: wyrobienie paszportu tymczasowego lub powrót z dokumentami potwierdzającymi kradzież. Eksperci przypominają, by w takich sytuacjach zgłaszać kradzież na policji i kontaktować się z konsulatem. Warto też mieć kopię dokumentów w bezpiecznym miejscu. Rząd przygotował nowe przepisy dotyczące pracy podczas upałów. Projekt zakłada możliwość czasowego wstrzymania części prac, gdy temperatura przekroczy określony próg. Pracodawcy będą musieli wprowadzić rozwiązania chroniące pracowników przed nadmiernym obciążeniem cieplnym. Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczyna kontrolę, by sprawdzić, jak firmy radzą sobie z upałami. Nowe regulacje mają na celu dostosowanie warunków pracy do zmieniającego się klimatu. Ostateczne wartości temperatur zostaną określone w rozporządzeniu. Gdzie co to? W krajowym systemie e-faktur pojawiła się faktura na ponad 4 miliony złotych, co wywołało burzę w mediach. Dokument miał sugerować finansowe powiązania kanału Zero ze Sławomirem Mentzenem i został oznaczony jako opłacony. Krzysztof Stanowski, który poinformował o sprawie, twierdzi, że wystawca faktury nie zgodził się na jej wycofanie. Sławomir Mentzen również otrzymał podobny dokument. Cała sytuacja ponownie wzbudziła pytania o bezpieczeństwo KSF, który wkrótce stanie się obowiązkowy dla przedsiębiorców. Na razie brak oficjalnych wyjaśnień dotyczących tej sytuacji.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Świadczenie 500+ dla seniorów to wsparcie dla osób z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Pełną kwotę 500 zł miesięcznie otrzymają ci, których dochody nie przekraczają 2188 zł brutto. Jeśli dochody są wyższe, ale nie przekraczają 2688 zł, świadczenie będzie pomniejszone. Wniosek można złożyć w ZUS lub KRUS. Kluczowe jest posiadanie odpowiedniego orzeczenia, które można uzyskać z pomocą ZUS. Progi dochodowe są waloryzowane co roku w marcu. Od lutego obowiązują nowe progi dochodowe dla dodatku mieszkaniowego. Dla osoby samotnej wynosi on około 3561 zł i 50 groszy, a dla gospodarstwa domowego ponad 2671 zł na osobę. Zasada złotówka za złotówkę oznacza, że niewielkie przekroczenie limitu tylko zmniejsza wsparcie. Dodatek przysługuje szerokiemu gronu osób, od najemców po właścicieli domów. Wysokość dodatku zależy od normatywnej powierzchni mieszkania. Urzędnicy MOPS lub GOPS obliczają dokładnie kwotę dodatku, która pokrywa część wydatków mieszkaniowych. Karta Dużej Rodziny to stałe wsparcie dla rodzin z co najmniej trojgiem dzieci. Umożliwia korzystanie z licznych zniżek, takich jak do 49% na przejazdy kolejowe czy ulgi na paszporty. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, a dzieci do 25 roku życia, jeśli się uczą. Wniosek o kartę można złożyć online lub w urzędzie, a dostępna jest w formie plastikowej lub mobilnej. Posiadacze karty mają także priorytetowy dostęp do wsparcia z urzędów pracy. To ważne wsparcie dla rodzin wielodzietnych w całej Polsce. W Kołobrzegu mycie stóp w miejskiej toalecie może kosztować nawet 500 zł. Tabliczka z takim ostrzeżeniem przyciągnęła uwagę podróżnika Michała Cesanisa, który podzielił się zdjęciem w sieci. Informacja wywołała burzliwą dyskusję w mediach społecznościowych. Internauci pytają, jak miałaby być egzekwowana taka kara i sugerują montaż pryszniców przy plaży. Wiele osób zwraca uwagę, że piasek to nieodłączny element pobytu nad morzem. Dyskusja trwa, a turyści zastanawiają się, jak uniknąć wysokiej grzywny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun podkreśla, że Polska ma szansę odegrać kluczową rolę w odbudowie Ukrainy. Polskie firmy, takie jak PZU, PKO, BP czy Orlen, już widzą tam dla siebie możliwości rozwoju. Balczun zaznacza, że choć emocje związane z trudną historią polsko-ukraińską są obecne, to pragmatyzm powinien dominować w relacjach. Wprowadzenie kodeksu dobrych praktyk ma wspierać krajowe firmy w rywalizacji o kontrakty. Minister podkreśla, że Polska dąży do zwiększenia udziału lokalnych firm w inwestycjach, co ma przyczynić się do wzrostu gospodarczego. Sztuczna inteligencja Mythos firmy Anthropic wykryła luki w tajnych systemach rządu USA w zaledwie kilka godzin. W odpowiedzi administracja prezydenta Donalda Trumpa ograniczyła dostęp do zaawansowanych modeli AI, co wywołało oburzenie w branży technologicznej. Ponad 100 ekspertów ostrzega, że takie działania mogą osłabić obronę USA. Model Mythos, choć skuteczny, nie jest wyjątkowy w wykrywaniu błędów, co podkreślają specjaliści. Spór pokazuje trudności w balansowaniu między potencjałem AI a bezpieczeństwem narodowym.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1018 hektopaskali. Termometry w Warszawie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 23 stopnie. Z kolei dla Bydgoszczy temperatura będzie wynosić 26 stopni Celsjusza. Stan powietrza w Warszawie obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Bydgoszczy jest określany jako dobry.
2: Radio Super Express.

0: lecz już nigdy wie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: W powakacyjnych odcinkach Barw Szczęścia czeka nas emocjonująca podróż Kajetana Brodeckiego. Broda, zdeterminowany, by odnaleźć swojego biologicznego ojca, wyrusza do Brzezin. Zamiast rodzinnego spotkania czeka go jednak ucieczka przed agresywnymi psami i niespodziewane zauroczenie. W lokalnej remizie strażackiej poznaje piękną Jankę, która nie tylko opatrzy jego rany, ale także obieca pomóc w dalszych poszukiwaniach. Po powrocie do stolicy Broda próbuje odzyskać pracę w Sezonowym, choć jego myśli krążą wokół nowej miłości. Czy Janka dotrzyma słowa i pomoże mu odkryć prawdę o ojcu? Czy blondyna da mu drugą szansę? Odpowiedzi poznamy już we wrześniu. M jak miłość szykuje się na emocjonujący jesienny sezon. Do obsady dołącza Katarzyna Chrzanowska, znana z kultowej roli w Adam i Ewa. Po latach spędzonych za granicą, aktorka wraca na polskie ekrany, co z pewnością zaskoczy wielu fanów. W serialu pojawi się także Marcin Kwaśny, który odegra ważną rolę w wątku Marysi Rogowskiej. Jego postać stanie się wsparciem w trudnych chwilach związanych z emocjonalnymi konsekwencjami zdrady Artura. Twórcy zapowiadają również nowe, tajemnicze postacie, które mogą wpłynąć na losy bohaterów. Spekuluje się, że jedna z nich będzie związana z Mateuszem Mostowiakiem. Szczegóły dotyczące roli Katarzyny Chrzanowskiej pozostają na razie tajemnicą. Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 4245, który zadebiutuje w nowym sezonie, Bolesław Olszewski zaskoczy wszystkich swoją decyzją o rozwodzie bez orzekania o winie. To niespodziewany ruch ze strony porywczego Bolesława, który przez lata ranił swoją rodzinę. Eliza, zmęczona toksycznym związkiem, przygotowywała się do sądowej batalii, ale teraz może stanąć przed zupełnie nową sytuacją. W międzyczasie ich córka Angelika, mimo szantażu ojca, postanowiła stanąć po stronie matki. To odważne posunięcie Angeliki może być kluczowe w tej rodzinnej rozgrywce. Czy Bolesław ma ukryty plan? Czy to początek nowego rozdziału dla Olszewskich? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. W najnowszym 4245 odcinku Pierwszej Miłości Karolina Kazanowa zaskoczy wszystkich swoją przemianą. Po wypadku, który zmienił jej życie, stanie się nie do poznania. Jej bliscy będą mieli trudności z rozpoznaniem dawnej Karoliny, a przyjaciele zaczną się od niej odwracać. Seweryn, zdesperowany i przytłoczony sytuacją, zdecyduje się opuścić szpital. W Wadlewie atmosfera gęstnieje, a mieszkańcy zaczynają unikać Róży, która rozważa opuszczenie wioski. Tajemnicze znalezisko Mirona może jednak zmienić bieg wydarzeń. Nowy sezon po wakacjach zapowiada się pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami, a emocje fanów sięgają zenitu. Cezary Żak ponownie wciela się w podwójną rolę księdza Piotra Kozioła i polityka Pawła Kozioła. Na planie pojawił się także ksiądz Maciej, znany z wcześniejszych sezonów jako młody i ambitny wikary. Wspólne zdjęcie księdza Piotra, Macieja i Roberta wzbudziło ogromne zainteresowanie. Ksiądz Robert z jego nowoczesnym podejściem często wprowadzał zamieszanie, dodając serialowi dynamiki. Fani zastanawiają się, czy nowe odcinki zachowają klasyczny układ sił zwilkowej. Twórcy nie zdradzają szczegółów, ale relacje między bohaterami nadal będą kluczowe. Każde nowe zdjęcie z planu wywołuje burzę dyskusji, a powrót Rancha przyciąga uwagę tysięcy widzów. Serial Lalka zadebiutuje na Netflixie już 16 września. To 6-odcinkowy kostiumowy dramat, w którym ironia i groteska przeplatają się z humorem i tajemnicą. Reżyser Paweł Maślona wspólnie z Pawłem Demirskim i Jagodą Dudkiewicz stworzył scenariusz, który w nowoczesny sposób opowiada historię niemożliwego uczucia między Izabelą Łęcką a Stanisławem Wokulskim. W tej opowieści miłość nie wystarcza, a każda decyzja ma swoją cenę. Sandra Drzymalska wciela się w rolę młodej arystokratki Łęckiej, a Tomasz Szuchart gra ambitnego Wokulskiego. W serialu pojawia się także wiele innych barwnych postaci, które tworzą świat pełen napięć i nieoczekiwanych zwrotów akcji. To będzie prawdziwa uczta dla miłośników dramatycznych historii.
1: Piotr Ligienza powraca jako Fabian Duda w nowych odcinkach Rancha. Aktor potwierdził swoją obecność na planie, co z pewnością ucieszy fanów serialu. Fabian Duda, znany z dynamicznej przemiany z egoistycznego urzędnika w szanowanego sekretarza gminy, znów pojawi się na ekranach. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój jego relacji z Klaudią Kozioł, graną przez Martę Chodorowską. Ich burzliwy romans był jednym z najważniejszych wątków serialu. Czy miłość przetrwała próbę czasu? Twórcy trzymają szczegóły w tajemnicy, ale optymistyczne sygnały płynące z planu dają nadzieję na szczęśliwe zakończenie. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, by odkryć, co przyniosą nowe odcinki. W 322 odcinku serialu Ki Złoty Chłopak emocje sięgną zenitu. Serpil, zastraszona przez psychopatycznego Karama, zostaje zmuszona do szpiegowania rodziny Korhanów. Ten mroczny pakt może doprowadzić do upadku jubilerskiej dynastii. Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 29 czerwca. Karam, kierowany rządzą zemsty, nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć swoich wrogów. Jednak przebiegła Ifakat odkrywa tajemnicę Serpil i zamiast ją zdradzić, oferuje pomoc. Serial Złoty Chłopak można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14. Warto śledzić losy bohaterów, które zaskakują na każdym kroku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1015 hektopaskali. Termometry w Poznaniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 24 stopnie. Z kolei dla Gdańska temperatura będzie wynosić 29 stopni Celsjusza. Stan powietrza w Poznaniu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Gdańsku jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Rekonstrukcja bitwy pod Waterloo została odwołana z powodu fali upałów. Organizatorzy i władze Brabancji Walońskiej zdecydowali się na ten krok dla bezpieczeństwa uczestników. Prognozy zapowiadają temperatury sięgające 40 stopni Celsjusza, a w całej Belgii obowiązują alarmy pogodowe. Wydarzenie miało przyciągnąć wielu miłośników historii, ale ekstremalne warunki pogodowe uniemożliwiły jego przeprowadzenie.
2: We Francji doszło do czwartej tragedii, związanej z pozostawieniem dziecka w rozgrzanym samochodzie. Ostatnią ofiarą jest 18-miesięczne dziecko, które zmarło w Marsylii. Wcześniej zginęli dwaj bracia w Carpentras oraz 3-letni chłopiec na przedmieściach Paryża. Fala upałów, która przetacza się przez Europę, sprawia, że temperatura w zamkniętych autach szybko osiąga śmiertelne wartości. W Wenezueli doszło do tragicznego podwójnego trzęsienia ziemi, które pochłonęło życie 920 osób, w tym 44 obcokrajowców. Najwięcej ofiar wśród cudzoziemców to Portugalczycy. Zginęło ich 28, a 85 uznaje się za zaginionych. Wśród ofiar są także obywatele Hiszpanii, Włoch, Brazylii, Chile i Chin. Polskie MSZ informuje, że nie ma doniesień o poszkodowanych Polakach. Akcja ratunkowa trwa, a liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć.
0: Książki o muminkach mogą zostać zakazane w Stanach Zjednoczonych. Sofia Jansson, spadkobierczyni Tove Jansson, obawia się, że powodem może być życie prywatne autorki, która była związana z kobietą. W Stanach Zjednoczonych od kilku lat trwa spór o usuwanie książek z bibliotek, uznawanych przez niektóre grupy za niewłaściwe dla dzieci. Mimo że w muminkach nie ma wątków LGBT, Jansson nie wyklucza, że książki mogą trafić na czarną listę.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Na polskich poligonach zakończył się specjalistyczny kurs dla ukraińskich żołnierzy z obsługi transporterów opancerzonych. Szkolenie prowadzone jest przez Międzynarodowe Dowództwo Combined Arms Training Command w Żaganiu. W ramach unijnej misji wsparcia wojskowego na Ukrainie Polska stała się kluczowym miejscem szkolenia ukraińskich sił zbrojnych. Kursy obejmują także obsługę czołgów Leopard i wozów zabezpieczenia Bergepanzer, co ma wzmocnić zdolności obronne Kijowa.
2: Marek Karabuła został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu PGZ SA. Decyzję podjęła Rada Nadzorcza, a nowy wiceprezes obejmie swoje obowiązki od 1 lipca. Nominacja wymagała pozytywnej opinii ministra aktywów państwowych i ministra obrony narodowej. Policjanci z Chojny uratowali życie 67-letniego mieszkańca Grzybna. Mundurowi, po zgłoszeniu od zaniepokojonych sąsiadów, zdecydowali się na siłowe wejście do mieszkania, gdzie znaleźli nieprzytomnego mężczyznę. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy, mężczyzna został przewieziony do szpitala i otrzymał niezbędną pomoc medyczną. Na autostradzie A1 w rejonie węzła Kamieńsk doszło do niebezpiecznego incydentu. 51-letnia kobieta, kierująca Toyotą, jechała pod prąd pasem awaryjnym po pomyłce nawigacji. Sytuację zauważyli pracownicy transportu medycznego, którzy zatrzymali kobietę i wezwali policję. Funkcjonariusze zatrzymali jej prawo jazdy i skierowali sprawę do sądu. Policja apeluje do kierowców o ostrożność na drogach, szczególnie w okresie wakacyjnym.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Policjanci z ŻOR, wspierani przez funkcjonariuszy z Katowic i Radomia, zlikwidowali laboratorium metamfetaminy w Jastrzębiu-Zdroju. Zatrzymano 6 obywateli Czech i zabezpieczono około 2 kg substancji do produkcji narkotyków. 4 mężczyzn trafiło do tymczasowego aresztu, a sprawa jest rozwojowa. Na miejscu znaleziono również skradzione rośliny i przedmioty przypominające broń. Policjanci z Radzynia Podlaskiego ustalili tożsamość 19-letniego kierowcy, który 3 czerwca dopuścił się niebezpiecznych manewrów na ulicy Ostrowieckiej. Młody mieszkaniec gminy Wochyń, posiadający prawo jazdy od stycznia, został ukarany mandatem w wysokości 2550 zł oraz 31 punktem karnym. Kierowca wyprzedzał na skrzyżowaniu i przejściu dla pieszych, łamiąc przepisy ruchu drogowego. Policja apeluje o ostrożność i przestrzeganie przepisów, podkreślając znaczenie monitoringu w ściganiu wykroczeń. Polskę nawiedzają ekstremalne upały, które mogą przekroczyć 40 stopni Celsjusza. W takich warunkach wzrasta ryzyko pożarów, szczególnie związanych z niewłaściwym użytkowaniem sprzętu elektronicznego. Specjaliści ostrzegają przed pozostawianiem ładowarek w gniazdkach na dłużej oraz ładowaniem telefonów pod poduszką. Warto zachować ostrożność i dbać o odpowiednią cyrkulację powietrza wokół urządzeń.
2: Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, został przyłapany

0: złapany na targu podczas zakupów. Polityk, znany z zamiłowania do ogrodnictwa, powiększył swoją kolekcję o sadzonki pomidorów. Mimo odpowiedzialnych funkcji rządowych, Kowal znajduje czas na pielęgnację swojego ogrodu, traktując to jako formę relaksu. Nawet na bazarze prezentował się elegancko, co podkreśla jego dbałość o wizerunek.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Paulina Kosiniak-Kamysz, żona ministra obrony narodowej, została matką chrzestną samolotów F-35. Podczas ceremonii w Łasku pojawiła się w stylizacji nawiązującej do wojskowych strojów. Ekspert mody, Daniel Jakob Dali, ocenia jej styl jako klasyczną elegancję z nutą retro. Kosiniak-Kamysz znana jest z dopracowanych krojów i harmonijnych kolorów, co czyni jej wizerunek ponadczasowym.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 24 stopnie w Szczecinie, gdzie wiatr południowy osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 30 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 1 metr na sekundę. Na chwilę obecną powietrze w Szczecinie oceniane jest jako umiarkowane, a w Krakowie jako dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dominika Serowska, znana z programu Królowa Przetrwania, znowu zaskakuje. Tym razem nie tylko zaokrąglonym brzuszkiem, ale i odwagą, prezentując się w skąpym bikini na Instagramie. W 40-stopniowym upale, zamiast narzekać, przyszła mama cieszy się życiem, pokazując, że ciąża to dla niej czas pełen blasku. Aż trudno uwierzyć, że ktoś może tak promienieć w takim żarze.
2: Olga Szomańska, niegdyś gwiazda oratoriów Piotra Rubika, postanowiła podzielić się swoimi wspomnieniami z czasów współpracy z kompozytorem. Wokalistka wyraziła rozczarowanie, jak relacje w tym muzycznym środowisku się zmieniły, sugerując, że Rubik bardziej dbał o swój PR niż o współpracowników. Na te słowa szybko zareagowała Agata Rubik, żona kompozytora, przypominając Oldze, że nic nie jest czarno-białe. Cóż, wygląda na to, że nawet po latach emocje wciąż są gorące, a barykady wciąż stoją.
1: W Polsce rozpoczęły się wakacje, a media społecznościowe pękają od zdjęć i wpisów dumnych rodziców. Gwiazdy prześcigają się w chwaleniu sukcesów swoich pociech, jakby czerwone paski były nową walutą. Syn Krzysztofa Rutkowskiego, córka Dariusza Michalczewskiego i syn prezydenta Karola Nawrockiego z wyróżnieniami. A Małgorzata Tomaszewska przypomina, że w życiu liczy się coś więcej niż oceny. Aneta Zając świętuje podwójnie, a Agnieszka Kaczorowska cieszy się pierwszym świadectwem córki. Teraz czas na zasłużony odpoczynek, bo przecież po miesiącach nauki wszyscy zasługują na chwilę wytchnienia.
2: Radom wczoraj wieczorem zamienił się w muzyczną stolicę Polski, a wszystko za sprawą trasy Lato z radiem i telewizją polską. Mieszkańcy, mimo upałów, tłumnie przybyli nad zalew, by bawić się przy hitach Natalii Kukulskiej, Wiki Gabor i innych gwiazd. Modowe wybory artystów były równie gorące jak pogoda. Kasia Stankiewicz zaskoczyła wszystkich, występując w kurtce, podczas gdy Wiki Gabor postawiła na galowy strój. Cóż, moda nie zna granic, nawet w 30-stopniowym upale.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Wczoraj na PGE Narodowym w Warszawie miało miejsce nie lada wydarzenie. Dominik, młody artysta, spełnił swoje marzenie, grając na perkusji. U boku Dawida Podsiadły przed 80-tysięcznym tłumem. Jego solówka w utworze To, co masz ty była tak imponująca, że wielu mogło pomyśleć, że to stały członek zespołu. Dawid Podsiadło, zamiast fajerwerków, postawił na prawdziwe muzyczne emocje, a publiczność była zachwycona.
2: Agnieszka Fitka-Uperepeczko, znana jako Simona z M jak Miłość, wraca na plan. Po długiej przerwie aktorka podpisała kontrakt, co wywołało burzę emocji wśród fanów. Jedni skaczą z radości, inni zgrzytają zębami. Ale cóż, wszystkim się nie dogodzi. Dzięki niezłomnej determinacji fanów, Simona znów zagości na ekranach, a Agnieszka nie kryje wzruszenia i wdzięczności. Grażyna Barszczewska, niekwestionowana królowa polskiej sceny, wciąż zachwyca publiczność swoją niezrównaną klasą i energią. Mimo że zbliża się do 80, jej rola w karierze Nikodema Dyzmy z 1980 roku uczyniła ją ikoną, a jej uroda i talent nie przestają przyciągać uwagi. Na festiwalu Dwa Teatry znów oczarowała wszystkich, udowadniając, że czas dla niej stanął w miejscu. Kto by pomyślał, że można starzeć się z taką gracją i wdziękiem? Ach, Hotel California. Utwór, który od dekad nie daje spokoju fanom teorii spiskowych. The Eagles stworzyli piosenkę, która miała być brutalnym rozliczeniem z amerykańskim snem i zepsutym światem muzycznego biznesu lat 70. Don Felder, gitarzysta zespołu, musiał odtworzyć słynną solówkę przez telefon, bo zapomniał, co zagrał na demówce. A co z satanistycznymi mitami i rzekomymi ukrytymi wiadomościami? Cóż, muzycy nazywają to kompletną fantazją. Nawet po niemal 50 latach Hotel California wciąż budzi emocje i generuje miliony dolarów. Co pokazuje, że niektóre legendy nigdy nie umierają.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na festiwalu Tons of Rock w Oslo polski zespół Behemoth zagrał koncert, a jego lider, Adam Darski, miał niespodziewane spotkanie z Keanu Reevesem. Okazuje się, że hollywoodzki gwiazdor, znany z Matrixa i Johna Wicka, przybył do Norwegii jako basista zespołu Dogstar. Nergal nie omieszkał pochwalić się zdjęciem z aktorem, dodając, że Reeves to prawdziwy dżentelmen. Fani w sieci oszaleli na punkcie tej niecodziennej mieszanki świata ciężkiej muzyki i kina.
2: Nick Cave, mroczny bard z Australii, w 1996 roku zaskoczył świat muzyki, odmawiając udziału w plebiscycie MTV na najlepszego wokalistę. W liście do stacji wyjaśnił, że jego muzyka to nie koń wyścigowy, a on sam nie zamierza brać udziału w gonitwie o popularność. Choć później przyjął kilka nagród, Cave podkreśla, że różnią się one od konkursów popularności, będąc wyrazem szacunku dla jego twórczości. Jego gest stał się inspiracją dla wielu artystów, którzy pragną zachować artystyczną niezależność w świecie zdominowanym przez komercję.
1: Kto by pomyślał, że jeden z największych hitów, Depeche Mode, Personal Jesus, zrodził się z toksycznej miłości Priscilla Presley do Elvisa. Martin Gore, zainspirowany jej autobiografią, stworzył utwór, który zamiast syntezatorów zaskakuje brudnym, bluesowym riffem. W Stanach Zjednoczonych nie obyło się bez kontrowersji, ponieważ niektóre stacje radiowe uznały piosenkę za bluźnierczą. Mimo to Personal Jesus zdobył złotą płytę, a jego mocne przesłanie przyciągnęło takich artystów jak Johnny Cash i Marilyn Manson, którzy dodali mu własnego, niepowtarzalnego charakteru.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje umiarkowane opady deszczu i temperaturę 23 stopnie w Toruniu z wiatrem północno-wschodnim o sile 1 metr na sekundę. W Katowicach zauważymy umiarkowane zachmurzenie, temperaturę 31 stopni, a wiatr południowo-wschodni powieje z prędkością 2 metry na sekundę. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Tragedia nad Zalewem w Zwoleniu. 8-letni Patryk utonął w czwartek, 25 czerwca, podczas pobytu z ojcem. Badanie wykazało, że ojciec miał około 1 promil alkoholu. Teren kąpieliska nie był jeszcze nadzorowany przez ratowników. Śledczy badają okoliczności zdarzenia. Pogrzeb chłopca odbędzie się we wtorek, 30 czerwca, w kościele w Zwoleniu.
2: Wakacyjne loty z Warszawy mogą zostać przeniesione do Radomia. Lotnisko Chopina zmaga się z nadmiarem pasażerów, co skłoniło biuro podróży Annex Tour do negocjacji w sprawie zmiany miejsca wylotu. Polskie porty lotnicze rozważają uruchomienie autokarów z Warszawy do Radomia, by ułatwić podróż pasażerom. Decyzja może zapaść jeszcze przed szczytem sezonu letniego.
1: W Warszawie trwa niezwykły projekt Wirtualna Podróż, który pozwala mieszkańcom i turystom przenieść się do przedwojennej stolicy. Dzięki panoramicznym filmom 360 stopni można porównać współczesny krajobraz z tym sprzed 100 lat. Twórcy planują stworzenie około 50 historycznych punktów, które zamienią miasto w cyfrowe muzeum na świeżym powietrzu. Projekt rozwija się technologicznie, a jego realizacja wymaga wsparcia zewnętrznych partnerów. Rok temu w Starej Wsi pod Limanową doszło do tragedii, która wstrząsnęła Polską. Tadeusz Duda zamordował swoją córkę Justynę i jej męża Zbigniewa, a następnie ukrywał się przez kilka dni. Poszukiwania zakończyły się odnalezieniem jego ciała oraz listu, w którym tłumaczył swoje motywy. Pogrzeb Dudy odbył się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na osiedlu letnim w Ząbkowicach Śląskich doszło do skandalu. Nieznany sprawca wlał domestos do basenu przygotowanego dla psów, co zmusiło służby do interwencji. Na szczęście dzięki szybkiej reakcji żadne zwierzę nie ucierpiało. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami apeluje o czujność mieszkańców. Przed nami gorący weekend w Szczecinie. Zamiast stać w korkach na trasie S3, warto skorzystać z miejskich kąpielisk, które są otwarte i zabezpieczone przez ratowników. Szczególnie polecamy kąpieliska Głębokie, Dziewoklicz i Dąbie, które oferują doskonałe warunki do relaksu. Dla tych, którzy chcą uciec z miasta, idealne będą plaże w Steklnie i Trzebieży, gdzie sezon kąpielowy właśnie się rozpoczął. Kontrowersje wokół Szpitala Południowego w Warszawie nabierają sądowego wymiaru. Dawid Kacprzyk przygotowuje akt oskarżenia przeciwko posłowi PiS Mariuszowi Krystianowi, który w swoim nagraniu użył mocnych słów. Pełnomocnik Kacprzyka, mecenas Jacek Dubois, zapowiada wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego. Rzecznik PiS przyznał, że w PiS posła nie był stanowiskiem partii i Krystian otrzymał upomnienie. Konflikt może znaleźć swój finał w sądzie. Prezydent Karol Nawrocki ujawnił dramatyczne kulisy jednego z wydarzeń podczas swojej kampanii wyborczej. W maju ubiegłego roku, podczas przejazdu autokarem, nagle stracił przytomność i kompulsywnie wymiotował. Współpracownicy obawiali się o jego życie, a sam prezydent przyznaje, że to jedno z najbardziej wstrząsających doświadczeń jego kariery. Mimo ostrzeżeń służb o możliwym zagrożeniu, Nawrocki nie zmienił swojego podejścia do spotkań z wyborcami.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Koalicja Obywatelska zmaga się z serią kontrowersji, które podważają jej wiarygodność. Najgłośniejsza sprawa dotyczy Szpitala Południowego w Warszawie, gdzie pojawiły się zarzuty o uprzywilejowane traktowanie polityków Koalicji Obywatelskiej. Kolejnym problemem jest afera Skłodzka, gdzie była działaczka Platformy Obywatelskiej została skazana za nieudzielenie pomocy córce. Dodatkowo kontrowersje wywołały wydatki z Krajowego Planu Odbudowy na luksusowe zakupy, co uderza w obietnice europejskich standardów. Te wydarzenia stawiają pod znakiem zapytania moralną przewagę Koalicji Obywatelskiej. W programie Polsat News wybuchła polityczna burza po słowach Krzysztofa Bosaka dotyczących afery w Szpitalu Południowym. Wicemarszałek Sejmu stwierdził, że nie będzie stał jak łajza, co wywołało ostrą reakcję polityków. Prokuratura bada nieprawidłowości w szpitalu, a sprawa nabiera tempa. Dyskusja przeniosła się także na inne tematy, w tym odpowiedzialność polityczną Rafała Trzaskowskiego. Polacy są podzieleni w kwestii dalszej pomocy wojskowej dla Ukrainy. Najnowszy sondaż pokazuje, że około 47,5% respondentów uważa, że wsparcie powinno być uzależnione od rozliczenia zbrodni wołyńskiej, podczas gdy ponad 45% jest przeciwnego zdania. Ten niemal równy podział społeczeństwa stawia polityków przed trudnym wyzwaniem. Temat Wołynia ponownie wpływa na relacje polsko-ukraińskie, co komplikuje debatę o wsparciu militarnym dla Kijowa.
2: W wywiadzie Rzece z Karolem Nawrockim profesor Andrzej Nowak ujawnia kulisy kampanii prezydenckiej. Historyk twierdzi, że pojawiła się próba wykorzystania plotki o rzekomym, nieślubnym dziecku Nawrockiego jako elementu politycznego szantażu. Choć temat miał być użyty podczas debaty z Rafałem Trzaskowskim, ostatecznie nie trafił do publicznej dyskusji. Nowe informacje podkreślają brutalność i napięcie towarzyszące tej kampanii.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Z kompleksu basenowego przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu ewakuowano prawie 900 osób z powodu zadymienia. Przyczyną była awaria instalacji elektrycznej w piecu Halodarium. Straż pożarna szybko zareagowała, a gościom rozdano koce termiczne. Aquapark pozostanie zamknięty do godziny 12, a władze obiektu zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu małe zachmurzenie i temperatura 22 stopnie oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 29 stopni i wiatr południowy o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. Na ten moment we Wrocławiu jakość powietrza jest dobra, a w Białymstoku umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Podczas wakacji w Atenach Patryk Łobaza padł ofiarą kradzieży dokumentów. Jak relacjonuje, próby kontaktu z linią lotniczą Ryanair okazały się bezowocne. Mimo wielu godzin starań nie udało mu się uzyskać pomocy od przewoźnika. Konsulat Polski wskazał dwa rozwiązania. Wyrobienie paszportu tymczasowego lub powrót z dokumentami potwierdzającymi kradzież. Eksperci przypominają, by w takich sytuacjach zgłaszać kradzież na policji i kontaktować się z konsulatem. Warto też mieć kopię dokumentów w bezpiecznym miejscu. Od 1 lipca kierowcy mogą spodziewać się wyższych cen paliw. Analitycy przewidują, że benzyna i diesel zdrożeją o 40 do 60 groszy na litrze. To efekt planowanego zakończenia programu ceny paliwa niżej i przywrócenia pełnego VAT-u na poziomie 23%. Po zmianach benzyna 95 może kosztować około 6 zł i 50 groszy za litr, a diesel niecałe 7 zł. Na autostradach ceny mogą ponownie przekroczyć 7 zł za litr. Warto dodać, że cena autogazu może nieznacznie spaść do ponad 3 zł za litr.
2: Polska firma PESA planuje zacieśnić współpracę z Kijowem. W planach jest dostarczenie nowych tramwajów oraz utworzenie centrum serwisowego w stolicy Ukrainy. Rozmowy na ten temat odbyły się podczas konferencji w Gdańsku, gdzie prezes PESY Krzysztof Zdziarski spotkał się z merem Kijowa Witalijem Kliczką. PESA zamierza również montować podzespoły tramwajów bezpośrednio w Kijowie, co wzmocni lokalną infrastrukturę. Dodatkowo Kijów otrzymał kredyt do 150 milionów euro na modernizację metra od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Leszek Miller, były premier, w rozmowie z Hubertem Biskupskim ujawnił kulisy współpracy z Polskim Stronnictwem Ludowym. Opowiedział o koalicjach z ludowcami i konflikcie o winiety, który doprowadził do rozpadu rządu. Miller wspomniał także o liderach Polskiego Stronnictwa Ludowego, podkreślając brak przygotowania Waldemara Pawlaka do roli premiera. Zdradził, że Polskie Stronnictwo Ludowe ma zdolność do współrządzenia, ale jego elektorat się kurczy. Były premier przyznał, że żałuje decyzji o rozstaniu z Polskim Stronnictwem Ludowym, co przyspieszyło upadek jego rządu.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Rząd przygotował nowe przepisy dotyczące pracy podczas upałów. Projekt zakłada możliwość czasowego wstrzymania części prac, gdy temperatura przekroczy określony próg. Pracodawcy będą musieli wprowadzić rozwiązania chroniące pracowników przed nadmiernym obciążeniem cieplnym. Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczyna kontrolę, by sprawdzić, jak firmy radzą sobie z upałami. Nowe regulacje mają na celu dostosowanie warunków pracy do zmieniającego się klimatu. Ostateczne wartości temperatur zostaną określone w rozporządzeniu. Świadczenie 500+ dla seniorów to wsparcie dla osób z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Pełną kwotę 500 zł miesięcznie otrzymają ci, których dochody nie przekraczają 2188 zł brutto. Jeśli dochody są wyższe, ale nie przekraczają 2688 zł, świadczenie będzie pomniejszone. Wniosek można złożyć w ZUS lub KRUS. Kluczowe jest posiadanie odpowiedniego orzeczenia, które można uzyskać z pomocą ZUS. Progi dochodowe są waloryzowane co roku w marcu. W Kołobrzegu mycie stóp w miejskiej toalecie może kosztować nawet 500 zł. Tabliczka z takim ostrzeżeniem przyciągnęła uwagę podróżnika Michała Cesanisa, który podzielił się zdjęciem w sieci. Informacja wywołała burzliwą dyskusję w mediach społecznościowych. Internauci pytają, jak miałaby być egzekwowana taka kara i sugerują montaż pryszniców przy plaży. Wiele osób zwraca uwagę, że piasek to nieodłączny element pobytu nad morzem. Dyskusja trwa, a turyści zastanawiają się, jak uniknąć wysokiej grzywny. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun podkreśla, że Polska ma szansę odegrać kluczową rolę w odbudowie Ukrainy. Polskie firmy, takie jak PZU, PKO, BP czy Orlen, już widzą tam dla siebie możliwości rozwoju. Balczun zaznacza, że choć emocje związane z trudną historią polsko-ukraińską są obecne, to pragmatyzm powinien dominować w relacjach. Wprowadzenie kodeksu dobrych praktyk ma wspierać krajowe firmy w rywalizacji o kontrakty. Minister podkreśla, że Polska dąży do zwiększenia udziału lokalnych firm w inwestycjach, co ma przyczynić się do wzrostu gospodarczego.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Sztuczna inteligencja Mythos firmy Anthropic wykryła luki w tajnych systemach rządu USA w zaledwie kilka godzin. W odpowiedzi administracja prezydenta Donalda Trumpa ograniczyła dostęp do zaawansowanych modeli AI, co wywołało oburzenie w branży technologicznej. Ponad 100 ekspertów ostrzega, że takie działania mogą osłabić obronę USA. Model Mythos, choć skuteczny, nie jest wyjątkowy w wykrywaniu błędów, co podkreślają specjaliści. Spór pokazuje trudności w balansowaniu między potencjałem AI a bezpieczeństwem narodowym. Zwolnienie lekarskie nie zawsze chroni przed utratą pracy. Pracodawcy coraz uważniej przyglądają się absencjom, zwłaszcza krótkim i powtarzalnym. Prawo pracy zapewnia ochronę na zwolnieniu lekarskim, ale nie jest ona bezwarunkowa. Długotrwała niezdolność do pracy może prowadzić do zwolnienia, nawet jeśli formalnie jesteśmy na zwolnieniu. Ponadto zwolnienie lekarskie nie chroni przed zwolnieniem dyscyplinarnym w przypadku ciężkiego naruszenia obowiązków. Firmy coraz częściej analizują dane o absencjach, co wpływa na ocenę pracowników.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1016 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 26 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 31 stopni Celsjusza. Stan powietrza w Bydgoszczy obecnie pozostaje dobry, natomiast w Warszawie jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość szykuje emocjonujące powroty po wakacjach. W nowych odcinkach widzowie będą świadkami intrygującego spotkania Kamy i Elżbiety Domańskiej. Obie panie zasiądą do wspólnej kolacji, ale nie wiadomo, jakie zamiary kryją się za tym spotkaniem. Elżbieta, pewna siebie i zadziorna, nie zamierza odpuścić i ma kolejny plan na zdobycie Marcina. W małżeństwie Kamy i Marcina nadal pojawiają się wzloty i upadki, co Domańska sprytnie wykorzystuje. W nowych odcinkach Elżbieta złoży Marcinowi śmiałą propozycję, oferując mu 1 000 000 złotych. Czy Chodakowski ulegnie pokusie? Jesień zapowiada się pełna napięcia i niespodzianek.
2: M jak miłość szykuje się na emocjonujący jesienny sezon. Do obsady dołącza Katarzyna Chrzanowska, znana z kultowej roli w Adam i Ewa. Po latach spędzonych za granicą, aktorka wraca na polskie ekrany, co z pewnością zaskoczy wielu fanów. W serialu pojawi się także Marcin Kwaśny, który odegra ważną rolę w wątku Marysi Rogowskiej. Jego postać stanie się wsparciem w trudnych chwilach związanych z emocjonalnymi konsekwencjami zdrady Artura. Twórcy zapowiadają również nowe, tajemnicze postacie, które mogą wpłynąć na losy bohaterów. Spekuluje się, że jedna z nich będzie związana z Mateuszem Mostowiakiem. Szczegóły dotyczące roli Katarzyny Chrzanowskiej pozostają na razie tajemnicą. W 4241 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 7 lipca o godzinie 20:15, emocje sięgną zenitu. Julka wraca do domu po dramatycznym przedawkowaniu narkotyków. Igor, zaniepokojony jej nieobecnością, jest gotów zgłosić jej zaginięcie na policję, ale w ostatniej chwili otrzymuje uspokajającą wiadomość z jej telefonu. Po powrocie do domu Julka spotyka się z surowym przyjęciem. Igor czeka na nią z testami na obecność alkoholu i narkotyków. Leon, jej chłopak, stawia jej ultimatum. Albo przestanie brać narkotyki, albo się rozstaną. Julka musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań i tłumaczyć się przed rodziną. To odcinek pełen napięcia i emocji, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami, a emocje fanów sięgają zenitu. Cezary Żak ponownie wciela się w podwójną rolę księdza Piotra Kozioła i polityka Pawła Kozioła. Na planie pojawił się także ksiądz Maciej, znany z wcześniejszych sezonów jako młody i ambitny wikary. Wspólne zdjęcie księdza Piotra, Macieja i Roberta wzbudziło ogromne zainteresowanie. Ksiądz Robert z jego nowoczesnym podejściem często wprowadzał zamieszanie, dodając serialowi dynamiki. Fani zastanawiają się, czy nowe odcinki zachowają klasyczny układ sił zwilkowej. Twórcy nie zdradzają szczegółów, ale relacje między bohaterami nadal będą kluczowe. Każde nowe zdjęcie z planu wywołuje burzę dyskusji, a powrót Rancha przyciąga uwagę tysięcy widzów.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Piotr Ligiędza powraca jako Fabian Duda w nowych odcinkach Rancha. Aktor potwierdził swoją obecność na planie, co z pewnością ucieszy fanów serialu. Fabian Duda, znany z dynamicznej przemiany z egoistycznego urzędnika, wszanowanego sekretarza gminy, znów pojawi się na ekranach. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój jego relacji z Klaudią Kozioł, graną przez Martę Chodorowską. Ich burzliwy romans był jednym z najważniejszych wątków serialu. Czy miłość przetrwała próbę czasu? Twórcy trzymają szczegóły w tajemnicy, ale optymistyczne sygnały płynące z planu dają nadzieję na szczęśliwe zakończenie. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, by odkryć, co przyniosą nowe odcinki.
2: M jak miłość szykuje wielki powrót. Agnieszka Fitkał-Perepeczko ponownie wcieli się w postać Simony Möller. Po niemal 20 latach nieobecności Simona znów zagości na ekranach w jesiennych odcinkach serialu. Aktorka potwierdziła swój powrót, publikując zdjęcie z podpisania kontraktu. Fani mogą spodziewać się emocjonujących wątków z jej udziałem po letniej przerwie. Simona była jedną z ulubionych postaci widzów, a jej relacje z Barbarą Mostowiak zapadły w pamięć wielu fanom. Powrót tej kultowej postaci z pewnością wzbudzi wiele emocji i dyskusji. Szczegóły dotyczące jej nowej roli w serialu są na razie owiane tajemnicą. Serial Barwy Szczęścia znów wzbudza emocje wśród fanów. Dominika i Sebastian, ulubiona para widzów, zaskoczyli wszystkich nowym zdjęciem z planu, które pojawiło się w mediach społecznościowych. Choć fotografia uspokoiła nieco fanów, to pytania o przyszłość tej pary wciąż pozostają. W nadchodzącym sezonie ich związek może stanąć przed kolejnymi wyzwaniami, zwłaszcza z powodu Renaty, która zmaga się z uzależnieniem. Renata, dawna przyjaciółka Dominiki, po wyjściu z odwyku odkryła, że Dominika zainwestowała w lokal Feel Good. Ta decyzja może wpłynąć na ich przyjaźń i relacje z Sebastianem. Czy miłość Dominiki i Sebastiana przetrwa te burzliwe czasy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie.
1: W 322 odcinku serialu Ki Złoty Chłopak emocje sięgną zenitu. Serpil, zastraszona przez psychopatycznego Karama, zostaje zmuszona do szpiegowania rodziny Korhanów. Ten mroczny pakt może doprowadzić do upadku jubilerskiej dynastii. Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 29 czerwca. Karam, kierowany rządzą zemsty, nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć swoich wrogów. Jednak przebiegła Ifakat odkrywa tajemnicę Serpil i zamiast ją zdradzić, oferuje pomoc. Serial Złoty Chłopak można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14. Warto śledzić losy bohaterów, które zaskakują na każdym kroku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Poznania przewidywana temperatura wynosi 24 stopnie, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Gdańska zaś termometry pokażą 29 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 6 metrów na sekundę. Stan powietrza w Poznaniu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Gdańsku jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W programie Polsat News wybuchła polityczna burza po słowach Krzysztofa Bosaka dotyczących afery w Szpitalu Południowym. Wicemarszałek Sejmu stwierdził, że nie będzie stał jak łajza, co wywołało ostrą reakcję polityków. Prokuratura bada nieprawidłowości w szpitalu, a sprawa nabiera tempa. Dyskusja przeniosła się także na inne tematy, w tym odpowiedzialność polityczną Rafała Trzaskowskiego.
2: W obwodzie połtawskim na Ukrainie rozbił się myśliwiec MiG-29. Pilot zdołał się katapultować, ale jest ranny i przebywa w szpitalu. Maszyna uczestniczyła w odpieraniu nocnego ataku dronów i rakiet. Przyczyny katastrofy bada specjalna komisja państwowa. To już druga taka katastrofa w ciągu niespełna 2 tygodni.
0: Łukasz Skrocki, nowy marszałek Greenpointu, zwrócił uwagę na rosnącą obecność młodego pokolenia w życiu polonijnym. Podczas uroczystości szarfowania w Nowym Jorku wśród ponad 270 gości dominowali 30- i 40-latkowie oraz młode rodziny. Skrocki podkreśla, że młodzi ludzie są kluczowi dla przyszłości Polonii i planuje organizację dużego polonijnego festynu w 2027 roku, by zintegrować społeczność. W Jastrzębiu-Zdroju doszło do ataku nożownika w szpitalu. 19-letni mężczyzna zaatakował 4 osoby, w tym 2 pacjentki, lekarza i pielęgniarkę. Jedna z pacjentek jest w stanie ciężkim po operacji. Napastnik został zatrzymany przez policję i był pod wpływem narkotyków. O jego dalszym losie zdecyduje prokuratura i sąd.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Wakacyjna trasa Beauty pod hasłem hashtag Sephora Summer Vibes on Tour ruszyła pełną parą. Po udanym starcie w Warszawie, gdzie tłumy mieszkańców uczestniczyły w wydarzeniach na bulwarze Smitha Pattona, akcja przenosi się do Krakowa. Od 31 lipca do 2 sierpnia barka Nasza Rzeka zacumuje przy bulwarze Czerwieńskim, oferując uczestnikom mnóstwo atrakcji i inspiracji kosmetycznych. Dla tych, którzy nie mogą być na miejscu, dostępna jest również internetowa gra z imponującą pulą nagród. Kurz na meblach to problem, z którym zmaga się wielu z nas. Okazuje się, że prosty sposób może pomóc w jego zwalczaniu. Wystarczy zmieszać kilka kropli gliceryny z wodą i spryskać meble, aby kurz osiadał wolniej. Dzięki temu powierzchnie pozostaną czyste przez długie tygodnie. Osoby urodzone w grudniu mają większe szanse na długowieczność. Badania wskazują, że rzadziej cierpią na choroby serca, choć częściej zmagają się z astmą. Eksperci podkreślają, że miesiąc narodzin może wpływać na zdrowie i długość życia. Grudniowe urodziny mogą być więc przepisem na dłuższe życie.
2: Imię Carmen zyskuje na popularności w Polsce. Choć wciąż jest rzadko spotykane, coraz więcej rodziców docenia jego międzynarodowy charakter i eleganckie brzmienie. Carmen kojarzy się z hiszpańskim temperamentem, słońcem i flamenco, co czyni je atrakcyjną alternatywą dla bardziej popularnych imion. To propozycja dla tych, którzy szukają oryginalności, ale nie chcą rezygnować z łatwości wymowy.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Storczyki są szczególnie wrażliwe na letnie upały, które mogą prowadzić do żółknięcia liści i gubienia pąków. Specjaliści zalecają użycie aloesu, który pomaga w nawadnianiu i odżywianiu roślin. Dzięki temu prostemu zabiegowi storczyki mogą odzyskać bujne kwitnienie i jędrne liście mimo wysokich temperatur. Podróż samolotem często wiąże się z niepotrzebnym stresem, który zaczyna się już na lotnisku. Długie kolejki, pośpiech i presja czasu mogą prowadzić do błędów, które psują wyjazd. Najczęstsze problemy to zbyt późne przybycie na lotnisko, nieprzygotowanie do kontroli bezpieczeństwa i ignorowanie zasad bagażowych. Na szczęście większości z tych trudności można uniknąć dzięki odpowiedniemu planowaniu i przygotowaniu. Limonka, znana jako orzeźwiający dodatek do napojów, zyskuje popularność w domowej pielęgnacji skóry. Dzięki wysokiej zawartości witaminy C i przeciwutleniaczy, maseczki z limonki mogą rozświetlić cerę i pomóc w walce z zaskórnikami. Wystarczy połączyć sok z limonki z miodem lub jogurtem, by uzyskać naturalny kosmetyk. Pamiętajmy jednak, aby unikać stosowania cytrusowych maseczek przed ekspozycją na słońce.
2: Barany, lwy i skorpiony to znaki zodiaku, które niechętnie przyznają się do porażki. Dla barana przegrana to cios w ambicje, a lew traktuje rację jako element swojego wizerunku. Skorpion z kolei nie zapomina i cierpliwie zbiera argumenty, by udowodnić swoją rację. Mimo nieustępliwości te znaki są również konsekwentne i ambitne, co może być ich atutem, jeśli nauczą się elastyczności w relacjach.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Minister edukacji Barbara Nowacka uczestniczyła w zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół Morskich w Dałowie. Podziękowała nauczycielom za ich pracę i podkreśliła, że szkoła nie potrzebuje rewolucji, a stabilnych zmian. Nowy rok szkolny przyniesie zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach oraz obowiązkowy przedmiot edukacja zdrowotna. Minister odniosła się też do kwestii nagradzania uczniów, podkreślając, że ambicja powinna być doceniana i nagradzana. Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, podzielił się w mediach społecznościowych radosnym momentem z życia prywatnego. Jego młodszy syn, Antek, zakończył rok szkolny ze świadectwem z czerwonym paskiem, co wywołało ogromną dumę u ojca. Nawrocki złożył także życzenia wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom na nadchodzące wakacje. Internauci szybko zareagowali, gratulując Antkowi i życząc rodzinie udanego odpoczynku.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 21 stopni. Z kolei dla Krakowa temperatura będzie wynosić 26 stopni Celsjusza. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Doda znowu zaskakuje. Tym razem zabrała swoją 75-letnią mamę na wakacje do Hiszpanii, gdzie obie panie postanowiły zaszaleć na słonecznej sesji zdjęciowej. Pani Wanda, mimo swojego wieku, bez wahania pozowała w bikini, pokazując, że wiek to tylko liczba. A jakby tego było mało, mama Dody nagrała też specjalną wstawkę do nowego utworu córki. Cóż, wygląda na to, że talent i odwaga w tej rodzinie to sprawa genetyczna. Michał Wiśniewski, znany z licznych małżeństw, znów na czołówkach gazet. Tym razem to piąta żona Pola rzuca cień na jego ojcowskie umiejętności, twierdząc, że została sama z dziećmi. Choć Michał chwali się patchworkową rodziną, Pola w mediach społecznościowych nie szczędzi mu gorzkich słów. Czy lider ich troje w końcu przerwie milczenie i odpowie na te zarzuty? Grażyna Torbicka, ikona polskiej telewizji, zdradziła, co stało za jej nagłym odejściem z TVP w 2016 roku. Okazuje się, że wszystko przez niespodziewany materiał o filmie Ida, który pojawił się w jej programie Kocham Kino bez jej zgody. Widzowie myśleli, że to jej dzieło, a ona nie mogła znieść takiego zamieszania. Torbicka, wierna swoim zasadom, postanowiła odejść, choć była to dla niej trudna decyzja. Ale kto by się spodziewał, że telewizja może być tak nieprzewidywalna? Anita Werner i Michał Kołodziejczyk znów rozgrzali internet. Tym razem nie tylko dzięki bieganiu w upale, ale i dzięki zaskakującemu opisowi. Michał po spotkaniu z Anitą przed biegiem stwierdził, że wyglądała na szczęśliwą, ponieważ każde z nich ruszało w inną stronę. Oczywiście chodziło tylko o trasę treningową, ale internauci mieli niezły ubaw. Anita z humorem skomentowała wyzwanie partnera, pokazując, że dystans i żarty to ich specjalność.
1: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Mikołaj Bagiński po tanecznym sukcesie postanowił podbić internet swoim nowym formatem Farma Bagiego. Pierwszy odcinek zniknął z sieci szybciej niż można powiedzieć kontrowersje, ale po negocjacjach z telewizyjnym gigantem projekt wraca na YouTube. Wygląda na to, że Bagiński znalazł sposób, by jego farma nie tylko przetrwała, ale i rozkwitła. Ciekawe, co na to Edward Miszczak. Oceana, niemiecka gwiazda, która kiedyś podbiła serca Polaków hitami takimi jak Cry, Cry i Endless Summer, wciąż nie daje o sobie zapomnieć. Choć od lat nie nagrała nowego albumu, to nie próżnuje. Pojawia się w niemieckich serialach i koncertuje w Polsce. Niedawno wystąpiła na Śląsku, przypominając, że stare przeboje wciąż mają moc. A kto wie, może jeszcze zaskoczy nas czymś nowym. Roxana Węgiel zaskakuje szczerością. Właśnie wydała nowy album Błęki, który według niej jest najbardziej dojrzałym dziełem w jej karierze. W wywiadzie dla SK.pl nie owijała w bawełnę, nazywając swoje wcześniejsze utwory popowym gównem. Roxy postanowiła iść własną drogą, inspirując się legendami takimi jak Amy Winehouse czy Elvis Presley. Cóż, wygląda na to, że młoda gwiazda w końcu znalazła swój muzyczny kompas. Dorota R. i Emil S., dawniej znani jako para celebrytów, teraz mogą stać się bohaterami finansowego dramatu. Ich filmowe marzenia kosztowały inwestorów aż 45 milionów złotych, a teraz sąd ma zdecydować, czy będą musieli oddać te pieniądze. Syndyk Marek Malecha stara się odzyskać choć część z tej kosmicznej kwoty, ale nie ma co liczyć na pełny zwrot. Cóż, nie każdy film kończy się szczęśliwym zakończeniem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Marzena Kipiel-Sztuka, niezapomniana Halinka z Świata według Kiepskich, odeszła w wieku 58 lat, pozostawiając za sobą nie tylko śmiech, ale i pasmo życiowych dramatów. Choć na ekranie bawiła miliony, jej życie prywatne przypominało telenowelę pełną tragedii i niepowodzeń. Teraz jej siostra Dorota planuje wydać książkę, która ma ujawnić nieznane dotąd fakty z życia artystki. Cóż, wygląda na to, że nawet po śmierci Halinka nie zazna spokoju. Kto by pomyślał, że japońska klapa z lat 80. stanie się fundamentem skandynawskiej rewolucji muzycznej? Efekt gitarowy Boss HM2, początkowo wyśmiewany i porzucany w lombardach, został odkryty przez szwedzkich nastolatków, którzy ustawili wszystkie gałki na maksimum, tworząc brzmienie piły łańcuchowej. To przypadkowe odkrycie zdefiniowało death metal i uczyniło z taniej kostki poszukiwany skarb. Po latach presji fanów, firma Boss w 2021 roku wznowiła produkcję, dodając jeszcze więcej mocy do tego legendarnego brzmienia. W 1965 roku w duńskim klubie w Aarhus doszło do bójki, która mogła zakończyć karierę zespołu The Who, ale zamiast tego stała się fundamentem ich legendy. Roger Daltrey, zirytowany narkotykowymi ekscesami kolegów, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i jednym ciosem powalił Pita Townshenda. W rezultacie Daltrey został wyrzucony z zespołu, ale po krótkim bezrobociu wrócił, zgadzając się na nowe zasady. Dzięki tej burzliwej historii The Who przekształciło się w ikonę rocka, a ich muzyka zyskała nową, buntowniczą energię. Czy można sobie wyobrazić bardziej przypadkową karierę niż ta Slasha? Chłopak, który wziął gitarę do ręki, by zaimponować dziewczynie, a skończył jako legenda rocka. Bez wielkich planów, bez strategii marketingowej, po prostu z instynktem i pasją, która zamieniła się w globalny fenomen. Guns N' Roses, zespół, który miał być tylko chwilowym hałasem, stał się ikoną, a Slash z nieodłącznym cylindrem wciąż przypomina, że czasem wystarczy impuls, by zmienić świat.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1019 hektopaskali. W Toruniu odnotujemy 24 stopnie, a niebo przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Katowicach zobaczymy 26 stopni i małe zachmurzenie. Stan powietrza w Toruniu obecnie pozostaje dobry, natomiast w Katowicach jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Warszawa przygotowuje się na falę upałów z temperaturami sięgającymi 40 stopni Celsjusza. W związku z tym Muzeum Narodowe w ten weekend pozostanie zamknięte. Osoby, które kupiły bilety, mogą je zwrócić lub przełożyć wizytę. Koncerty z cyklu Pianokrąg w Parku Rzeźby odbędą się zgodnie z planem.
1: Na drodze wojewódzkiej nr 737 w Augustowie doszło do tragicznego wypadku. Samochód osobowy wypadł z trasy i dachował, w wyniku czego zginęła 21-letnia kobieta. Kierowca, 25-letni mężczyzna, został przewieziony do szpitala. Policja bada okoliczności tego zdarzenia.
0: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Dziś w Polsce temperatura może sięgnąć nawet 42 stopni Celsjusza, a wieczorem nad zachodnią część kraju nadciągną potężne burze. Synoptycy przewidują gradobicia i wiatr osiągający prędkość 100 km na godzinę. Najbardziej niebezpieczny czas to okres od dzisiejszego wieczoru do wtorku. Ponad 120 strażaków walczyło z pożarem, który wybuchł nad ranem w zakładzie gospodarki odpadami we Mszczonowie. Ogień objął połowę budynku, ale sytuacja została opanowana. Mieszkańców poproszono o pozostanie w domach i zamknięcie okien. Na miejscu pracują służby dochodzeniowe, które wyjaśniają okoliczności zdarzenia.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: W rejonie Wadowic trwa zmasowana akcja poszukiwawcza po ataku na 48-letniego mężczyznę w Łękawicy. Napastnik ukrywa się w okolicznych lasach, a policja używa dronów i śmigłowca do jego namierzenia. Ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala i był przytomny podczas transportu. Służby apelują o ostrożność i zapewniają, że priorytetem jest bezpieczeństwo mieszkańców.
0: W Krakowie zakończył się wielki piknik charytatywny. Uszyj Jasia, rybitwy wspierają Złocień. Uczestnicy uszyli ponad 400 poszewek, które trafią na oddziały dziecięce krakowskich szpitali. W wydarzeniu wzięły udział całe rodziny, a na najmłodszych czekały liczne atrakcje, w tym zabawy wodne. Akcja Uszyj Jasia od 2012 roku wspiera szpitale, hospicja i domy dziecka w całej Polsce. Rekordowe upały zmusiły organizatorów wielu imprez w Polsce do ich odwołania. W Krakowie nie odbędzie się parada zabytkowych tramwajów, a w Kłodzku odwołano wszystkie wydarzenia weekendowe. Podobne decyzje podjęto w Wągrowcu, Elblągu i Kaliszu, gdzie zrezygnowano z planowanych atrakcji. Tymczasem Wrocław kontynuuje obchody Święta Wrocławia, ale z dodatkowymi środkami bezpieczeństwa. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty z zaleceniami, by unikać słońca i dbać o nawodnienie.
1: Na ulicy Zygmuntowskiej w Gliwicach doszło do groźnego wypadku z udziałem 11-latka na hulajnodze i autobusu miejskiego. Chłopiec wjechał na przejście dla pieszych, gdzie zderzył się z autobusem. Na szczęście kierowca autobusu zareagował na czas, a dziecko doznało jedynie powierzchownych otarć. Policja przypomina, że przejścia dla pieszych są przeznaczone wyłącznie dla pieszych, a użytkownicy hulajnóg muszą przestrzegać przepisów. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W województwie kujawsko-pomorskim zapowiada się wyjątkowo upalny weekend z temperaturami przekraczającymi 30 stopni. Mieszkańcy będą szukać ochłody nad wodą, a wiele kąpielisk w regionie jest już otwartych. Warto odwiedzić miejsca takie jak Jezioro Bysławskie, Jezioro Gopło w Kruszwicy czy Plaża Miejska w Grudziądzu. Przed wyjazdem dobrze jest sprawdzić aktualny status kąpieliska i dostępność udogodnień.
0: Województwo podlaskie to jedno z najbardziej różnorodnych miejsc w Polsce, idealne na letnią wycieczkę. Region ten słynie z dzikiej przyrody, zabytkowych miasteczek i bogatej historii. Oprócz znanych parków narodowych, warto odkryć malownicze zakątki i miejsca o wyjątkowym znaczeniu kulturowym. To doskonała propozycja na tegoroczny urlop.
1: Profesor Antoni Dudek ostrzega przed eskalacją antyukraińskich nastrojów w Polsce, co mogłoby działać na korzyść Rosji. Podkreśla, że Polska ma kluczowy głos w sprawie członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, co stanowi silną kartę przetargową. Dudek apeluje o zachowanie zimnej krwi w obliczu rosnących napięć, wskazując, że głównym zagrożeniem dla Polski pozostaje Rosja, a nie Ukraina.
0: W Waszyngtonie podpisano historyczne porozumienie między Libanem a Izraelem, mające na celu deeskalację napięć na granicy. Umowa wypracowana przy mediacji Stanów Zjednoczonych przewiduje częściowe wycofanie wojsk izraelskich i rozmieszczenie armii libańskiej. Amerykańscy oficerowie będą nadzorować ten proces, aby ograniczyć aktywność Hezbollahu. To pierwszy krok w kierunku trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Gdańsku trwa konferencja odbudowy Ukrainy, gdzie omawiane są miliardowe inwestycje. Jednak uwagę przyciąga nieobecność prezydenta Zełenskiego i narastający spór z Polską. Konflikt dotyczy historycznych kontrowersji wokół UPA i Orderu Orła Białego. To wydarzenie stało się testem dla relacji między Warszawą a Kijowem.
0: Na wrocławskim kąpielisku Morskie Oko doszło do dramatycznej akcji ratunkowej po zgłoszeniu zaginięcia 16-letniej dziewczyny. Na szczęście, zamiast utonięcia, nastolatka została odnaleziona w toalecie w stanie upojenia alkoholowego. Wysokie temperatury sprawiły, że służby ratunkowe miały pełne ręce roboty, interweniując także w innych niebezpiecznych sytuacjach w mieście. Ratownicy przypominają o konieczności zachowania ostrożności nad wodą.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza przewiduje zachmurzenie całkowite i temperaturę 23 stopnie we Wrocławiu. Z wiatrem północnym o sile 3 metry na sekundę. W Białymstoku zauważymy lekkie opady deszczu. Temperaturę 26 stopni, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 3 metry na sekundę. We Wrocławiu jakość powietrza jest dobra, jednak dla Białegostoku sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Polski Związek Piłki Nożnej zmienił godzinę meczu o Super Puchar Polski. Lech Poznań zmierzy się z Górnikiem Zabrze 16 lipca o 19, a nie jak wcześniej planowano o 20:45. Spotkanie odbędzie się na stadionie Lecha w Poznaniu. To ważny mecz, bo otwiera nowy sezon piłkarski w Polsce. Na Mundialu 2026 w Miami Gardens trwa mecz Kolumbii z Portugalią. Po pierwszej połowie wynik to 0-0. Kolumbijczycy częściej utrzymują się przy piłce, ale obie drużyny oddały po 2 celne strzały. Spotkanie jest zacięte, a wynik może mieć kluczowe znaczenie dla układu tabeli.
2: Na stadionie BMO Field w Toronto trwa emocjonujący mecz między Senegalem a Irakiem w ramach Mundialu 2026. Senegal prowadzi 1-0 po golu Habiba Diary. Irak ma przewagę w posiadaniu piłki, ale to Senegal oddał więcej celnych strzałów. Czerwoną kartkę otrzymał Rebin Sulaka z Iraku.
1: We Wrocławiu zmiany w terminarzu rozgrywek żużlowych z powodu upałów. W PGE Ekstralidze mecz Stelmet Falubas Zielona Góra z Orlen Oil Motor Lublin odbędzie się w niedzielę o 19, a GZ Stal Gorzów z Fogo Unia Leszno o 21. W Metalka z drugiej Ekstralidze spotkanie Moonfin Malesa Ostrów Wielkopolski z Polonią Piła rozpocznie się o 17:30. Ostatni mecz 10. kolejki tej ligi, Hunters PSŻ Poznań z Abramczyk Polonia Bydgoszcz, odbędzie się 19 lipca o 19, co zbiegnie się z finałem piłkarskich mistrzostw świata.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Maja Chwalińska po sensacyjnym finale French Open przygotowuje się do Wimbledonu dzięki dzikiej karcie. Tenisistka przyznała, że sukces wywołał u niej uczucie bycia oszustką, co jest związane z przytłaczającą popularnością. Mimo presji Chwalińska zachowuje skromność i podkreśla, że jej podejście do sportu pozostaje niezmienne. Czy uda jej się zaskoczyć na kortach Wimbledonu?
2: Na Wimbledonie doszło do zaskakującego protestu. Aryna Sabalenka i Jannik Sinner, liderzy światowych rankingów, skrócili swoje spotkania z mediami, wyrażając niezadowolenie z niskich udziałów finansowych tenisistów w przychodach turniejów Wielkiego Szlema. Gwiazdy domagają się większego wsparcia dla mniej zarabiających graczy, a Sabalenka grozi nawet bojkotem turnieju. Organizatorzy są zaskoczeni, a atmosfera przed startem zawodów jest napięta. Podczas Mistrzostw Świata 2026 Francja pewnie pokonała Norwegię 4-1, a bohaterem meczu został Ousmane Dembele, zdobywając hat-tricka. Senegal odniósł rekordowe zwycięstwo, rozbijając Irak 5-0, jednak wciąż musi czekać na ostateczne rozstrzygnięcia, by być pewnym awansu. Francuzi dominowali na boisku, a Dembele błyszczał skutecznością. Tymczasem Senegalczycy perfekcyjnie wykorzystali grę w przewadze, osiągając najwyższe w historii zwycięstwo afrykańskiej drużyny na Mistrzostwach Świata. Iga Świątek staje przed trudnym zadaniem obrony tytułu na Wimbledonie. Polka zmaga się z presją i ryzykiem utraty 2000 punktów w rankingu WTA. Na jej drodze mogą stanąć takie gwiazdy jak Serena Williams i Karolina Pliskowa. Pierwszym wyzwaniem będzie mecz z Amerykanką Taylor Townsend.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: José Mourinho, trener Realu Madryt, ostro skrytykował piłkarskie Mistrzostwa Świata. Portugalczyk stwierdził, że zamiast oglądać mecze, woli zjeść dobrą kolację i się wyspać, ponieważ poziom turnieju jest jego zdaniem rażąco niski. Mourinho uważa, że format z 48 drużynami obniża jakość rozgrywek, a Mundial powinien skupiać tylko najlepsze zespoły. Jego wypowiedzi wywołały sporo kontrowersji w świecie piłki nożnej. Kamil Grosicki, znany piłkarz Pogoni Szczecin, w nowym dokumencie opowiedział o swojej walce z uzależnieniem od hazardu. Skrzydłowy przyznał, że nauk przez lata wpływał na jego życie zawodowe i prywatne, ale teraz uważa go za zamknięty rozdział. Grosicki podkreśla, że hazard przestał go interesować, a symboliczne zakończenie tej trudnej historii upamiętnia tatuaż z datą 30 czerwca 2019 roku. W trudnych chwilach wspierała go żona, Dominika Grosicka, co pomogło mu pokonać uzależnienie. Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn pokonała Niemców 3-1 w sobotnim meczu Ligi Narodów w Gliwicach. Po przegranej pierwszej partii biało-czerwoni zdominowali kolejne sety, wygrywając 25-16, 25-17 i 25-15. Dziś o 20:00 Polacy zmierzą się z Argentyną w ostatnim meczu turnieju. Po spotkaniu drużyna uda się na 2-tygodniową przerwę przed wyjazdem do Chicago na finałowe mecze rundy zasadniczej. Michał Dębek, były tenisista, i Agata Bachanek, dziennikarka TVP, wzięli ślub w Sopocie. Para podzieliła się radosną nowiną w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia z uroczystości. Ślub odbył się tuż przed rozpoczęciem Wimbledonu, a nowożeńcy będą teraz wspólnie śledzić zmagania tenisistów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zbigniew Boniek jest poważnym kandydatem na stanowisko dyrektora technicznego reprezentacji Włoch. Włoskie media podkreślają jego doświadczenie w zarządzaniu, które zdobył jako były prezes PZPN i wiceprezydent UEFA. Nowy prezes włoskiej federacji, Giovanni Malagò, planuje szybkie decyzje, a nazwisko nowego dyrektora może być znane już w lipcu. Czy to właśnie Boniek pomoże Włochom wrócić na piłkarski szczyt?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 23 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 27 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Obecnie w Bydgoszczy powietrze jest dobre, podczas gdy w Warszawie jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość szykuje emocjonujące powroty po wakacjach. W nowych odcinkach widzowie będą świadkami intrygującego spotkania Kamy i Elżbiety Domańskiej. Obie panie zasiądą do wspólnej kolacji, ale nie wiadomo, jakie zamiary kryją się za tym spotkaniem. Elżbieta, pewna siebie i zadziorna, nie zamierza odpuścić i ma kolejny plan na zdobycie Marcina. W małżeństwie Kamy i Marcina nadal pojawiają się wzloty i upadki, co Domańska sprytnie wykorzystuje. W nowych odcinkach Elżbieta złoży Marcinowi śmiałą propozycję, oferując mu 1 000 000 zł. Czy Chodakowski ulegnie pokusie? Jesień zapowiada się pełna napięcia i niespodzianek.
2: M jak miłość szykuje się na emocjonujący jesienny sezon. Do obsady dołącza Katarzyna Chrzanowska, znana z kultowej roli w Adam i Ewa. Po latach spędzonych za granicą, aktorka wraca na polskie ekrany, co z pewnością zaskoczy wielu fanów. W serialu pojawi się także Marcin Kwaśny, który odegra ważną rolę w wątku Marysi Rogowskiej. Jego postać stanie się wsparciem w trudnych chwilach związanych z emocjonalnymi konsekwencjami zdrady Artura. Twórcy zapowiadają również nowe, tajemnicze postacie, które mogą wpłynąć na losy bohaterów. Spekuluje się, że jedna z nich będzie związana z Mateuszem Mostowiakiem. Szczegóły dotyczące roli Katarzyny Chrzanowskiej pozostają na razie tajemnicą. W 4241 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 7 lipca o godzinie 20:15, emocje sięgną zenitu. Julka wraca do domu po dramatycznym przedawkowaniu narkotyków. Igor, zaniepokojony jej nieobecnością, jest gotów zgłosić jej zaginięcie na policję, ale w ostatniej chwili otrzymuje uspokajającą wiadomość z jej telefonu. Po powrocie do domu Julka spotyka się z surowym przyjęciem. Igor czeka na nią z testami na obecność alkoholu i narkotyków. Leon, jej chłopak, stawia jej ultimatum. Albo przestanie brać narkotyki, albo się rozstaną. Julka musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań i tłumaczyć się przed rodziną. To odcinek pełen napięcia i emocji, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami, a emocje fanów sięgają zenitu. Cezary Żak ponownie wciela się w podwójną rolę księdza Piotra Kozioła i polityka Pawła Kozioła. Na planie pojawił się także ksiądz Maciej, znany z wcześniejszych sezonów jako młody i ambitny wikary. Wspólne zdjęcie księdza Piotra, Macieja i Roberta wzbudziło ogromne zainteresowanie. Ksiądz Robert z jego nowoczesnym podejściem często wprowadzał zamieszanie, dodając serialowi dynamiki. Fani zastanawiają się, czy nowe odcinki zachowają klasyczny układ sił z Wilkowej. Twórcy nie zdradzają szczegółów, ale relacje między bohaterami nadal będą kluczowe. Każde nowe zdjęcie z planu wywołuje burzę dyskusji, a powrót Rancha przyciąga uwagę tysięcy widzów.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Piotr Ligiędza powraca jako Fabian Duda w nowych odcinkach Rancha. Aktor potwierdził swoją obecność na planie, co z pewnością ucieszy fanów serialu. Fabian Duda, znany z dynamicznej przemiany z egoistycznego urzędnika w szanowanego sekretarza gminy, znów pojawi się na ekranach. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój jego relacji z Klaudią Kozioł, graną przez Martę Chodorowską. Ich burzliwy romans był jednym z najważniejszych wątków serialu. Czy miłość przetrwała próbę czasu? Twórcy trzymają szczegóły w tajemnicy, ale optymistyczne sygnały płynące z planu dają nadzieję na szczęśliwe zakończenie. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, by odkryć, co przyniosą nowe odcinki.
2: M jak miłość szykuje wielki powrót. Agnieszka Fitkał-Perepeczko ponownie wcieli się w postać Simony Müller. Po niemal 20 latach nieobecności Simona znów zagości na ekranach w jesiennych odcinkach serialu. Aktorka potwierdziła swój powrót, publikując zdjęcie z podpisania kontraktu. Fani mogą spodziewać się emocjonujących wątków z jej udziałem po letniej przerwie. Simona była jedną z ulubionych postaci widzów, a jej relacje z Barbarą Mostowiak zapadły w pamięć wielu fanom. Powrót tej kultowej postaci z pewnością wzbudzi wiele emocji i dyskusji. Szczegóły dotyczące jej nowej roli w serialu są na razie owiane tajemnicą. Serial Barwy Szczęścia znów wzbudza emocje wśród fanów. Dominika i Sebastian, ulubiona para widzów, zaskoczyli wszystkich nowym zdjęciem z planu, które pojawiło się w mediach społecznościowych. Choć fotografia uspokoiła nieco fanów, to pytania o przyszłość tej pary wciąż pozostają. W nadchodzącym sezonie ich związek może stanąć przed kolejnymi wyzwaniami, zwłaszcza z powodu Renaty, która zmaga się z uzależnieniem. Renata, dawna przyjaciółka Dominiki, po wyjściu z odwyku odkryła, że Dominika zainwestowała w lokal Feel Good. Ta decyzja może wpłynąć na ich przyjaźń i relacje z Sebastianem. Czy miłość Dominiki i Sebastiana przetrwa te burzliwe czasy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie.
1: W 322 odcinku serialu Ci Złoty Chłopak emocje sięgną zenitu. Serpil, zastraszona przez psychopatycznego Karama, zostaje zmuszona do szpiegowania rodziny Korhanów. Ten mroczny pakt może doprowadzić do upadku jubilerskiej dynastii. Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 29 czerwca. Karam, kierowany rządzą zemsty, nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć swoich wrogów. Jednak przebiegła Ifakat odkrywa tajemnicę Serpil i zamiast ją zdradzić, oferuje pomoc. Serial Złoty Chłopak można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14. Warto śledzić losy bohaterów, które zaskakują na każdym kroku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1020 hektopaskali. Dla Poznania prognozowana temperatura to 23 stopnie, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Gdańsku termometry pokażą 24 stopnie i małe zachmurzenie. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Rekonstrukcja bitwy pod Waterloo została odwołana z powodu fali upałów. Organizatorzy i władze Brabancji Walońskiej zdecydowali się na ten krok dla bezpieczeństwa uczestników. Prognozy zapowiadają temperatury sięgające 40 stopni Celsjusza, a w całej Belgii obowiązują alarmy pogodowe. Wydarzenie miało przyciągnąć wielu miłośników historii, ale ekstremalne warunki pogodowe uniemożliwiły jego przeprowadzenie.
2: We Francji doszło do czwartej tragedii, związanej z pozostawieniem dziecka w rozgrzanym samochodzie. Ostatnią ofiarą jest 18-miesięczne dziecko, które zmarło w Marsylii. Wcześniej zginęli dwaj bracia w Carpentras oraz 3-letni chłopiec na przedmieściach Paryża. Fala upałów, która przetacza się przez Europę, sprawia, że temperatura w zamkniętych autach szybko osiąga śmiertelne wartości. W Wenezueli doszło do tragicznego podwójnego trzęsienia ziemi, które pochłonęło życie 920 osób, w tym 44 obcokrajowców. Najwięcej ofiar wśród cudzoziemców to Portugalczycy. Zginęło ich 28, a 85 uznaje się za zaginionych. Wśród ofiar są także obywatele Hiszpanii, Włoch, Brazylii, Chile i Chin. Polskie MSZ informuje, że nie ma doniesień o poszkodowanych Polakach. Akcja ratunkowa trwa, a liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć.
0: Książki o muminkach mogą zostać zakazane w Stanach Zjednoczonych. Sofia Jansson, spadkobierczyni Tove Jansson, obawia się, że powodem może być życie prywatne autorki, która była związana z kobietą. W Stanach Zjednoczonych od kilku lat trwa spór o usuwanie książek z bibliotek, uznawanych przez niektóre grupy za niewłaściwe dla dzieci. Mimo że w muminkach nie ma wątków LGBT, Jansson nie wyklucza, że książki mogą trafić na czarną listę.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Marek Karabuła został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu PGZ SA. Decyzję podjęła Rada Nadzorcza, a nowy wiceprezes obejmie swoje obowiązki od 1 lipca. Nominacja wymagała pozytywnej opinii ministra aktywów państwowych i ministra obrony narodowej. Na autostradzie A1 w rejonie węzła Kamieńsk doszło do niebezpiecznego incydentu. 51-letnia kobieta, kierująca Toyotą, jechała pod prąd pasem awaryjnym po pomyłce nawigacji. Sytuację zauważyli pracownicy transportu medycznego, którzy zatrzymali kobietę i wezwali policję. Funkcjonariusze zatrzymali jej prawo jazdy i skierowali sprawę do sądu. Policja apeluje do kierowców o ostrożność na drogach, szczególnie w okresie wakacyjnym.
0: Policjanci z Żor, wspierani przez funkcjonariuszy z Katowic i Radomia, zlikwidowali laboratorium metamfetaminy w Jastrzębiu-Zdroju. Zatrzymano 6 obywateli Czech i zabezpieczono około 2 kg substancji do produkcji narkotyków. 4 mężczyzn trafiło do tymczasowego aresztu, a sprawa jest rozwojowa. Na miejscu znaleziono również skradzione rośliny i przedmioty przypominające broń. Podczas letnich upałów kluczowe jest, by nie podlewać roślin w środku dnia, zwłaszcza między 11 a 17, gdy słońce grzeje najmocniej. Woda szybko paruje, nie docierając do korzeni, a krople na liściach mogą powodować poparzenia. Najlepiej podlewać wcześnie rano, przed godziną 9 lub wieczorem, po ustąpieniu upałów. Dzięki temu rośliny będą lepiej nawodnione i zdrowsze.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Policjanci z Radzynia Podlaskiego ustalili tożsamość 19-letniego kierowcy, który 3 czerwca dopuścił się niebezpiecznych manewrów na ulicy Ostrowieckiej. Młody mieszkaniec gminy Wochyń, posiadający prawo jazdy od stycznia, został ukarany mandatem w wysokości 2550 zł oraz 31 punktem karnym. Kierowca wyprzedzał na skrzyżowaniu i przejściu dla pieszych, łamiąc przepisy ruchu drogowego. Policja apeluje o ostrożność i przestrzeganie przepisów, podkreślając znaczenie monitoringu w ściganiu wykroczeń. Polskę nawiedzają ekstremalne upały, które mogą przekroczyć 40 stopni Celsjusza. W takich warunkach wzrasta ryzyko pożarów, szczególnie związanych z niewłaściwym użytkowaniem sprzętu elektronicznego. Specjaliści ostrzegają przed pozostawianiem ładowarek w gniazdkach na dłużej oraz ładowaniem telefonów pod poduszką. Warto zachować ostrożność i dbać o odpowiednią cyrkulację powietrza wokół urządzeń.
2: Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, został przyłapany na targu podczas zakupów. Polityk, znany z zamiłowania do ogrodnictwa, powiększył swoją kolekcję o sadzonki pomidorów. Mimo odpowiedzialnych funkcji rządowych, Kowal znajduje czas na pielęgnację swojego ogrodu, traktując to jako formę relaksu. Nawet na bazarze prezentował się elegancko, co podkreśla jego dbałość o wizerunek.
0: Jolanta Kwaśniewska była pierwsza dama. Wciąż uznawana jest za ikonę stylu. Jej obecne stylizacje łączą nowoczesność z elegancją, daleką od nudy i sztywnego protokołu. Stawia na unikalne akcesoria, takie jak wyraziste okulary i oryginalna biżuteria oraz nowoczesne garnitury. Podstawą jej garderoby są wysokiej jakości kroje i stonowane barwy, które uzupełnia wyrazistymi kolorami lub wzorzystymi elementami.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Paulina Kosiniak-Kamysz, żona ministra obrony narodowej, została matką chrzestną samolotów F-35. Podczas ceremonii w Łasku pojawiła się w stylizacji nawiązującej do wojskowych strojów. Ekspert mody Daniel Jakob Dali ocenia jej styl jako klasyczną elegancję z nutą retro. Kosiniak-Kamysz znana jest z dopracowanych krojów i harmonijnych kolorów, co czyni jej wizerunek ponadczasowym.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie umiarkowane zachmurzenie. Szczecin to miasto przywita nas temperaturą 21 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Krakowie natomiast termometry pokażą 26 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dominika Serowska, znana z programu Królowa Przetrwania, znowu zaskakuje. Tym razem nie tylko zaokrąglonym brzuszkiem, ale i odwagą, prezentując się w skąpym bikini na Instagramie. W 40-stopniowym upale, zamiast narzekać, przyszła mama cieszy się życiem, pokazując, że ciąża to dla niej czas pełen blasku. Aż trudno uwierzyć, że ktoś może tak promienieć w takim żarze.
2: Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski wzięli ślub we Francji, a cała ceremonia wyglądała jak wyjęta z romantycznego filmu. Jednak to nie sceneria, a suknia ślubna Klaudii skradła show. Aktorka postawiła na kreację z długimi koronkowymi rękawami, która była tak dopasowana, że mogłaby konkurować z najlepszymi projektami haute couture. Deszcz próbował zepsuć ten magiczny dzień, ale nawet on nie był w stanie przyćmić blasku tej wyjątkowej stylizacji.
1: W Polsce rozpoczęły się wakacje, a media społecznościowe pękają od zdjęć i wpisów dumnych rodziców. Gwiazdy prześcigają się w chwaleniu sukcesów swoich pociech, jakby czerwone paski były nową walutą. Syn Krzysztofa Rutkowskiego, córka Dariusza Michalczewskiego i syn prezydenta Karola Nawrockiego z wyróżnieniami. A Małgorzata Tomaszewska przypomina, że w życiu liczy się coś więcej niż oceny. Aneta Zając świętuje podwójnie, a Agnieszka Kaczorowska cieszy się pierwszym świadectwem córki. Teraz czas na zasłużony odpoczynek, bo przecież po miesiącach nauki wszyscy zasługują na chwilę wytchnienia.
2: Radom wczoraj wieczorem zamienił się w muzyczną stolicę Polski, a wszystko za sprawą trasy Lato z radiem i telewizją polską. Mieszkańcy, mimo upałów, tłumnie przybyli nad zalew, by bawić się przy hitach Natalii Kukulskiej, Wiki Gabor i innych gwiazd. Modowe wybory artystów były równie gorące jak pogoda. Kasia Stankiewicz zaskoczyła wszystkich, występując w kurtce, podczas gdy Wiki Gabor postawiła na galowy strój. Cóż, moda nie zna granic, nawet w 30-stopniowym upale.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Wczoraj na PGE Narodowym w Warszawie miało miejsce nie lada wydarzenie. Dominik, młody artysta, spełnił swoje marzenie, grając na perkusji. U boku Dawida podsiadły przed 80-tysięcznym tłumem. Jego solówka w utworze To co masz ty była tak imponująca, że wielu mogło pomyśleć, że to stały członek zespołu. Dawid Podsiadło, zamiast fajerwerków, postawił na prawdziwe muzyczne emocje, a publiczność była zachwycona.
2: Irena Santor, legenda polskiej sceny muzycznej, nie przebierała w słowach, krytykując sztuczną inteligencję w muzyce. Podczas spotkania z Ralfem Kamińskim, młodym artystą, nie tylko wyraziła swoje zdanie o cyfrowych trendach, ale też nazwała go szamanem dźwięku. Kamiński, wzruszony pochwałami, podziękował Santor na Instagramie, podkreślając, jak wielką inspiracją jest dla niego. Wygląda na to, że muzyka naprawdę łączy pokolenia, choć niekoniecznie z pomocą algorytmów. Grażyna Barszczewska, niekwestionowana królowa polskiej sceny, wciąż zachwyca publiczność swoją niezrównaną klasą i energią. Mimo że zbliża się do 80, jej rola w karierze Nikodema Dyzmy z 1980 roku uczyniła ją ikoną, a jej uroda i talent nie przestają przyciągać uwagi. Na festiwalu Dwa Teatry znów oczarowała wszystkich, udowadniając, że czas dla niej stanął w miejscu. Kto by pomyślał, że można starzeć się z taką gracją i wdziękiem?
1: Na festiwalu Tons of Rock w Oslo polski zespół Behemoth zagrał koncert, a jego lider, Adam Darski, miał niespodziewane spotkanie z Keanu Reevesem. Okazuje się, że hollywoodzki gwiazdor, znany z Matrixa i Johna Wicka, przybył do Norwegii jako basista zespołu Dogstar. Nergal nie omieszkał pochwalić się zdjęciem z aktorem, dodając, że Reeves to prawdziwy dżentelmen. Fani w sieci oszaleli na punkcie tej niecodziennej mieszanki świata ciężkiej muzyki i kina.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Nick Cave, mroczny bard z Australii, w 1996 roku zaskoczył świat muzyki, odmawiając udziału w plebiscycie MTV na najlepszego wokalistę. W liście do stacji wyjaśnił, że jego muzyka to nie koń wyścigowy, a on sam nie zamierza brać udziału w gonitwie o popularność. Choć później przyjął kilka nagród, Cave podkreśla, że różnią się one od konkursów popularności, będąc wyrazem szacunku dla jego twórczości. Jego gest stał się inspiracją dla wielu artystów, którzy pragną zachować artystyczną niezależność w świecie zdominowanym przez komercję.
1: Kto by pomyślał, że jeden z największych hitów Depeche Mode, Personal Jesus, zrodził się z toksycznej miłości Priscilla Presley do Elvisa. Martin Gore, zainspirowany jej autobiografią, stworzył utwór, który zamiast syntezatorów zaskakuje brudnym, bluesowym riffem. W Stanach Zjednoczonych nie obyło się bez kontrowersji, ponieważ niektóre stacje radiowe uznały piosenkę za bluźnierczą. Mimo to Personal Jesus zdobył złotą płytę, a jego mocne przesłanie przyciągnęło takich artystów jak Johnny Cash i Marilyn Manson, którzy dodali mu własnego, niepowtarzalnego charakteru. Janik Gers, gitarzysta Iron Maiden, to prawdziwy twardziel z Hartlepool, który zamiast w luksusie dorastał w surowych warunkach robotniczego miasta. Jego ojciec, Bolesław Gers, polski oficer marynarki, po wojnie zamienił mundur na kombinezon stoczniowca, ucząc syna dyscypliny i ciężkiej pracy. Janik, zamiast kolekcjonować drogie gadżety, wciąż gra na gitarze, na którą sam zarobił jako nastolatek. Mimo że nie mówi płynnie po polsku, jego serce bije w rytmie polskich korzeni, co czuć na koncertach w Polsce, gdzie zawsze podkreśla swoje pochodzenie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1019 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 25 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Katowicach termometry pokażą 26 stopni i małe zachmurzenie. Na chwilę obecną powietrze w Toruniu oceniane jest jako dobre, a w Katowicach jako umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś w Polsce rekordowe upały z temperaturami sięgającymi nawet 42 stopni Celsjusza. Od wieczora spodziewane są gwałtowne burze, które przyniosą ulewne deszcze, grad i porywisty wiatr do 100 km na godzinę. Najbardziej zagrożone regiony to ziemia lubuska, Pomorze Zachodnie, Wielkopolska, Pomorze i Kujawy. Burze będą się przemieszczać na północ i do centrum kraju, a ochłodzenie nadejdzie dopiero w środę. Tragedia nad Zalewem w Zwoleniu. 8-letni Patryk utonął w czwartek, 25 czerwca, podczas pobytu z ojcem. Badanie wykazało, że ojciec miał około 1 promil alkoholu. Teren kąpieliska nie był jeszcze nadzorowany przez ratowników. Śledczy badają okoliczności zdarzenia. Pogrzeb chłopca odbędzie się we wtorek, 30 czerwca, w kościele w Zwoleniu.
2: Wakacyjne loty z Warszawy mogą zostać przeniesione do Radomia. Lotnisko Chopina zmaga się z nadmiarem pasażerów, co skłoniło biuro podróży Annex Tour do negocjacji w sprawie zmiany miejsca wylotu. Polskie porty lotnicze rozważają uruchomienie autokarów z Warszawy do Radomia, by ułatwić podróż pasażerom. Decyzja może zapaść jeszcze przed szczytem sezonu letniego.
1: W Warszawie trwa niezwykły projekt Wirtualna Podróż, który pozwala mieszkańcom i turystom przenieść się do przedwojennej stolicy. Dzięki panoramicznym filmom 360 stopni można porównać współczesny krajobraz z tym sprzed 100 lat. Twórcy planują stworzenie około 50 historycznych punktów, które zamienią miasto w cyfrowe muzeum na świeżym powietrzu. Projekt rozwija się technologicznie, a jego realizacja wymaga wsparcia zewnętrznych partnerów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na warszawskim Targówku doszło do wypadku z udziałem policyjnego radiowozu i samochodu osobowego. Dwie osoby zostały ranne i przewiezione do szpitala. Radiowóz wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle, co doprowadziło do zderzenia z Citroenem. Policja bada okoliczności zdarzenia.
2: W Mszanie Dolnej w Małopolsce trwa akcja gaśnicza pożaru hali produkcyjnej, w której działała również stacja diagnostyczna pojazdów. Ponad 100 strażaków walczy z ogniem, który szybko objął cały budynek. Jedna osoba została ranna i trafiła do szpitala z urazem nogi. Strażacy apelują do mieszkańców, by pozostali w domach i nie zbliżali się do miejsca pożaru. W rejonie Wadowic trwa zakrojona na szeroką skalę akcja policji. Funkcjonariusze poszukują mężczyzny, który po ataku na 48-latka uciekł do pobliskiego lasu. W obławie biorą udział psy tropiące, drony i śmigłowiec. Policja zapewnia, że priorytetem jest bezpieczeństwo mieszkańców.
1: Rok temu w Starej Wsi pod Limanową doszło do tragedii, która wstrząsnęła Polską. Tadeusz Duda zamordował swoją córkę Justynę i jej męża Zbigniewa, a następnie ukrywał się przez kilka dni. Poszukiwania zakończyły się odnalezieniem jego ciała oraz listu, w którym tłumaczył swoje motywy. Pogrzeb Dudy odbył się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na osiedlu letnim w Ząbkowicach Śląskich doszło do skandalu. Nieznany sprawca wlał domestos do basenu przygotowanego dla psów, co zmusiło służby do interwencji. Na szczęście dzięki szybkiej reakcji żadne zwierzę nie ucierpiało. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami apeluje o czujność mieszkańców. Przed nami gorący weekend w Szczecinie. Zamiast stać w korkach na trasie S3, warto skorzystać z miejskich kąpielisk, które są otwarte i zabezpieczone przez ratowników. Szczególnie polecamy kąpieliska Głębokie, Dziewoklicz i Dąbie, które oferują doskonałe warunki do relaksu. Dla tych, którzy chcą uciec z miasta, idealne będą plaże w Steklnie i Trzebieży, gdzie sezon kąpielowy właśnie się rozpoczął.
2: Na wrocławskim kąpielisku Morskie Oko doszło do dramatycznych scen po zgłoszeniu zaginięcia 16-letniej dziewczyny. Obawiano się, że mogła utonąć, jednak finał okazał się szczęśliwy. Dziewczyna została odnaleziona w toalecie w stanie upojenia alkoholowego. Ratownicy mieli pełne ręce roboty, reagując także na inne incydenty, w tym atak astmy i niebezpieczne skoki do rzeki. Wysokie temperatury przyciągnęły tłumy, co zwiększyło liczbę interwencji nad wodą. Z kompleksu basenowego przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu ewakuowano prawie 900 osób z powodu zadymienia. Przyczyną była awaria instalacji elektrycznej w piecu Halodarium. Straż pożarna szybko zareagowała, a gościom rozdano koce termiczne. Aquapark pozostanie zamknięty do godziny 12, a władze obiektu zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na Dolnym Śląsku doszło do dramatycznej sytuacji, gdy starszy mężczyzna po udarze przez 90 minut leżał w rowie przy drodze krajowej numer 94. Setki osób minęły go obojętnie, aż w końcu jeden kierowca zatrzymał się, zaniepokojony widokiem porzuconego roweru. Dzięki jego reakcji mężczyzna trafił do szpitala, gdzie zdiagnozowano udar. Policja podkreśla, jak ważna jest czujność i empatia w takich sytuacjach.
2: Jezioro Garda, największe we Włoszech, przyciąga turystów z całego świata swoim niezwykłym połączeniem gór, błękitnej wody i śródziemnomorskiej roślinności. Położone na styku Lombardii, Wenecji Euganejskiej i Trydentu Górnej Adygi, uchodzi za jedno z najpiękniejszych miejsc w Europie. Jego powierzchnia wynosi około 370 km2, co czyni je większym od Wrocławia. Dzięki alpejskim szczytom na północy i śródziemnomorskiemu klimatowi na południu, jezioro oferuje idealne warunki do wypoczynku przez cały rok.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Wrocław za oknem, umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 23 stopnie. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 26 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. W nocy dzisiaj we Wrocławiu jakość powietrza będzie dobra, a dla Białegostoku umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Podczas wakacji w Atenach Patryk Łobaza padł ofiarą kradzieży dokumentów. Jak relacjonuje, próby kontaktu z linią lotniczą Ryanair okazały się bezowocne. Mimo wielu godzin starań nie udało mu się uzyskać pomocy od przewoźnika. Konsulat Polski wskazał dwa rozwiązania: wyrobienie paszportu tymczasowego lub powrót z dokumentami potwierdzającymi kradzież. Eksperci przypominają, by w takich sytuacjach zgłaszać kradzież na policji i kontaktować się z konsulatem. Warto też mieć kopię dokumentów w bezpiecznym miejscu. Polacy coraz ostrożniej podchodzą do lokat terminowych. Najnowsze badania pokazują, że dla wielu z nas ważniejszy od zysku jest szybki dostęp do oszczędności. Aż 49,5% ankietowanych wskazuje, że możliwość wypłaty środków w dowolnym momencie jest kluczowa. Doświadczenia z wysoką inflacją wpłynęły na nasze podejście do oszczędzania. Większość Polaków wybiera lokaty na krótki okres, od 3 do 6 miesięcy. Banki będą musiały zaoferować więcej niż tylko wyższe oprocentowanie, by przyciągnąć klientów.
0: Leszek Miller, były premier, w rozmowie z Hubertem Biskupskim ujawnił kulisy współpracy z Polskim Stronnictwem Ludowym. Opowiedział o koalicjach z ludowcami i konflikcie o winiety, który doprowadził do rozpadu rządu. Miller wspomniał także o liderach Polskiego Stronnictwa Ludowego, podkreślając brak przygotowania Waldemara Pawlaka do roli premiera. Zdradził, że Polskie Stronnictwo Ludowe ma zdolność do współrządzenia, ale jego elektorat się kurczy. Były premier przyznał, że żałuje decyzji o rozstaniu z Polskim Stronnictwem Ludowym, co przyspieszyło upadek jego rządu.
1: Rząd przygotował nowe przepisy dotyczące pracy podczas upałów. Projekt zakłada możliwość czasowego wstrzymania części prac, gdy temperatura przekroczy określony próg. Pracodawcy będą musieli wprowadzić rozwiązania chroniące pracowników przed nadmiernym obciążeniem cieplnym. Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczyna kontrolę, by sprawdzić, jak firmy radzą sobie z upałami. Nowe regulacje mają na celu dostosowanie warunków pracy do zmieniającego się klimatu. Ostateczne wartości temperatur zostaną określone w rozporządzeniu.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: W krajowym systemie e-faktur pojawiła się faktura na ponad 4 miliony złotych, co wywołało burzę w mediach. Dokument miał sugerować finansowe powiązania kanału Zero ze Sławomirem Mentzenem i został oznaczony jako opłacony. Krzysztof Stanowski, który poinformował o sprawie, twierdzi, że wystawca faktury nie zgodził się na jej wycofanie. Sławomir Mentzen również otrzymał podobny dokument. Cała sytuacja ponownie wzbudziła pytania o bezpieczeństwo KSF, który wkrótce stanie się obowiązkowy dla przedsiębiorców. Na razie brak oficjalnych wyjaśnień dotyczących tej sytuacji. Świadczenie 500+ dla seniorów to wsparcie dla osób z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Pełną kwotę 500 zł miesięcznie otrzymają ci, których dochody nie przekraczają 2188 zł brutto. Jeśli dochody są wyższe, ale nie przekraczają 2688 zł, świadczenie będzie pomniejszone. Wniosek można złożyć w ZUS lub KRUS. Kluczowe jest posiadanie odpowiedniego orzeczenia, które można uzyskać z pomocą ZUS. Progi dochodowe są waloryzowane co roku w marcu. Karta Dużej Rodziny to stałe wsparcie dla rodzin z co najmniej trojgiem dzieci. Umożliwia korzystanie z licznych zniżek, takich jak do 49% na przejazdy kolejowe czy ulgi na paszporty. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, a dzieci do 25 roku życia, jeśli się uczą. Wniosek o kartę można złożyć online lub w urzędzie, a dostępna jest w formie plastikowej lub mobilnej. Posiadacze karty mają także priorytetowy dostęp do wsparcia z urzędów pracy. To ważne wsparcie dla rodzin wielodzietnych w całej Polsce. W Kołobrzegu mycie stóp w miejskiej toalecie może kosztować nawet 500 zł. Tabliczka z takim ostrzeżeniem przyciągnęła uwagę podróżnika Michała Cesanisa, który podzielił się zdjęciem w sieci. Informacja wywołała burzliwą dyskusję w mediach społecznościowych. Internauci pytają, jak miałaby być egzekwowana taka kara i sugerują montaż pryszniców przy plaży. Wiele osób zwraca uwagę, że piasek to nieodłączny element pobytu nad morzem. Dyskusja trwa, a turyści zastanawiają się, jak uniknąć wysokiej grzywny.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun podkreśla, że Polska ma szansę odegrać kluczową rolę w odbudowie Ukrainy. Polskie firmy, takie jak PZU, PKO, BP czy Orlen, już widzą tam dla siebie możliwości rozwoju. Balczun zaznacza, że choć emocje związane z trudną historią polsko-ukraińską są obecne, to pragmatyzm powinien dominować w relacjach. Wprowadzenie kodeksu dobrych praktyk ma wspierać krajowe firmy w rywalizacji o kontrakty. Minister podkreśla, że Polska dąży do zwiększenia udziału lokalnych firm w inwestycjach, co ma przyczynić się do wzrostu gospodarczego. Sztuczna inteligencja Mythos firmy Anthropic wykryła luki w tajnych systemach rządu USA w zaledwie kilka godzin. W odpowiedzi administracja prezydenta Donalda Trumpa ograniczyła dostęp do zaawansowanych modeli AI, co wywołało oburzenie w branży technologicznej. Ponad 100 ekspertów ostrzega, że takie działania mogą osłabić obronę USA. Model Mythos, choć skuteczny, nie jest wyjątkowy w wykrywaniu błędów, co podkreślają specjaliści. Spór pokazuje trudności w balansowaniu między potencjałem AI a bezpieczeństwem narodowym.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 24 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 26 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Na chwilę obecną powietrze w Bydgoszczy oceniane jest jako dobre, a w Warszawie jako umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! M jak miłość szykuje emocjonujące powroty po wakacjach. W nowych odcinkach widzowie będą świadkami intrygującego spotkania Kamy i Elżbiety Domańskiej. Obie panie zasiądą do wspólnej kolacji, ale nie wiadomo, jakie zamiary kryją się za tym spotkaniem. Elżbieta, pewna siebie i zadziorna, nie zamierza odpuścić i ma kolejny plan na zdobycie Marcina. W małżeństwie Kamy i Marcina nadal pojawiają się wzloty i upadki, co Domańska sprytnie wykorzystuje. W nowych odcinkach Elżbieta złoży Marcinowi śmiałą propozycję, oferując mu 1 000 000 złotych. Czy Chodakowski ulegnie pokusie? Jesień zapowiada się pełna napięcia i niespodzianek.
1: M jak miłość szykuje się na emocjonujący jesienny sezon. Do obsady dołącza Katarzyna Chrzanowska, znana z kultowej roli w Adam i Ewa. Po latach spędzonych za granicą, aktorka wraca na polskie ekrany, co z pewnością zaskoczy wielu fanów. W serialu pojawi się także Marcin Kwaśny, który odegra ważną rolę w wątku Marysi Rogowskiej. Jego postać stanie się wsparciem w trudnych chwilach związanych z emocjonalnymi konsekwencjami zdrady Artura. Twórcy zapowiadają również nowe, tajemnicze postacie, które mogą wpłynąć na losy bohaterów. Spekuluje się, że jedna z nich będzie związana z Mateuszem Mostowiakiem. Szczegóły dotyczące roli Katarzyny Chrzanowskiej pozostają na razie tajemnicą. W 4241 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 7 lipca o godzinie 20:15, emocje sięgną zenitu. Julka wraca do domu po dramatycznym przedawkowaniu narkotyków. Igor, zaniepokojony jej nieobecnością, jest gotów zgłosić jej zaginięcie na policję, ale w ostatniej chwili otrzymuje uspokajającą wiadomość z jej telefonu. Po powrocie do domu Julka spotyka się z surowym przyjęciem. Igor czeka na nią z testami na obecność alkoholu i narkotyków. Leon, jej chłopak, stawia jej ultimatum. Albo przestanie brać narkotyki, albo się rozstaną. Julka musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań i tłumaczyć się przed rodziną. To odcinek pełen napięcia i emocji, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami, a emocje fanów sięgają zenitu. Cezary Żak ponownie wciela się w podwójną rolę księdza Piotra Kozioła i polityka Pawła Kozioła. Na planie pojawił się także ksiądz Maciej, znany z wcześniejszych sezonów jako młody i ambitny wikary. Wspólne zdjęcie księdza Piotra, Macieja i Roberta wzbudziło ogromne zainteresowanie. Ksiądz Robert z jego nowoczesnym podejściem często wprowadzał zamieszanie, dodając serialowi dynamiki. Fani zastanawiają się, czy nowe odcinki zachowają klasyczny układ sił z Wilkowej. Twórcy nie zdradzają szczegółów, ale relacje między bohaterami nadal będą kluczowe. Każde nowe zdjęcie z planu wywołuje burzę dyskusji, a powrót Rancha przyciąga uwagę tysięcy widzów.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. Piotr Ligiędza powraca jako Fabian Duda w nowych odcinkach Rancha. Aktor potwierdził swoją obecność na planie, co z pewnością ucieszy fanów serialu. Fabian Duda, znany z dynamicznej przemiany z egoistycznego urzędnika w szanowanego sekretarza gminy, znów pojawi się na ekranach. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój jego relacji z Klaudią Kozioł, graną przez Martę Chodorowską. Ich burzliwy romans był jednym z najważniejszych wątków serialu. Czy miłość przetrwała próbę czasu? Twórcy trzymają szczegóły w tajemnicy, ale optymistyczne sygnały płynące z planu dają nadzieję na szczęśliwe zakończenie. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, by odkryć, co przyniosą nowe odcinki.
1: M jak miłość szykuje wielki powrót. Agnieszka Fitkał-Perepeczko ponownie wcieli się w postać Simony Möller. Po niemal 20 latach nieobecności Simona znów zagości na ekranach w jesiennych odcinkach serialu. Aktorka potwierdziła swój powrót, publikując zdjęcie z podpisania kontraktu. Fani mogą spodziewać się emocjonujących wątków z jej udziałem po letniej przerwie. Simona była jedną z ulubionych postaci widzów, a jej relacje z Barbarą Mostowiak zapadły w pamięć wielu fanom. Powrót tej kultowej postaci z pewnością wzbudzi wiele emocji i dyskusji. Szczegóły dotyczące jej nowej roli w serialu są na razie owiane tajemnicą. Serial Barwy Szczęścia znów wzbudza emocje wśród fanów. Dominika i Sebastian, ulubiona para widzów, zaskoczyli wszystkich nowym zdjęciem z planu, które pojawiło się w mediach społecznościowych. Choć fotografia uspokoiła nieco fanów, to pytania o przyszłość tej pary wciąż pozostają. W nadchodzącym sezonie ich związek może stanąć przed kolejnymi wyzwaniami, zwłaszcza z powodu Renaty, która zmaga się z uzależnieniem. Renata, dawna przyjaciółka Dominiki, po wyjściu z odwyku odkryła, że Dominika zainwestowała w lokal Feel Good. Ta decyzja może wpłynąć na ich przyjaźń i relacje z Sebastianem. Czy miłość Dominiki i Sebastiana przetrwa te burzliwe czasy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie.
0: W 322 odcinku serialu Ki Złoty Chłopak emocje sięgną zenitu. Serpil, zastraszona przez psychopatycznego Karama, zostaje zmuszona do szpiegowania rodziny Korhanów. Ten mroczny pakt może doprowadzić do upadku jubilerskiej dynastii. Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 29 czerwca. Karam, kierowany rządzą zemsty, nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć swoich wrogów. Jednak przebiegła Ifakat odkrywa tajemnicę Serpil i zamiast ją zdradzić, oferuje pomoc. Serial Złoty Chłopak można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14. Warto śledzić losy bohaterów, które zaskakują na każdym kroku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1020 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 24 stopnie, a niebo przyniesie małe zachmurzenie. W Poznaniu zobaczymy podobnie 24 stopnie i zachmurzenie całkowite. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W programie Polsat News wybuchła polityczna burza po słowach Krzysztofa Bosaka dotyczących afery w Szpitalu Południowym. Wicemarszałek Sejmu stwierdził, że nie będzie stał jak łajza, co wywołało ostrą reakcję polityków. Prokuratura bada nieprawidłowości w szpitalu, a sprawa nabiera tempa. Dyskusja przeniosła się także na inne tematy, w tym odpowiedzialność polityczną Rafała Trzaskowskiego. W niedzielny poranek w miejscowości Tomblaine we Francji doszło do tragicznego wypadku. Lekki samolot rozbił się krótko po starcie z lotniska Nancy Essay, a w katastrofie zginęło 11 osób. Na miejscu pracują służby ratunkowe, a teren został całkowicie odgrodzony. Przyczyny wypadku wciąż nie są znane.
2: W obwodzie połtawskim na Ukrainie rozbił się myśliwiec MiG-29. Pilot zdołał się katapultować, ale jest ranny i przebywa w szpitalu. Maszyna uczestniczyła w odpieraniu nocnego ataku dronów i rakiet. Przyczyny katastrofy bada specjalna komisja państwowa. To już druga taka katastrofa w ciągu niespełna 2 tygodni.
0: Łukasz Skrocki, nowy marszałek Greenpointu, zwrócił uwagę na rosnącą obecność młodego pokolenia w życiu polonijnym. Podczas uroczystości szarfowania w Nowym Jorku wśród ponad 270 gości dominowali 30- i 40-latkowie oraz młode rodziny. Skrocki podkreśla, że młodzi ludzie są kluczowi dla przyszłości Polonii i planuje organizację dużych